Tak kończy się szósta symfonia F-dur, opus 68, pastoralna Ludwika van Beethovena. Grała Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji Słoweńskiej, dyrygował Elias Grandi. Przed nami teraz kolejne słynne dzieło, czyli Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo w partii solowej Mac Grgić.

Wysłuchaliśmy koncierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo. W partii solowej Mac Grgić towarzyszyła mu Orkiestra Radia i Telewizji Słoweńskiej, dyrygował Elias Grandi. Pozostajemy w kręgu muzyki hiszpańskiej. Tym razem słuchamy fragmentu baletu Trójgraniasty kapelusz Manuela de Falla. Oto druga suita złożona z muzyki do tego baletu.

To była druga suita z muzyki do baletu Trójgraniasty kapelusz Manuela de Falla. Grała orkiestra radia i telewizji słoweńskiej, dyrygował Elias Grandi. I tak zakończył się koncert w Lublanie. Przypominam, nagranie z 7 października ubiegłego roku.

A tę część zwieńczy muzyka Ludwika van Beethovena. Rozpoczęliśmy od symfonii pastoralnej, a kończymy dziełem kameralnym. Jego Trio S-Dur, op. 70, numer 2.

Muzycy wiedeńskiego Tria Altenberg wykonali Trio S-Dur, opus 70, numer 2 Ludwika van Beethovena. I tym samym kończymy pierwszą część naszego spotkania w muzycznej nocy Euroradia. Już za chwilę doskonale znany Państwu sygnał i słyszymy się w drugiej odsłonie audycji.

Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. Rozpoczniemy ją od muzyki Johannesa Brahmsa. Oto jego pierwsza serenada D-dur op. 11 w nagraniu z 15 września 2020 roku ze szwajcarskiej miejscowości Zermatt. A zagrają studenci Festiwalowej Muzycznej Akademii w Zermatt.

Wysłuchaliśmy serenady D-dur op. 11 Johannesa Brahmsa w wykonaniu studentów Letniej Akademii Festiwalowej w Zermatt. Nasze spotkanie, podobnie jak wczoraj, kończy muzyka Feliksa Mendelssohna. Oto jego sonata fortepianowa E-dur op. 6. Gra Sveinung Bjelland.

Wysłuchaliśmy sonaty fortepianowej E-dur op. 6 Feliksa Mendelssohna. Grał Sveinung Bjelland. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Tak kończymy piątkowe wydanie muzycznej nocy Euroradia i cały tydzień wspólnych spotkań przy radioodbiorniku. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

Piotra Mossa. Oto jego adagio na orkiestrę. Kompozycja napisana w 1998 roku na zamówienie francuskiego Stowarzyszenia Muzyki Współczesnej Liberté. Prawykonanie utworu miało miejsce w 1999 roku w paryskiej sali Pleyela. 11 lat później partytura znalazła się w projekcie nagrań Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Zbigniewa Gracy. No i zapis tego wykonania będzie naszym udziałem.

Piotr Moss, adagio na orkiestrę. Tak kończy się ta pełna skupienia, elegijna w tonie muzyka, nie pozbawiona wszakże elementów dramatyzmu. Kompozycja upamiętniała przedwcześnie zmarłego, zaprzyjaźnionego z Piotrem Mossem kompozytora francuskiego Antoine'a Tisneta. Słuchaliśmy Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Zbigniewa Gracy. Następne nagrania dzisiejszej Fantazji Polskiej to wspomnienie zamówienia radiowej dwójki z lat 80. Zamówienia skierowanego do młodych, ale już uznanych naszych wokalistek i wokalistów. Temat: pieśni ze śpiewników domowych Stanisława Moniuszki. Jedną z ciekawszych propozycji okazała się ta przedstawiona Jadwidze Rappe, alt. Artystka niestety już nie żyje, zmarła ponad rok temu. Ale posłuchajmy teraz kilku nagrań ze śpiewników domowych Moniuszki właśnie w nagraniu Jadwigi Rappe. Tytuły pieśni: Do Niemna, do poezji Adama Mickiewicza, piosenka bez tytułu, słowa napisał Józef Ignacy Kraszewski, Wilija, ponownie do tekstu Adama Mickiewicza, Złota Rybka, tekst Jana Zachariasiewicza, Przątka, tekst anonimowy, Przyczyna, słowa Stefana Witwickiego i Co to za kwiatek, do wiersza Jana Czeczota. Śpiewa Jadwiga Rappe alt przy fortepianie Maja Nosowska.

słuchaliśmy pieśni ze śpiewników domowych Stanisława Moniuszki. Przypomnieliśmy nagrania Jadwigi Rappe-Alt. Na fortepianie akompaniowała Maja Nosowska. To były nagrania radiowe z lat 80. Fantazja polska. Andrzej Koszewski. Nazwisko tego kompozytora przywodzi nam natychmiast brzmienie jego nowatorskich kompozycji chóralnych, ale Koszewski, muzykolog, interesował się naszym folklorem, a głównym tematem jego działań naukowych była muzyka Fryderyka Chopina. Pokłosiem owych zainteresowań są prawdopodobnie opracowania chóralne chopinowskich pieśni z opus 74. Kilka z nich otwierało w listopadzie 99 roku wieczór pieśni romantycznych w naszym radiowym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego.

wykonawcą koncertu był chór kameralny z Hola Cantorum Gaudensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Tytuły pieśni: Życzenie, słowa Stanisława Witwickiego, Nie ma czego trzeba, słowa Bohdana Zaleskiego oraz Hulanka do wiersza Stanisława Witwickiego. Posłuchajmy.

trzy pieśni Fryderyka Chopina, op. 74 w opracowaniu Andrzeja Koszewskiego zabrzmiały w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gaudensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Fantazja polska. Pozostając przy naszej liryce chóralnej, posłuchajmy kilku utworów Józefa Świdra z cyklu Pieśni do tekstów poetów polskich. Oto najpierw Moja piosenka do wiersza Cypriana Kamila Norwida, Modlitwa do Boga Rodzicy, tu słyszymy poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kto szuka Cię, muzyka do wiersza Leopolda Staffa i Usta proszą, frazy Zbigniewa Herberta. Śpiewa Akademicki Chór Psalmodia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika.

zabrzmiały pieśni do tekstów poetów polskich, liryki Józefa Świdra. To było nagranie krakowskiego chóru akademickiego Psalmodia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. Na zakończenie proponuję dwie miniatury Augustyna Blocha, będące pamiątką po współpracy kompozytora, znakomitego organisty, współpracy z dwoma uczelniami muzycznymi, warszawską i berlińską. Tak, Augustyn Bloch był też za życia cenionym pedagogiem. Wspomniane miniatury pochodzą z czteroczęściowego cyklu zatytułowanego Skrzypce i organy. Grają Marianne Becier skrzypce i Peter Schwarz organy.

0: dwie miniatury Augustyna Blocha z czteroczęściowego cyklu zatytułowanego Skrzypce i organy wieńczą dzisiejszą Fantazję Polską. Przypomnę wykonawców. Skrzypaczka Marianna Becier i organista Peter Schwarz. Elżbieta Grin-Stasik, dziękując za wspólnie spędzony czas, mówię do usłyszenia.
1: Słowo na dzień.
2: W każdym wieku potrzebujemy autorytetów i wzorców. Kogoś, kto nam podpowie, co mamy robić, jak się zachować, czy na przykład dla wielu jest to również ważne, jak się ubrać, dokąd pojechać. Podpatrujemy więc i naśladujemy tych, którzy mają coś do powiedzenia. Takim autorytetem był w średniowieczu i chyba nie tylko w Polsce błogosławiony Wincenty Kadłubek, prepozyt sandomierskiej kolegiaty, biskup krakowski oraz cysterski mnich z opactwa w Jędrzejowie. Natchniony kronikarz, zaufany współpracownik władców, obrońca ubogich, stróż prawa i ładu moralnego. Nieprzypadkowo mówią o nim podręczniki i skrypty. W Sandomierzu mamy dwie kamienne figury mistrza Wincentego. Historia Polski, jego autorstwa stoi na półkach każdej szanującej się biblioteki. Oznacza to, że w dalszym ciągu pozostaje on autorytetem. Błogosławiony Wincenty Kadłubek nie odżegnywał się od swoich czasów, które nie były świętsze od naszych, ale starał się je zmieniać na lepsze. Pisał: dla serca spragnionego nawet pośpiech jest zwłoką. Dlatego od młodości, po wieku

0: sędziwy, zadziwiał swym dynamizmem. Ten gigant wiary, płonący miłością do Chrystusa i Maryi, szukał, jak mówi księga Syracha, mądrości starszych pokoleń i zachowywał opowiadania ludzi znakomitych. Wobec szerzących się błędów, które rodziły konflikty społeczne, wojny, głosił zdrową doktrynę podaną klarownie przez Sobór Lateraneński IV. W Polsce, niszczonej ambicjami książąt, budował jedność, szukając sojuszników pośród duchownych i świeckich. Miał odwagę mówić prawdę w oczy ziemskim autorytetom. Niemało ryzykował, bo przecież nie przyschła jeszcze dobrze krew jego poprzednika na katedrze krakowskiej, zamordowanego przez króla. Pomimo tego przypominał władcom, że mają być nieskazitelni pod względem moralnym, skromni, sprawiedliwi, łagodni, miłosierni, bo jak i władca, tacy i poddani. W pewnym momencie uznał, że zdoła zrobić więcej przez wypełnione modlitwą i ascezą ubogie życie w jędrzejowskim klasztorze. Napisał: zaiste wolałbym ze śmiesznego stać się dostojnym niż z dostojnego śmiesznym. A Jan Długosz powiedział o nim, rozumiejąc, że jego stanowisko biskupie jest związane z różnymi troskami i z niebezpieczeństwami, zapragnął opuścić morze grożące zgubą. Próbuję wyobrazić sobie błogosławionego Wincentego w roli współczesnego biskupa, urzędnika państwowego, profesora. Staram się umiejscowić Wincentego w naszym codziennym kontekście i jestem przekonany, że co do pryncypium pozostałby tym, kim był w swojej epoce, bogobojnym głosem sumienia, uważnym badaczem historii i snującym prorocze wizje mędrcem. Daleko nam wprawdzie do niego, lecz podobnie jak Wincenty Kadłubek, jesteśmy w stanie być uczniami Jezusa Chrystusa, tego samego wczoraj i dziś na wieki. A wtedy zamiast narzekać na świat, na innych, na życie, uczynimy wszystko choć odrobinę lepszym i piękniejszym.
1: Mówił biskup Krzysztof Nitkiewicz.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Powoli zaczyna się piątek. Zrywamy kartkę z kalendarza i jest 9 października. Imieniny obchodzą Arnold, Bogdan, Dionizy, Jan i Wincenty. Chciałoby się powiedzieć, że słońce właśnie wstaje, ale nie. To dopiero 10 minut przed siódmą.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, choć padać nie będzie aż tak mocno i w tak wielu rejonach jak nocą. Tylko na południowym zachodzie zachmurzenie małe i tam bez deszczu. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś, no już nie tak ciepło jak przez te ostatnie właściwie dwa tygodnie. Od 11 do 15 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, chłodniej lokalnie na Podlasiu, około 10 w najcieplejszym momencie dnia. W obszarach podgórskich Karpat 8.

0: I chyba Shakedown na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Tak się składa, że chyba połowa redakcji muzycznej wyemigrowała do Poznania w związku z konkursem Wieniawskiego, ale my jesteśmy na miejscu. Monika Kopcik, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński i Roch Sieciński. Kłaniamy się Państwu, zapraszamy do 9:00. No i może w kilku zdaniach zdradzimy, co nas czeka w dzisiejszym programie. Gościem jazzowego poranka dwójki będzie perkusista, kompozytor, bandlider Stefan Raczkowski. Powód wizyty w naszym studiu? Naturalnie nowa płyta, ale o niej porozmawiamy dopiero o 8:30. Godzinę wcześniej zaprosimy na spotkanie z Marcinem Paterem, wibrafonistą, który będzie dziś bohaterem odcinka cyklu Jazzowa Rozmowa. Ale nie tylko jazz, nie tylko muzycy w dzisiejszej audycji. W pierwszej godzinie naszego spotkania odwiedzimy wystawę fotograficzną Lata 80. Patrzą na nas.
1: Inna wersja opowieści o życiu codziennym, o tym, co ludzie robili niezależnie od walki politycznej, o tym, jak ludzie sobie wyobrażali zmianę, ponieważ lata 80. to jest ten czas, kiedy dzieje się ferment, kiedy wiadomo, że coś się zaczyna zmieniać.
0: A kiedy czuć było społeczny ferment, kiedy przychodziły punkty zwrotne w polskiej historii współczesnej, to zawsze czujny na te momenty był Andrzej Wajda. Ale dziś, w 10. rocznicę śmierci reżysera, skupimy się nie na filmie o Wałęsie, nie na Człowieku z Marmuru, czy choćby filmie Popiół i Diament. Przyjrzymy się wątkom malarskim, co wprost łączy się z filmem Powidoki.
2: Pokazujemy tutaj różne dokumenty, które świadczą o tym, że myślał o tym filmie przynajmniej przez 30 lat. I mamy tego dowody, jak zmieniała się koncepcja, jak zmieniało się jego podejście do postaci Władysława Strzemińskiego, dlaczego w ogóle o nim chciał właśnie.

0: o nim zrobić film. To jest bardzo ciekawe, bardzo niejednoznaczne, ale liczymy trochę na to, że dzięki temu też będzie można na ten film spojrzeć inaczej.
1: Choć kalendarium pojawi się na naszej antenie za chwilę, to już muszę Państwu powiedzieć, że mamy dzień pełen ważnych rocznic, nie tylko Wajda. Dziś także 90. rocznica urodzin najsłynniejszej poetki polskiej Piosenki, dlatego jednym z tematów poranka będzie 29. odsłona festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Ale więcej o rocznicach po muzyce.

0: Ibrahim przy fortepianie. Dziś ten drugi skończyłby 92 lata.
1: Kalendarium.
0: A rocznicą przygląda się Jakub Jamrozek, który ponownie już na starcie daje upust swoim preferencjom muzycznym.
2: Czy o poranku dadzą się Państwo porwać do twista, chociażby tego upiornego?
3: Lecz gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. A niech tylko wiatr zaśwista, w piekielnego wpadam twista. Widząc mnie w piekielnym twiście, zwariowali bylibyście. Lew by się ze strachu słaniał, jestem nie do wytrzymania, bo oprócz wymienionych cech skręca mnie upiorny śmiech. O!
2: ...96 lat temu w Kielcach urodził się Wiesław Gołas, aktor, który w czasie II wojny światowej był członkiem Szarych Szeregów, znany z występów w kabarecie Dudek i kabarecie Starszych Panów. 6 lat później na świat przyszła z kolei Agnieszka Osiecka, poetka, dziennikarka, autorka tekstów ponad 2000 piosenek.
4: No cóż ja mogę powiedzieć, czy ja sama siebie lubię, mogę na to odpowiedzieć? Czy mam powiedzieć, czy słyszałam jakieś plotki o ludziach, którzy mnie nie lubią? O wrogach i o przyjaciołach. Najpierw coś powiem na temat najprostszy, to znaczy, czy ja myślę o kimś w kategorii wroga. I otóż wydaje mi się, że od jakiegoś czasu jestem bardzo pewna, że może lepiej siebie znam niż, nie wiem, niż w dzieciństwie czy wczesnej młodości. I wydaje mi się, że mam pewien taki niedorozwój kliniczny. Mam zupełnie nieuformowane, prawie że nieistniejące skrzydło nienawiści. Chyba nie ma człowieka na świecie, którego bym nienawidziła. Może są ludzie, którymi gardzę, czy ludzie całkowicie mi obojętni, czy ludzie, do których mam stosunek niechętny, ale nie nienawidzę nikogo.
2: Mówiła Agnieszka Osiecka. 46 lat temu Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla, a tak o radości czytania mówił po latach na targach książki we Frankfurcie. To rok 2000.
5: Międzynarodowa konfraternia miłośników książki liczy wiele milionów członków czytających w różnych językach i mieszkających w różnych krajach. Moją przynależność do niej poczytuję za zaszczyt. Rozpoznajemy się po podnieceniu, jakie wprowadza nas sam zapach farby drukarskiej i nawet tytuły na półkach księgarni. Nasz kult książki jest prawdziwą namiętnością i niektórzy z nas posunęli go aż do przesady.
2: Skoro o pisaniu i czytaniu mowa, 13 lat temu w Warszawie zmarł Edmund Niziurski, pisarz i autor książek dla młodzieży, m.in. Księgi Urwisów, Sposobu na Alcybiadesa i Niewiarygodnych przygód Marka Piegusa.
6: Staram się patrzeć na świat oczami dziecka i wymierzać sprawiedliwość światu z pozycji ławki szkolnej. Jest to w moim wieku trochę kłopotliwe, ale odwołuję się do mojej własnej pamięci i moich własnych wspomnień z lat szkolnych. No i poza tym sam mam dzieci, które mi w tym pomagają i wreszcie interesuję się życiem dzisiejszej młodzieży. Wszystkie moje pomysły, które ja czerpię do powieści i do sztuk, są wzięte albo z moich przeżyć szkolnych, albo z tego, czego nie przeżyłem, a chciałem przeżyć.
2: Mija 20 lat od śmierci Marka Grechuty, piosenkarza, poety i kompozytora. Wykonawcy przebojów Dni, których nie znamy, Będziesz moją panią, Niepewność czy Korowód.
7: W 1974 roku w programie trzecim Polskiego Radia Grechuta mówił o udziale w jego piosenkach studenckich grup wokalnych.
8: Założyłem konwencję śpiewów choralnych. Chodziło mi po prostu o zupełnie trochę inną konwencję, dlatego zaprosiłem może studenckie grupy. Uzyskały i ekspresję, i ten klimat, i nastrój, który konieczny jest w tego typu śpiewaniu. Właśnie takim nieułożonym, niegładkim, nie do końca takim co do nuty zaśpiewanym, tylko dosyć swobodnym.
0: Do muzyki, ale i do wypowiedzi Marka Grechuty będziemy jeszcze dziś powracać w jazzowym poranku dwójki. A teraz Ben Ezra i Downtown Blues.

muzyk samowystarczalny Adam Ben Ezra, czyli basista, który lubi pobawić się muzyką i swoim instrumentem, a także i innymi narzędziami wytwarzającymi dźwięk, lupowaniem tego wszystkiego. No i chyba już w 2019 roku gotów był na ten czas, który przyszedł chwilę później, czas izolacji, kiedy muzycy nadawali ze swoich mieszkań koncerty solowe. 20 minut po szóstej, słuchają Państwo Dwójki. My od samego rana, jeszcze przed świtem, mamy dla Państwa prezenty. Szczególnie dla tych z Państwa, którzy w weekend, a konkretnie jutro, będą lub być mogą w okolicy Warszawy. W sali Nowa Miodowa, nowy projekt, że tak brzydko nazwę, nowy duet, nowe przedsięwzięcie artystyczne. Leszek Możdżer i wspaniały skrzypek Kacper Malisz. Właśnie w takim duecie, w tej wyjątkowo dobrze brzmiącej sali, co myślę nie bez znaczenia dla tak kameralnego występu, artyści wystąpią po raz pierwszy właśnie jutro. I to od razu dwa razy. O 17 pierwszy koncert, o 22 koncert. Zaproszenia podwójne czekają na Państwa pod adresem poranek2@polskieradio.pl. Jutrzejszy koncert Kacpra Malisza i Leszka Możdżera w Warszawie.

0: To nie był Leszek Możdżer i Kacper Malisz. Panowie zagrają jutro, a dla Państwa wczesna pora na rozdawanie prezentów to dobra pora jak każda. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do zdobywców. Odezwiemy się mailowo, odsyłając bilety elektroniczne. To, co za nami, to nowość płytowa od João Bosco. Płytowa, bo nowa płyta już na rynku, zatytułowana Amigos Novos y Antigos, czyli nowi i dawni przyjaciele.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu w poranku słuchamy wierszy Tadeusza Różewicza, nagranych przez niego dla Radia Kraków w 1998 roku. Prezentujemy je w 105. rocznicę urodzin poety. Tadeusz Różewicz przyszedł na świat właśnie 9 października 1921 roku w Radomsku. Imię otrzymał po Tadeuszu Kościuszce, a wybrał mu je starszy brat, Janusz. Tadeusz Różewicz, zapytany kiedyś, co by chciał powiedzieć czytelnikom, odpowiedział: aby mnie czytali, aby czasem o mnie myśleli, aby razem ze mną śmiali się i płakali. Posłuchajmy jego wiersza.
2: Kasztan. Najsmutniej jest wyjechać z domu jesiennym rankiem, gdy nic nie wróży rychłego powrotu. Kasztan, przed domem zasadzony przez ojca, rośnie w naszych oczach. Matka jest mała i można ją nosić na rękach. Na półce stoją słoiki, w których konfitury, jak boginie ze słodkimi ustami, zachowały smak wiecznej młodości. Wojsko w rogu szuflady już do końca świata będzie ołowiane, a Bóg wszechmocny, który mieszał gorycz do słodyczy, wisi na ścianie bezradny i źle namalowany. Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto.
0: W przyszłą sobotę w Montrichet w Szwajcarii nagrodę Fundacji Kościelskich odbierze Kinga Skwira. Jurorzy nagrodzili ją za tom poetycki Zacznijcie beze mnie z ilustracjami Basi Ślusarczyk. Na liście laureatów tego prestiżowego wyróżnienia, przyznawanego od 1962 roku, znajduje się wiele poetek i wielu poetów. Wiersze kilkorga z nich zaprezentujemy w poranku od poniedziałku. Wczoraj cały świat, a szczególnie świat poetycki, obiegła informacja o Noblu literackim dla Anne Carson. Natomiast dziś poznamy laureata lub laureatkę Nagrody Nobla, jeśli chodzi o tę pokojową kategorię. Zatem w oczekiwaniu można przypomnieć sobie wczorajszą audycję. Jeśli Państwo wieczorem już spali, no to można znaleźć na podcastach Polskiego Radia wydanie specjalne audycji wczoraj z godziny 22, kiedy o Anne Carson w dwójce opowiadaliśmy. No a teraz 6:31. W pewnym stopniu powracamy do Chopina, ale jak to zwykle w piątki w

0: Don Byron ze swoim zespołem. Od wczoraj w Domu Spotkań z Historią w Warszawie można oglądać wystawę zatytułowaną Lata 80. Patrzą na nas. Ekspozycja składa się głównie z fotografii przedstawiających życie prywatne i publiczne kobiet. Bohaterkami wystawy są intelektualistki, sportsmenki, opozycjonistki, lekarki, nauczycielki, artystki, a z kuratorkami spotkała się Ludwika Gołaszewska-Siwiak.
1: Wystawa jest poświęcona doświadczeniu kobiet w latach 80. Tytuł wystawy to jest odwrócenie perspektywy.
2: Monika Rudaś-Grodzka.
1: Zakładamy, że nie tylko my patrzymy, ale również ten czas patrzy na nas. Zwłaszcza, że w ostatnich latach, lata 90. stały się bardzo atrakcyjne w sferze publicznej, a wydaje nam się, że lata 80. są bardzo ważne, są archeologią, można powiedzieć, tego, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju.
3: Każda dekada jest zawsze zróżnicowana i barwna.
2: Katarzyna Stańczak-Wiślik.
3: Do tej pory jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że patrzy się na lata 80. przez pryzmat wydarzeń politycznych. I skoro patrzy się przez pryzmat wydarzeń politycznych, to jest to perspektywa męska. To jednak męscy działacze opozycji Solidarności przeszli do historii, podobnie jak reprezentujący stronę partyjną mężczyźni. Istnieje inna wersja opowieści o życiu codziennym, o tym, co ludzie robili niezależnie od walki politycznej, o rozrywkach, o staraniach o utrzymanie rodziny, o duchowości, o życiu religijnym, ale także o budowie nowego świata, o wyobraźni, o tym, jak ludzie sobie wyobrażali zmianę, ponieważ lata 80. to jest ten czas, kiedy dzieje się ferment, kiedy wiadomo, że coś się zaczyna zmieniać. To jest kryzys, ale kryzys jest zawsze zaczątkiem czegoś nowego.
1: Tworzyłyśmy narrację, w której

0: I połączyłyśmy działalność kobiet z opozycji z artystkami z lat 80. ze zwykłymi kobietami, a więc to, co do tej pory nie było połączone. Pierwszy dział to jest rodzina i też łączymy różne gatunki. No, mamy plakat jednego z najważniejszych, chyba najlepszych filmów tego czasu, Kobieta samotna w reżyserii Holland, ale zaraz obok niej jest zdjęcie, która jest jednym z najmocniejszych tutaj elementów tej wystawy. To jest kobieta, która stoi w kolejce i patrzy się, to znaczy z jakimś przerażeniem, niepokojem, i to spojrzenie coś mówi nam, to znaczy nie zostajemy obojętni wobec tej młodej dziewczyny. Mamy zdjęcie z miejsc, gdzie kobiety w kryzysie bezdomności próbowały znaleźć dla siebie i dla swoich dzieci miejsce. Jest to zdjęcie bardzo dziwne, bo wieszają one pranie na lufie czołgu.
1: Teoretycznie te działy nazywają się bardzo tradycyjnie, ale każdy z nich trochę przedefiniowujemy i wywracamy. No więc w sekcji kościół mamy zarówno dziewczynki w strojach komunijnych, mamy uczestniczki pielgrzymki, to jest pielgrzymka prawosławna na Świętą Górę Garbarkę, ale mamy też joginkę medytującą w Auschwitz. Więc kościół dla nas to nie tylko instytucjonalny kościół katolicki, który bardzo organizował zbiorową wyobraźnię w latach 80., ale to jest cała sfera duchowości.
0: Tutaj będzie zasłona, w którym będzie McDonald.
1: I wchodzimy do innego świata.
0: Tak, zaczynamy nową epokę, bo zdecydowałyśmy się zakończyć na 93 roku, na wprowadzeniu ustawy antyaborcyjnej. Dlatego będą tutaj pokazane dwa filmy. Jeden to są wywiady, które robiłam z działaczkami opozycji i one po latach patrzą na ten moment.
1: Nowy, wspaniały świat będzie na naszej wystawie kolorowy, ponieważ znowu nawiązujemy do marzeń i wyobrażeń o nowym, wspaniałym świecie. Tutaj będą zdjęcia ze znakomitego cyklu Coca-Kolonizacja, które już w sposób ironiczny pokazują, że ten nowy, wspaniały świat jest też światem, który wbrew marzeniom i wyobrażeniom nie do końca dał wolność.
0: Żyjemy w czasie nadmiaru. Mamy wszystkiego bardzo dużo i odczuwamy ciągle brak. W latach 80. tak nie było. To znaczy każda rzecz, można powiedzieć, niewielka, cieszyła. To było inne spojrzenie, inne rzeczy i nasze potrzeby i na nasze marzenia. I być może, że to jest zachęta, żeby się cofnąć i zobaczyć, że można żyć inaczej. Żeby się właśnie zatrzymać i poszukać w sobie jakiejś innej drogi.
2: Wystawa Lata 80. patrzą na nas. Otwarta w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, powstała we współpracy z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz z Fundacją Archiwum Kobiet. 20 minut pozostało do 7, a więc zbliżamy się do pierwszego przeglądu prasy. Doprowadzi nas do niego Marcin Pater ze swoim trio. Marcin Pater będzie gościem jazzowej rozmowy za niespełna godzinę.

0: 14 minut pozostało do godziny 7. W naszym studiu Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: A to oznacza, że czas otworzyć gazety.
2: Przegląd prasy.
1: No i zobacz, zdążyli.
0: Zdążyli wydrukować, rzeczywiście.
1: Tak, Wojciech Szot w Gazecie Wyborczej pisze o laureatce Literackiej Nagrody Nobla. Nie dziwi mnie to, bo on...
0: Ale to jest godzina 11, jak ogłaszają, tak?
1: 13, no 13. Ale wciąż trzeba mieć

coś do napisania, ale Wojciech Szot rozmawiał z pisarką rok temu, kiedy odbierała nagrodę imienia Zbigniewa Herberta, więc materiału miał, myślę, pod dostatkiem. We wczorajszej rozmowie z Krysią Dąbrowską i Maciejem Topolskim, a także Anną Marchewką, nie skupiliśmy się może na tych istotnych takich kwestiach biograficznych pisarki, więc pozwolę sobie przytoczyć je tak, jak je sformułował Wojciech Szot.

0: Świat starożytnej literatury wprowadził w liceum nauczyciel łaciny. Zafascynowana starożytnymi tekstami zdecydowała się na studia z filologii klasycznej w Saint-Michel College na Uniwersytecie w Toronto. Ukończyła je w 1974 roku, 7 lat później obroniła doktorat. Filologia klasyczna to trochę jak sekta, mówiła Carson w jednym z wywiadów. Ci, którzy się nią zajmują, świadomie się wyróżniają, dołączając do wspólnoty, w której ludzie uczą się nie po to, by zmieniać świat, lecz by go zachować. I jeszcze słowo od Andersa Olsona, przewodniczącego Komitetu Noblowskiego, który wczoraj pochwalił sposób, w jaki Carson zerwała z poezją liryczną i stworzyła nowe formy dla literatury współczesnej. Ta metoda pisania sprawiła, że jej dzieła są zabawne, ironiczne, łączą poezję klasyczną z nowoczesną, ale także różne gatunki i formy sztuki, stwierdził. We wczorajszej audycji Magdalena Warzecha przeczytała parę tekstów Ann Carson. Zachęcam, bo to jest prawda. Nawet słuchając po prostu znanych już sobie tekstów, śmialiśmy się prawie w głos, także coś jest w tych wierszach, a przy okazji one nie są po prostu satyrycznymi żarcikami. Jest piątek, więc dużo będzie o filmach, chociaż głównie tych pokazywanych, przepraszam, w Warszawie, no bo rozpoczyna się dzisiaj Warszawski Festiwal Filmowy, czy Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W Gazecie Wyborczej Piotr Głuszkowski pisze o filmie Josephine jako szczególnie wstrząsającym i wartym zobaczenia. To jest triumfator z Sundance. Josephine była w wieku 8 lat, 8-latka. Była świadkiem napaści seksualnej w parku niedaleko domu, gdzie z tatą chodzą trenować. Podsłuchane w rozmowach dorosłych słowo gwałt wdziera się do jej słownika niczym intruz. Dziewczynka próbuje zrozumieć, co to właściwie znaczy. Odpowiedzi szuka w sieci. Traumatyczne doświadczenie sprawia, że w jej świecie pojawiają się nie tylko pojęcia, ale również obrazy i dylematy, które nie powinny się w nim znaleźć, a na pewno nie tak wcześnie. No i tutaj dużo ciepłych słów pod adresem filmu BF de Aranjo, także jeśli państwo chcą zobaczyć Josephine, to w Warszawie teraz może się udać, a w Rzeczpospolitej Barbarze Holender, dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego Bartłomiej Pulcyn podaje jeszcze kilka tytułów, co ja cenię, bo nie wszyscy dyrektorzy umieją wskazywać, prawda, na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę.
1: No zwykle ucieka się od tego, od odpowiedzi na to pytanie, rozumiem, żeby nie faworyzować albo nie deprecjonować innych.
0: Jest to słuszne, no bo po to się układa cały festiwal, ale z drugiej strony myślę, że jeżeli oferuje się 190 filmów w 10 dni, to warto wskazać chociaż kilka. Ale naprawdę, wiesz, kiedyś miałam więcej czasu i chodziłam także pół dnia, trochę w ciemno i 3 seanse z rzędu, cały dzień w kinie i tak przez cały tydzień, powiedzmy ze 3 dni. Naprawdę, jeżeli ktoś ma trochę czasu i odrobinę pieniędzy, bo te bilety jednak nie są bezpłatne, no to bardzo serdecznie polecam, ale żeby tutaj chociaż cokolwiek wspomnieć o tytułach. Zamykający festiwal Zapach Jabłek jest filmem o apartheidzie w RPA. Ale opowiada też historię rodziny, skupiając się na relacji ojca i syna. No i tutaj o konkursowych filmach Bartek mówi najmniej, ale wspomina również, w konkursach przeważają opowieści o bohaterach zwyczajnych, choć na przykład zaproponujemy też widzom 2 filmy o Charlesie de Gaulle, o wielkiej polityce i o wielkim człowieku, ale też nie zabraknie wielkich rozliczeń historii, dlatego że cały wywiad nosi tytuł Wybieramy filmy o widzach i dla widzów. No to tutaj ten de Gaulle jest wyjątkiem, jak podkreśla dyrektor programowy. I co mówi o jakie jeszcze ewentualnie podpowiedzi? Nie wypada mi wyróżniać filmów konkursowych, dlatego chętnie zwrócę uwagę na Żelaznego chłopaka Louisa Clichego, przepiękną, chwytającą za serce animację dla widzów w każdym wieku oraz wyzwoloną Gia Nativa z fantastycznymi rolami Carrie Coon i Belly Ramsey. Warto też zobaczyć włoskiego kandydata do Oscara, Spirale Paola Stripolego prosto z konkursu głównego w Wenecji oraz Lemoniadę Kim Bartley, niezwykle czułe kino społeczne. Ja przyznam szczerze, że właśnie no, już nie na tak liczne filmy, ale wybieram się. Ojej. Ciciński dostał kota.
1: To znaczy? Nie, no właśnie ktoś zostawił w studiu, nie wiesz, czy to jest?
0: Nie wiem, na pewno ani moje, ani Krystyny Dąbrowskiej, taki piękny czarny kot na głowę, proszę państwa. A zatrzymując się jeszcze na w Warszawie, na festiwalu filmowym, wybieram się na przykład na film Trębacz i Duch. O trębaczu jazzowym, który jakby któremu duch
1: ma... To musi być jazzowy.
0: No nie, ale że spotyka ducha.

0: i który ma mu pomóc osiągnąć sukces na scenie, ale musi w zamian odnaleźć skarb i później ta historia podobno skręca w jakieś mroczne rewiry. Trochę się boję, bo to jest bodaj z sekcji odkrycia. Zobaczymy.
1: Ale musi być jazzowy. Jeszcze wejdę ci w słowo, no bo wyobraź sobie, że masz napisać scenariusz o trębaczu i wymyślasz fabułę o trębaczu jazzowym albo o trębaczu klasycznym. Co wybierasz?
0: Okej. Okay. No dobrze, to już wiemy. Jeszcze miałam cię zapytać, czy kupujesz płyty nadal?
1: No tak, jak najbardziej.
0: No to dobrze, to mieściłbyś się wśród bohaterów tekstu z dziennika Gazety
1: Co więcej,
0: Prawnej magazynu Na Weekend.
1: Kupuję i słucham, bo teraz często się kupuje jako taki rekwizyt albo jakąś pamiątkę po koncercie, co też jest okej.
0: Okay.
1: Często
0: okay.
1: Niektórzy kupują płyty winylowe nie mając gramofonu w domu, albo mając gramofon, ale nie mając wzmacniacza czy kolumn. Ale uważam, że każda forma wsparcia artystów jest dobra.
0: To prawda, a też z drugiej strony zachowujemy bezpieczeństwo, że gdyby nam w końcu te streamingi wszystkie odebrali, no to jesteśmy zabezpieczeni. A Konrad Wojciechowski w tekście Lajki nie kosztują płyty, tak zadaje pytanie. W dobie taniego dostępu do muzyki w sieci coraz trudniej wymagać od melomana, żeby kupował płyty. Czy niezależnych wydawców uratują kolekcjonerzy? No jest o tym, że czasem gust nam sprzedają rodzice, a czasem kształtujemy go sami. Bardzo przyjemny artykuł i myślę, że koniec końców jednak pokrzepiający.
1: To jak będę mógł, to pożyczę sobie od ciebie ten tytuł prasowy i przypomnijmy.
0: Dziennik Gazeta Prawna, magazyn Na Weekend.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek to był pierwszy z dwóch przeglądów prasy. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Premiera w Wieczorze ze Słuchowiskiem. Jesteśmy sami na świecie. Na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy i Moniki Kotowskiej w reżyserii Michała Zdunika.
2: Ja już nigdy nie wrócę do domu. Nie mam już domu.
1: W produkcji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i Programu Drugiego usłyszymy m.in. Marię Kłusek, Kiryła Pietruczuka, Piotra Cyrwusa i Wiktorię Gorodecką.
3: Zawsze chciałam mieć swój własny dom i żeby on wchodził i pytał, jak ci się spało, kochanie? Czy się niepokoiłaś?
1: Zapraszamy w sobotę o 18:00.
4: To się czyta.
5: Virginia Woolf, Do latarni morskiej.
6: A co ja zrobiłam ze swoim życiem? Pomyślała pani Ramsey, zajmując miejsce u szczytu stołu i spoglądając na talerze, które znaczyły go białymi kręgami. Na drugim końcu siedział jej mąż, zatopiony w sobie, nachmurzony. Nie pojmowała, jak mogła kiedykolwiek żywić do niego jakieś uczucia.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
6: Zapraszam, Magda Czerwińska.
4: XVII. Międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.
0: Autopromocja.
7: Wybiła 7.
8: Wujka, jesteś dla misty. Paul Grobowski.
7: A przed mikrofonem Roch Siciński. Kłaniam się w imieniu porannej zmiany w naszym studiu. Za szybą Magdalena Wojtulanis, na stanowisko wydawcy Monika Kopcik, a muzykę na dziś wybrał Andrzej Zieliński.
4: Poranek Dwójki.
7: Jest piątek, 9 października, słońce wstało kilka minut temu, ale Aldona Łaniewska-Wołk wstała znacznie wcześniej, bo już jest w studiu z przygotowanym pierwszym wydaniem Wiadomości Kulturalnych w Dwójce. Posłuchajmy.
9: Dzień dobry Państwu. W Poznaniu rozpoczynają się dziś przesłuchania w pierwszym etapie 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Bierze w nich udział blisko 50 skrzypków z całego świata, w tym 8 Polaków. Dokonania uczestników będzie można śledzić w programie drugim. Antena przygotowała specjalne audycje, transmisje i obszerne relacje, mówi dziennikarz Dwójki Adam Suprynowicz.
10: Dwójka zajmuje się konkursem od wielu lat. Transmitujemy trzeci etap oraz finały. To jest bardzo istotna impreza i bardzo ważna też w naszym kalendarzu, odbywająca się co 5 lat, wyłaniająca bardzo zdolnych i najzdolniejszych być może skrzypków danego czasu. W związku z tym jedzie tam cała nasza dwójkowa ekipa. Będziemy obserwować konkurs od samego początku. Będziemy codziennie dawać relacje tego, co usłyszeliśmy.
9: I tak podsumowanie porannej sesji pierwszego dnia konkursu Wieniawskiego na naszej antenie już dziś o 15:00. Tymczasem 190 filmów z kilkudziesięciu krajów będzie można obejrzeć podczas 42. Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. O Grand Prix rywalizować będzie 15 produkcji, w tym 2 z Polski. Podobnie będzie w konkursie 1-2, czyli debiutów reżyserskich lub filmów drugich.
11: W obu konkursach znalazły się filmy niezwykle różnorodne, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
12: To są historie bardzo bliskie człowiekowi. To jest mocny nacisk na kino współczesne, chociaż nie brakuje też filmów historycznych, ale opowiadają historie bardzo bliskie ludziom.
11: W konkursie międzynarodowym są 2 polskie filmy, Cudze rzeczy w reżyserii Grzegorza Dębowskiego i Przez ścianę w reżyserii

0: Macieja Sobieszczańskiego, który mówi, że dla niego jest to niezwykle ważne.
1: Ja się strasznie cieszę, że my, twórcy i nasze filmy spotykają się i wzajemnie się sobie przyglądamy, bo to dla nas jest też odświeżające i bywa bardzo inspirujące.
0: Podczas tegorocznego festiwalu po raz pierwszy odbędzie się konkurs polskich filmów krótkometrażowych, a także konkurs filmów dokumentalnych. Ważną częścią festiwalu jest sekcja Konfrontacje, w ramach której pokazywane są filmy nagradzane na różnych międzynarodowych festiwalach. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Program projekcji i wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie wff.pl. Z kolei w Lublinie trwa cykl warsztatów Warstwy Dzieciństwo. To spotkanie z pamięcią o dzieciństwie naszych przodków, ale także z naszymi własnymi wspomnieniami i rodzinnymi historiami. Uczestnicy warsztatów poznają m.in. sposoby poszukiwania informacji o poprzednich pokoleniach, tworzenia rodzinnych archiwów i zachowywania pamiątek. Tym razem przyszedł czas na warsztaty Strugane Kołeczki Bierki Lubartowskie, mówi dyrektorka wydarzenia Karolina Waszczuk.
3: Będziemy odkrywać również pamięć i historię regionu najbliższego. To akurat w trakcie warsztatów spotkania poświęconego Bierkom Lubartowskim. Grze, którą tutaj z koleżankami odkryłyśmy dzięki jednemu z artykułów w piśmie Wisła, który napisał pan Liciński, regionalista. No i właśnie temu zapisowi pana Licińskiego my obecnie po 100 latach mogłyśmy tą grę poznać i możemy ją przekazywać dalej.
2: Cykl Warstwy Dzieciństwo odbywa się w Warsztatach Kultury w Lublinie. Kolejna odsłona wydarzenia 17 października nosi tytuł Kołysanki. W Bari na południu Włoch odbędzie się dziś symboliczny proces przeciwko sztucznej inteligencji. To nietypowa forma publicznej debaty o zagrożeniach związanych z AI i odpowiedzialności za jej wykorzystanie.
4: Proces rozpocznie się o godzinie 16 i będzie przypominał prawdziwe postępowanie sądowe. Przed sądem staną prokurator, obrońcy, świadkowie, sędziowie i ława przysięgłych. Sztuczna inteligencja zostanie symbolicznie oskarżona o 4 rodzaje działań inspirowanych prawdziwymi przypadkami. Chodzi o nakłanianie do samobójstwa, nieumyślne spowodowanie obrażeń, zniesławienie oraz działanie na szkodę pracowników. Chcemy zwrócić uwagę na problem, który dotyczy każdego z nas, tego jak korzystamy ze sztucznej inteligencji i jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana wobec nas, bo już dziś jesteśmy nią otoczeni, mówi kanałowi BTV News adwokat Michele Lafordia. Kolejne rozprawy zaplanowano w następnych tygodniach, a finał na 4 listopada. Wtedy też ma zapaść symboliczny werdykt. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Ta informacja kończy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
5: Pogoda. W tej chwili 8 stopni w Olsztynie, Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze, 9 stopni w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie, 10 w Białymstoku, Lublinie, a najcieplej w tej chwili w Rzeszowie, stopni 11. Więcej niż 15 się nie pojawi na termometrach, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, tylko na południowym zachodzie zachmurzenie małe i tam bez kropli deszczu. Wiatr umiarkowany i dość silny.
6: Reklama. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
7: Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt, Sonoromanca to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Freszal, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklasa.

0: Anaklasis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
2: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania. Cepelia. Czym była? Jak działała? Skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji, która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Reklama. 9 minut po godzinie 7 to już najwyższy czas w porankach Dwójki, przynajmniej od poniedziałku do piątku, kiedy nasza skrzynka mailowa powinna przeżyć oblężenie, wszystko za sprawą płyty tygodnia. Kolejny egzemplarz czeka na Państwa. Tytuł nagrania to The Beethoven Connection, czyli drugi wolumen z serii rejestrowanej przez Jeana Flama Bavuzeta. Nie śpieszy się ten francuski pianista, bo między częścią pierwszą a częścią drugą minęło blisko 6 lat. I o tej drugiej płycie opowiadamy Państwu od poniedziałku. Jej naturalnie także słuchamy. Ale mam też świetną wiadomość dla fanów jazzu. Otóż trzypłytowy album, który proponowaliśmy Państwu tydzień temu z nagraniami kwintetów Milesa Davisa, powraca, tym razem w charakterze płyty dodatkowej. Ale adres mailowy jest oczywiście ten sam. poranek2@polskieradio.pl. To tutaj proszę pisać, tylko w tytule maila dać znać, czy Beethoven, czy Davis, czy płyta tygodnia, czy dodatkowa. A w treści wiadomości koniecznie adres korespondencyjny i ewentualnie mocne argumenty za tym, żeby to właśnie do Państwa powędrowała przesyłka z Dwójki. Na razie wysyłamy nie drogą pocztową, a antenową kolejny fragment z albumu The Beethoven Connection.

0: Poranek Dwójki, @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa wiadomości. Niebawem ogłosimy, do kogo wędrują te dwa bardzo różne od siebie albumy. Co nas czeka w tej godzinie? Przede wszystkim powrót cyklu Jazzowa Rozmowa. Z urlopu wrócił Andrzej Zieliński, a pierwszy gość, którego zaprosił, to Marcin Pater, który opowie Państwu o najnowszym krążku.
1: Mieliśmy na początku właśnie Kubę Mizrackiego na gitarze na pierwszej płycie. Drugą płytę nagraliśmy z Leszkiem Możdżerem oraz również Kubą Mizrackim, więc ja sobie pomyślałem, że w końcu chcę nagrać płytę w trio, skoro mam trio i wyszedł mi największy skład.
0: Jak pomyślał, tak zrobił. Albumów, na które warto zwrócić uwagę na współczesnym rynku, jest wiele. Kolejna płyta to premierowe nagranie Stefana Raczkowskiego i jego zespołu Super Minimalizm. O tym porozmawiamy o 8.30, ale czasem warto wrócić do starszego katalogu. I taki album będzie w poranku polecał Mateusz Pospieszalski, gospodarz tegotygodniowych rekomendacji.
2: W moim zawodowym życiu spotykałem ludzi, artystów, którzy również bardzo często odwoływali się, tak jak i ja, właśnie do tej płyty.
0: Co to za płyta? Ja już wiem, ale nie powiem. Zdradzimy to w ostatniej godzinie naszego spotkania. Wtedy też odwiedzimy wystawę Powidoki w Łodzi.
3: Dla Andrzeja Wajdy kluczową postacią był Andrzej Wróblewski. Zawsze chciał o nim zrobić film, ale z różnych powodów nie znalazł właściwego pomysłu, więc zrobił film o artyście, który był bardzo znaczący w czasach, kiedy Wajda był młody, do którego Wajda nie miał tak gorącego osobistego stosunku.
0: A już za chwilę opowiemy o właśnie rozpoczętych finałach 29. festiwalu i konkursu Pamiętajmy o Osieckiej.

Hockney Colliery Band, brasowa formacja, która zadebiutowała dokładnie 15 lat temu we wschodnim Londynie, wciąż koncertują, raczej już nie nagrywają, albo przynajmniej mają długą przerwę, może jeszcze do studia wrócą. 22 minuty po godzinie 7 słuchają nas Państwo 9 października, dokładnie dziś 90 lat skończyłaby Agnieszka Osiecka. Od blisko 3 dekad dorobek poetki kultywuje ogólnopolski konkurs wokalny. Pamiętajmy o Osieckiej. Jego finałowy 3. etap

0: rozstrzygnie się w Teatrze Nowym w Poznaniu podczas zainaugurowanej wczoraj 29. odsłony festiwalu pod tą samą nazwą. Wcześniej, w sierpniu, w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie rozstrzygnięto drugi, warsztatowy etap konkursu. Z organizatorami, jurorami, uczestniczkami i laureatami rozmawiał Marcin Mindykowski.
1: Ten konkurs od 29 lat przypomina, że te piosenki się nie zestarzały, że wciąż można w nich odnaleźć nowe sensy, nowe znaczenia w tych samych nutach, w tych samych słowach, że być może geniusz i ponadczasowość tej poezji, ale pewnie także energia młodych wykonawców, młodych wykonawczyń udowadnia, że to są wciąż teksty bardzo współczesne i właśnie możliwe do ponownej reinterpretacji.
2: Jeżeli się dziwię, że jest taki zalew świetnie śpiewających ludzi, bo tutaj na 9 ludzi 9 śpiewa po prostu, to znaczy wykonuje już zawodowo wszystko to, co jest związane. Tempo, wyczucie, czyli swingowanie, frazowanie, no, strojenie, już o tym nie mówię, siła głosu, barwa głosu, to oni wszyscy to mają.
1: Jerzy Satanowski, dyrektor artystyczny konkursu Pamiętajmy o Osieckiej.
2: I jeszcze na dodatek się złożyło, że to byli bardzo tacy niegwiazdożący, że tacy są sympatyczni wobec siebie, wobec konkursu, który z nimi tak jakby się sprzął w jedną całość. Więc lubię ten moment, kiedy przyszło parę ludzi, ale wychodzi zespół. Poza tym nasz festiwal trwa długo i oni zagrają ze sobą 8 do 10 koncertów. To jest naprawdę wystarczająco dużo, żeby nauczyć się interpretować piosenkę, interpretować tekst. Oni to zaczynają rozumieć tutaj dopiero, co znaczy ściszenie i wydobycie jakiegoś słowa, które pasuje do myślenia o tej piosence, które nadaje im kształt. To jestem pewien, że ci, którzy tutaj byli przez te całe 30 lat, wiele z nich znam, właściwie większość została i śpiewa do dzisiaj. Myśmy, ja wiem, mieli taką grupę na pierwszej Osieckiej 10-15 osób. Z tego 14 się nie nadawało, czy tam 13, a dwie osoby śpiewały. Teraz jest nadmiar, teraz można wybierać.
1: Jak państwo oceniają tegoroczny poziom? Czy były nowe, świeże interpretacje?
3: Chciałem powiedzieć, że klęska urodzaju właściwie, bo nie było w tym roku osoby, co do której by nam nie zapadła w pamięć i co do której mielibyśmy wątpliwości, czy jest na swoim miejscu w tym konkursie.
1: Marcin Hycnar, przewodniczący jury drugiego etapu konkursu.
3: Wydaje mi się, że ten tegoroczny konkurs jest bardzo wyrównany, że jest bardzo wysoki poziom wokalny i to są muzycznie świetnie wykształceni ludzie albo kształcący się wciąż. Myślę, że jak tu stoimy, jesteśmy od lat fanami twórczości Agnieszki Osieckiej i wydaje nam się, że ją całkiem nieźle znamy, kojarzymy, a mimo to zdarzają się rokrocznie wykonania, wybory repertuarowe, które nas zaskakują, albo nie znaliśmy tych piosenek, albo nie kojarzyliśmy, że w nich drzemie taki potencjał, który nagle się ujawnia. I to jest, myślę, fajny prognostyk na przyszłość, że ten konkurs cały czas żyje, zgłaszają się ludzie, którzy coś w nim odkrywają, a my możemy ich podziwiać.
4: Zgadzam się, że poziom był wyrównany.
1: Karolina Słyk, jurorka drugiego etapu konkursu.
4: Też różnorodność tych interpretacji faktycznie zaskakiwała, bo były osoby z bardzo różnymi wrażliwościami muzycznymi i różnymi pomysłami na interpretacje.
5: Życie, kochanie, trwa tyle co taniec fandango, bolero, bebop.
1: Jako ubiegłoroczna laureatka konkursu w tym roku podczas poznańskiej głównej odsłony będzie pani miała swój recital. Jak pani buduje ten repertuar? No i też być może jak ta przygoda już głębsza z twórczością Osieckiej i pewnie szukanie nowych tekstów, dobieranie ich pod siebie wygląda?
6: Ja się skupiłam na tym, że będziemy opowiadać taką historię od narodzin Agnieszki Osieckiej po zakończenie. I będą różne piosenki opowiadające właśnie o jej życiu.
1: Wiktoria Wojtas, laureatka ubiegłorocznego konkursu Pamiętajmy o Osieckiej.
6: Będzie to przeplatane jej wywiadami. Chcemy zrobić właśnie tak, żeby powyciągać jakieś takie smaczki po prostu z tych wywiadów, bo to są piękne wywiady. Bardzo ciekawe i śmieszne. Faktycznie w tamtym roku, jak wybierałam też te piosenki, to mówiłam, że właśnie nie mogę się z żadną utożsamić, że jakoś tak coś mi daleko, a nie w tę stronę. A to była tylko kwestia takiego głębokiego zanurzenia się w to jej życie i w te piosenki. I teraz jak mam właśnie tych chyba 11 albo 12 piosenek, to każda z nich przemawia do mnie bardzo i te teksty naprawdę po prostu, jak zaczęłam szukać, to się okazuje, że Agnieszka Osiecka chyba napisała wszystkie piosenki w całej Polsce. Też właśnie wśród znajomych gdzieś tam, jak mówimy, a bo ta piosenka, a wiesz, kto napisał tekst? Agnieszka Osiecka. Także kochamy Agnieszkę Osiecką, kropka.

Za nami już pierwszy koncert tegorocznego festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Finaliści zaprezentują się w Teatrze Nowym w Poznaniu także dzisiaj w obecności jury. A werdykt poznamy jutro podczas finałowej gali. Wtedy też zostaną wręczone nagrody. A cały 29. festiwal Pamiętajmy o Osieckiej potrwa dzień dłużej, do niedzieli.

0: Guy Salamon, tym razem nie z oktetem, a ze swoim nowym septetem, gdzie banjo łączy się z altówką, ale jest też sporo partii wokalnych, nie w tym utworze, który za nami. Polecamy sprawdzić tę tegoroczną nowość fonograficzną. You gone
1: fishing. Now how do you know? Jazzowa rozmowa.
0: Czas na jazzowego bohatera tej godziny Poranka Dwójki, którego przedstawi Andrzej Zieliński.
2: Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa jest w tym tygodniu wibrafonista Marcin Pater. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Spotkaliśmy się, by porozmawiać o Twoim najnowszym albumie Jazz God, taki nosi tytuł. Jego premiera już niebawem. Ale wcześniej umówiliśmy się, że porozmawiamy chwilę w ogóle o wibrafonie i o wibrafonie w jazzie. To był twój pierwszy instrument? Pierwszy wybór?
3: W zasadzie trudno mi powiedzieć, bo to już trochę lat minęło, kiedy te wybory były dokonywane. Ja na początku chciałem raczej grać na bębnach, ale gdzieś przy okazji jakichś warsztatów perkusyjnych, gdzie jeszcze jako bardzo młody chłopak miałem okazję poznać Bernarda Maselli, który zaszczepił tą miłość do wibrafonu, do muzyki improwizowanej we mnie, to jakoś ten wibrafon tak przy mnie został, pomimo tego, że później jeszcze przez lata gimnazjalne i licealne to wahania były, czy bębny, czy wibrafon, czy może jednak piłka nożna. Także nie jestem w stanie stwierdzić, że to był mój pierwszy wybór, natomiast tak się ta droga ukierunkowała, że ten wibrafon jest ze mną do dziś.
2: No to jest naturalna droga niejako, od instrumentów perkusyjnych do wibrafonu, tak. A nie od fortepianu do wibrafonu.
3: Zgadza się, no jasne, no to nie jest instrument taki, na którym nauczymy się grać w jakiejś szkole prywatnej. Żeby na tym wibrafonie nauczyć się grać, żeby w ogóle się dowiedzieć, co to jest i poznać ten instrument, no to ta szkoła muzyczna z pewnością dużo daje i ułatwia, żeby w ogóle obcować z tego typu instrumentem.
2: No, a mnie bardziej chodziło w tym pytaniu o to, że ten instrument, mimo że układem dźwiękowym przypomina, czy jest odtworowaniem fortepianu, no to jednak bardziej należy do świata perkusji, aniżeli do świata
3: fortepianu. Tak, zdecydowanie jest to instrument perkusyjny, a z racji tego, że ja kończyłem pierwszy, drugi stopień na instrumentach perkusyjnych, no to właśnie z tym instrumentem miałem styczność w zasadzie od dziecka.
2: A jak on zmieniał się na przestrzeni lat, ten sam instrument, jak zmieniał się też sposób gry na nim, bo na początku zdaje się, że wykorzystywano tylko dwie pałeczki do grania na wibrafonie.
3: Później... No w zasadzie to dosyć szybko, bo pierwszy wibrafonista, uznawany historycznie za pierwszego Red Norvo, który zaczął grać czterema pałkami, no to były już 20 lata, a wibrafon został też jakoś w tym okresie wynaleziony. Też do końca nie pamiętam, czy to był początek lat 20, czy jeszcze troszeczkę wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że kilka lat minęło i już muzycy, wibrafoniści zaczęli starać się poszerzać możliwości harmoniczne. Natomiast większości w tych tamtych czasach jeszcze korzystała właśnie z dwóch pałek. Natomiast
2: teraz standardem są cztery, tak?
3: Właśnie standardem nie są cztery, bo jak współcześnie spojrzymy na tych wibrafonistów, takich jak Jell Ross, Stephen Harris czy Warren Wolf, oni wszyscy grają dwoma pałkami, cztery pałki, to jak na przykład ktoś chce troszeczkę bardziej harmonicznie potraktować instrument.
2: To... Czyli wciąż te dwie pałki są.
3: Oczywiście, wciąż są dwie pałki. No, nawet mamy sześć pałek. Przecież no mamy Karola Szymanowskiego, mamy, który gra sześcioma pałkami, Bernard Maselli gra czterema pałkami. Ja akurat też należę do tej grupy czteropałkowej, natomiast moi koledzy nieco młodsi, z tego co widzę, jak na przykład Tymek Kosma albo Kajetan Skoneczny, też świetni wibrafoniści, oni z kolei na przykład idą bardziej w tą dwupałkową stronę. Więc to w zasadzie to jest kwestia tego, jak kto woli. Im więcej tych pałek mamy, tym więcej składników można dodawać. Pytanie zawsze pozostaje takie, na ile skala instrumentu pozwala, bo takim standardowym wibrafonem są wibrafony trzyoktawowe, natomiast coraz częściej pojawiają się już też czterooktawowe wibrafony, to tam już troszeczkę więcej można, na więcej można sobie pozwolić. W tym momencie te sześć pałek faktycznie można wykorzystywać. Natomiast w przypadku tego instrumentu, na którym ja gram, który jest

0: trzyoktawowym instrumentem. Wydaje mi się, że cztery pałki w zupełności wystarczają, żeby te podstawy harmoniczne zapewnić. A z racji tego, że ja przede wszystkim gram w trio, no to zależy mi na tym, żeby mieć takie możliwości, żeby te składowe harmoniczne dopełniać.
1: No to powiedzmy, dajmy kontekst. Vibrafon ten klasyczny ma 37 sztabek, jeżeli chodzi o dźwięki, a fortepian 88, więc to jest przepaść, jeżeli chodzi
0: zgadza
1: o skalę,
0: się, zgadza się.
1: Skalę
0: zgadza
1: możliwości.
0: Tak.
1: No czyli ty grasz czterema pałkami i masz trzy oktawy i masz trio.
0: I mam trio, dokładnie.
1: Trio, które współtworzysz od lat. I to jest coś niebywałego na scenie jazzowej, bo te składy bardzo często się zmieniają, a ty jesteś lojalny wobec swoich przyjaciół, z którymi rozpoczynałeś
0: drogę. Ja to w zasadzie jestem też, można nawet powiedzieć, lojalny wobec siebie, bo na przykład dla mnie takim wzorem zespołu, którym jest trio, to jest Marcin Wasilewski, który prowadzi swój zespół od 30 lat, nie chcę teraz przestrzelić, ale no bardzo, bardzo długo.
1: Tylko, że tu jest pewna różnica, bo oczywiście to jest trio Marcina Wasilewskiego, tak się nazywa, ale z założenia ten zespół był demokratyczny, to było Simple Acoustic Trio na początku. Zmienili nazwę tylko ze względów komercyjnych.
0: No tak.
1: A ty jesteś jednak liderem i liderzy jak Namysłowski, Stańko zawsze czegoś tam szukali i szukają. Nawet Leszek Możer, z którym ty grałeś. A ty chyba bardzo dużo inwestujesz w tworzenie brzmienia zespołu konkretnego. To prawda.
0: No zależy mi na tym po prostu, żeby to było coś, że jak ktoś usłyszy, to już będzie wiedział, że to jest to. Nie? Że to jest takie charakterystyczne nasze brzmienie, które wydaje mi się, że w jakiś sposób już udało nam się wypracować. Natomiast ja oczywiście tego nie wykluczam, że w przyszłości kiedyś coś się zacznie zmieniać, bo różne pomysły chodzą mi po głowie, które na ten moment, no, nie chcę ich mówić na głos, no bo to wiadomo, jak coś powie, to potem zazwyczaj nie wychodzi, nie?
1: Potem trzeba się tłumaczyć jeszcze.
0: Potem się trzeba tłumaczyć, właśnie. Natomiast bardzo się z tego cieszę, że wydajemy już trzecią płytę, że w jakiś sposób się to rozwija i mam nadzieję, że będzie się w dalszym ciągu rozwijało, ale tak jak mówię, no nie wykluczam, że kiedyś pojawią się jakieś inne projekty.
1: Niby trio jest tą podstawą, do której ciągle nawiązujesz, która ciągle się pojawia, ale na tej najnowszej płycie, jak już wspomnieliśmy, zatytułowanej Jazz God, pojawia się tam jednak więcej muzyków niż jazz. Pojawia się flet, pojawia się gitara. Zdradzę państwu, że ja jeszcze nie wiem, jaki jest pełen skład, bo jeszcze nie mam płyty fizycznej w ręku, ani nawet nie wiem, jaki jest pełen skład zespołu, ale za chwilę nam to wszystko powiesz. Dobrze usłyszałem, że i flet, i saksofon,
0: i głos ludzki, i flet.
1: No to właśnie elektronika to... Też. To wszystko oddzielni muzycy?
0: To znaczy tak, ja może zacznę od początku, bo założenie tej płyty było takie, bo do tej pory dwie płyty, które nagraliśmy, mieliśmy z gośćmi. Mieliśmy na początku właśnie Kubę Mizrackiego na gitarze na pierwszej płycie. Drugą płytę nagraliśmy z Leszkiem Możdżerem oraz również Kubą Mizrackim, więc ja sobie pomyślałem, że z końca chcę nagrać płytę w trio, skoro mam trio i wyszedł mi największy skład z tego wszystkiego.
1: Wracając do tego, co się chce, co się mówi, a potem
0: dokładnie. Pierwszym pomysłem oczywiście był Kuba Mizracki, no bo bez niego ja po prostu nie potrafię żyć muzycznie. Jest to odwzorowanie gitary elektrycznej, którą ja zawsze słyszę i on to robi dokładnie tak, jak ja lubię najbardziej.
1: No to są też tak twoje takie rockowe początki metalowe.
0: Zgadza się.
1: No to... Drapiąca cały czas pod powierzchnią druga strona Marcina Patera.
0: I bardzo dobrze, i niech drapie cały czas, bo ja z rokiem zawsze będę blisko. Drugim pomysłem była Marta Wajdzik, saksofonistka. Trzecim pomysłem była flecistka Alicja Stokłosa, to jest jeszcze studentka na Akademii Muzycznej w Krakowie, ale poznałem na zajęciach, które w ramach praktyk pedagogicznych prowadziłem właśnie na tej uczelni. Prowadziłem kombo jazzowe, ona była w moim kombo jazzowym i bardzo się wyróżniała i tak sobie myślę, kurczę, no a może też flecik dołożyć do tego wszystkiego, że tam jest naprawdę miejsce, są melodie, gdzie ten flecik mógłby nam barwowo naprawdę podnieść walory artystyczne. A ostatnim, to w ogóle już było po nagraniach. Nagraliśmy taki pierwszy utwór otwierający płytę, nazywa się Hello Sunday. Jest to utwór oparty na lupie.
1: Na zapętleniu.
0: Na zapętleniu, zgadza się. Który też powstał bardzo spontanicznie, bo w zasadzie to zapętlenie, ten loop zagrałem sobie, rozgrywając się pewnego dnia w salce u siebie i spodobało mi się to. Cztery proste akordy. Może spróbować trochę produkcyjnie zrobić coś pierwszy raz. I kiedy dograliśmy do tego elektronikę, kiedy

0: Dograliśmy do tego jeszcze gitarę i tak tego słuchałem, pomyślałem sobie, kurczę, jeszcze żeby tutaj jakieś takie wokalizy się pojawiły, to byłoby naprawdę super. I zapytałem mojego przyjaciela Daniela Cebulę, Oronicza, wspaniały wokalista, świetny człowiek, wiele rzeczy robi, no i bardzo się cieszę, że się zgodził dołączyć do tego projektu, także cieszę się, że jest z nami. I jeszcze chciałbym tylko dodać, że ja byłem pod wielkim wrażeniem, jak Daniel pracował, bo ja jadąc do niego do studio, pomyślałem sobie, kurczę, znowu wszystko tłumaczyć i znowu jakby przekazywać to wszystko, co ja mam w głowie, a okazało się, że ja tylko usiadłem, Daniel odpalił nagrywanie, zaśpiewał parę fraz, potem to śpiewał innych parę fraz, zrobił parę jakichś takich harmonicznych podkładów wokalnych, i ja się w ogóle nie odzywałem tam. Siedziałem, patrzyłem na niego, myślałem, kurczę, naprawdę ten gość jest... Ja wiedziałem, że on jest dobry, ale nie wiedziałem, że aż tak.
1: Polecamy w takim razie płytę, album Jazz God, najnowszy album nagrany w trio, ale tak naprawdę w septecie.
0: Zgadza się. No, akurat w septecie się nie pojawiamy ani razu, natomiast mamy łącznie 7 osób na płycie.
1: Album Marcina Patera, który był gościem cyklu Jazzowa Rozmowa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Miłego dnia.

0: Nowość od Marcina Patera. Jeśli chcą Państwo usłyszeć tę muzykę na żywo, to koncert premierowy, prezentacja nowej płyty, odbędą się 20 października o 19 w Warszawie, w Promie Kultury na warszawskiej Saskiej Kępie. Będzie to darmowy koncert towarzyszący festiwalowi Jazz Jamboree.
1: Przegląd prasy.
0: Już tylko 11 minut do godziny 8. Zamieniam się w słuch w studiu Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: A ja zacznę prowokacyjnie od pytania. Myślałeś, że już nie będzie nic o filmie na L?
0: Nie, no wiedziałem, że będzie.
2: To tak, Piotr Zaremba tym razem nie omieszkał podzielić się swoją opinią o serialu i filmie, czyli mamy plus minus Rzeczpospolitą na tapecie. Lalki dwie, czyli spór o Prusa. Przepraszam, zdradzę puentę. Piotr Zaremba jest fanem filmu. I fanem rzeczywiście. Natomiast
0: następny, proszę.
2: Tak, na stronie 22, czyli kilka stron dalej, pisarz Maciej Siembieda z kolei deklaruje się jako fan serialu. Obejrzałem serialową lalkę i nie podzielam opinii krytycznych. Wydaje mi się, że jest to bardzo współczesne spojrzenie na to, jak opowiadać historię dzisiejszemu widzowi. Więc proszę bardzo, ale też bardzo jestem wdzięczna Maciejowi Siembiedzie za przypomnienie świetnego pisarza amerykańskiego Michaela Szejmona, Związek Żydowski Policjantów. Tę książkę niedawno Maciej Siembieda czytał. Wcześniej przeczytałem jego znakomitą powieść Poświata i nabrałem apetytu na kolejne. Tą prozą można się delektować. Podpisuję się pod tym stwierdzeniem. W dziale recenzji, bo może Państwo niekoniecznie wybierają się na jakiś duży festiwal, Michał Hudoliński pisze o filmie, który jest w szerszej dystrybucji, o Róży Markusa Schleinzera. I to jest film powojenny. Powiedzmy, w świecie róży spodnie otwierają więcej drzwi niż uczciwość i pracowitość. Bohaterka filmu, weteranka wojny 30-letniej, przybywa do niemieckiej wsi jako mężczyzna i obejmuje opuszczone gospodarstwo. Chce ziemi, bezpieczeństwa i prawa do decydowania o sobie, żeby je zdobyć. Musi jednak przyjąć reguły porządku, przed którym ucieka. Zostać gospodarzem, pracodawcą, wreszcie mężem. Też na marginesie, bo może nie wszyscy z Państwa zdążyli już wybiec po gazetki poranne. Jest bardzo interesujący wywiad z Markusem Schleinzerem w magazynie Mint. Mint magazyn, Mateusz Dębski pyta o różne rzeczy, również właśnie o te społeczne, przede wszystkim twórcę filmu Róża. To mogą sobie Państwo już teraz we własnych komputerach lub telefonach przeczytać. I teraz zajmiemy się sportem narodowym. Jaki jest sport narodowy Polaków? Tu seria Tysiąc Pytań do Rocha Ścińskiego o poranku.
0: No jak powiem piłka nożna, to będzie zbyt banalne. Ale niestety piłka nożna.
2: No mogłoby tak być i artykuł o piłce nożnej też jest pod koniec plusa minusa i dotyczy Messiego, ale mnie chodzi o narzekanie. To jest chyba najbardziej taka dyscyplina rozwinięta. I ciekawy tekst skądinąd, choć tekst na kanwie takiego, który nie powstał. Adama Pantaka, noblistka w wieży z kości słoniowej. Historia wywiadu, który się nie odbył z powodu pytań przesadnie konfrontujących i apel o niezmienianie intelektualnego sporu na rzecz pseudodyskusji. Dlaczego świata jest za dużo? Tak brzmiało moje pierwsze pytanie, na które, jak wówczas liczyłem, miała odpowiedzieć Olga Tokarczuk. Taki też tytuł nosi jej najnowsza, druga po Noblu powieść, której premierę zaplanowano na 14 października. To właśnie przy tej okazji chciałem porozmawiać z noblistką i zadać jej nurtujące mnie od lat pytania, m.in. o wpisywanie jej twórczości w rozmaite konteksty, stosunek do teatralnych adaptacji jej prozy, wiarę w celowość procesu dziejowego. Można ją wyczytać z lektury powieści Tokarczuk, choć sama autorka raczej wprost jej nie deklaruje, o opinię na temat replikowania przemocy w sztuce. Wywiad z racji napiętego kalendarza nie mógł się odbyć osobiście.

0: zaproponowano formę listowną, a jak pisze Adam Pantak, tydzień po przesłaniu pytań odebrałem telefon od przedstawicielki wydawnictwa, która stwierdziła, że nie przekaże ich noblistce powód zbyt konfrontacyjny ton. Padły też przykłady. Jeden z przykładów, pytanie, tutaj cytat Adama Pantaka, zrujnowane miasto jako pierwsze w posiadanie bierze przyroda, paprocie, mrówki, tak jakby natura była równoprawnym bohaterem świadomym tego, że skończyła się wojna. Z kolei losy bohaterów splatają się w przedziwną mozaikę wzajemnych zależności i zaskakujących powiązań, nie za bardzo baśniowo. To jedno z tych pytań, które...
1: No to prowokacja bardzo jest tu poważna.
0: No i Adam Pantak zaznacza, że nie chodzi mu o pastwienie się nad tą konkretną, czy żalenie się z powodu tej konkretnej odmowy, ale zadaje też dość, myślę, istotne pytanie, kiedy ostatni raz natknęli się państwo na niewygodę, na niewygodne pytanie postawione intelektualiście, nie po to, by go ośmieszyć, ale by zmusić do skorzystania z zasobów poznawczych, które powinny przecież być nieodłącznym narzędziem jego pracy. Faktycznie, no też wydaje mi się, że ten dostęp do naprawdę znakomitych intelektualistów jest ostatnio mocno utrudniony.
1: Mam wrażenie, że dość długi ten tekst, jak na, za przeproszeniem, nieodbyty wywiad.
0: Też to prawda i ta ironia jest myślę, celna. Jeśli chodzi o magazyn Wyborczy, bez entuzjazmu, patrząc tutaj na zdjęcie Jana Hartmana na okładce, otworzyłam, ale jest w środku na przykład bardzo interesujący tekst Anny S. Dębowskiej, Filharmonii, ucieczka do przodu. My teraz będziemy w Filharmonii Poznańskiej spędzać wiele czasu wspólnie z państwem, a tutaj chodzi o Łódź. To, co powinno być celem każdej takiej instytucji, zbliżanie się ludzi do sztuki dźwięków. W Łodzi się udało. Chodzi o półamatorską czyżby orkiestrę działającą przy tej filharmonii. Nazwę wzięliśmy od nazwiska dyrygenta Henryka Czyża. Jako obdarzony poczuciem humoru, popularyzator muzyki klasycznej twierdził, że nie jest ona tak straszna, jak ją malują. Był zwolennikiem przybliżania jej wszystkim. Czyżby orkiestra przyniosła na dwa świetne efekty. Po pierwsze, stworzyła się wspólnota. Po drugie, orkiestra zgromadziła wokół siebie sporą publiczność. Bywa, że są to osoby, które nigdy nie były w filharmonii, a teraz przychodzą również na inne koncerty. Więc jak widać, nie tylko narzekanie, chociaż Kamil Pfeiffer na przykład narzeka okropnie na stan umysłowy młodzieży współczesnej, obwiniając za to, tu akurat się z nim zgadzam, między innymi smartfony. Jeśli chcą państwo posłuchać, dlaczego byli częścią tego najwyższego poziomu intelektualnego w rozwoju gatunku Homo sapiens sapiens, to proszę, magazyn Gazety Wyborczej daje taką szansę.
1: Polecała Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. A teraz Piotr Wojtasik ze swoim kwartetem doprowadzi nas do ósmej.

0: Autopromocja.
1: Będzie niepodobna do niczego, co świat kiedykolwiek słyszał. Pisał Gustav Mahler o swojej trzeciej symfonii d-moll. I miał rację. Jedno z najbardziej monumentalnych dzieł austriackiego kompozytora zabrzmi na koncercie inaugurującym nowy sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Chóry Filharmonii Krakowskiej, Kamerata Silesia, Chór Polskiego Radia Lusławice oraz Rinat Shaham, alt i Marin Olsop przy pulpicie dyrygenckim. Transmisja z Katowic już dziś o 19.30. Piotr Matwiejczuk, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: I już jest 8.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.
2: Arnold, Bogdan, Dionizy, Jan i Wincenty to imiona dzisiejszych solenizantów. Wysyłamy najlepsze imieninowe życzenia. Dziś 9 października.
4: Poranek dwójki.
2: A przede wszystkim dziś piątek. Monika Kopcik, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. W takim składzie będziemy z Państwem jeszcze przez godzinę.
4: Pogoda.
2: No i można mieć wrażenie, że skończyły się słoneczne i ciepłe jesienne dni, no bo kiedy pojawia się ta charakterystyczna deszczowa aura, no i temperatury, które spadają w porównaniu do tego, co było przez ostatnie dwa tygodnie o mniej więcej 5-6 stopni, to może zrobić się człowiekowi smutno na duszy, ale z drugiej strony ten deszcz jest bardzo już potrzebny, drodzy Państwo, a poza tym to nie jest tak, że będzie teraz ciągle padać. Nie żyjemy w Londynie. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu właściwie w całym kraju poza południowym zachodem. Tam ma być prawie że bezchmurnie. Temperatura maksymalna 15 stopni Celsjusza, nie więcej, tak mówią synoptycy, ale na Podlasiu nie więcej niż 10 na przykład, a w obszarach podgórskich Karpat około 8 stopni w najcieplejszym momencie dnia.

0: Mówiliśmy już dziś o rocznicach urodzin Tadeusza Różewicza, Agnieszki Osieckiej. W tej godzinie wrócimy do Andrzeja Wajdy, choć z jeszcze innej perspektywy. Mija 10 lat od jego śmierci właśnie dziś, ale ten 9 października to kumulacja okrągłych rocznic, których nie można traktować obojętnie i przejść nad nimi do porządku dziennego, o nich nie wspominając, bo także dziś przypada 20. rocznica śmierci Marka Grechuty. Jego muzyczna droga rozpoczęła się w Krakowie, gdzie studiował architekturę, a ważnym momentem był oczywiście debiut zespołu Anawa, który Grechuta założył w 1966 roku razem z Janem Kantym Pawluśkiewiczem. Sięgamy dziś do radiowych archiwów, by przypomnieć, co artysta opowiadał o swojej drodze twórczej z okazji jubileuszu dziesięciolecia działalności artystycznej. Jubileuszu zorganizowanego w warszawskim klubie Riviera.
1: Właściwie zaczynałem jako student architektury i członek kabaretu Anawa swoje pierwsze występy promocyjne, określam to dlatego promocyjne, gdyż jakoś niesłychanie serdecznie właśnie ta publiczność Riviery studencka wtedy podchodziła do moich pierwszych piosenek. I teraz 10 lat po tym, mając szmat czasu, miałem okazję znowu stanąć w konfrontacji, co na estradzie jest jakimś już sprawdzianem. Dla mnie, że tak powiem, równie serdeczny stosunek do moich piosenek po tylu latach jest jakąś wielką satysfakcją. Z jakimi ludźmi się stykam na swoich koncertach i jacy ludzie mnie chyba słuchają? Właśnie ci, którzy postanowili słuchać mnie na tej zasadzie człowieka, który powie coś interesującego, coś innego niż to, co mają właściwie w piosence, przy której tańczą i przy której właściwie wystarczy parę słów o odpowiednim zabarwieniu. Chociaż tak bardzo są też im potrzebne te piosenki normalne, zwykłe, to wiem i wierzę, że są im po prostu potrzebne też pomocne nawet, czy jakieś inspirujące do życia piosenki inne, które występują z kreacją pewnych stanów, pewnych emocji i dlatego to robię. Wydaje mi się, że już na tyle lat, co pracuję, mam ogromne jednocześnie zaufanie do swojego odczucia, do swoich decyzji i robię to, co uważam, że jest dobre sam.
0: To z tej różnorodności dorobku Marka Grechuty wybieramy jednak przebój w wykonaniu kwintetu Wojciecha Majewskiego.

trio, właściwie kwintet, przepraszam, kwintet Wojciecha Majewskiego, no bo przecież trio też by było świetne, ale jednak trąbka Roberta Majewskiego na froncie i saksofon Tomasza Szukalskiego dopiero dopełniał tego ostatecznego efektu. 13 minut po 8, słuchają Państwo Dwójki, zgodnie z zapowiedzią wracamy do Andrzeja Wajdy, ale nie tylko Wajdy jako wybitnego reżysera, bo przecież jego pierwszą miłością i to wielką miłością było malarstwo. Nowa multimedialna wystawa w kinie EC1 Łódź odsłania plastyczne korzenie wyobraźni Wajdy.

0: Zwiedzający zobaczą m.in. jego wczesne próby malarskie, ale także zapisy jego fascynacji twórczością i teoriami Władysława Strzemińskiego. O łódzkiej wystawie opowiada kurator Karol Szafraniec.
1: Andrzej Wajda zrobił swój ostatni film fabularny o Władysławie Strzemińskim i wtedy, kiedy ten film zaczął już powstawać, to bardzo wiele zastanawiano się nad tym, dlaczego taki temat. Mam takie wrażenie, że nawet jak film już pojawił się w kinach, to wciąż dla osób trochę mniej może bliskich twórczości Andrzeja Wajdy, czy mniej znających pewne konteksty, była to trochę zagadka. I mam wrażenie, że też dlatego niektórzy się od tego filmu troszkę odbili, że nie rozumieli, skąd on się wziął, dlaczego ta postać, Strzemiński jako ważna postać awangardy, ale jednak jest cały czas tak może niewystarczająco szeroko znany. I chcieliśmy trochę ten film pokazać, no bo to jest 10. rocznica śmierci i 10. rocznica premiery filmu, bo to było ostatnie dzieło Andrzeja Wajdy. Zaraz po pokazie w Gdyni Andrzej Wajda odszedł niestety. Ale żeby spojrzeć na ten film trochę inaczej. Spojrzeć na ten film jako na końcowy etap jakiejś drogi, która trwała właściwie całe życie. Że kiedy zobaczymy, jak Andrzej Wajda zaczynał swoją karierę artystyczną, bo nie zaczynał jako filmowiec, ale jako ktoś, kto chce zostać malarzem, jak prześledzimy, w jaki sposób malarskie wątki przewijały się przez całą jego twórczość, w odwołaniach, które są w filmach fabularnych, w filmach dokumentalnych, często trochę mało znanych, rzadko pokazywanych, które w całości są poświęcone artystom wizualnym, to nagle okazuje się, że to nie mogło być inaczej, że Andrzej Wajda musiał w pewnym momencie, właśnie wydaje mi się na tym późnym etapie, zostawić nam taki testament w postaci właśnie filmu artyście. I że to jest film o artyście, który jest uwikłany w pewne kwestie estetyczne, ale przede wszystkim też staje się ofiarą ideologizacji sztuki, ideologizacji kultury, czyli jest kimś, kto walczy o jakiś rodzaj sztuki, o jakiś rodzaj społeczeństwa też poprzez tą sztukę, ale jest też w jakiejś kontrze do tego, jak sztuka potrafi być zawłaszczana. To jest coś, co też było bardzo bliskie na różne sposoby Andrzejowi Wajdzie przez całe życie, więc to jest jakby bardzo konsekwentny wybór i też fakt, że Andrzej Wajda studiował w Łodzi, kiedy studiował w filmówce, to było miasto jego artystycznej młodości. Ten czas, kiedy on zaczynał tutaj swoją drogę filmową, to był dokładnie ten sam okres, kiedy Strzemiński przeżywał te wszystkie dramatyczne rzeczy, więc jest tutaj rodzaj takiej pętli i liczymy trochę na to, że pokazując ten film w całym tym kontekście malarskich przygód Andrzeja Wajdy i w kontekście też jego różnych rozterek, które miał, bo pokazujemy tutaj różne dokumenty, które świadczą o tym, że myślał o tym filmie przynajmniej przez 30 lat. I mamy tego dowody, jak zmieniała się koncepcja, jak zmieniało się jego podejście do postaci Władysława Strzemińskiego, dlaczego w ogóle o nim chciał właśnie o nim zrobić film. To jest bardzo ciekawe, bardzo niejednoznaczne, ale liczymy trochę na to, że dzięki temu też będzie można na ten film spojrzeć inaczej. Wiem, że każdy ma inne zdanie na temat tego filmu i nie chodzi o to, żeby go zmieniać, ale myślę, że inaczej ten film się plasuje jako coś bardzo, bardzo konsekwentnego i bardzo zrozumiałego, kiedy rozumiemy, jak Andrzej Wajda do tego tematu podchodził przez całe życie.
2: Dlaczego nie Kobro, tylko Strzemiński?
1: To nie jest tak, że Andrzej Wajda nie chciał zrobić filmu o Katarzynie Kobro. On na początku chciał zrobić film o obojgu. Jednym z takich punktów wyjściowych całego pomysłu była taka nowelka, taki zalążek scenariusza stworzony jeszcze przez córkę, przez Nikę Strzemińską. Tutaj także mamy materiały, z których można wyczytać, jak ta koncepcja wyglądała, która przede wszystkim koncentrowała się na tym takim dramacie jej rodziców, który był dramatem obyczajowo artystycznym. Ale z notatek Andrzeja Wajdy możemy wyczytać, że to nie był temat, w którym on się dobrze czuł. Jego interesował Strzemiński przede wszystkim jako taka postać emblematyczna. Ktoś, kto ma bardzo jasne ideały artystyczne, jest w stanie o nie walczyć, i walczy o nie tak konsekwentnie, że w końcu ten system taki bardzo totalitarny go w jakiś sposób unieważnia, właściwie go zabija niemalże. I to Andrzeja Wajdę bardzo interesowało. Interesował go bardziej strzemiński artysta i bardziej strzemiński niezłomny głosiciel pewnych praw, który się nie poddaje. A w tym się czuł nie do końca dobrze, tym bardziej, że od czasu, kiedy powstał ten scenariusz, do momentu powstania filmu Andrzeja Wajdy, było kilka innych pomysłów, które się koncentrowały na wątku Kobro Strzemiński, między innymi Teatr Telewizji Macieja Wojtyszki, który się opiera na scenariuszu, o którym też Andrzej Wajda myślał, ale który ostatecznie całkowicie porzucił i Maciej Wojtyszko się tym zajął. Więc jak pani pyta o to, dlaczego w ogóle Strzemiński, to też tematem tej wystawy jest to, że Wajda wiedział, że musi zrobić fabułę o malarzu, jego kino będzie jakoś niekompletne bez tego. Natomiast wiemy, że dla Andrzeja Wajdy kluczową postacią był Andrzej Wróblewski. Zawsze chciał o nim zrobić film, ale z różnych powodów nie znalazł właściwego pomysłu, więc zrobił film o artyście, który był bardzo znaczący w czasach, kiedy Wajda był młody, do którego Wajda nie miał tak gorącego osobistego stosunku. Więc może też dlatego, że miał trochę dystans do Strzemińskiego, ale Strzemińskim się otaczał, kiedy studiował też na ASP w Krakowie, bo znał jego uczniów, znał jego myśl, prawie się z nim spotkał. O, ta historia też jest

0: na wystawie, ale ostatecznie do tego nie doszło. Wajda chciał zrobić film o kimś, kto po prostu był bardzo znaczący dla tamtej epoki. Dla tej epoki jego młodości, a jednocześnie przez jego historię i tego, jak malarz może się też znaleźć w sytuacji społecznej, bo to jest coś, co Wajda też robił jako artysta, że on był artystą, który w jakiś sposób zabierał głos w sprawach społecznych. Gdzieś tutaj właśnie chciał o tym opowiedzieć, połączyć trochę te wszystkie wątki tak dla niego ważne.
1: Czy wystawa jest w takim razie o Strzemińskim, o Wajdzie, o Powidokach, czy też o tej ścieżce malarskiej Wajdy w dochodzeniu do tego filmu?
0: Są te dwa jakby tory, którymi ta wystawa podąża, to znaczy z jednej strony te malarskie początki Andrzeja Wajdy, jak one się rozwijały od studiów przez całą twórczość filmową, gdzie mamy tutaj dowody tego, że Wajda czuł się malarzem tak naprawdę zawsze, ale który traktuje kino jako rodzaj swojej techniki malarskiej. To jest jakby jedna część wystawy, a druga część wystawy to jest cała droga od pomysłu na ten film do jego powstania. I te dwie drogi się w pewnym momencie spotykają w tym filmie, że to jest i bardzo konkretny proces pracy nad jednym filmem, ale też efekt myślenia przez całe życie o pewnych sprawach i tego, że tak naprawdę zawsze było to gdzieś Andrzejowi Wajdzie bliskie. Zobaczymy oryginały prac Wajdy, które nie są często pokazywane, i zobaczymy też dwa oryginały samego Władysława Strzemińskiego, obrazy, które pojawiają się też w filmie W kopiach.
2: Z kuratorem wystawy Powidoki, Karolem Szafrańcem, rozmawiała Agata Zielińska. To uroczyste otwarcie ekspozycji już jutro o 17 w kinie EC1 w Łodzi. Ale jeśli nie mogą być Państwo w Łodzi na wernisażu, to zapraszamy przed radioodbiorniki też jutro, ale godzinę później o 18. Premiera słuchowiska zatytułowanego Jesteśmy sami na świecie. To słuchowisko oparte na niezrealizowanym scenariuszu Andrzeja Wajdy i Marii Kotowskiej z drugiej połowy lat 50.

0: Sokratis Sinopoulos na antenie dwójki ze swoim kwartetem. Stali słuchacze poranków wiedzą, że teraz już czas na kolejny stały punkt programu.
1: Rekomendacje.
0: Od poniedziałku o tej porze towarzyszy nam głos Mateusza Pospieszalskiego. Saksofonista, właściwie multiinstrumentalista, kompozytor i producent dzieli się cennymi poleceniami. Pora na rekomendację muzyczną i pewien, nie boję się powiedzieć, ikoniczny album.
2: Jedną z takich płyt, która wywarła na mnie bardzo duże wrażenie w moim życiu, na której się troszeczkę wychowałem, którą puszczałem w kółko, jak miałem 10 lat, to jest płyta pod tytułem Kurlewicz Warska Niemen, muzyka teatralna i telewizyjna. Wspaniałe melodie przede wszystkim. To jest taka płyta, do której po 20, 30, 40 latach, od momentu, kiedy pierwszy raz ją usłyszałem, zawsze w jakiś sposób się odwoływałem do tej muzyki, wracałem do tej muzyki. Jak człowiek często, szczególnie właśnie tak w tak młodym wieku, słucha takich rzeczy, to one się w nim odciskają jak pieczęć, przez które później w dorosłym życiu, jak buduje jakąś frazę, atmosferę w muzyce, to gdzieś tam się przewijają takie fragmenty podskórne tej muzyki. Jest to płyta, którą można słuchać naprawdę w kółko i ci, którzy nie mieli okazji poznać materiału z tej płyty, no to serdecznie polecam, żeby sięgnąć, dlatego że to jest jedna z płyt takich naszych polskich, naprawdę ponadczasowych. Okazało się, że w moim zawodowym życiu spotykałem ludzi, artystów, którzy również bardzo często odwoływali się, tak jak i ja, właśnie do tej płyty. A piękną puentą dla mnie było to, że spotkałem w swoim życiu zawodowym później tych ludzi na scenie. No, miałem okazję występować z Andrzejem Przybielskim, który również występował na tej płycie, grający piękne solówki na trąbeczce. Z Władysławem Jagiełło, który grał tutaj na perkusji, a wiele lat później miałem okazję z nim występować. No i oczywiście miałem okazję wystąpić z Czesławem Niemenem. Dla mnie to jest wspaniała puenta tego, że mogłem wystąpić z tymi artystami, na których się wychowałem, z samymi mistrzami. Płyta mistrzów Kurlewicz Warska Niemen.
0: Bardzo dziękujemy Mateuszowi Pospieszalskiemu za wszystkie rekomendacje, a od kolejnego poniedziałku cykl poleceń kulturalnych oddajemy w ręce Ingi Iwasiów.

0: Paweł Kaczmarczyk i utwór Samara. Na naszej antenie jest 8:30.
1: Gość poranka Dwójki.
0: A w naszym studiu zapowiadany wcześniej gość, czyli perkusista, kompozytor, także producent Stefan Raczkowski. Witaj.
2: Witaj, witaj, dzień dobry.
0: Lider, band lider, jeśli chodzi o super minimalizm, bo tak nazywa się twój główny skład, ale w wielu zespołach też grasz, o niektórych z nich może wspomnimy, ale jednak kwintet super minimalizm jest tutaj na pierwszym miejscu, bo będziemy rozmawiać o najnowszej, świeżutkiej płycie, której premiera już jutro. Ale zacznijmy trochę inaczej, bo wasza współpraca narodziła się 6 lat temu. 5 lat temu chyba po raz pierwszy pokazaliście się publiczności. W tym roku, nie wiem czy zaobserwowałeś, 50-lecie obchodzi Jazz Juniors. Obchodziło, jesteśmy świeżo po wynikach. Wygrał zespół Humble z Warszawy. No, wy właśnie 5 lat temu zadebiutowaliście w Krakowie z grupą Super Minimalizm. Pamiętasz tam te emocje, to odkrycie się z autorskim repertuarem przed jurorami i publicznością?
2: Tak, tak. Myślę, że zdecydowanie Jazz Juniors to był taki punkt napędzający ten zespół. Uruchomiło to dalszą pracę. Zespół w sumie powstał właśnie rok wcześniej na potrzeby tak naprawdę mojego dyplomu magisterskiego.
0: Jak to często bywa,
2: tak,
0: prawda?
2: Postawiłem sobie za punkt honoru zagrać swoje kompozycje na dyplomie po raz pierwszy publicznie. Zwłaszcza, że jestem perkusistą, więc to zawsze było takie...
0: Wciąż myślisz, że dla ludzi jest to nietypowe, że bębniarz jest też muzykiem, czasem kompozytorem?
2: Widzę, że to się zmienia powoli. Okay. Widzę coraz więcej projektów perkusistów, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że tego będzie jeszcze więcej. Są to zawsze bardzo ciekawe projekty, bo ta muzyka jest trochę z innej perspektywy pokazana, więc myślę, że mam nadzieję, że tego będzie po prostu coraz więcej.
0: Ile można słuchać kompozycji pianistów, prawda?
2: No, dokładnie.
0: No, ale oczywiście na Jazz Juniors były sukcesy, wówczas drugie miejsce, choć laureata pierwszego nie pamiętam w tej chwili. Były potem inne nagrody, nominacja do Fryderyka za debiut, była też wizyta w Dwójce. Ostatnio właśnie w radiu, nie na koncertach, a w Dwójce widzieliśmy się ponad 3 lata temu, kiedy Super Minimalizm występował w ramach cyklu Jazz.pl. Państwo wciąż mogą wrócić do tego repertuaru na naszym kanale YouTube. Wtedy przedpremierowo graliście materiał z pierwszej płyty. Pamiętam, że chyba nawet nie miałeś specjalnie dużo zapasu, żeby te godziny wypełnić. Nie byliśmy pewni, czy muzyki wystarczy. No ale po drodze działo się wiele i był Amsterdam, jeśli chodzi o naukę, były koncerty na Warsaw Summer,

0: ale też na warszawskiej jesieni. Był twój pobyt w Afryce, a ostatnio i koncert w Toronto. Mam wrażenie, że dużo się dzieje, ale rzadko o tym opowiadasz, więc poproszę cię może najpierw o tę warszawską jesień, o twoje połączenia z muzyką współczesną, bo już po tej płycie można wnioskować, że nie jesteś tylko jazzmenem z krwi i kości.
1: Tak, tak. Moje wykształcenie jest mocno ugruntowane w klasyce i w swojej muzyce zawsze chciałem łączyć to z jazzem, zwłaszcza właśnie muzykę współczesną. Bardzo, bardzo ciepło wspominam te wszystkie doświadczenia, warszawską jesień, różne projekty. Na pewno była to trudna muzyka pod wieloma względami, tak organizacyjnie, wykonawczo, technicznie, więc cieszę się, że już jej nie gram, ale bardzo dobrze to wspominam i myślę, że dało mi to wiele właśnie takich inspiracji, które teraz korzystam z nich w swoich kompozycjach. Także no, bardzo cenne doświadczenia.
0: No wiadomo, że na cały obrazek składa się wiele drobniejszych elementów, takich pikseli. Myślę, że dla bębniarza ten afrykański pobyt też był nie bez znaczenia, ale nie wiem, czy to nie wypadło w czasie pandemii. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Tak, gdybyś mógł powiedzieć, jak to wyglądało?
1: To było dokładnie w czasie pandemii, zdaje się, w trakcie drugiego lockdownu, więc szczęśliwie udało mi się wylecieć, bo chwilę potem zamknęli wszystkie loty. Też na pewno niesamowicie cenne wydarzenie. Dużo tam się rzeczy działo. Z perspektywy bębniarza oczywiście to jest, wiadomo, ta muzyka afrykańska. Myślę, że doświadczenie tego na żywo, zobaczenie jak tam grają versus słuchanie tego na nagraniach, to jest zupełnie inna rzecz.
0: Pewnie granie z tymi osobami to jest jeszcze inny poziom, ale tak, powiedziałeś tak, muzyka tak. Afrykańska, to tak jakby powiedzieć muzyka europejska, to znaczy wszystko i nic. W jakim kraju byłeś?
1: Byłem w Republice Środkowoafrykańskiej, tutaj nie mylić oczywiście z południową, bo to częsty błąd. To jest bardzo biedny kraj, niestety cały czas nękany wojnami, więc ta kultura muzyczna jest taka, jakby to powiedzieć, no nie ma tam szkół muzycznych. Tam, gdzie uczyłem, to jest jedyna szkoła w kraju założona przez misjonarza Benedykta Pączkę. I po prostu te dzieci, jakby muzyka to jest taki środek ucieczki przed właśnie wojną, przed biedą. Jest to też sposób, żeby odwracać uwagę ludzi od najprostszej drogi do radzenia sobie z życiem, czyli po prostu sięganie za broń i dołączanie do rebeliantów, więc no dużo było tam takich życiowych, przykrych tematów. I myślę, że to też mnie wiele nauczyło. Też na pewno wpłynęło jakoś na moją muzykę, że trochę z innej perspektywy zobaczyłem. Przede wszystkim też dzięki temu, że widziałem, jak ludzie tam traktują muzykę, jaką mają funkcję w muzyce, że muzyka jest bardzo użytkowa. Jeśli ktoś tam słyszy muzykę, to od razu zaczyna tańczyć. Nawet były takie sytuacje, że ćwiczyłem sobie po prostu na bębnach jakieś wprawki, a dzieci wokół się zebrały i tańczą do tego, no bo słyszą rytm, więc to wystarczało.
0: No to jest perspektywa, którą można tam poznać. Mam nadzieję, że nigdy my jej nie doświadczymy. Powiedziałeś, co w takiej sytuacji, chociażby geopolitycznej czy wojennej, oznacza muzyka, co muzyka daje, jaką ucieczkę i przed czym. No to muszę ciebie spytać, białego Europejczyka z kraju, który jest w tej uprzywilejowanej grupie narodów i gospodarek. Czym dla ciebie jest muzyka w takim razie? Wiem, jak bardzo banalnie brzmi to pytanie, ale przypłynęło mi zupełnie naturalnie, no bo nie wiem, czy jest też dla ciebie jakąś ucieczką.
1: Na pewno. Zawsze jest to dla mnie ucieczka do wnętrza mojej głowy i jednocześnie zupełnie odwrotnie, że to, co gnębi się tam w tej mojej głowie, staram się tą muzyką wypuścić na zewnątrz i dać sobie w ten sposób ulgę, więc myślę, że te dwie strony zawsze się przenikają.
0: Stefan Raczkowski, Marcin Elszkowski, Robert Wypasek, Jakub Łępa i Michał Awtyka to pełen skład zespołu Super Minimalizm. Ten skład właściwie się nie zmienił od naszego ostatniego spotkania, bo tak też prezentowaliście się na scenie programu Drugiego Polskiego Radia. Przyszedł czas na drugą płytę, jej premiera jutro podczas koncertu premierowego, o którym też wspomnisz z pewnością, ale ja cię muszę spytać, gdzie jest płyta, bo ja strasznie bardzo, to znaczy liczyłem na to, że przyjedziesz z egzemplarzem, żebym mógł zobaczyć, jak została wydana.
1: Po płytę jadę dzisiaj do Łodzi. Niestety natłok pracy spowodował, że wszystko jest dopięte na ostatnią chwilę, na taki jeden honorowy guzik, ale wszystko myślę, że udało się w końcu.

0: sensu jakoś tak spiąć, że będą te płyty jutro, z czego bardzo się cieszę.
1: No czyli się udało, czyli właściwie zdążysz, jeżeli dziś odbierasz, a jutro premiera. Tak, szkoda, tak, że nie masz dziś, ale wiesz, czemu o to pytam, bo twoja okładka pierwszej epki, czy płyty Super Minimalizmu była twojego autorstwa, ta druga też ma być twojego autorstwa, bo jesteś przecież również rysownikiem. Nie tylko dla siebie tworzysz okładki, zakładam, że te też narysowałeś.
0: Tak, tak. Bardzo ważna jest dla mnie oprawa wizualna płyty. Ona dopełnia muzykę i jakoś tak ją nadaje jej może większego znaczenia w mojej perspektywie i myślę, że zawsze jak będę wypuszczał jakąś muzykę, zawsze będę ją sam ilustrował, bo to właśnie jest takie... mogę to nazwać, że to wtedy jest takie pełne dziecko moje. Natomiast...
1: Mówisz o tym dopełnianiu się. Mhm. Ja, gdyby mnie ktoś spytał po zapoznaniu się z twoimi pracami, które kiedyś śledziłem w mediach społecznościowych twoje rysunki i zestawił to z muzyką, to nie wiem, czy muzyka nie opisuje tych ilustracji.
0: Myślę, że one nawzajem się po prostu opisują, ilustrują. Tak, tak. Natomiast też bardzo podoba mi się pomysł, żeby samemu wykonać jak najwięcej pracy przy produkcji takiej płyty, więc założenie też było takie, że nagrywamy sami. Tutaj Michał Wtyka bardzo mi pomógł przy realizacji. Miksowałem płytę sam, edytowałem i właśnie narysowałem sam okładkę, więc to jest takie dzieło od początku do końca, na które miałem pełną kontrolę nad jej produkcją. Na pewno to kosztowało ogrom pracy i stresu, ale finalnie jestem po prostu z tego, przyznam, że bardzo dumny i zadowolony i cieszę się, nie mogę się doczekać dzisiaj, aż zobaczę tą płytę. Mhm. Zawsze te rysunki, jak widzę na jakimś produkcie fizycznym, to jest takie dziwne uczucie, ale mega satysfakcjonujące.
1: Ogromna satysfakcja, choć to też niebezpieczne tego typu proces, bo nawet nie, że producent, ale ktoś, kto spojrzy z innej perspektywy i czasem zwróci na coś uwagę, też bywa postacią bardzo, bardzo cenną. No ale dobrze, jaki jest tytuł nowej płyty, bo tak rozmawiamy, czas przejść do konkretów.
0: Nocturnal Animals.
1: Czyli nocne zwierzęta nocą.
0: Tak jest.
1: Objaśnisz?
0: Na pewno przykładam dużą wagę do estetycznego wyglądu i brzmienia słów. Nocturnal to jest bardzo twarde słowo, animals jest znowu miękkie, więc one tak kontrastują ze sobą i się uzupełniają. Natomiast jeśli chodzi o znaczenie, to...
1: Czy wolisz nie zdradzać, bo to może być tak, że tego typu sformułowania jak zwierzęta nocne, no mogą budzić w każdym z nas automatycznie jakiś obraz, jakieś skojarzenie albo nawet emocje, jakiś nocą skradający się wilk, może chcesz pozostawić to niedopowiedziane. Są też oczywiście pozytywne emocje, jeżeli ktoś takie odczuje przy tej właśnie nazwie, ale proszę bardzo.
0: Uwielbiam własne interpretacje, więc... Na pewno zawsze zachęcam do interpretowania też tytułów utworów, ale akurat tytuł płyty wytłumaczę, bo to się odnosi do życia, jakie prowadzimy jako muzycy i niekoniecznie chodzi tutaj o takie życie społeczne, nocne, granie koncertów późno. Bardziej chodzi o ten proces twórczy, gdzie po zmroku gasną światła, otoczenie się wycisza i pozostaje taki spokój, którego za dnia ciężko jest w ogóle zaznać. Mam wrażenie, że wtedy umysł w jakiś dziwny sposób przerzuca się z myślenia logicznego na myślenie abstrakcyjne i wtedy po prostu ta kreatywna wolność zaczyna się uruchamiać, odpalać. Też mi się kojarzy z czymś takim, że poświęcając te godziny snu, zamieniamy śnienie na tworzenie tego własnego snu na jawie, tworząc właśnie sztukę. Myślę, że to tak zawsze mi się to kojarzyło z tym tworzeniem snu. Hmm.
1: Gdzie wystąpicie jutro i gdzie będzie można dostać, czy też nabyć drogą kupna, te pierwsze, jeszcze ciepłe, prosto z tłoczni egzemplarze płyt Nocturnal Animals?
0: Zagramy jutro podczas festiwalu Wesoła Jazz Festival. Będzie to właśnie w Wesołej pod Warszawą. Koncert się zaczyna o 18:00, gra też Rafał Łukasik ze swoim zespołem. Też jest to premiera, więc będzie taki wieczór premierowy. Będziemy mieli płyty wtedy, więc można je kupić po koncercie.
1: A występujecie w kwintecie, bo na płycie pojawiają się też goście specjalni.
0: Tak, jutro kwintet tylko. Mhm. Płyty też będzie można kupić na pewno przez internet. Jeszcze chyba nie wiem jak...
1: Proszę obserwować media społecznościowe grupy Super Minimalizm Stefana Raczkowskiego. Wspomniałem o kwintecie, wymieniłem z imienia i nazwiska. To

0: dodajmy o gościach specjalnych, bo no właśnie, pojawia się instrument harmoniczny. To już tak na koniec naszej rozmowy pojawia się flet i wibrafon. Właśnie, instrument harmoniczny, którego unikałeś, bo nigdy nie grałeś z fortepianem czy z gitarą. Tutaj pojawia się wibrafon, choć Tymon Kosma nie gra czterema pałkami, jak zwykle współcześni wibrafoniści, tylko dwiema, więc nie wiem, czy to nazywać instrumentem harmonicznym w tym wypadku.
1: Właśnie teoretycznie złamałem tą swoją świętą zasadę, żeby nie stosować instrumentu harmonicznego, ale tak jak mówisz, Tymon, bardziej traktuję Tymona jako w tym przypadku solistę melodycznego. Uwielbiam, jak Tymon gra, chciałem bardzo, żeby znalazł się na płycie. Natomiast pozostali goście też fantastyczni muzycy. Maciek Prokopowicz na puzonie, Zosia Brzezińska, która też pomaga nam w organizacji i jest taką menadżerką zespołu, zagrała na flecie, i Krzysztof Srokosz na alcie. Chciałem troszeczkę uzyskać takie brzmienie big bandowe momentami. Przyznam, że nie jestem wielkim fanem muzyki big bandowej, natomiast to brzmienie orkiestry bardzo do mnie przemawia. Też myślę, że z doświadczenia orkiestrowego, gdzie jako perkusista zawsze stałem za instrumentami dętymi, więc nasłuchałem się tych kontrapunktów. Chciałem troszeczkę w tą stronę to popchnąć.
0: A jak to brzmi? Będą mogli się państwo przekonać na Wesoła Jazz Festival już jutro i już teraz w programie drugim Polskiego Radia, choć siłą rzeczy poranny program rządzi się takimi zasadami, że będziemy mogli zaprezentować tylko jeden utwór. Ja wybieram ten pierwszy, mam nadzieję, że z tym wyborem się pogodzisz. To jest kompozycja I Am Your Worst Friend. Ona nawiązuje oczywiście do kompozycji drugiej, której już nie posłuchamy, która nosi tytuł
1: But You Are My Favorite Enemy.
0: Można ich słuchać oddzielnie?
1: Można, można.
0: Stefan Raczkowski był państwa i moim gościem, lider grupy Super Minimalizm. Bardzo dziękuję za wizytę w dwójce.
1: Dziękuję również.
0: I słuchamy.

Nocturnal Animals. Tak zatytułowany jest album, którego premiera jutro. My przedpremierowo wysłuchaliśmy utworu otwierającego tę płytę I Am Your Worst Friend. Stefan Raczkowski i Super Minimalizm. 10 minut z lekkim hakiem pozostało do godziny 9. To może dobry moment, aby poinformować pana Łukasza z Warszawy, że wędruje do niego nasza beethovenowska płyta tygodnia, a płyta dodatkowa, czyli album złożony z 3 krążków, na których można znaleźć nagrania 2 kwintetów Milesa Davisa, wysyłamy do Grodziska Wielkopolskiego, do pana Rafała. No to gratulacje tym razem panowie w przewadze.

Corey Wong już prawie na koniec jazzowego poranka dwójki, wydanie koncertowe. A propos, na koncert jazzowy zapraszamy dziś o godzinie 18:00, jazzowy klub dwójki live. Tym razem powracamy na Warsaw Summer Jazz Days. Będziemy dla Państwa retransmitować koncert Antoniego Ziuta Gralaka, czyli Antoni Gralak Quartet wystąpi. Jedyny polski zespół podczas tegorocznej edycji Warsaw Summer Jazz Days. No ale dziać się będzie znacznie więcej na antenie, między innymi o 19:30 inauguracja sezonu artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. O tym więcej usłyszą Państwo w wiadomościach już za chwilę. Monika Kopcik, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński i Roch Sieciński. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Od wiolonczeli do violi da gamba, od Bacha i muzyki dawnej po twórczość kompozytorów XXI wieku, także Leszka Możdżera. O tym wszystkim rozmawiać będziemy w najbliższej audycji Café Muza, w której zagości wyjątkowo wszechstronna artystka, wiolonczelistka i gambistka, a także organizatorka życia muzycznego, która lubi odkrywać dotychczas nieodkryte sale koncertowe. Justyna Rekść-Raubo już w niedzielę po 10:00 czekać będzie także na pytania od Państwa. Do usłyszenia, Karol Furtak.
2: Święty Franciszek z Asyżu, Oliwiera Messiana, dzieło przeznaczone na głosy solowe, chór i orkiestrę, wystawiano w tym roku na festiwalu w Salzburgu. I w sobotni wieczór zapraszamy Państwa na retransmisję tego dzieła z 4 sierpnia wraz z nami, sceną franciszkańskim. W trzech aktach Messiana przysłuchiwać się będzie dyrygentka Liliana Krych. Gorąco zapraszam od 19:00. Ewa Szczecińska.

0: Jako dziecko wyemigrował do Kanady. Później został grafikiem i przez wiele lat tworzył animacje, między innymi w głównym studiu Disneya w Kalifornii.
1: Moja mama mnie odwiedziła właśnie w Los Angeles. Tak przeszła się przez ten cały oddział i sobie tak powiedziała, że no, nie wyobrażałam sobie, że tacy czołowi artyści tak będą wyglądać.
0: Bohaterem zapisków ze współczesności będzie w tym tygodniu Piotr Bielicki, znany na świecie jako Peter Bielicki. Na spotkanie z artystą zapraszam od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Tu program drugi Polskiego Radia. Jest 9:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Serhiy Jadan.
3: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna sezon artystyczny. Jednym z głównych jego bohaterów będzie Ludwig van Beethoven. W 2027 roku przypada 200. rocznica śmierci kompozytora. Jednak podczas dzisiejszego wieczoru zabrzmi Symfonia Gustawa Mahlera. Monumentalne przedstawienie narodzin świata, mówi dyrektor NOSPR-u Adam Balas.
5: Tradycją jest, że rozpoczęcie sezonu, często również zakończenie sezonu to wielkie dzieła. W tym przypadku mamy do czynienia rzeczywiście jednym z najdłuższych dzieł Gustawa Mahlera. Poprowadzi ten koncert Marin Alsop, dyrektor artystyczna, z udziałem chóru, z udziałem solistki, Rina Trzakam jako mezzosopran, ale w tym przypadku wykona partię altu.
3: Inauguracja nowego sezonu artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w jej siedzibie w Katowicach oraz na naszej antenie o 19:30. A już za niespełna godzinę w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczną się przesłuchania 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Bierze w nich udział blisko 50 skrzypków z całego świata, w tym 8 Polaków. O szczegółach nasza reporterka.
6: Na czele 10-osobowego jury stoi Bartłomiej Nizioł. Zwycięzca konkursu sprzed 35 lat podkreśla, że w tym roku wprowadzono wiele zmian w programie poszczególnych etapów.
7: Nasz program pozwala na dużą wolność, ale też na ogromną kreatywność. Ale jednocześnie przemyciliśmy w delikatny sposób obowiązek grania więcej muzyki Wieniawskiego, no i oczywiście polskich kompozytorów.
6: Członkini jury, Agata Szymczewska, zwyciężczyni z 2006 roku, zaznacza, że ważną zmianę stanowi rozbicie finałowego etapu na dwie części.
8: Jeżeli ktoś naprawdę marzy, żeby ten konkurs wygrać i już dostał się naprawdę do tej ostatniej szóstki czy tej trójki, to musi wygrać koncertem Wieniawskiego. Więc ten koncert Wieniawskiego, mam nadzieję, że wszyscy mają wyszlifowany na tip-top.
6: A jakie są oczekiwania jurorów w tym roku?
7: Ja szukam takiego diamentu, który już prawie jest oszlifowany, błyszczy, zachwyca. Tak naprawdę szukam osobowości.
8: A ja jeszcze nie wiem. Może odpowiem na to pytanie po konkursie.
6: Nazwisko zwycięzcy lub zwyciężczyni poznamy 22 października, a przesłuchania pierwszego etapu otworzy Polak Wojciech Niedziółka. To będzie jego powrót na konkurs Wieniawskiego po 4 latach. Z Poznania dla Wiadomości Kulturalnych Monika Zając.
3: Magdalena Łoś i Adam Suprynowicz podsumują poranną sesję pierwszego dnia pierwszego etapu konkursu Wieniawskiego na naszej antenie dziś o 15:00. Tymczasem w Muzeum Narodowym w Krakowie można już oglądać jedną z najbardziej wyczekiwanych wystaw sezonu. Obywatelka Cepelia to pierwsza w Polsce krytyczna i przekrojowa ekspozycja poświęcona fenomenowi Cepelii. Cepelia, czyli Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, powstała w 1949 roku. Przez 4 dekady kształtowała codzienną estetykę Polaków, wpływając na wygląd ich mieszkań, stroju, pamiątek, a nawet na zbiorowe wyobrażenia o ludowości i tradycji. Na taką skalę ten fenomen występował tylko w Polsce, tłumaczy kurator wystawy profesor Piotr Korduba.
9: Właściwie we wszystkich krajach tak zwanego dawnego bloku wschodniego jakieś ekwiwalenty Cepelii powstały, ale żaden nie miał tej skali, żaden nie miał tej siły oddziaływania, żaden nie jest też tak obecny w społecznej świadomości jak nasza Cepelia. To są badania na Litwie, Czechosłowacja dawna też miała oczywiście takie coś. Cepelia powstała w 1949 roku, ale w gruncie rzeczy była wcieleniem przez państwo komunistyczne pomysłu sprzed wojny.
3: Ekspozycję Obywatelka Cepelia można oglądać w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie do 21 lutego.

0: Z okazji 35-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie oraz partnerstwa miast Warszawy i Berlina przywrócony został zainicjowany w 2016 roku Pociąg do Kultury. Projekt mający na celu przybliżenie wiedzy o kraju i kulturze naszego sąsiada. Więcej na ten temat w korespondencji Jagody Engelbrecht.
1: Tegoroczna odsłona odbywa się w ramach programu Bliżej niż myślisz i łączy miasta Berlin i Warszawa. W trakcie 5-godzinnej podróży pasażerowie mogą wziąć bezpłatnie udział w performansie tanecznym Krystyny Lamy-Szydłowskiej, w spotkaniu z Domem Polsko-Niemieckim, w dyskusji na temat pamięć w ruchu, upamiętnienie polskich ofiar II wojny światowej, czy poznać tajemnice zielarskie z Karkonoszy. Pociąg do kultury powstał z okazji przyznania Wrocławiowi miana Europejskiej Stolicy Kultury i przewiózł przez 10 lat ponad 130 tysięcy pasażerów. W tegorocznym wydaniu specjalnym z okazji 35-lecia partnerstwa Berlina i Warszawy zorganizowano 8 przejazdów między obu stolicami z szerokim programem zawierającym 32 wydarzenia. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
0: Ta korespondencja kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 13:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
0: Dziś na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni Celsjusza. Chłodniej lokalnie na Podlasiu około 10 stopni oraz w obszarach podgórskich Karpat około 8 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem także silny i bardzo silny w porywach do 100 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni.
3: Reklama.
4: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
5: Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z Europejskim Kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
6: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: Reklama.
8: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia w piątek 9 października, już prawie 9 minut po godzinie 9.

mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Mam przyjemność po raz pierwszy przywitać Państwa o tej porze. Jak wspomniała już Aldona Łaniewska-Wołk w Wiadomościach Kulturalnych, konkurs imienia Henryka Wieniawskiego rozpoczął się wczoraj. Za niespełna godzinę natomiast rozpoczną się przesłuchania pierwszego etapu i będzie przysłuchiwała się im Magdalena Łoś, a do tego sezon chorobowy rozpoczął się na dobre i niestety Klaudia Baranowska nie da rady się dzisiaj z Państwem spotkać. Życzymy jej dużo, mam nadzieję, że Państwu także dużo zdrowia, a ja postaram się zastąpić zarówno Magdalenę, jak i Klaudię. Oczywiście na tyle, na ile będę potrafił. Dlatego dzisiaj wyjątkowo w piątek czeka nas kanon dwójki, a nie dawno, niedawno. Co nie oznacza, że nie posłuchamy muzyki sprzed kilku stuleci.

Der Kampf der Tugend Karla Filipa Emanuela Bacha. Czterogłosowy motet, który powinno się wykonywać z powagą, ernsthaft, tak jak zalecił kompozytor. Słuchaliśmy wykonania Gesualdo Consort Amsterdam pod dyrekcją Harry'ego van der Kampa. Tak rozpoczynamy kanon dwójki w piątek. Wybrałem to nagranie dlatego, że w ostatni czwartek miałem przyjemność być w Gdańsku na festiwalu Organy Plus na koncercie Gellert Ensemble, zespołu z Lipska, który zajmuje się przede wszystkim repertuarem z drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku. To czas, w którym w muzyce niemieckiej rozwija się tak zwany styl sentymentalny, Empfindsamerstil. I Gellert Ensemble, którego koncert zresztą transmitowaliśmy dla Państwa na naszej antenie, przedstawił właśnie wtedy w Gdańsku motety związane z tym okresem. Muszę przyznać, że byłem zachwycony tym repertuarem, bo łączy on z jednej strony to, co było istotne dla niemieckiej muzyki w epoce baroku, polifonia, odpowiednie prowadzenie głosów, także teksty, które pasują do liturgii luterańskiej, ale z drugiej strony ten Empfindsamerstil wpuścił na papier nutowy, można powiedzieć, emocje. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj czułości, wrażliwości na tekst, który jest wykonywany. I takiej muzyki będziemy słuchać do godziny 9.30, mniej więcej do 9.30. Później czeka nas nasza poranna lektura. W tym tygodniu jest to Do latarni morskiej. Virginia Woolf, czytają Magda Czerwińska. Motet Karla Filipa Emanuela Bacha, którego słuchaliśmy, został oparty na wierszu Christiana Fürstegotta Gellerta, oświeceniowego myśliciela i pisarza, poety, który akurat w tym utworze opisuje różne walki, jakie musi stoczyć człowiek cnotliwy. Der Kampf der Tugend. I tego czterogłosowego motetu słuchaliśmy w wykonaniu Gesualdo Consort i przygotowałem jeszcze dwa nagrania z tego samego albumu niderlandzkiej formacji. Proszę wsłuchać się w instrument, który towarzyszy śpiewakom. Będzie on towarzyszył w dwóch kolejnych motetach Karla Filipa Emanuela Bacha, Trost der Erlösung i Die menschliche Liebe Jezu.

śpiewacy Gesualdo Consort Amsterdam pod kierunkiem Harry'ego van der Kampa wykonali dwa motety Karla Filipa Emanuela Bacha. Die Menschenliebe Jezu z dopiskiem Liebhaft, żywo, a przed chwilą słuchaliśmy Trost der Erlösung, czyli langsam, wolno. Przepraszam, odwrotnie. Oczywiście chodziło o te opisy, natomiast kolejność jak najbardziej się zgadza. Towarzyszył im na fortepiano Aleksander Weimann, a wybrałem te nagrania z jednej strony ze względu na emocjonalny ładunek, jaki niosą ze sobą te motety Bacha, hamburskiego czy berlińskiego. W końcu są to przykłady stylu sentymentalnego w muzyce.

Zammerstil, który stawał się coraz bardziej popularny w muzyce niemieckiej w drugiej połowie XVIII stulecia. Ale z drugiej strony chciałem podzielić się tymi wykonaniami z Państwem, ponieważ są dowodem na pewną zmianę w kulturze muzycznej. Jest to czas, w którym kompozytorzy zaczynają pisać z myślą nie tylko o profesjonalnych śpiewakach, chórach, ale także o amatorach, którzy mogą na przykład zbierać się w domach albo w gospodach i stowarzyszeniem instrumentu klawiszowego, chociażby pianoforte, wykonywać taki repertuar. Mówiąc krótko, te motety są dowodem na to, jak kiedyś muzykowano. I właśnie podczas takich wieczorów, podczas takich wspólnie spędzonych momentów śpiewano i grano. Zawiązywały się zespoły i w Lipsku w gospodzie Dreischwanen zawiązała się na przykład kapela, która później przeistoczyła się w orkiestrę lipskiego Gewandhausu. Ta ma się całkiem dobrze do dziś. Posłuchajmy w jej wykonaniu intermezza Brahmsa, dyryguje Ricardo Schei.

0: Intermezzo opus 116 numer 4 Johannesa Brahmsa w wykonaniu lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Ricardo Szajego. Słuchają Państwo programu drugiego, jest pół godziny po godzinie 9.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami już fragment piąty powieści Virginii Woolf zatytułowanej Do latarni morskiej. A tych wszystkich z Państwa, których zainteresowała ta lektura, odsyłamy do naszej strony internetowej i rozmowy Katarzyny Hagmajer-Kwiatek z tłumaczką Magdą Heidel. A teraz fragment już ostatni.
3: A co ja zrobiłam ze swoim życiem? Pomyślała pani Ramsey, zajmując miejsce u szczytu stołu i spoglądając na talerze, które znaczyły go białymi kręgami. William, niech pan usiądzie przy mnie, poprosiła. Lili, powiedziała znużonym głosem, tam. Oni mieli to coś. Paul Rayleigh i Minta Doyle, a ona tylko to. Nieskończenie długi stół, talerze i noże. Na drugim końcu siedział jej mąż, zatopiony w sobie, nachmurzony. Z jakiego powodu? Nie wiedziała. Było jej to obojętne. Nie pojmowała, jak mogła kiedykolwiek żywić do niego jakieś uczucia, jakąś sympatię. Miała wrażenie, że jest już po wszystkim, że wszystko już przeszła, że wszystko jest poza nią. Myślała, nalewając zupę, jak gdyby istniał jakiś wir. Proszę. I albo było się wewnątrz niego, albo poza nim. I ona była poza nim. Wszystko się skończyło, pomyślała, kiedy wchodzili jeden po drugim. Charles Tansley, proszę usiąść tu, powiedziała. Augustus Carmichael i siadali. I cały czas czekała biernie, że ktoś jej odpowie, że coś się wydarzy. Ale takich rzeczy, myślała, nalewając zupę, się nie mówi. Wznosząc brwi na myśl o tej rozbieżności, rozmyśla o jednym, robi drugie. Nalewa zupę. Czuła się, jakby coraz bardziej była poza tym wirem. Albo jakby zapadł mrok i zabrał barwy i zobaczyła wszystko takim, jakim jest naprawdę. Ten pokój, rozejrzała się, był strasznie nędzny. Nie miał w sobie ani odrobiny piękna. Powstrzymała się, by nie spojrzeć na pana Tansleya. Nic się z niczym nie łączyło. Każdy siedział oddzielnie. Cały wysiłek, by łączyć, płynąć i tworzyć, spoczywał na niej. Znowu odczuła bezwrogości jako fakt, ludzką jałowość. Bo jeśli ona nie podejmie tego wysiłku, nikt inny tego nie zrobi. Więc potrząsnęła sobą lekko, jak się potrząsa zegarkiem, który stanął i powrócił stary, dobrze znany rytm, jak w zegarku, który zaczyna tykać. Raz, dwa, raz, dwa. Dwa, trzy. I tak dalej. I tak dalej, powtarzała, wsłuchując się weń, chroniąc i podsycając ów nikły puls, tak jak się gazetą ochrania wątły płomyczek. No i tak, podsumowała, zwracając się do siebie samej, gdy pochylała się w milczeniu ku Williamowi Banksowi. Biedny człowiek. Nie ma żony ani dzieci i jada samotnie w wynajmowanych pokojach. Jeśli nie liczyć dzisiejszego wieczoru. I z litości dla niego

skoro życie okazało się znów na tyle silne, by ją unieść, zaczęła działać, podobnie jak marynarz, który nie bez znużenia przygląda się, jak wiatr wypełnia żagle, gdy wcale nie ma ochoty znów wychodzić w morze i myśli o tym, że gdyby jego statek zatonął, to wirując opadłby coraz to niżej i niżej, aż wreszcie spocząłby na morskim dnie. Czy znalazł pan listy? Powiedziałam, żeby je dla pana zostawiono w holu. Zwróciła się do Williama Banksa. Lily Briscoe przyglądała się, jak pani Ramsay dryfuje ku owej dziwnej ziemi niczyjej, dokąd nie można podążyć za drugim człowiekiem, a jednak jego wędrówka przyprawia patrzących o taki dreszcz, że starają się przynajmniej odprowadzić go wzrokiem, tak jak odprowadza się płynący w dal statek aż do chwili, gdy żagle znikną za horyzontem. Jak staro wygląda. Jaka się wydaje zmęczona, pomyślała Lili. Jaka daleka. Potem, kiedy z uśmiechem odwróciła się do Williama Banksa, zdawało się, jakby statek zawrócił i słońce ponownie rozświetliło jego żagle, a Lili z pewnym rozbawieniem, bo poczuła ulgę, pomyślała, dlaczego ona się nad nim lituje? Bo takie właśnie sprawiała wrażenie, kiedy mówiła, że listy dla niego są w holu. Biedny William Banks, zdawała się mówić, jak gdyby jej własne zmęczenie po części wynikało z litowania się nad innymi, jak gdyby jej własne życie, jej postanowienie, by wrócić do życia, obudziło się pod wpływem tej litości. A to nieprawda, pomyślała Lili. To była jedna z tych pomyłek pani Ramsay, które wydawały się instynktowne i chyba wynikały raczej z jej własnych potrzeb niż z potrzeb innych osób. On w żadnej mierze nie budzi litości. Ma swoją pracę, powiedziała sobie Lili, i nagle jakby znalazła skarb, przypomniała sobie, że sama przecież także ma pracę. W nagłym przebłysku zobaczyła swój obraz i pomyślała, tak, przesunę drzewo bardziej na środek. W ten sposób uniknę tej nieporęcznej pustki. Tak zrobię. To mnie tak dręczyło. Podniosła solniczkę i odstawiła ją na kwiatek we wzorze na obrusie, żeby zapamiętać, że ma przesunąć drzewo. To dziwne, że choć poczta przynosi tak niewiele wartościowych rzeczy, człowiek zawsze czeka na listy, powiedział pan Banks. Co za cholerne bzdury, pomyślał Charles Stanley, odkładając łyżkę dokładnie na środek talerza, który wymiótł do czysta. Jak gdyby, pomyślała Lili, siedział naprzeciwko niej tyłem do okna dokładnie na środku, postanowił jak najlepiej skorzystać z posiłku. Wszystko w nim charakteryzowało się miałką uporczywością, kompletnym brakiem wdzięku. Niemniej fakt faktem, kiedy się komuś dobrze przyjrzeć, prawie nie sposób go nie polubić. Lili podobały się jego oczy, takie niebieskie, głęboko osadzone, przerażające. A pan pisze dużo listów, panie Tansley? Zapytała pani Ramsay, nad nim również się litując, pomyślała Lili, bo taka była prawda o pani Ramsay. Zawsze litowała się nad mężczyznami, jakby im czegoś brakowało, a nigdy nad kobietami, jakby to coś posiadały. Pisze do matki. Poza tym nie wysyła chyba nawet jednego listu na miesiąc, krótko odpowiedział pan Tansley. Bo nie miał zamiaru gadać bzdur, jakich oczekiwali od niego ci ludzie. Nie pozwoli, żeby te głupie kobiety traktowały go protekcjonalnie. Czytał u siebie w pokoju, a kiedy zszedł na dół, wszystko wydało mu się niemądre, powierzchowne, błahe. Po co się przebierają? On zszedł w zwykłym ubraniu. Poczta nigdy nie przynosi wartościowych rzeczy. Zawsze wygłaszają takie uwagi. Zmuszają mężczyzn do wygłaszania takich uwag. Owszem, to w zasadzie prawda, pomyślał. Oni przez okrągły rok nie dostają nic wartościowego. Nie robią nic innego, tylko gadają, gadają, gadają, jedzą, jedzą i jedzą. To wina kobiet. Kobiety udaremniają cywilizację tym swoim urokiem, tą głupotą. Nici z jutrzejszej wyprawy do latarni, pani Ramsay. Odezwał się, żeby zaznaczyć swoje zdanie. Lubił ją, podziwiał, nadal pamiętał, jak patrzył na nią ten mężczyzna.

0: przyznał Rowie, ale czuł, że musi zaznaczyć swoje zdanie. Naprawdę jest, mimo swoich oczu, pomyślała Lili Briscoe, najbardziej nieprzyjemną osobą, jaką kiedykolwiek poznała. Więc dlaczego przejmowała się tym, co mówi? Kobiety nie umieją pisać, kobiety nie umieją malować. Jakie to miało znaczenie w jego ustach, skoro najwyraźniej nie była to jego zdaniem prawda, tylko opinia z jakiegoś powodu przydatna i dlatego ją wygłaszał? Dlaczego cała jej istota ugina się jak zboże pod naporem wiatru, a po takim poniżeniu podnosi się z wielkim i bolesnym wysiłkiem? Musi to zrobić jeszcze raz. Oto wzór na obrusie. Oto mój obraz. Muszę przesunąć drzewo na środek. To się liczy i nic innego. Czy nie może się tego trzymać? Zadała sobie pytanie, zamiast się denerwować i spierać. A jeśli pragnie małego odwetu, to go wyśmiać? Ach, panie Tansley, powiedziała. Proszę mnie wziąć z sobą do latarni morskiej. Tak bardzo bym chciała.
1: Magdalena Czerwińska przeczytała ostatni już fragment powieści Virginii Woolf zatytułowanej Do latarni morskiej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Dwie siostry w przekładzie Magdy Heidel i Barbary Kopeć-Umiastowskiej. W poniedziałek w To się czyta premiera. Sięgniemy do ostatniej powieści Umberta Eco zatytułowanej Numer Zero, temat na pierwszą stronę, a jej fragmenty przeczyta Jarosław Gajewski. Tymczasem jest już 40 za 19 minut, godzina 10.

Magdalena Wojtulanis i Michał Dębski-Wachowicz. Zapraszamy wyjątkowo w piątek na Kanon Dwójki. Ja będę z Państwem do godziny 11:55. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy muzyką pisaną w stylu sentymentalnym, Empfindsamer-Stil, i dzisiaj niekoniecznie sentymentalizm, ale ogólnie sentyment będzie motywem przewodnim naszego spotkania. Muzyczną kulminacją okaże się utwór Johna Adamsa, Naive and Sentimental Music. Muzyka naiwna i sentymentalna. Utwór na orkiestrę, dla którego punktem wyjścia był tekst Friedricha Schillera o poezji naiwnej i sentymentalnej. Według tego niemieckiego pisarza poeci dzielą się na naiwnych właśnie, którzy są nieświadomi różnych zależności między nimi i ich otoczeniem, są po prostu zgodni ze światem, w którym żyją, a z drugiej strony są także twórcy sentymentalni, świadomi historii, tego, co utraciliśmy także jako ludzkość, i piszą po to, by to, co utracone, odzyskać. W związku z tym chciałbym zadać Państwu pytanie. Jak Państwo odczytują naiwność i sentymentalność, albo sentyment w muzyce? Czy dzisiaj można tworzyć sztukę, która właśnie jest naiwna? Ja postaram się podzielić z Państwem utworami, które, mam taką nadzieję, zainspirują nas do tego, by zastanowić się nad tą sprawą. Proszę pisać na michal.debski@polskieradio.pl. Zaczniemy od kącika dziecięcego Claude'a Debussy'ego. Suity fortepianowej, w której francuski kompozytor próbuje wrócić do czasów dzieciństwa. Robi to pod pretekstem prezentu dla swojej córki, czyli Claude Emmy Debussy. I tak opowiada kolejne muzyczne bajki, chociaż wątpię, że mała Szuszu, bo tak nazywano jego córkę, doceniła tytuł utworu otwierającego ten cykl, a więc Doktor ad Parnassum. Aluzję do Gradus ad Parnassum, czyli zestawu ćwiczeń dla muzyków, które miały doprowadzić ich do muzycznego właśnie Parnasu. Późniejsze utwory są już zatytułowane o wiele bardziej dziecięco, może naiwnie. Taniec słonia, później serenada dla lalki, taniec śniegu, mały pastuszek i na finał taniec pajaca. Przy fortepianie Stephen Huff.

W interpretacji Stephena Huffa usłyszeliśmy kącik dziecięcy Claude'a Debussy'ego. Suitę składającą się z 6 fortepianowych miniatur, a francuski kompozytor ukończył ją w 1908 roku.

0: kiedy jego córka Szuszu miała 3 lata. Claude Emma Debussy otrzymała te fortepianowe, można powiedzieć, bajki w prezencie od swojego ojca i to była muzyka jej dzieciństwa, a przynajmniej tego chciał Debussy, żeby taką właśnie była. Dzisiaj w Kanonie Dwójki słuchamy muzyki, która oscyluje między naiwnością i sentymentem czy sentymentalnością. Skoro zacząłem od tych utworów czasów dziecięctwa, to nie warto to warto przypomnieć o Gustawie Malerze. Pierwsze lata życia jego rzutowały na całokształt jego twórczości, o czym sam wspominał w swoich zapiskach, ale także o czym mówi jego muzyka. Zresztą to, co mówi, jest bardzo ważnym hasłem w kontekście jego twórczości. I nie wiem, co państwo na ten temat sądzą, ale dla mnie Maler był radykalnym sentymentalistą. I co ciekawe, właśnie to dzieciństwo jego nie należało do najłatwiejszych, ale mimo to w jego symfoniach i pieśniach co chwila słychać jakieś odniesienia do przyśpiewek, czy powiedzielibyśmy dzisiaj krajobrazów dźwiękowych lat jego młodości. Maler opowiada o świecie natury, stara się opisywać porządek wszechświata, cały czas odnajduje powiązania między tym, co ziemskie i tym, co niebiańskie. A przede wszystkim darzy wielkim sentymentem kulturę ludową, szczególnie gdy została nieco upiększona przez, mówiąc bardzo kolokwialnie, mieszczuchów. Mam na myśli zbiór Des Knaben Wunderhorn, czyli Cudowny róg chłopca czy Pacholęcia, opracowany przez Clemensa Brentano i Achima von Arnima, romantycznych poetów, którzy zbierali ludową poezję i poniekąd pisali ją na nowo. Posłuchamy pierwszych dwóch pieśni z tego cyklu. Będą to Der Schildwache Nachtlied, czyli Nocna pieśń strażnika, Skarga wartownika, który pełni nocną straż, a następnie usłyszymy Przekomarzanie się pary kochanków w wykonaniu jednej artystki, solistki, Magdaleny Kozieny. I co istotne, jest to dialog w niemieckim dialekcie, który zaczyna się od słów Verlorene Mühe, zbędny trud. Pierwszą pieśń wykona natomiast Christian Gerhaerer, a śpiewakowi i śpiewaczce towarzyszy Cleveland Orchestra pod dyrekcją Pierre'a Bouleza.
1: Ich kann und mag, nicht für dich sein.

To były dwie pieśni z cyklu Des Knaben Wunderhorn Gustawa Malera, Verlorne Mühe, Zbędny Trud, a wcześniej Der Schildwache Nachtlied, Nocna Pieśń Strażnika. Śpiewali Christian Gerharer, a później Magdalena Kożena. Towarzyszyła im Cleveland Orchestra pod batutą Pierre'a Bouleza. Twórców, którzy tęsknili za naiwnością, za jakimś ideałem, czymś pierwotnym, było oczywiście mnóstwo i dziś to bardzo osobisty mój wybór i selekcja, która oczywiście jest jednorazowa i myślę, że za każdym razem byłaby nieco inna. Gustav Mahler jednak na pewno się do nich zalicza. Natomiast jeśli chodzi o innego kompozytora, który swoją muzyką potrafi przenieść nas do innego, nierealnego, idyllicznego świata, jest Maurice Ravel. On także, moim zdaniem, był jednym z wielkich sentymentalistów przełomu XIX i XX wieku. Tu warto wspomnieć o jego walcach szlachetnych i sentymentalnych, odpowiedzi na utwory o tym samym tytule spod pióra Franza Schuberta. Jest to w zasadzie już rodzaj sentymentu do kwadratu. Ale jeśli chodzi o prawdziwą muzyczną idyllę, to moim zdaniem warto posłuchać introdukcji i Allegra Ravela. Jest to utwór, który pierwotnie miał służyć za reklamę dla harf produkowanych przez Erarda. Ravel stworzył jednak septet, w którym oprócz harfy usłyszymy także flet, klarnet i kwartet smyczkowy, a całość jest naprawdę, naprawdę idylliczna. Słuchamy wykonania The Nash Ensemble.

Nie wiem jak państwo, ale ja bym chyba kupił tę harfę Eralda na początku XX wieku po takiej prezentacji. Grał The Nash Ensemble, a słuchaliśmy introdukcji i Allegra Morisa Ravela. Harfa, instrument niebiański, a przynajmniej z niebem symbolicznie związany. Jeszcze w takiej odsłonie pozwala zapomnieć paradoksalnie, jak to się mówi, o całym Bożym świecie. No dobrze, ale mam wrażenie, że wciąż obracamy się w gronie kompozytorów, którzy pisali raczej z sentymentem, a może właśnie nie. Proszę pisać na michal.debski@polskieradio.pl. Debussy, Ravel, Mahler świadomie dobierali teksty, do których się odnosili, które były dla nich inspiracją. Znali historię muzyki europejskiej już bardzo długą, wieloletnią, wielowiekową. Szczególnie Ravel i Mahler starali się do tego opowiadać o kulturze tradycyjnej, w której dorastali. A jak to było z kompozytorami i muzykami, którzy żyli kilka stuleci przed nimi? Na przykład w epoce renesansu... Moim zdaniem także można było pozwolić sobie na rodzaj sentymentu, o czym przekonamy się teraz, słuchając jednego z utworów Josquin'a Desprez. Pozostawił on po sobie jeden chyba z najbardziej intrygujących utworów swoich czasów, czyli Nymphes de Bois, nimfy leśne. Jego bohaterkami są faktycznie te mityczne stworzenia, ale kiedy wczytamy się dokładniej w tekst, pojawiają się w nim także nazwy Ockeghem, Josquin, Pierre de la Rue, Brummel, Comper, czyli nazwiska kolejnych kompozytorów, w tym nauczyciela Josquina, Johannesa Ockeghema. Okazuje się, że ten utwór jest tak naprawdę lamentem, którym Desprez stara się uczcić tego kompozytora już po śmierci. Więc z jednej strony w Nimfach Leśnych

Depre pojawia się świat natury, dawnych wierzeń, a z drugiej przedstawicieli szkoły franko-flamandzkiej. To połączenie potrafi wyjaśnić chyba tylko muzyka i świetne wykonanie zespołu Grand de la Voix pod kierunkiem Björna Schmelzera.

Zespół Grand de la Voix w lamencie Josquana des Prez, Nymphes des Bois, nimfy leśne, czyli wprawne śpiewaczki, które potrafią zamienić każdy głos jasny i podniebny w przeszywający płacz i lament. Tak des Prez opłakiwał swojego mistrza Johannesa Ockeghema. W lamentach, elegiach także ważny jest ten sentymentalny pierwiastek. Pani Elżbieta w swojej wiadomości wraca jeszcze do muzyki dla dzieci. Utwory Witolda Lutosławskiego pisze, pisane są z myślą o dzieciach, na pewno nie są one sentymentalne. I jeszcze końcowa uwaga pani Elżbiety związana z muzyką elektroniczną. Pani Elżbieta pisze, że niekiedy wydaje się jej naiwna. No i właśnie, tutaj pojawia się pytanie, co to znaczy tak naprawdę naiwny w kontekście muzyki? Sam nie do końca wiem i dzisiaj razem z państwem próbuję tę zagadkę rozwikłać. No i właśnie, a propos zagadek. Wczoraj i dzisiaj zastanawiałem się nad tym, jak w kontekście tego przeciwstawienia naiwności i sentymentalności, czy sentymentu, usytuować Jana Sebastiana Bacha. Można powiedzieć, że wymyka się takim podziałom, no bo

Jego muzyka pozbawiona jest zbędnych emocji, jest bardzo logiczna, oczywiście bardzo upraszczając. Ale może właśnie przez to, że Bach myślał przez pryzmat kontrapunktu, polifonii, fugi, kanonu, to znalazłby się tam ten pierwiastek naiwności. Oczywiście w najlepszym znaczeniu tego słowa, bo chodzi tu o tworzenie bez względu na okoliczności, na to, co nas otacza, całkowite pochłonięcie jakimś tworzywem artystycznym. W tym kontekście warto przywołać jedno z ostatnich dzieł, czyli Das musikalische Opfer, muzyczną ofiarę, którą złożył królowi pruskiemu Fryderykowi II. Stali słuchacze Dwójki pewnie już dobrze znają tę historię, historię powstania tego zbioru składającego się z ricercarów, kanonów oraz sonaty. Król podobno zagrał na fortepiano temat i poprosił kompozytora, aby skomponował na jego podstawie fugę. Bach zagrał ją bez większego problemu, ale tylko trzygłosową, po czym król, można powiedzieć, podwoił stawkę, no i poprosił o sześciogłosową. To już przerastało umiejętności lipskiego kantora, ale obiecał, że dostarczy ją później na papierze. I tak powstała ta muzyczna ofiara, bardzo rozbudowana i zróżnicowana w kształcie. Posłuchajmy tego krótkiego tematu, żeby zrozumieć, od czego Bach musiał zacząć.

tutaj pozwolę sobie na pewną nadinterpretację, ale być może w tym właśnie temacie zaproponowanym przez króla Fryderyka II Bach odkrył coś pierwotnego albo amatorskiego. Oczywiście jak na standardy muzyki komponowanej dla dworu. Ale możliwe, że kantor z Lipska nie próbował oceniać tego materiału muzycznego pod względem jakości albo tego, czy można opracować go kontrapunktycznie, tylko była to dla niego kolejna zagadka, którą po prostu chciał, a może nawet musiał rozwiązać. Ponieważ jest to jedno z ostatnich dzieł Bacha, to mam wrażenie, że do samego końca nie wytracił on tej naiwnej wiary w siłę muzyki, jej matematycznych zależności, które w niej tkwią, i że na podstawie takiego małego muzycznego fragmentu, jeszcze z tym chromatycznym zejściem, potrafił napisać czteroczęściową sonatę. Posłuchajmy jej w wykonaniu Richard Carr Consort, a na koniec usłyszymy jeszcze Canon Perpetuum, ostateczne rozwiązanie tej królewskiej muzycznej zagadki.

To był Canon Perpetuus, muzyczny dopisek, który kończy Musicalisches Opfer Jana Sebastiana Bacha, Schmider 1079, a przed nim w tym zbiorze pojawia się sonata na temat królewski. Słuchaliśmy i tego kanonu, i sonaty w wykonaniu zespołu Richard Carr Consort. Dziś przypomnę, w kanonie dwójki zastanawiamy się nad tym, czym jest naiwność oraz sentymentalność w kontekście muzyki. Państwo piszą w tej sprawie, co mnie bardzo cieszy. Oto wiadomość od słuchaczki w kontekście lamentu Josquin des Prez. Pani Ewa pisze tak. Przed Grand de la Voix klęczę w głębokim zachwycie od lat kilku. Upieram się, że to zupełnie inna bajka niż sentymentalne muzyczne landszafty przełomu XVIII i XIX wieku. Pani Ewo, zgadzam się całkowicie, chociaż mam wrażenie, że sentyment wkradł się do tego lamentu frankoflamandzkiego kompozytora, ale zdecydowanie do nurtu sentymentalizmu, a więc tego bardzo konkretnego okresu w historii, nie możemy zaliczyć utworu o nimfach leśnych Josquina des Prez i na pewno jest to zupełnie inny świat. Pani Maria pisze z kolei już w kontekście Bacha, naiwny. Synonimy tego słowa to m.in. infantylny, ale też niemądry, głupiutki. Może skojarzenie z tymi znaczeniami komplikuje przyjęcie tego słowa w kontekście na przykład Bacha. Oj tak, pani Mario, komplikuje, dlatego długo zastanawiałem się nad tym, jak ten temat ugryźć. Ale gdyby zamiast tych synonimów, o których pani wspomniała, pomyśleć o naiwności,

Naiwności jako o stanie, w którym tworzymy w natchnieniu, bez względu na to, co dzieje się wokół nas, o stanie, w którym jesteśmy czymś całkowicie pochłonięci, to może wtedy można byłoby spróbować użyć tego słowa w kontekście muzyki Bacha. Oczywiście trzeba być przy tym bardzo, bardzo ostrożnym. Ja staram się dzisiaj być na przykład naiwnym prowadzącym kanon dwójki. Mam nadzieję, że to te intuicyjne zestawienia nie są dla Państwa aż tak bardzo kontrowersyjne. Docieramy do momentu, w którym usłyszymy kompozycję Johna Adamsa, a więc ten utwór, który wczoraj mnie sprowokował do tego stopnia, że jego temat zdominował dzisiejszą audycję. Naive and Sentimental Music. Utwór napisany z myślą o fińskim dyrygencie Esa-Pekka Salonenie, który od 1992 do 2007 roku był dyrektorem muzycznym Los Angeles Philharmonic. I właśnie dla niego oraz tej orkiestry John Adams napisał w 1999 roku to symfoniczne opus magnum. Przynajmniej 30 lat temu kompozytor uznawał je za najbardziej ambitne dzieło w jego dorobku. Zaraz po operach, które dotychczas do tamtego momentu skomponował, a więc tutaj przede wszystkim warto wspomnieć o Nixonie w Chinach. I faktycznie ten utwór, a więc Naive and Sentimental Music, jest dziełem o imponujących rozmiarach. Trwa ponad 40 minut, składają się na niego trzy części. Pierwsza jest, zgodnie z zamysłem Johna Adamsa, esejem o melodii. Rządzi w niej melodia, która nie jest ani sentymentalna, ani naiwna. Tu przypomnę, że punktem odniesienia dla kompozytora jest tekst Friedricha Schillera, także to był punkt odniesienia, punkt wyjścia dla nas dzisiaj w kanonie. Friedricha Schillera, który rozróżnia w tym tekście między poetami naiwnymi i sentymentalnymi. Ci pierwsi tworzą spontanicznie, bez zastanowienia się nad okolicznościami, w których przyszło im żyć, są w pewnym sensie beztroscy. A poeci sentymentalni z kolei tęsknią za tym pierwotnym stanem, za tym utraconym rajem. I w związku z tym uczuciem próbują go przywoływać swoją sztuką. Może właśnie dlatego także Bach skojarzył mi się z tym sentymentalnym nurtem, a raczej tym naiwnym, ponieważ wiele osób, myślę, że ja także, w jakimś sensie tęskni za tym porządkiem, który wprowadził w muzyce Bach. Oczywiście także bardzo lubię, kiedy ten porządek się czasami burzy. Druga część utworu Adamsa zatytułowana jest Mother of the Man. Tu inspiracją stała się Berses Elegiac Ferruccia Busoniego, ten włoski kompozytor w notce, przy tym raczej mało znanym utworze, napisał, że jest to kołysanka człowieka, który stoi nad trumną swojej matki. Jest to obraz, który moim zdaniem od razu wywołuje skojarzenia zarówno z naiwnością, a więc właśnie kołysanka, bycie w jakimś sensie dziecinnym, ale także, czyli naiwnością, ale także sentymentalnością. W końcu chodzi o sam pogrzeb najbliższej osoby. Ostatnie ogniwo John Adams nazwał Chain to the Rhythm. To część, w której autor dochodzi już do głosu, nie korzysta z odniesień, tylko raczej sam próbuje opowiadać i usłyszymy w niej dużo elementów znanych z twórczości Adamsa, na czele z drobnymi rytmicznymi strukturami, które pojawiają się w różnych momentach i tworzą wrażenie ciągłego ruchu. To trochę tak, jakby sam kompozytor zastanawiał się nad swoją muzyką i zadawał pytanie, czy jest ona sentymentalna, czy jednak trochę naiwna. Przekonajmy się. Los Angeles Philharmonic prowadzi Esa-Pekka Salonen.

klasycystyczny i romantyczny, apoliński albo dionizyjski, modernistyczny czy postmodernistyczny, a może sentymentalny, naiwny? To przeciwstawienia, z którymi mierzy się od wieków sztuka i właśnie one zainspirowały, szczególnie te ostatnie dwa, Johna Adamsa do napisania tego trzyczęściowego orkiestrowego dzieła o tytule Naive and Sentimental Music. Los Angeles Philharmonic prowadził Esa-Pekka Salonen, dyrygent, któremu został zadedykowany ten utwór w 1999 roku. Bardzo dziękuję za wiadomości od Państwa. Będę z sentymentem wspominał nasze dzisiejsze spotkanie. Za chwilę rozpocznie się audycja Iwony Smolki, czyli Przypadki Słowa, a później o 12 na Źródła zaprosi Państwa Krzysztof Dziuba. Ja tymczasem żegnam się już z Państwem, jednym z walców szlachetnych i sentymentalnych Maurice'a Ravela w interpretacji Song Jin Cho. Za konsoletą pozostaje Magdalena Wojtulanis, Michał Dębski-Wachowicz. Do usłyszenia. Za 10 minut będzie godzina 12.

0: reklama.
1: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Szeku Kanemason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nos.pl.

0: Majewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. Trzy dni od piątku, 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
1: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
0: Jesienna edycja 29 Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
3: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
4: Reklama.
0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
5: W tomie Urwisko za lotem sowy Piotr Matwiecki zamieścił również cykl zatytułowany Żydowskie. Autor monumentalnej książki o warszawskim getcie, Kamień Graniczny, wielokrotnie sięgał do tematu zagłady. Wśród wierszy niedrukowanych znajdują się i te portrety przypominające postać Władysława Szlęga, dziennikarza, poety, autora tomu Co czytałem umarłym, autora piosenek i kabaretowych tekstów, który miał 31 lat, gdy został zastrzelony w getcie, i sylwetka wybitnego tłumacza Marcelego Tarnowskiego.
6: Fotografia. Pamięci Władysława Szlęgla. 25 lat po. 4 października 1968 roku. Manhattan. Stary Żyd z wielką brodą, w kapeluszu i ciemnej marynarce, pochyla się nad stoiskiem i starannie wybiera wierzbowe gałązki na święto namiotów. Świeże, giętkie, błogosławione. Zamieszka w zielonym namiocie, będzie się kołysał na cztery strony świata. W Warszawie, 25 lat przed, może ktoś go sobie na swoje niedoczekanie wyobraził. To głupi koncept. pewnie neurotyczny, ale nie głupi.

0: oczy od wszystkich fotografii świata, które dają się widzieć po. Żydowskie przedwojenne fotografie. Żydowskie przedwojenne fotografie brudzi czas. Oczyścić. Klisza będzie przenikalna, wierna zagładzie. Marceli Tarnowski. Mary Berg, gettowa pamiętnikarka, zanotowała: zwierzył mi się, że dniem i nocą pracuje nad książką o getcie. Kiedyś nie było getta i był tłumaczem. W getcie pamiętał o książkach tłumaczonych pod pseudonimem i pod własnym nazwiskiem. W getcie baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy. W getcie Narcyz i Złotousty Hermana Hessego. W getcie Historie Jakubowe Tomasza Manna z upoważnienia autora. Nie ocalała data jego śmierci. 1942? 1943? Książka o getcie nie ocalała. Hesse i Mann i nowi bajarze żyli po wojnie. A tamte książki? Getto w nich? 5 czerwca 1943. Rodzice uciekli z getta. Urodziłem się po aryjskiej stronie. Ojciec chciał, żebym miał na imię Jehuda. Dlatego jestem Piotr Hubert. Drugie imię to aliteracja Jehudy. Jedyny zachowany wiersz mojego ojca, poety, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Używam tego imienia tylko dla siebie, kiedy przypominam sobie, kim jestem, kim mógłbym być. Czy mogę mieć nadzieję, że będzie trzeba ten wiersz opatrzyć przypisami, bo dla wszystkich będą niewyobrażalne i niezrozumiałe okoliczności, w których się rodziłem? Na ślepo. Patrzę na to pole przez szept Wisły, stuk dzięcioła, szmer mrowiska, przez piorun. Na cokolwiek patrzę, przestrzeń jest głosem. Mówi oczom, że to, co widzą, daje się zobaczyć tylko w chórze. Ale dzisiaj, w ogniu lipca, usłyszałem, jak samotnie śpiewa śnieg.
1: Wiersze Piotra Matywieckiego z tomu Urwisko z zalotem sowy czytał Piotr Bajtlik. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Iwona Smolka.

0: Słuchają Państwo Dwójki, minęło południe.
1: Źródła.
0: Magdalena Wojtulanis i Krzysztof Dziuba. Dzień dobry. Jesień w pełni. Trwa czas muzycznych festiwali, przede wszystkim festiwali muzyki współczesnej. Rozpoczął się też konkurs Wieniawskiego, co wiedzą Państwo doskonale zapewne. Ale jesień wiąże się też z wysypem nowości płytowych i właśnie na nich dziś skupimy się w źródłach. Posłuchamy m.in. albumu z nagraniami terenowymi z Kambodży, Brao Gongs of Ratanakiri. To płyta dokumentująca tradycję zespołów gongów w północno-wschodniej części tego kraju. Zabrzmi też nowy krążek Radical Polish Orchestra. Zapowiemy płytę grupy Shovel Dance Collective. No i wrócę też do nowego albumu warszawskiej grupy gamelanowej, o którym rozmawialiśmy w źródłach przed 2 tygodniami. Słowem, będzie się działo, a jak będzie? O tym już za chwilę. Maniucha Bikont i zespół Bastarda.

0: będzie.
1: Raz, dwa i...
2: To im powiem, tere fere, to im powiem, szuru guru, to im powiem, gugalaga, rektor chóru, darmo zjada, kto chce, chlapu chlap, kto ma jakieś siedem łap, błe,
3: błe,
2: błe,
3: błe.
2: Wtedy to dopiero, wtedy to dopiero, wtedy to dopiero będzie. Tere fere, szuru guru, gugalaga, chlapu chlap,
3: chlapu chlap,
2: błe.
4: Piosenki opowiadające o przyszłości i codzienności małymi słowami, słowami niepublikowanych tekstów Marcina Wichy. Fragment nowego, zapewne dobrze już znanego Państwu albumu Maniuchy Bikont i Tria Bastarda. Ale będzie. Tak zaczynamy piątkowy magazyn Źródła, w którym dzisiaj, tak jak przed sekundą Państwu wspominałem, zetkniemy się z nowościami, z tym wysypem nowości płytowych, który ma miejsce zazwyczaj jesienią. No, tym rządzi się właśnie rynek wydawniczy, że jesień to jest dobra pora, żeby zaproponować coś nowego. No a teraz przejdziemy do płyty, która ukaże się już niebawem. Jeszcze nie została opublikowana, ukaże się na rynku 23 października. To album 9-osobowej brytyjskiej grupy Shovel Dance Collective, jednej z najciekawszych grup należącej do nowej fali zainteresowania muzyką tradycyjną na Wyspach Brytyjskich. Na płycie Everything in Readiness odnajdziemy dawne pieśni, melodie taneczne i ballady, które zespół poddaje niekiedy bardzo radykalnym przeobrażeniom. Muzycy porównują swoją metodę pracy do tkania albo zszywania patchworkowej pościeli. Z fragmentów pochodzących z różnych miejsc i epok powstaje zupełnie nowa jakość. Ale Shovel Dance Collective interesuje nie tylko brzmienie dawnych melodii, lecz także historie, które się za tymi melodiami kryją. Historie ludzi pracy, więźniów, górników, tych wszystkich, których głos rzadko przebijał się do oficjalnych opowieści o przeszłości. Jest w tej muzyce i miejsce na gniew i sprzeciw, ale też na taniec, radość, no i tę energię, która wynika ze wspólnego muzykowania. Oto przed nami dwa fragmenty zapowiedzianej na koniec października płyty Shovel Dance Collective Everything in Readiness.

Piątkowy magazyn Źródła rozpoczynamy od wizyty na Wyspach Brytyjskich. Tak grał, tak porywał nas do tańca zespół Shovel Dance Collective. No i fragment płyty, która ukaże się 23 października. Płyty zatytułowanej Everything in Readiness. Czekamy na ten album. Natomiast nie musimy już czekać na inną płytę. Płytę wyczekiwaną niewątpliwie, bo to nagranie Radical Polish Orchestra, czyli poszerzonej wersji dobrze znanego słuchaczom dwójki Radical Polish Ensemble. W tym tygodniu miała miejsce premiera płyty Sielanka z nagraniem, które ma już 6 lat, bo powstało ono w 2020 roku w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego podczas pierwszej odsłony festiwalu Radykalna Kultura Polska. No, wówczas z powodu pandemicznych obostrzeń koncert nie mógł odbyć się z udziałem publiczności, ale na szczęście został zarejestrowany przez radiową dwójkę. No i właśnie ten materiał zatytułowany Sielanka doczekał się wydania. Odbył się też koncert na festiwalu Unsound. To było w środę podczas szalonej wyprawy pociągiem Unsound Train z Warszawy do Krakowa. Pociąg wypełniony muzyką z przystankiem w Kielcach, gdzie właśnie odbył się koncert premierowy Radical Polish Orchestra, premiera płyty Sielanka. Tytuł odnosi nas do postaci Tadeusza Sielanki, czyli tajemniczego skrzypka i kompozytora spod Sochaczewa, którego ślady Wacław Zimpel miał odnaleźć w archiwach biblioteki w Delhi. Pozostawione przez niego graficzne partytury, w których mazurki przybrały formę przywodzące na myśl indyjskie ragi i muzykę minimalistyczną, stały się punktem wyjścia do zespołowych interpretacji i improwizacji. No a skład jest rzeczywiście imponujący, bo do siedmiorga muzyków Radical Polish Ensemble dołączyli tutaj m.in. Wacław Zimpel, Hubert Zemler, Maniucha Bikont, Olga Kozioł i Kamil Szuszkiewicz. Tak powstała Radical Polish Orchestra. Z nowej płyty, czyli z Sielanki, fragment, kompozycja zatytułowana Union Mazurka.

Union Mazurka. Nowe nagranie naszej polskiej supergrupy, czyli Radical Polish Orchestra z Wacławem Zimplem, Hubertem Zemlerem, Maniuchą Bikont, Olgą Kozieł i Kamilem Szuszkiewiczem, między innymi w składzie. Słuchaliśmy wydanej w tym tygodniu nowej płyty Sielanka z materiałem zarejestrowanym w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w 2020 roku. Mazurki zderzone trochę z taką transowością muzyki indyjskiej. Mówiłem Państwu o tej tajemniczej postaci Tadeusza Sielanki, na którego ślad Wacław Zimpel trafił w archiwach biblioteki w Delhi. No to proponuję teraz pozostać w takim transowym klimacie, ale przenieść się tym razem do Kambodży. Zostawiamy instrumenty smyczkowe, zostawiamy rytm mazurka, a bierzemy do rąk gongi i różne instrumenty uderzane, różne idiofony. Tak to wygląda w Kambodży, tak to brzmi. Nadal żywa tradycja muzyki na gongi, fragment nowego albumu Brao Gongs of Ratanakiri.

Surowe, w żaden sposób nieupiększane, w żaden sposób też nie montowane nagrania terenowe autorstwa Laurenta Jeunet, znanego państwu badacza, no przede wszystkim autora nagrań terenowych z Azji Południowo-Wschodniej. Autora nagrań, który znany jest też pod pseudonimem King Gong. Zresztą Laurent Jeunet gościł na falach radiowej dwójki, opowiadając o swojej działalności. No a my słuchaliśmy płyty, najnowszej płyty z nagraniami zarejestrowanymi przez Laurenta Jeunet w północno-wschodniej części Kambodży, w prowincji Ratanakiri. Nowy album Brao Gongs of Ratanakiri zawiera nagrania zespołów gongów i to są najczęściej nagrania zarejestrowane w trakcie animistycznych obrzędów, w trakcie spotkań, podczas których pije się tradycyjny alkohol ryżowy zwany Tawei. Słyszymy tutaj nie tylko gongi, ale także różne instrumenty bambusowe. Oczywiście też reakcje zgromadzonych wokół ludzi. No, muzyka o niezwykłej, hipnotycznej sile, w której nakładające się na siebie rytmy tworzą wielowarstwową strukturę. Ale te nagrania są też świadectwem trwania tej tradycji, która przetrwała wojny, przetrwała czerwonych Kmerów, polityczne prześladowania. No a dzisiaj można powiedzieć, że mierzy się z kolejnym zagrożeniem, czyli ekspansją plantacji kauczukowca i przemysłowym przekształcaniem tamtejszego krajobrazu. Oto jeszcze jeden fragment nowej płyty Brao Gongs of Ratanakiri.

W wielu kulturach wierzy się, że gongi zamieszkiwane są przez duchy, a uderzenie w ten instrument sprawia, że duchy te dochodzą do głosu. A w piątkowym wydaniu magazynu Źródła słuchaliśmy fragmentu nowej płyty Brao Gongs of Ratanakiri, dokumentującej kulturę gongów w północno-wschodniej części Kambodży, nagrania terenowe dokonane przez Laurenta Jeannot. W naszym przeglądzie jesiennych nowości płytowych pozostajemy jeszcze przy muzyce na instrumenty uderzane, między innymi muzykę przeznaczoną na gongi, choć tym razem zmieniamy już położenie. Wracamy do Indonezji i wracamy do prezentowanej w ubiegłym tygodniu nowej płyty zatytułowanej Caraka Dayapati. Płyty nagranej przez grupę artystyczną z Dżakarty, Kasatriyan, a także warszawską grupę gamelanową.

Dwa tygodnie temu Dawid Martin opowiadał o tym przedsięwzięciu w źródłach. Mogą Państwo powrócić do tej rozmowy, do podcastu, który jest na stronie Radiowego Centrum Kultury Ludowej w zakładce Źródła. Ja tylko przypomnę, że tradycja teatru cieni, któremu poświęcona jest ta nowa płyta, no, liczy sobie ona już ponad 1000 lat. Przedstawienia Wayang Kulit, czyli tego tradycyjnego teatru cieni, odbywają się na Wyspie Jawie do dziś. Często, no, w wielu miastach są to przedstawienia codzienne. Trwają zazwyczaj całą noc, no a ich najważniejszą postacią jest dalang, czyli lalkarz, narrator, no i zarazem dyrygent, który kieruje całym zespołem gamelanowym. Często jest on też autorem scenariusza, no bo trzeba dodać, że spektakle teatru cieni, owszem, opierają się często na dawnych eposach indyjskich, czyli na Ramajanie i Mahabharacie, ale często są to zupełnie nowe spektakle z nowymi scenariuszami. Oto fragment nowej płyty. Grupa Kasatriyan i warszawska grupa gamelanowa w nagraniu o takim, no, można powiedzieć, dość radykalnym brzmieniu, bo posłuchamy radiowego remiksu fragmentu tego spektaklu Teatru Cieni. Co to znaczy radiowy remiks? Otóż Piotr Cichocki z wytwórni 1000 HZ, zauroczony brzmieniem indonezyjskiego radia, które bardzo często transmituje spektakle Teatru Cieni nocami, no, postanowił nawiązać do tego nieco niedoskonałego brzmienia indonezyjskich radioodbiorników. Posłuchajmy.

Współczesny jawajski teatr cieni, czyli Choroko Handayapati. Nowa płyta warszawskiej grupy gamelanowej i zespołu Kasatriyan z Dżakarty. To już prawie koniec.

z naszego jesiennego przeglądu nowości płytowych w źródłach. Na pożegnanie wracamy do początku, czyli do Maniuchy Bikont i zespołu Bastarda, czyli do płyty, ale będzie płyty, do słów Marcina Wichy. Tak kończymy piątkowe źródła. Przy konsolecie pozostaje Magdalena Wojtulanis. Ja już dziękuję Państwu, kłaniam się. Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.

0: No więc czas to jest szarlotka.
1: Zapiski ze współczesności.
2: Dzień dobry Państwu, Maria Czok. Minęła 12:45, a zatem czas na ostatni odcinek naszego cyklu. Cyklu, którego bohaterem w tym tygodniu jest Piotr Bielicki, znawca animacji i wieloletni twórca Disneya, znany na świecie także jako Peter Bielicki. Do tej pory rozmawialiśmy sporo o jego drodze zawodowej, o latach spędzonych w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, ale kariera Piotra Bielickiego w ostatnich latach obrała także kierunek Polski, a to w związku z filmem Strażnicy Snów, którego premiera odbędzie się na początku stycznia. Bohater Piotr Bielicki po raz ostatni przejmuje mikrofon Dwójki.
3: Wyobrażam sobie, że Strażnicy Snów to jest, z tego co rozumiem, to jest pierwszy pełnometrażowy film polski. 3D, tak, 3D. Ale jest 3D, ale żeby zrobić 3D, to trzeba zrobić dużo projektów i rysunków 2D. I to tak zawsze jest. I jak byłem u Disneya, to zawsze ludzie mnie wciągali, żebym robił 3D.

tak zaczynałem się uczyć, ale zawsze mnie z powrotem ściągali, żebym robił projekty dla 3D. Bo to jest dużo ludzi, którzy robią 3D, nie wszyscy, ale większość ich są tacy więcej w umyśle technicznym i to trzeba, zawsze potrzeba artystów. To kolega, którego spotkałem przez mojego kolegę, instruktora w Sheridan Animation, polskiego artystę Marek Komza, on mi przedstawił do Maxa Naporowskiego, który był reżyserem filmów, animatorem, bardzo wszechstronne portfolio filmów i spotkaliśmy się w Toronto, jak on był gościem w Sheridan. I tak od czasu do czasu byliśmy w kontakcie i mnie poprosił, żebym kilka ujęć zrobił takich projektów statków kosmicznych dla tego projektu. I tak zrobiłem, mi się spodobało i potem poprosił o troszeczkę więcej, ja troszeczkę więcej zrobiłem, a potem Daniel Markowicz mnie zaprosił, żebym przyjechał do Polski, żeby trochę więcej zrobił. No i potem po pracy tutaj troszeczkę spotkałem Polinę Nowak, producentkę i Daniela i bardzo się dobrze nam pracowało i film fajnie wyglądał. I treść była interesująca, to zacząłem pracować z Maxem i z Danielem i z Poliną i rozwijać ten film. Dlatego, że ja myślę, że ta załoga była, mieli bardzo duże doświadczenie w fabularnych filmach, potężne doświadczenie w special effects, specjalnych effects, ale troszeczkę mniej mieli w filmach animowanych i to jest troszeczkę inny proces. I ja myślę, że moje doświadczenie to pomogło i oni się bardzo szybko dostosowali do tego i ten film coraz więcej i coraz lepiej zaczął wyglądać. I teraz film jest już gotowy i po prostu ten film jest taki, że powiedzmy, że ma budżet polski, ale wygląda drogo. Tak myślę. I mamy świetnych aktorów jako głosy. Najsłynniejszy jest Mads Mikkelsen, który gra taką postać jakby czarnego charakteru pod projektem takiej wrony i to jest głos Mads Mikkelsen i on bardzo dobrze gra, bardzo mi się podoba. I co jeszcze? Nie. Mi się podoba dlatego, że filmy dzisiejsze animowane są takie, raczej wypadają takie podobne. A nasz film jest na światowy rynek, ale ma w sobie takie, jakby powiedzieć, pewne polskie cechy i polskie cechy charakteru, które mi się podobają. Nasz bohater jest taki, nie jest takim mocnym charakterem, znaczy, że fizycznie nie jest mocny, ale ma takie bardzo takie szlachetne cechy, takie, no można powiedzieć, takie lekko rycerskie. I mi się to bardzo podoba. Ja myślę, że to ludziom i dzieciom i przeważnie dla dziecinnych filmów, którzy, bo można powiedzieć, że dziecinne filmy są i powinny być lekkie, ale w pewnym sensie powinny poruszać takie subtelnie i tak delikatnie poruszać trudne tematy, żeby młodzi ludzie zaczęli o tych rzeczach myśleć i kształcić się i żeby to im pomogło w życiu być sprawiedliwym i dobrym człowiekiem. I dlatego zawsze lubiłem i lubię tworzyć te, co ludzie nazywają bajki, bo te bajki są, można powiedzieć, że są lekkie, ale jak są dobrze stworzone, to są naprawdę ważne, podstawowo potrafią wywołać i wzbudować bardzo poważne i dobre podstawowe cechy. No tak, zacząłem jeździć do Polski. Zupełnie ten film spowodował, że byłem w Polsce już no, 4 razy i świetnie jest. I tak odnalazłem Polskę na nowo, bo tutaj mam rodzinę i czuję się bardzo wygodnie w Warszawie i muszę pochwalić, dlatego że jak byłem młody, to ludzie przyjeżdżali do Kanady i mówili, o, tu tak fajnie, tu tak nowocześnie. I tak wspaniale, i tak ojej. A teraz się przyjeżdża do Polski i się mówi, tu tak nowocześnie, tu tak wspaniale, tak modnie. I Polska bardzo dobrze wygląda. Pytanie jest, że który kraj wolę, Polskę czy Kanady? I to jest trudno powiedzieć, bo się czuję, że mam jedną nogę w Polsce, a drugą w Kanadzie. W Kanadzie lubię po prostu, no, czuję się bardzo w domu w Kanadzie. I jedną rzecz, co się czujesz o Kanadzie, że mieszkam w Kingston. I Kingston jest na otwarcia rzeki Świętego Wawrzyńca i Wielkiego Jeziora Ontario. Jest olbrzymie jezioro. I jest takie połączenie rzeki Rideau i rzeki Wawrzyńca i Ontario. Jezioro Ontario jest najmniejsze z tych wielkich jezior, a

ale jest w rozmiarze podobny do Bałtyku. Rzeka Rido to jest taka dość skromna, mała rzeka, ale może ma 3 czy 4 razy szerokości Wisły. I jak ja stoję w Otawie i stoję i patrzę się na południe i patrzę się teraz poza ramienie na północ, to wiem, że od tego, od Otawy do biegunu polarnego nic nie ma, że jest

0: to jest Kanada. No i pewne takie nawyki, ale Polska to właśnie byłem w Muzeum Narodowe Sztuk Pięknych. To obrazy, zbroje, budynki, architektura w Warszawie i w Gdańsku i w Krakowie. I po prostu ten krajobraz polski, tak jak uwielbiam tą surowość natury kanadyjskiej, też bardzo lubię urodę polską, naturalną. Polska potrafi być taka czy grzeczna, czy tak jakby ogród, ale też potrafi być trochę dzika. I no, teraz spotkałem dużo Polaków, patrzę się na nich i lubię Polaków. Mam szaloną nostalgię z tego, co pamiętam z dzieciństwa i no, trudno powiedzieć, które wolę. Bardzo, bardzo mi odpowiada, że tam i z powrotem mogę wracać. No, chciałbym mieć wnuków albo wnuczek. To dzieciom to mówię, to nie zawstydzę ich, bo one to dobrze wiedzą. To gonię, by być dziadkiem, jestem rodzony dziadek. Bym sobie polatał jeszcze, pożeglował, pojeździł na koniach. Bym troszeczkę dalej jeździł na nartach, jak się da. I bardzo, bardzo, bardzo bym chciał wyprodukować swoje własne filmy. I myślę, że jest możliwość, że tak z Danielem i z Poliną to zrobimy. Mamy kilka pomysłów i tak bym bardzo chciał to zrobić. Jak zwłoki moje znajdą nad pulpitem, że rysowałem i tak ostatni oddech był przy rysunku, jak mnie tak odniosą, że się zwłoki rozpadną, bo już tak długo tam byłem zostawiony, to wtedy to będzie się uśmiechnę i to będzie dobry koniec. Że jako dla artyści, tak koniec z szablą do Walhalli artystycznej. Jak ktoś by chciał karierę artystyczną, to wiesz co, są ludzie, którzy mówią, że musisz pójść do szkoły, a są ludzie, którzy mówią, że szkoła nie jest niczego warta. To zależy. Wiesz, niektórzy ludzie bardzo dobrze im w szkole, a niektórzy są samoukami. Ja myślę, że można troszeczkę to połączyć, że można albo, ale trzeba to lubić, trzeba być skromnym, trzeba to brać poważnie, ale siebie nie brać poważnie i czekać, aż ktoś ci powie, że jesteś dobry i studiować, bo wszystko pomaga, że nauka geologii, biologia, że zainteresowanie w samochodach, w koniach, w meblach, w stylach, to wszystko tworzy pogląd artystyczny. I eksperymentacja, i rysowanie, i takie częste uczenie, częsta próba, to wtedy się odnajduje styl i wtedy się odnajduje możliwość powiedzenia tej powieści widzowi. Muszę powiedzieć, i to jest tak, to tak brzmi tak, patetycznie, tak. Brzmi to troszeczkę patetycznie, ale jak się dzieci rodziły, to było zupełnie w momencie dorosłym. Moje najlepsze momenty w życiu były urodzenie dzieci swoich. Oczywiście miłość z żoną, jestem taki, to jest patetyczne, ale jestem taki człowiek, który naprawdę mam szczęście, że znalazłem szczęśliwy pobór się mówi, czy małżeństwo, szczęśliwe małżeństwo. Jestem jednym z tych ludzi, którzy ma naprawdę szczęśliwe małżeństwo, że zacząłem lubić to, co robię wreszcie i po prostu dużo jest momentów, bo się cieszę z życia, jestem ciekawy i to jest wspaniały film taki amerykański, nazywa się Mame, Aunt Mame. I w tym jest taki moment. I moment jest, że ona mówi: life is a banquet, and there's a hell of a lot of people out there. There's a hell of a lot of suckers out there starving to death. I to trzeba znać, że życie jest bankietem i trzeba się cieszyć i rozumieć, że to jest po prostu trudno się nudzić. I najważniejsza rzecz jest drugie angielskie powiedzenie: don't take life too seriously, you'll never get out of it alive. Że nie bierz życie za serio, bo nigdy nie wyżyjesz. Ci, którzy rysujemy, to nie ma odpoczynku. Zawsze się patrzy na wszystko z takim, o to fajnie, o to, a to interesujące, to świat. Zawsze. To jest spostrzegawczość. To jest taki, że dobry artysta, czy jest niezależnie od stylu, to jest takie troszeczkę, taki Sherlock Holmes jest, że szczegóły, szczegóły, szczegóły. Szczegóły budują świat.
1: Powiedział Pete.

Peter Piotr Bielicki, Polak, który w wieku 6 lat zamieszkał w Kanadzie i stał się jednym z bardziej szanowanych i rozpoznawanych animatorów na świecie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za cały tydzień spotkań w zapiskach ze współczesności. Dziękuję także Piotrowi, który zgodził się na wielogodzinne opowieści i to w języku polskim, co nie było dla niego wcale takie proste. Ale przyznaję, poradził sobie znakomicie. A ja żegnam się z Państwem fragmentem utworu Sherman Brothers. Będzie to uwertura z animacji Mary Poppins. Dobrego dnia i do usłyszenia. Maria Czok, dziękuję za cały tydzień spotkań.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 13.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu Ife O'Donovan.
0: W dwójce czas już na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk, zapraszam. Przesłuchania 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu rozpoczęte. Jako pierwszy wystąpił Polak Wojciech Niedziułka. Artysta dał się zapamiętać publiczności podczas poprzedniej odsłony konkursu 4 lata temu. Czym konkurs jest dla muzyka teraz?
2: Ten konkretny konkurs uważam, że daje możliwość prezentowania muzyki, co nie jest takie oczywiste w przypadku konkursów. Daje możliwość dowolnego dobrania repertuaru, wygłoszenia jakiegoś swojego poglądu, statementu muzycznego i skomponowanie recitalu. Ja tu na pewno nie przyjechałem dla wyniku. Mogę niektórych rozczarować może, ale musimy głośno mówić o tym, że takie rzeczy jak wyniki to są rzeczy absolutnie, na które nie mamy wpływu jako uczestnicy, żadnego. I ja tu przyjechałem się cieszyć. Dzisiaj Wieniawskim, na końcu uczniem Wieniawskiego. No i jeżeli będę miał okazję po raz kolejny na tę scenę wyjść, no to mamy kolejne ciekawe pomysły.
0: Podczas pierwszego dnia pierwszego etapu konkursu Wieniawskiego występuje 13 uczestników, w tym 4 Polaków. Podsumowanie porannej sesji na naszej antenie o 15. Choć początki znajomości Janusza Stankiewicza z Tadeuszem Różewiczem sięgają wczesnych lat 90., to twórczość poety zawsze była dla fotografa bardzo ważna. Plonem tej relacji jest najnowsza wystawa we Wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza, zatytułowana Dzwonił do mnie Różewicz, żebym przyszedł z aparatem. O ostatnich zdjęciach, które znalazły się na ekspozycji, opowiada jej kuratorka Ewelina Wypchło.
3: Ta relacja była taka, że to częściej Różewicz nawiązywał kontakt, częściej Różewicz się odzywał i zapraszał Stankiewicza na kawę, na zdjęcia, ale nie umawiali się nigdy na takie konkretne, zaplanowane jakieś bardzo sesje. To było bardziej takie zachęcenie, a niech pan przyjdzie, niech pan weźmie aparat, tak niejako przy okazji, albo już ostatni listek tam w tym ogrodzie jest do sfotografowania. To jest o tyle też ciekawa historia, że przez ostatnie 2 lata Różewicz już się nie pozwalał raczej fotografować. Mówił, że niech pan fotografuje już ogród, mnie już nie potrzeba. Więc mamy tutaj co prawda Różewicza na tym ostatnim spotkaniu, ale to jest taki Różewicz malutki, taki stający się niemalże już częścią.

0: tego ogrodu, gdzieś pojawia się w tle.
1: Zdjęcia wykonane przez Janusza Stankiewicza znalazły się na okładkach tomików Wyjście oraz Nauka chodzenia. Wernisaż wystawy dzwonił do mnie Różewicz, żebym przyszedł z aparatem o 17 w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Więcej na ten temat w dzisiejszej audycji Wybieram Dwójkę. Spotkania z autorami, premiery książek, warsztaty, spacery miejskie, performanse, spektakle, slamy i turnieje poetyckie znajdą się w programie rozpoczynającej się dziś w Krakowie Nocy Poezji. Motywem tegorocznej odsłony będzie kryminał, zbrodnia i mroczne oblicza liryki, mówił Mateusz Nykiel Białochorocki z krakowskiego biura festiwalowego.
2: To, żeby troszeczkę przełamać takie myślenie, że to wszystko musi być zawsze ładne, piękne i przyjemne, tylko popatrzeć na tę poezję, która powoduje u nas dyskomfort, a tej poezji, w szczególności w poezji współczesnej, jest bardzo dużo. Dlatego na początek żart, zabawny cytat, ale intencja jak najbardziej poważna.
1: Tegoroczna krakowska Noc Poezji nawiązuje również do 30. rocznicy przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Nawanetem Navi Pillay została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Prawniczka południowoafrykańska została uhonorowana za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. Profesor Paweł Łuków z Zakładu Etyki Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że wybór tegorocznej laureatki to podkreślenie roli prawa międzynarodowego.
3: Wydaje mi się, że Komitet Noblowski chciał przede wszystkim zawrzeć taki dosyć prosty komunikat, że alternatywną dla świata prawa, przestrzegania reguł, przestrzegania zasad, no jest po prostu przemoc. Na dużą skalę międzynarodową ona przyjmuje charakter wojny. Więc wydaje mi się, że jest to niesłychanie ważny komunikat, który właśnie wskazuje na to, że rola międzynarodowego prawa to nie jest coś, co już przeminęło.
1: Nawanetem Navi Pillay była pierwszą niebiałą kobietą orzekającą w sądzie wyższej instancji w swoim kraju. Prowadziła zarówno sprawy karne, jak i cywilne. Broniła wielu przeciwników apartheidu i współtworzyła klauzulę równości w konstytucji RPA. Potem była m.in. sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz kierowała niezależną Międzynarodową Komisją Śledczą ONZ do spraw terytorium palestyńskiego. Na tym kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Kolejne o 16, a więcej informacji znajdą Państwo jak zawsze na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
4: Autopromocja.
5: Premiera w Wieczorze ze Słuchowiskiem. Jesteśmy sami na świecie. Na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy i Moniki Kotowskiej w reżyserii Michała Zdunika.
6: Ja już nigdy nie wrócę do domu. Nie mam już domu.
5: W produkcji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i Programu Drugiego usłyszymy m.in. Marię Kusek, Kiryła Pietruczuka, Piotra Cyrwusa i Wiktorię Gorodecką.
7: Zawsze chciałam mieć swój własny dom i żeby on wchodził i pytał, jak ci się spało, kochanie? Czy się niepokoiłaś?
5: Zapraszamy w sobotę o 18:00.
8: Będzie niepodobna do niczego, co świat kiedykolwiek słyszał. Pisał Gustav Mahler o swojej trzeciej symfonii d-moll. I miał rację. Jedno z najbardziej monumentalnych dzieł austriackiego kompozytora zabrzmi na koncercie inaugurującym nowy sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Chóry Filharmonii Krakowskiej, Kamerata Silesia, Chór Polskiego Radia Lusławice oraz Rinat Shaham, Alt i Marin Olsop przy pulpicie dyrygenckim. Transmisja z Katowic już dziś o 19:30. Piotr Matwiejczuk, zapraszam.
9: XVII. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.
4: Autopromocja.
10: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 7 minut po 13:00.
4: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu historycznej plaży.

0: w budynku historycznym się znajdujemy.
1: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko samo.
2: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
3: Witam Państwa, dzień dobry, Bartosz Panek. Przed tygodniem słuchaliśmy pierwszego odcinka audioserialu Martyny Wojtkowskiej, Sala 600, Świadkowie Norymbergi. Jego bohaterem był polski prawnik i fotograf Tadeusz Cyprian.
4: Wprawdzie w praktyce to jeszcze, jak wiadomo, nie bardzo się wychodzi, nie bardzo ci agresorzy ulegają jakimś karom, ale każde prawo kształtuje się tak powoli, że z czasem i na to przyjdzie kolej, a już początek zrobiono. Wojna przestała być środkiem polityki, wojna stała się zbrodnią. Codziennie proces szedł na dwie zmiany, rano i po południu. Protokół obejmował dziennie jakieś najmniej 150 do 200 stron maszynopisu. To była znakomita organizacja, bo to trzeba było przez noc przepisać scenogram albo magnetofon, ewentualnie zrobić przekład na wszystkie języki i powiedzieć. Jednak to przez noc potrafiono zrobić. No i na tym się skończyła cała ta historia w Trybunale.
3: Tak opowiadał o udziale w procesie norymberskim Tadeusz Cyprian w pierwszym odcinku Sali 600. Dziś odcinek kolejny i znów będziemy przyglądać się polskim wątkom, wątkom związanym z polską obecnością w Norymberdze w latach 1945-46.
5: My, polska grupa, siedzieliśmy zawsze przy jednym stoliku. Siedzieli nasi prawnicy. Ta polska grupa wyglądała szaro i biednie, bo jakże mogła wyglądać grupa przybyła z Polski.
6: Seweryno, słyszysz, o czym rozprawiają przy stolikach?
5: Czy my przyjechaliśmy tu po to, żeby się przed tym Trybunałem domagać wymiaru sprawiedliwości wobec wszystkich Niemców? Czy my chcemy stworzyć obozy koncentracyjne dla Niemców? Czy my chcemy wszystkich Niemców zamknąć w obozach koncentracyjnych? Czy chcecie, mówiono nam to wprost wieczorem przy kawie i dobrej muzyce, czy chcecie prześcignąć Hitlera w jego programie?
3: Seweryna Szmaglewska, pisarka z Polski. Już za kilka minut w Dwójce, w kolejnym odcinku Sali 600, Świadków Norymbergi.

Studio Reportażu Polskiego Radia i Instytut Pileckiego przedstawiają audioserial Martyny Wojtkowskiej Sala 600. Świadkowie Norymbergi.

0: The trial, which is now about to begin, is unique in the history of the jurisprudence of the world, and it is of supreme importance to millions of people all over the globe.
1: Byłam zawsze w wielkim kłopocie, kiedy czytelnicy zadawali mi na wieczorach autorskich pytania dotyczące procesu norymberskiego. Ogromnie to były dla mnie jakieś momenty trudne, jakieś kamienie milowe, które musiałam przetoczyć w swoich myślach.
2: Odcinek drugi. Seweryna Szmaglewska, pisarka z Polski.
3: This document was obtained from the United States Counterintelligence Branch. It consists of a memorandum dated 7 August 1942 and a memorandum dated 29 August 1942 from Himmler's personal files.
4: Piątek, 14 grudnia 1945 roku. 20 dzień najważniejszego procesu w historii świata.
3: I quote from page 1, lines 21 to 31 of the English text, entitled, quote, General Directions for the Treatment of Deported Alsatians, unquote.
4: 24 dzień procesu.
5: Well, I don't think we better go to that tonight. What will you be dealing with tomorrow?
4: I tak dzień po dniu, godzina po godzinie.
6: Harper evidence showing
4: strona po stronie. Zło przestaje robić wrażenie. Zaczynają wyjeżdżać korespondenci, prawnicy, obserwatorzy. Na balkonie dla obserwatorów procesu nikt już się nie wykłóca o miejsce. Pierwsze Boże Narodzenie po II wojnie światowej. Kto nie chciałby spędzić świąt wśród swoich?

0: Ja, das ist rarissimo.
1: Welches ist das noch hier?

0: Styczeń 1946.
1: In the course of it, 105,000 persons were either expelled.
0: Proces trwa dalej.
1: Or prevented from returning. They were in the main Jews, Gypsies, and other foreign racial elements.
0: Życie również.
1: Criminals, asocial and incurably insane persons.
0: Grand Hotel. Rewia co wieczór. Młode Niemki jak tancerki z Moulin Rouge snują się w tanecznych korowodach między stolikami, muskają pozostałych w Norymberdze prawników, oficerów i korespondentów. Międzynarodowe towarzystwo łaknące świeżych wieści z procesu. Szepczą tajemnice, chichoczą. Kto to? O tej porze? Młoda kobieta w towarzystwie kilku mężczyzn rozgląda się po przestronnym foyer, strzepuje śnieg z płaszcza. Rozwichrzone włosy spina za uchem jednym gestem. Na przedramieniu ma tatuaż 22090.
2: Jakkolwiek nie wolno było wchodzić do Grand Hotelu, Niemkom nie wolno było wchodzić nikomu bez ścisłego wylegitymowania się. Jakkolwiek stał ogromny taki boy w holu, który nas wszystkich legitymował i zawsze sprawiał,

0: Miało mu to wielką satysfakcję, że długo szukałam w kieszeni czy w torebce swojej legitymacji, żeby mógł sprawdzić, czy mam prawo wejścia do tego Grand Hotelu. To przecież znaleziono sposoby.
1: Seweryna Szmaglewska przyjeżdża do Norymbergi w lutym 1946 roku. Jedyna kobieta świadek z Polski.
0: Kiedyśmy przylecieli z Warszawy, ta Norymberga sądowa, ta Norymberga Trybunału, cały Grand Hotel, to wszystko było pogrążone w śnie i ku swojemu bezgranicznemu zdumieniu usłyszeliśmy, że właśnie poprzedniego dnia i minionej nocy odbył się wielki bal dla pracowników Trybunału, a teraz wszyscy śpią, za chwilę obudzą kogoś z naszych prawników i przyprowadzą, żeby nas mógł powitać.
2: Nazywam się Wolfgang Gold. Jestem dyrektorem sprzedaży i marketingu hotelu Le Méridien Grand Hotel w Norymberdze.
3: Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy tu w 1945 roku. Jak wyglądało wtedy miasto, a zwłaszcza ten hotel?
2: Miasto było oczywiście w dużej mierze zniszczone podczas wojny. Sam hotel w większości przetrwał i po wojnie był wykorzystywany jako siedziba armii amerykańskiej. Mieszkali tu także generałowie i sędziowie związani z procesem. Nawet jeśli hotel spełniał określoną funkcję, odgrywał rolę zaplecza wojskowego, to i tak był czymś innym, lepszym niż świat na zewnątrz. Ludziom, którzy tu trafiali, hotel wydawał się małym niebem, rajską wyspą.
4: Myślicie, że nie widzę amerykańskich komiksów upchniętych za pazuchą? Marmurowa meduza zawieszona w Pałacu Sprawiedliwości widzi wszystko. Tylko szkoda, że naziści nie wchodzą na salę rozpraw głównym wejściem i nie stają z meduzą oko w oko. Pewnie pani wymęczona po tak długiej podróży. Może podam sok ananasowy? Co panią sprowadza do miasta? Grand Hotel. Proszę się rozgościć.
2: Ta sala zachowała się w oryginalnej formie od 1913 roku.
3: Te żyrandole też są oryginalne?
2: Tak, wszystko jest oryginalne. Odbywały się tu kolacje z udziałem królów i królowych, a w czasie procesów organizowano tu bale sylwestrowe dla armii amerykańskiej.
0: My, polska grupa, siedzieliśmy zawsze przy jednym stoliku. Siedzieli nasi prawnicy. Ta polska grupa wyglądała szaro i biednie, bo jakże mogła wyglądać grupa przybyła z Polski.
4: Seweryno, słyszysz, o czym rozprawiają przy stolikach?
0: Czy my przyjechaliśmy tu po to, żeby się przed tym Trybunałem domagać wymiaru sprawiedliwości wobec wszystkich Niemców? Czy my chcemy stworzyć obozy koncentracyjne dla Niemców? Czy my chcemy wszystkich Niemców zamknąć w obozach koncentracyjnych? Czy chcecie, mówiono nam to wprost wieczorem przy kawie i dobrej muzyce, czy chcecie prześcignąć Hitlera w jego programie.

0: Zapomnij o wojnie. Baw się. Tańcz. Pij sok z ananasa.
1: Ile to potrwa?
2: Myślę, że godzina.
1: Godzina. Dobrze, godzinkę to mogę.
2: Tak? A pan się gdzieś spieszy? Jak to tak?
1: Nie, no ale tam zaparkowany. Jeszcze mam kilka spraw dzisiaj. Więc godzinka jest okej.
2: Dobrze.
1: To może ja pani pokażę, co przyniosłem, żeby ewentualnie...
2: Dobrze, chętnie.
1: No, może nie powinienem tego mówić, ale jak patrzę na niektóre zdjęcia mojej mamy z tamtego okresu, to widzę bardzo atrakcyjną, bardzo ładną kobietę.
3: Dlaczego nie mówić? No. Mówić właśnie. Piękna kobieta.
1: No tak, no ale po wyjściu z tego okropnego obozu śmierci, tutaj nagle widać błysk w oku, uśmiech, prawda, jakieś zadowolenie. To są zdjęcia z nadmorza, zdjęcia z Mazur, czy z tych pobytów nad Morzem Czarnym. Zanim zaczniemy, ja bym chciał się zorientować, co panią głównie interesuje. Czy historia tej książki Dymy nad Birkenau?
4: Strona 35. Ciemna noc. W baraku niepodzielonym na izby ani części śpi na dziwnych rusztowaniach około 1000 kobiet. Ciemność gęsta, pełna oddechów i wyziewów. Skulone ciała drętwieją na twardym posłaniu. Jakieś krótkie przebudzenie, nagłe rozdarcie ekranu sennych marzeń, bolesną świadomością, że to uświęci.
1: Moim zdaniem to jest w ogóle niesamowita historia, dlatego że mama wyszła z obozu w styczniu 45 roku. I to był pieszy marsz, z którego to marszu mama w towarzystwie dwóch jeszcze zaprzyjaźnionych kobiet uciekła z tego transportu. Uciekła z transportu, wróciła do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie mieszkali jej przybrani rodzice, bo mama była sierotą. Od 11 roku życia była sierotą. Pisała to w wielkim pośpiechu, ponieważ wydawnictwo oczekiwało od niej kolejnych partii tej książki, tego jej wyznania. I jak książka była wydana, to dołączono ją do dokumentów procesu norymberskiego i mama była zaproszona jako świadek.
5: The real question we submit is not whether to admit the evidence. The real question is its value and its legal consequences under the provisions of this charter.
4: Z jakże dziwnym uczuciem wstępuje się na pole, które jest miejscem wywożenia popiołów. Nogi stąpają z lękiem po jasno popielatej powierzchni, na której wiatr rozwiewa lekki pył. Oto ludzie, wśród których stało się podczas apelu jeszcze kilka miesięcy temu, którzy chcieli żyć. Zmieszane popioły tysięcy rozsypano tu na polu. Teraz do nóg przylega ludzki proch. Senko, co zostało do powiedzenia? Sześćdziesiąty szósty, 68 dzień procesu. Pisarka z Polski nie mieści się w porządku obrad. Wychodzi więc z Grand Hotelu i zwiedza okolice. Na mijanych Niemców patrzy podejrzliwie. To ci sami Niemcy, których zna z obozu.

0: Miasto sehen wir dich. Zapisuję. Warte zobaczenia.
1: To cudowne przecież pod względem architektonicznym, bajecznie piękne, sławne miasto leżało w gruzach, a jednak w tym zburzonym mieście istniał jeden żywy krwiobieg, to były sprawy wokół Trybunału. A więc budynek Trybunału, który w nocy oświetlony reflektorami i na jego dachu flagi czterech państw zjednoczonych, Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Francji i Anglii, barwami grające nad tym oceanem gruzów, Grand Hotel, roztańczony i stwarzający właśnie ten klimat. Bawcie się, zapomnijcie, zapomnijcie czym prędzej. To wszystko należy do przeszłości, to wszystko trzeba wymazać z pamięci.

0: Wróćmy do procesu. Trybunał trzyma się harmonogramu. Pisarki z Polski nie sposób wcisnąć. Czeka w celi dla świadków. Wpatruje się w białe ściany, ale nikt jej nie wywołuje. Senko, chcę cię wysłuchać. Bez twojego głosu nie ma tej historii. Lada dzień głos zabiorą oskarżeni. Podobno Göring przygotował wielostronicowe przemówienie. Będzie je wygłaszał przez wiele dni. Senko, czas ucieka.
1: Will you repeat this, sir? Will you first of all tell me your name? Will you repeat this oath after me? I hereby swear before God the Almighty.
2: Przysięgam Bogu Wszechmogącemu.
1: That I will speak before the tribunal.
2: Że przed tym trybunałem powiem prawdę.
1: Nothing but the truth.
2: Tylko prawdę.
1: Concealing nothing of what is known to me.
2: Nie ukrywając nic z tego, co wiem.
1: So help me God. Amen.
2: Tak mi Boże dopomóż. Amen.
1: Would you like to sit down?
0: 69. dzień procesu. 27 lutego 1946 roku.
3: Скажите, пожалуйста, свидетельница. Вы были очевидцей отношения эсэсовцам к детям в Освенциме?
4: Что-то не видела, как все отношения эсэсовцы до детей в Освенциме.
2: В общем, так.
4: Да.
3: Я прошу вас рассказать об этом суде.
4: Прошу оповесить, пане Вилл.
5: To jest rosyjski tłumacz, tak, który rozumie polski i tłumaczy to. I on to robi całkiem sprawnie, profesjonalnie, tam nie ma żadnych przekłamań. Ale z punktu widzenia dzisiejszego, po tych 80 latach, no to dość wyraźnie widać, że tu jest jakaś trudna sytuacja. Sowietów nikt nie rozlicza z ich zbrodni. Oni występują w roli oskarżycieli. No i cóż.
2: Urodzone w obozie dzieci.
4: Dzieci, które były rażdżone w konclagerie.
2: Były także tatuowane.
4: Toże byli tatuowane.
2: Numer nakłuwano im na nodze.
4: Numer był tatuowany na nogę.
3: Dlaczego na nogę?
4: Dlaczego na nodze?
2: Niemowlę jest bardzo malutkie. Numer, pięciocyfrowy numer nie zmieściłby się prawdopodobnie na rączce dziecka.
4: Tak jak rybionok ocień mał i numer, zostawiający pięć cyfr, nie pomieściłby się wyriadno na malinkiej ruczonce.

0: Göring patrzył na mnie bardzo uważnie. Groźnie. Zdawało mi się, że myśli w tej chwili o karygodnych błędach załogi esesmańskiej w Oświęcimiu, że załoga ta mogła wypuścić zza naelektryzowanych drutów więźnia, młodą kobietę, która jest w stanie zeznawać przed Trybunałem Norymberskim, mówić o tym, co widziała tam przez przeszło 2 lata, formułować swoje myśli, wyliczać kolejno to, co zza drutów widziała z odległości kilkudziesięciu metrów na rampie krematoryjnej.
1: Funk odwraca się plecami i osłabiony opiera o ławę. Frank poczerwieniał. Rosenberg wierci się niespokojnie na krześle. Göring zdjął słuchawki, w których ktoś tłumaczy mu zeznanie na niemiecki. Hess wcale nie słucha.
0: W pewnej chwili zwróciłam się nie do stołu sędziowskiego, tylko zwróciłam głowę w prawo, w kierunku ławy oskarżonych. Powiedziałam, że chciałabym usłyszeć, tu właśnie w Norymberdze, chciałabym usłyszeć od oskarżonych odpowiedź w imieniu wszystkich matek, które utraciły dzieci w obozach koncentracyjnych, a zwłaszcza w tym obozie, który znam i o którym mówiłam. Chciałabym, żeby powiedzieli, gdzie są te dzieci.
2: Do any of the chief prosecutors wish to ask any questions? Any of the defendant's counsel wish to ask any questions? Then the witness can retire.
1: Synko, co zostało do powiedzenia?
3: Tak zastanawiałam się, jak pan ogląda te 4 minuty, to pan widzi tam swoją matkę, czy to była jakaś zupełnie jeszcze inna osoba?
4: Nie, no widzę swoją mamę jak najbardziej. Jestem pełen podziwu, dlatego że ona w tym momencie miała lat 30. Nie miała doświadczenia w takich publicznych wystąpieniach. Ona w obozie była długo. Ja tak przeliczyłem, że to jest około 900 dni.
5: Mitchen up!
1: Jest coś niemal hańbiącego w widoku ogolonych głów bezbronnych mężczyzn maszerujących karnie przed kilkoma uzbrojonymi Niemcami. Tak samo chudzi i czarni są wszyscy. Tak samo nieruchomo sterczą im ogolone głowy. Tak samo ręce przywarły do spodni. Gdyby tam szedł twój ojciec, twój brat, twój syn, nie poznasz. Tak starzec podobny jest do młodzieńca swą wątłą postacią. A młody chłopiec poraną ma twarz jak starzec.
4: No i tutaj jest to pierwsze wydanie z dedykacją dla mojego taty, Witolda. Tu jest podpisane Kraków, 45 rok. Podpisane Senka, bo moja mama zwykle skracała swoje imię Seweryna do Senka. Więc tu jest Witoldowi, dobremu druhowi, z którym razem przeżyłam Birkenau. No więc ja znam taką wersję, że rodzice znali się przed wojną. Nie byli parą, znali się po prostu. Ojciec studiował architekturę w szkole Wawelberga w Warszawie, a mama już rozpoczęła studia na pierwszym roku. Mieszkała w akademiku przy ulicy Polnej. Jakoś tam się spotkali, znali się. I w obozie w 43 roku poznali się przez druty. Tata, który jako ten budowlaniec

0: architekt, został wcielony do takiej brygady, która nazywała się Bauleitung. Oni się zajmowali różnymi sprawami właśnie remontów, budowy, utwardzania dróg i tak dalej, i tak dalej. Tata próbował mamie przez druty od czasu do czasu przerzucić jakiś list albo coś do jedzenia. I tutaj przyniosłem, bo to jest pamiątka rodzinna, bardzo ważna. To jest bransoletka, którą tata zrobił dla niej z kabli, które zostały wymontowane z jakiegoś zestrzelonego angielskiego samolotu. Wtedy, w tamtych latach, kolorowe, plastikowe izolacje na tych drutach to było coś wyjątkowego, prawda? Bo tu jest i czerwień, i żółty, i niebieski, i brązowy. I to był jego prezent. I jednocześnie...
1: Podarowany w Auschwitz.
0: Tak, w Auschwitz. I jednocześnie oni sobie przyrzekli, że jeśli przeżyją i się będą w stanie odnaleźć, odszukać, to będą razem do końca życia. No i tak się stało. To było w Norymberdze w 1946 roku. Był jakiś artykuł, jakieś sprawozdanie z procesu w gazecie, którą ktoś z przyjaciół ojca tam w Niemczech zobaczył, ojcu pokazał, więc on wiedział, że mama w Norymberdze jest. I przyjechał, się spotkali i postanowili razem wrócić.
2: Synku, czas odetchnąć. Idź do życia.
3: Już po złożeniu zeznania, kiedy radośnie odprężona, nareszcie wychodzę zobaczyć, jak wygląda Norymberga. Norymberga była tego dnia w wiosennym słońcu. Szłam przed siebie asfaltową ścieżką, asfaltową dróżką, przed siebie, jak najdalej przed siebie, w kierunku przeciwnym niż Trybunał Norymberski, więc jakby właśnie ulegając temu bodźcowi, żeby się oddalić od tych spraw. I przypadkowo znalazłam się w domu, w brzydkim domu brzydkiej, nieznajomej Niemki. Ja, idąc do niej, potknęłam się na jakimś zmurszałym mostku i rozerwały mi się pończochy na kolanach. Zaczął padać gwałtownie taki właśnie wiosenny śnieg. Ona mnie poprosiła do swojego mieszkania, wyciągnęła igłę z nitką i kategorycznie zażądała moich pończoch, przystąpiła do cerowania, mówiąc, że dziś w Norymberdze nie kupi się pończoch w ogóle, że takie pończochy to skarb. Ja byłam w kłopocie, nie wiedziałam, czym mogłabym się jej zrewanżować. Sięgnęłam do kieszeni i wydobyłam paczuszkę, nierozpieczętowaną paczuszkę amerykańskich kameli, co jej podałam, i ona wtedy przycisnęła te papierosy do szyi, szepcząc: ach, to świetnie, będą na niego czekały. Zrozumiałam, że na jakiegoś niego czeka. I wtedy rozpoczęła się opowieść o tych synach, których jej kolejno zabierali do Hitlerjugend.
2: Synko, a pamiętasz, jak dla ciebie się to zaczęło? Piotrków Trybunalski. W mieście rośnie pierwsze getto dla Żydów na terenie okupowanej Polski. A ty ze znajomymi wymieniasz się na polskie książki. Zakazane. Nic wielkiego, ale wpadka. Twój syn powie, że to pseudokonspiracja. Zobacz, dokąd cię to doprowadziło.
3: Ona mówiła, że mężowi jej nawet bardzo to się podobało, kiedy chłopak szedł i miał trąbkę, a do trąbki przywieszoną chorągiewkę z pięknie wyhaftowaną swastyką i równo maszerując z innymi chłopcami z Hitlerjugend grał na tej trąbce, a inni grali na werblach, ale ona już wtedy czuła niepokój i rozmowa z tą Niemką wywołała moje dla niej współczucie. uczucie

0: litości, zrozumienie dla jej macierzyńskich niepokojów. Ja wtedy nie byłam jeszcze matką, a tę Niemkę oczekującą już zaczęłam rozumieć.
1: Pamiętam tylko, że jak jechali rodzice do Holandii w związku z holenderskim wydaniem książek mojej mamy, chyba 3 albo 4 książki zostały wydane w Holandii, ojciec przejechał przez Niemcy, nie zatrzymując się ani razu i nie chciał w ogóle na te Niemcy patrzeć, bo widział dobrobyt, widział te wspaniałe nowe autostrady i tak dalej. Zamożność wielką tego społeczeństwa już wtedy było widać w tych latach 60. I dopiero jak dojechał do Holandii, to odetchnął i było to dla niego jakieś takie bardzo trudne przeżycie.
2: Osiemdziesiąt lat później Nazi Raus odbija się od murów Pałacu Sprawiedliwości. Mówiła. Kto usłyszał?
1: A, jak mówią Anglicy, to ona nosiła spodnie. A jednocześnie była osobą w jakiś sposób zranioną. Była bardzo nerwowa. Była z biegiem lat coraz częściej musiała, nie wiem czy musiała, ale chciała zażywać różne takie uspokajające środki. Z czasem, zwłaszcza po śmierci ojca, to się przerodziło już prawie że w nauk. Ja niechętnie o tym mówię, ale taka jest prawda.
2: Wkrótce dym staje się gęsty, ciemny i nieprzejrzysty. Swąd spalonego ciała ludzkiego, który miał towarzyszyć wszystkim dniom i nocom lagrowym aż do końca. Straszny, charakterystyczny zapach wtłacza się z bliska do ust, nosa, gardła. Senko, co zostało do powiedzenia?
0: Mam uczucie przegranej. Miałam to uczucie po złożeniu zeznania, ponieważ słowo jest narzędziem niestety za mało pojemnym, żeby wywołać nastrój rampy, na którą przywożono bydlęce wagony, wypełnione ludźmi, częstokroć już uduszonymi z głodu, z pragnienia, z braku powietrza, z upału, żeby wywołać nastrój tych baraków, przed które wychodziło się czasami o 2 czy 3 nad ranem, zimą czy latem, i widziało się zwały trupów, budzące jedyną refleksję, jaką napisałam w dymach. Dobrze, że dzieci nie widzą, jak umierają ich matki.
3: You want to see the x-rays of Hitler's head?
4: Chcesz zdjęcie rentgenowskie głowy Hitlera?
5: Do you have it?
6: Masz?
3: Yeah.
4: Tak.
3: I have it downstairs.
4: Mam na dole.
3: Do you want to pause for a moment?
4: Chcesz na chwilę przerwać?

0: Sala 600, Świadkowie Norymbergi. Autorką audioserialu jest Martyna Wojtkowska. Narracja Danuta Stęcha. Muzyka Dobrawa Czocher. Producent kreatywny Bartosz Panek. Producentka wykonawcza Katarzyna Lesisz. Montaż Alicja Głów. Realizacja dźwięku Magdalena Czajkowska i Michał Czajkowski. Nagrania studyjne Agnieszka Szczepańczyk, Anna Balcewicz. Lektorzy Janusz Deblesem, Maciej Gudowski, Paweł Sztompkę. Oprawa graficzna Marta Wilk. W odcinku wykorzystane zostały nagrania z Archiwum Polskiego Radia, Archiwum Radia Wolna Europa oraz cytaty z książki Dymy nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej. Materiały archiwalne z procesu norymberskiego udostępnione dzięki uprzejmości Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Za podzielenie się rodzinną historią autorka dziękuje profesorowi Jackowi Wiśniewskiemu. Producentem audioserialu jest Studio Reportażu Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy oraz przy współfinansowaniu Instytutu Pileckiego.
1: Ten odcinek i ten poprzedni i wszystkie kolejne, które produkujemy wraz z Instytutem Pileckiego, mogą Państwo odnaleźć na platformie podcastowej polskieradio.pl. To były słowa i dźwięki w programie drugim Polskiego Radia. Kłaniam się do usłyszenia. Bartosz Panek.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Kontynuujemy lekturę lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa.
2: Już siedzieli w wagonie, ale Starskiego jeszcze nie było. Panna Izabela przygryzała usta, co chwila wyglądając oknem. Nareszcie po drugim dzwonku Starski ukazał się na peronie. Tutaj, tutaj, zawołała panna Izabela. Ale ponieważ młody człowiek nie dosłyszał jej, więc wybiegł Wokulski i wprowadził go do saloniku. Myślałam, że już pan nie przyjdzie, rzekła panna Izabela. Niewiele do tego brakowało, odparł Starski, witając się z panem Tomaszem. Byłem u Krzeszowskiego i niech sobie kuzynka wyobrazi, od drugiej po południu do dziewiątej graliśmy. I naturalnie przegrał pan. Rozumie się. Szczęście ucieka od takich jak ja, dodał spoglądając na nią. Panna Izabela lekko się zarumieniła. Pociąg ruszył. Starski usiadł po lewej stronie panny Izabeli i zaczął z nią rozmawiać w połowie po polsku, w połowie po angielsku. Coraz częściej wpadając w angielszczyznę. Wokulski siedział na prawo od panny Izabeli, nie chcąc jednak przeszkadzać w rozmowie, wstał stamtąd i usiadł za panem Tomaszem. Pan Łęcki, trochę niezdrów, odział się w hawelok, w pled i jeszcze położył kołdrę na nogach. Kazał pozamykać wszystkie okna w wagonie i przyćmić latarnie, które go raziły. Obiecywał sobie, że zaśnie. Nawet czuł, że go sen morzy. Tymczasem wdał się w rozmowę z Wokulskim i szeroko zaczął mu opowiadać o siostrze Hortensji, która za młodu była do niego bardzo przywiązana, o dworze Napoleona III, który z nim kilka razy rozmawiał, o uprzejmości i miłostkach Wiktora Emanuela i o mnóstwie innych rzeczy. Wokulski słuchał go uważnie do Pruszkowa. Za Pruszkowem zmęczony i jednostajny głos pana Tomasza zaczął go męczyć. Za to coraz wyraźniej wpadała mu w ucho rozmowa panny Izabeli ze Starskim, prowadzona po angielsku. Usłyszał nawet kilka zdań, które go zainteresowały i zadał sobie pytanie, czy nie należałoby

ostrzec ich, że on rozumie po angielsku. Już chciał powstać z siedzenia, kiedy wypadkiem spojrzał w przeciwległą szybę wagonu i zobaczył w niej, jak w lustrze, słabe odbicie panny Izabeli i Starskiego. Siedzieli bardzo blisko siebie, oboje zarumienieni, choć rozmawiali tonem tak lekkim, jakby chodziło o rzeczy obojętne. Wokulski jednakże spostrzegł,

wagonu, patrzył w szybę i słuchał. Zdawało mu się, że każde słowo Starskiego i panny Izabeli pada mu na twarz, na głowę, na piersi, jak krople ołowianego deszczu. Już nie myślał ich ostrzegać, że rozumie, co mówią, tylko słuchał i słuchał. Właśnie pociąg wyjechał z Radziwiłłowa, a pierwszy frazes, który zwrócił uwagę Wokulskiego, był ten. Wszystko możesz mu zarzucić, mówiła panna Izabela po angielsku. Nie jest młody ani dystyngowany, jest zanadto sentymentalny i czasami nudny, ale chciwy. Już dosyć, kiedy nawet papo nazywa go zbyt hojnym. A sprawa z panem K., wtrącił Starski. O klacz wyścigową? Jak to zaraz znać, że wracasz z prowincji? Niedawno był u nas baron i powiedział, że jeżeli kiedy, to w tej sprawie pan, o którym mówimy, postąpił jak dżentelmen. Żaden dżentelmen nie uwolniłby fałszerza, gdyby nie miał z nim jakichś zakulisowych interesów, odparł z uśmiechem Starski. A baron ile razy uwalniał go? Spytała panna Izabela. I akurat baron ma rozmaite grzeszki, o których wie pan M. Źle bronisz swoich protegowanych, kuzynko, mówił drwiącym tonem Starski. Wokulski przycisnął się do ławki wagonu, ażeby nie zerwać się i nie uderzyć Starskiego, ale pohamował się. Każdy ma prawo sądzić innych, myślał zresztą. Zobaczymy, co będzie dalej. Przez kilka chwil słyszał tylko turkot kół i zauważył, że wagon się chwieje. Nigdy nie czułem takiego chwiania się wagonu, rzekł do siebie. I ten medalion, drwił Starski, jest całym prezentem przedślubnym. Niezbyt hojny narzeczony. Kocha jak trubadur, ale zapewniam cię, przerwała panna Izabela, że oddałby mi cały majątek. Bierzże go, kuzynko, i mnie pożycz ze 100 000. A cóż, znalazła się ta cudowna blaszka? Właśnie, że nie, jestem bardzo zmartwiona. Boże, gdyby on się kiedy dowiedział. Czy o tym, że zgubiliśmy jego blaszkę, czy że szukaliśmy medalionu? Szepnął Starski, przytulając się do jej ramienia. Wokulskiemu mgłą zaszły oczy. Tracę przytomność, pomyślał, chwytając za pas przy oknie. Zdawało mu się, że wagon zaczyna skakać i lada moment nastąpi wykolejenie. Wiesz, że jesteś zuchwały, mówiła przyciszonym głosem panna Izabela. To właśnie stanowi moją siłę, odparł Starski. Zlituj się, ależ on może spojrzeć. Znienawidzę cię. Będziesz szaleć za mną, bo nikt nie zdobyłby się na to. Kobiety lubią demonów. Panna Izabela przysunęła się do ojca. Wokulski patrzył w przeciwległą szybę i słuchał. Oświadczam ci, mówiła zirytowana, że nie wejdziesz za próg naszego domu, a gdybyś ośmielił się, powiem mu wszystko. Starski roześmiał się. Nie wejdę, kuzynko, dopóki sama mnie nie wezwiesz. Jestem zaś pewny, że nastąpi to bardzo prędko. Co tam, Starski, albo i panna Izabela, jedno warte drugiego. Ale ta kolej, ach, ta kolej, to drżenie. Zdawało mu się rozpłacze, że zacznie krzyczeć, że wybije okno i wyskoczy z wagonu. Gorzej, zdawało mu się, że będzie błagać Starskiego, aby go ratował. Przed czym? Była chwila, że chciał schować się pod ławkę, prosić obecnych, ażeby na nim usiedli i tak dojechać do stacji. Zamknął oczy, zaciął zęby, schwycił się rękoma za frędzle obicia, pot wystąpił mu na czoło i spływał po twarzy, a pociąg drżał i pędził. Nareszcie rozległ się świst jeden, drugi i pociąg zatrzymał się na stacji. Jestem ocalony, pomyślał Wokulski. Jednocześnie obudził się pan Łęcki. Co to za stacja? Spytał Wokulskiego. Skierniewice, odpowiedziała panna Izabela. Konduktor otworzył drzwi. Wokulski zerwał się z siedzenia, potrącił pana Tomasza, zatoczył się na przeciwną ławkę, potknął się na stopniu i wbiegł do bufetu. Wódki! Zawołał. Zdziwiona bufetowa podała mu kieliszek. Podniósł go do ust, ale uczuł ściskanie w gardle i nudności i postawił kieliszek nietknięty. W wagonie Starski rozmawiał z panną Izabelą. No już daruj, kuzynko, rzekł, ale z takim pośpiechem nie wychodzi się z wagonu przy damach. Może chory, odpowiedziała

0: panna Izabela, czując jakiś niepokój. W każdym razie jest to choroba nie tyle niebezpieczna, ile niecierpiąca zwłoki. Czy każesz sobie co podać, kuzynko? Niech mi dadzą wody sodowej. Starski poszedł do bufetu. Panna Izabela wyglądała oknem. Jej nieokreślony niepokój wzrastał. W tym coś jest, myślała. Jak on dziwnie wyglądał. Wokulski z bufetu poszedł na koniec peronu. Kilka razy odetchnął głęboko, napił się wody z beczki, przy której stała jakaś uboga kobieta i paru Żydków. Powoli oprzytomniał, a spostrzegłszy nadkonduktora, rzekł: kochany panie, weź do ręki jaki papier. A co to panu? Nic, weź pan z biura jaki papier i przed naszym wagonem powiedz, że jest telegram do Wokulskiego. Do pana? Tak. Nadkonduktor mocno się zdziwił, ale poszedł do telegrafu. W parę minut wyszedł z biura i zbliżywszy się do wagonu, w którym siedział pan Łęcki z córką, zawołał: telegram do pana Wokulskiego. Co to znaczy? Pokaż pan, odezwał się zaniepokojony pan Tomasz. Ale w tej chwili obok nadkonduktora stanął Wokulski. Odebrał papier, spokojnie otworzył go i choć w tym miejscu było zupełnie ciemno, udał, że czyta.
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy w poniedziałek.
2: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest piątek, 9 października, minęła 14.
3: A jak archiwum.

A to oznacza czas na spotkanie z nagraniami z archiwów Polskiego Radia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Karol Furtak. Dziś to spotkanie potrwa jednak nieco krócej niż zwykle, bo za mniej więcej godzinę połączymy się z Poznaniem, skąd nadamy dla Państwa pierwsze podsumowanie zmagań 17. Międzynarodowego Konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. No i wokół tego tematu w jakimś sensie będziemy poruszać się do 15. Mam dla Państwa bowiem nagrania dwóch Polek, które w pierwszym konkursie Wieniawskiego w 1935 roku nie tylko wzięły udział, ale także zostały w nim wyróżnione. To Ida Händel, której nagrań słuchać będziemy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, i osoba, którą znamy przede wszystkim jako kompozytorkę, Grażyna Bacewicz. Wtedy w 1935 roku przyznano jej tylko jedno z wyróżnień, ale Grażyna Bacewicz wracała na konkurs imienia Henryka Wieniawskiego, między innymi jako członek jury. W zasadzie skrzypcową karierę skończyła mniej więcej w połowie lat 50. W naszych archiwach zatem zachowało się niewiele jej interpretacji. Co więcej, przede wszystkim to muzyka samej Grażyny Bacewicz, jej własne kompozycje. Jednak wśród tych wszystkich rekordów są także pojedyncze nagrania, na których słychać, jak Grażyna Bacewicz interpretuje muzykę napisaną przez innych kompozytorów. No i od takiego krótkiego i dość wiekowego nagrania, powiedzmy, rozpoczniemy, bo mam dla Państwa muzykę Maurice'a Ravela w interpretacji Grażyny Bacewicz i Kiejstuta Bacewicza w nagraniu z 1950 roku.

To blues. Środkowa część sonaty na skrzypce i fortepian Maurice'a Ravela, nagranie Grażyny Bacewicz, skrzypce i jej brata, Keistuta, grającego na fortepianie. Przypomnę, nagranie z roku 1950, a więc jeszcze z tego okresu, w którym Grażyna Bacewicz

Kurkiewicz rozwijała swoją karierę także jako czynna skrzypaczka. W dalszej części naszego dzisiejszego spotkania jednak mam już dla Państwa muzykę, którą Grażyna Bacewicz skomponowała. Wyjątek z programu recitalu Krystiana Zimmermana zarejestrowanego w sali koncertowej Filharmonii Narodowej tu w Warszawie dokładnie 18 stycznia 1977 roku. Krystian Zimmerman wykonywał wtedy utwór Grażyny Bacewicz 20 kilka lat starszy od daty tego recitalu, jej drugą sonatę fortepianową, którą Bacewiczówna napisała dokładnie w roku 1953. Dość zgodnie do dziś opisuje się ten utwór jako kwintesencję stylu Grażyny Bacewicz, przynajmniej w tym okresie jej życia, no i twórczej działalności. A to, co kształtuje ową kwintesencję stylu Bacewiczówny, to po pierwsze neoklasyczna forma, po drugie wyraźne, ekspresyjne nawiązania do romantyzmu, do muzyki Johannesa Brahmsa choćby, w szczególności chyba w przetwarzaniu tematów, które słychać w muzyce pisanej ręką Grażyny Bacewicz. Poza tym to także nieco radykalizmu, zarówno tego harmonicznego, jak i rytmicznego, a w końcu także sonorystycznego. Mam poczucie, że czasem zapomina się o tym, jak Grażyna Bacewicz wrażliwa była na wszystkie kwestie związane z barwą dźwięku. I to nie tylko w odniesieniu do muzyki skrzypcowej, z której jest chyba najbardziej znana, bo w końcu fortepian był jej instrumentem chyba równie bliskim. Grażyna Bacewicz przecież odebrała edukację także w zakresie gry na tym instrumencie. Wtedy, to znaczy w roku 1977, Krystian Zimmerman był jeszcze, powiedzmy, świeżo upieczonym laureatem konkursu Chopinowskiego z 1975 roku, ale, o czym przypominają nam te nagrania, dość szybko odchodził od chopinowskiego idiomu w swoim repertuarze. Muzyka Grażyny Bacewicz pojawiała się zresztą w jego artystycznym dosie także później, bo w końcu naprawdę wiele lat po tym recitalu Krystian Zimmerman nagrał na płytę drugą sonatę fortepianową Grażyny Bacewicz. Tradycyjna forma oznacza, że sonata składa się z trzech części. Pierwsza z nich to maestoso agitato, zgodnie z tradycją część naprawdę pełna burzliwych kontrastów. Barbarystyczny, można powiedzieć, język Grażyny Bacewicz spotyka się tu, a może lepiej powiedzieć, zderza z łagodnym, lirycznym drugim tematem, nieco refleksyjnym. Nie brak tu jednak także momentów stricte wirtuozowskich. Część druga to przede wszystkim chorał. Chorał, który narasta do wielkiej, ekspresyjnej kulminacji z uporczywie wręcz powtarzającymi się gestami, no ale jest tu także nuta polifonii. Część trzecia to wirtuozowska tokata, którą Grażyna Bacewicz ujęła w formę ronda. Wyraźnie zresztą kompozytorka nawiązuje tu do motywu polskiego ludowego tańca. To oberek. Druga sonata fortepianowa. Dziś w audycji A jak archiwum zabrzmi zatem w nagraniu z 1977 roku przy fortepianie Krystian Zimmerman.

Christian Zimmermann wykonał drugą sonatę fortepianową Grażyny Bacewicz. Przypomnę, że to nagranie z Warszawy, z Filharmonii Narodowej, zarejestrowane dokładnie 18 stycznia 1977 roku. Grażyna Bacewicz dziś w naszej audycji pojawiła się nie tylko jako kompozytorka, ale także jako wyróżniona uczestniczka pierwszego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, który odbył się w 1935 roku. Ja zdążyłem już Państwu wspomnieć, że drugą część tego dzisiejszego spotkania poświęcimy innej, nagrodzonej tym razem Polce, Idzie Händel. Przypomnę, że Ida Händel zdobyła wtedy 7. nagrodę, będąc zresztą najmłodszą uczestniczką pierwszego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, a rok po nim, w 1936 roku, wyemigrowała. Do Polski jednak wracała, między innymi w 1986 roku, kiedy to jej wizytę w rodzinnym Chełmie udokumentowano w filmie zatytułowanym po prostu Ida Händel. Mam dla Państwa dziś nagrania Idy Händel właśnie z roku 1986, kiedy to artystka wystąpiła wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej pod batutą Tadeusza Strugały tu, w Warszawie. To było dokładnie 28 listopada roku 86, a w programie nie ma się co dziwić. Znalazła się muzyka Henryka Wieniawskiego.

Jego drugi koncert skrzypcowy, tak, ten bardziej poetycki, bo mimo że pierwszy koncert Za życia Wieniawskiego był nieco ganiony za nadmierną wirtuozerię, to poetykę, a w zasadzie to, jak Wieniawski potrafił łączyć pełną rozmachu, epicką narrację z poetyckością jego liryzmu, doceniono niedługo po premierze, która odbyła się w roku 1862. Dziś drugi koncert skrzypcowy De Mol op. 22 w trzech częściach. Allegro moderato, romans andante non troppo i allegro con fuoco, allegro moderato alla Zingara usłyszymy w archiwalnej interpretacji Idy Händel i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod batutą Tadeusza Strugały.

28 listopada 1986 roku, Warszawa, sala koncertowa Filharmonii Narodowej. To właśnie tak zabrzmiał wtedy drugi koncert skrzypcowy demol op. 22 Henryka Wieniawskiego w interpretacji Idy Händel, skrzypce i orkiestry symfonicznej Filharmonii Narodowej, którą prowadził Tadeusz Strugała. Na koniec dzisiejszej

0: Ida Händel, skrzypce i Jerzy Lefeld, fortepian, wykonując źródła Aretuzy z mitów Karola Szymanowskiego, zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że to nagranie z roku 1959. Dziękuję zatem za te 60 minut z muzyką zarejestrowaną w archiwach Polskiego Radia. No i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Program drugi Polskiego Radia, jest godzina 15, a ja, witając się z Państwem, tylko na chwilkę oddaję głos teraz do Poznania, gdzie czekają na Państwa Magdalena Łoś i Adam Suprynowicz.
2: Konkurs Wieniawskiego na antenie dwójki.
3: Witamy z Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tu wczoraj zainaugurowano 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego.
4: Był to przepiękny koncert, uważam, bardzo ciekawie skomponowany, z dużą porcją muzyki neoklasycznej polskiej. To się chwali, bo też Łukasz Borowicz jest właściwie specjalistą od takiego repertuaru.
3: I właściwie wszystkie punkty tego programu odnosiły się jakoś do konkursu, który właśnie od dziś tu trwa. Za nami pierwsza sesja przesłuchań, poranna sesja, bo albo daty utworów, albo postaci kompozytorów, jak Grażyna Bacewicz, no albo w ogóle idea współzawodniczenia, bo mieliśmy szczęście, tak to chyba ujmę i ty się zgodzisz, jako wiolonczelista, słuchać tu znakomitą rzeczywiście koreańską, południowo-koreańską wirtuozkę, laureatkę drugiej nagrody w tym roku na konkursie Królowej Elżbiety w Brukseli. Wiolonczelistka to Tae Young Kim, której nagrania już wyszukuję i będziemy Państwu przedstawiać. No i wygrała konkurs imienia Witolda Lutosławskiego, wiolonczelowy konkurs 2 lata temu w Warszawie, mając zaledwie 18
4: lat. Szkoda, że nie grała Lutosławskiego. No może to nie jest akurat najlepszy koncert do rozpoczynania konkursu Wieniawskiego. Myślę, że Saint-Saëns tutaj pasował stylistycznie nieco lepiej, aby jednak zaznaczyć, że ten repertuar jest zakorzeniony w przeszłości. Chociaż, jak już mówiliśmy w programie Wybieram Dwójkę, kiedy się spotkaliśmy z Kubą Kuklą parę dni temu, ten repertuar tegorocznego konkursu jest dosyć zawężony, ponieważ w zasadzie rozpoczyna się od Beethovena. Mówimy o tym repertuarze obowiązującym, obowiązkowym,
3: tak. I mówimy oczywiście sugerowanym. W zakresie czasowym teraz, tak?
4: Tak, i rozpoczyna się od Beethovena, za to kończy się w XXI wieku. Natomiast jeżeli ktoś chce grać rzeczy wcześniejsze, no to może, ale tylko w ramach tych zakreślonych przez program pozostawionych na utwory dowolne.
3: No i też generalnie myślę, że jest to wielka przyjemność słuchania już od pierwszego etapu. No w sumie będzie to 48 prezentacji, dlatego że są to krótsze recitale, forma komponowana przez młodych wykonawców. Dosyć mają tu dużą swobodę, o czym będziemy dziś słuchać w ich opowieści, w ich relacjach także. No i nie tylko skrzypce solo, co może być atutem dla wielu słuchaczy.
4: No, oczywiście, tak, zdecydowanie. Może ja przedstawię teraz jury, bo myślę, że powinniśmy w pierwszej naszej audycji.
3: Tak. Także ograniczone w składzie. To nie jest 13 osób, to jest 10 jurorów. Mhm.
4: Nancy Zhou, profesorka skrzypiec w Juilliard School w Tianjinie. Sang-sik Yang, dyrektor muzyczny Erato Ensemble i dziekan Centralnej Akademii Muzycznej w Seulu. Vera Tsu Wailing, skrzypaczka i pedagogzka, profesorka i doradczyni do spraw studiów doktoranckich w Konserwatorium Muzycznym w Szanghaju. Akiko Suanai, przede wszystkim koncertująca, znakomita skrzypaczka, dużo grająca muzyki współczesnej zwłaszcza. Aleksander Sitkowiec

0: Wybitny solista i kameralista, szef orkiestry NFM Leopoldinum we Wrocławiu. Gerhard Schulz, no, skrzypek legendarnego Alban Berg Quartet, profesor skrzypiec na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Performatywnych w Wiedniu. Liviu Prunaru, solista, pedagog i wieloletni koncertmistrz Królewskiej Orkiestry Koncerthebouw w Amsterdamie. I Andrea Obiso, solista i koncertmistrz Orkiestry Akademii Świętej Cecylii w Rzymie. To goście, no a do tego Agata Szymczewska, prezeska Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego, no i oczywiście wspaniała, wybitna polska skrzypaczka i laureatka.
1: Tak, 20 lat temu wygrała.
0: Wieniawskiego. I Bartłomiej Nizioł, przewodniczący jury, również laureat konkursu Wieniawskiego.
1: No, muszę przyznać, że to jest grono, które no absolutnie, myślę, nie będzie powodem żadnych wątpliwości co do werdyktu, że będziemy się zgadzać z kolejnymi wyborami. I doceńmy też pracę, jaką wykonano w ogóle wcześniej, jeszcze to było szersze grono, o czym też będziemy jeszcze słuchać. Mówiliśmy tej podwójnej selekcji wcześniej, prawda, że mamy już jakby te dwa etapy rozważań i namysłów. Dopuszczono 50 skrzypków, ostatecznie 48 osób od dziś przez kolejne 3 dni w pierwszym etapie będzie prezentować tu swoje programy. Programy oczywiście z muzyką Henryka Wieniawskiego. To jest ten punkt obowiązkowy, jest tam jakiś zakres dowolności, no ale dziś też Państwo tego zaznają w naszych wyborach.
0: Ale może jeszcze zanim przejdziemy do dzisiejszych przesłuchań, bo może jeszcze uporządkujmy fakty. Te nasze podsumowania będą zwykle w środku dnia, będą wyjątki, o czym będziemy Państwa informować, ale zwykle one będą o 15, jeżeli będzie to podsumowanie etapu, może zacząć się wcześniej, o 14. I będziemy podsumować popołudniową sesję poprzedniego dnia i przedpołudniową dnia bieżącego. No dzisiaj mamy troszkę więcej czasu dla młodych muzyków, którzy występowali no tylko dziś od 10.
1: No tak, mówiąc krótko, codziennie o 15 w uproszczeniu będą Państwo mogli usłyszeć relacje z ostatniej konkursowej doby.
0: Tak, bo można powiedzieć. Dwie sesje. Tak. Ale oddajmy może jeszcze głos jurorom. Monika Zając rozmawiała właśnie z Agatą Szymczewską i z Bartłomiejem Niziołem.
2: No ja jestem najbardziej dumna z tego, że daliśmy kandydatom wolność. Oni mogą naprawdę zagrać, na co mają ochotę. Oczywiście jedynym kryterium jest to, żeby zmieścili się w czasie. W pierwszym etapie to jest około pół godziny, w drugim etapie 50 minut około do godziny. Natomiast no, czekamy, czym nas zaskoczą, prawda? Bo tej literatury skrzypcowej jest tak dużo i ten wybór jest praktycznie nieograniczony, ale to też bardzo dużo o nich powie, kim są, co chcą nam pokazać i właśnie, kim teoretycznie później, zakładając, że ktoś z nich zwycięży, właśnie chcieliby też raczyć publiczność.
3: Myślę, że nasz program jest na tyle właśnie interesujący i pozwala na dużą wolność, ale też na ogromną kreatywność, prawda? Ale jednocześnie chcieliśmy troszeczkę jakby tak w bardzo delikatny sposób obowiązek grania więcej muzyki Wieniawskiego, no i oczywiście polskich kompozytorów.
2: Dla mnie jeszcze też takim elementem bardzo odróżniającym ten konkurs od pozostałych edycji jest etap z orkiestrą kameralną. My zrezygnowaliśmy z koncertu Mozarta, ponieważ to dyskusja o stylistyce, o tym, jak tego Mozarta się gra, plus taki dość akademicki styl podejścia pod tytułem no, na tym Mozarcie wszystko słychać, tak? I my nie chcemy się bawić w jakieś eliminacje, prawda, tych uczestników, że teraz będziemy z konkursu wyrzucać tych, którzy tych naszych oczekiwań w Mozarcie nie spełnili. Tylko właśnie chcemy im dać to pole do własnej kreacji artystycznej i ten repertuar w trzecim etapie, czyli koncerty Panównika, Góreckiego, Wasksa czy Weinberga, ja uważam, że są świetną ku temu okazją.
3: Ja chciałem tu jeszcze podkreślić, że jeżeli ktoś ma wielką ochotę zagrać utwór Mozarta, to ma taką okazję, to może, jeżeli sobie tak sprytnie ułoży ten program, prawda, recitalowy, to tak, nie jest wykluczone. My niczego nie wykluczamy. Na tym właśnie polega jakby siła tego programu.
2: Bach też będzie i z tego, co widziałam, chyba ktoś nawet się zdecydował na fugę C-dur, więc jeżeli chce zagrać i Bacha, i Paganiniego, i Mozarta, bo najbardziej kocha ten repertuar, tak, miał taką możliwość, ale tu bardziej chodzi o to, że nie oczekujemy tego od kandydatów i

0: Nie będziemy ich eliminować na podstawie takich akademicko przyjętych zasad.
1: No i sam wybór repertuaru tego dowolnego już wiele o tych skrzypkach powie. Bardzo ciekawie zapowiada się także finał rozbity na dwie części.
2: Bardzo nam zależało na tym, żeby naprawdę muzyka naszego patrona, patrona naszego konkursu, zwieńczyła jakby to całe wielkie święto muzyki. I cieszę się też właśnie, że udało nam się doprowadzić do tego, że zwycięzca konkursu zwycięży ten konkurs muzyką patrona.
0: A dla mnie z kolei ciekawym też pomysłem było to, żeby do samego końca dopuścić tylko trójkę kandydatów. To chyba pierwszy raz, na co zdecydowaliśmy się właśnie przy tej edycji. Pewnego rodzaju ryzyko, które oczywiście za nie ponosimy pełną odpowiedzialność, ale też takie ryzyko, które w moim odczuciu miało na celu wzmocnić pozycję Wieniawskiego. To znaczy, innymi słowy, jeżeli ktoś naprawdę marzy, żeby ten konkurs wygrać i już dostał się naprawdę do tej ostatniej szóstki czy tej trójki, to musi wygrać koncertem Wieniawskiego. Więc ten koncert Wieniawskiego, mam nadzieję, że wszyscy mają wyszlifowany na tip-top.
1: To taki apel tuż przed rozpoczęciem przesłuchań. No tak, no, rozpoczyna się pierwszy etap, ale przecież ta praca trwa od dawna, bo mam na myśli ten etap preselekcyjny, w którym zapoznaliście się z prezentacjami ponad 250 skrzypków. Co już ten wczesny etap konkursu powiedział o poziomie albo jakie oczekiwania w was rozbudził?
2: Oczekiwania mamy bardzo wysokie. Oczywiście. Chcemy, żeby konkurs Wieniawskiego należał do czołówki i myślę, że tak jest. Należy do czołówki konkursów międzynarodowych. Potwierdzeniem tego może być chociaż to, że mamy wśród naszych kandydatów zwycięzców już naprawdę poważnych imprez, poważnych konkursów. Zdarzyło się również też tak, że laureaci innych konkursów nie dostali się do naszego. Także poziom oczekuję rzeczywiście bardzo wysoki. Mam nadzieję, że te prezentacje na żywo w sali, w auli, no będą równie dobrze odebrane jak te nagrania, które słuchaliśmy online. Jest o wiele jakby większe połączenie z tym artystą na scenie. Można bardziej odebrać te emocje, jakby tą energię, prawda, podczas koncertu na żywo. Także zachęcam również publiczność do odwiedzania naszej auli.
0: Dla mnie ta ekscytacja konkursem między innymi jest właśnie z tego powodu, ponieważ już jakby poznaliśmy tych wszystkich kandydatów, wiemy jak oni grają, słyszeliśmy ich przynajmniej dwa razy podczas tego procesu preselekcji. No właśnie, ale ten moment, kiedy oni wejdą na scenę, nie da się wszystkiego na wideo obejrzeć, wyczuć, prawda? Charyzma, jakość dźwięku, czy pewnego rodzaju atmosfera, którą budują będąc na scenie, no to jest w ogóle podstawa koncertowania na żywo. Więc z tego względu no ja bardzo, bardzo czekam właśnie na te występy na żywo, a nie boję się tego stwierdzenia i mówię to głośno już od dłuższego czasu. Zaryzykuję mówiąc, że ja uważam, że to może być naprawdę najwyższy poziom skrzypcowy w historii tego konkursu, bo ta 50, prawie 50, która pojawi się w Poznaniu, z naszych obserwacji wideo naprawdę, no ja wróciłam wtedy w maju po preselekcjach w domu po prostu z tak zwaną szczęką prawie że na podłodze.
1: Jeszcze o jednej zmianie powinniśmy powiedzieć, mianowicie o podniesieniu wieku uczestników. 18-latkowie to najmłodsi uczestnicy, jak biorą udział w tegorocznym konkursie. Z czego wynika ta decyzja?
2: Zależało nam na tym, żeby naprawdę przyjechali tu artyści już gotowi do dużej kariery.
0: Ja uważam, że też zmieniły nam się trochę czasy. To znaczy te kariery wunderkindów z lat 80., 90., prawda, bardzo młodych ludzi, 14, 15, 16-latków, którzy faktycznie no, po prostu zachwycali swoimi umiejętnościami, też pewnego rodzaju dojrzałością artystyczną w tak młodym wieku, też pokazały nam na przestrzeni lat, że niekoniecznie to jest najlepsza droga do kariery i często gdzieś po 80 latach okazywało się, że jednak ten proces edukacji, to, że no 15-latek jeszcze powinien trochę siedzieć w szkole, trochę jeszcze robić repertuar i
1: żyć.
0: I żyć, no właśnie. A teraz jak patrzę też na takie tendencje w sumie światowe na konkursach, jednak osoby, które mają 25, 26, 27 lat, no właśnie już są po edukacji, mają ukończone prawdopodobnie studia. W pewien sposób mają też taką wolność artystyczną, jeżeli chodzi o wybory, prawda, które podejmują.

0: nie muszą wracać do szkoły, bo jeszcze mają do zaliczenia kwartet smyczkowy, żeby uzyskać promocję na następny rok. I po prostu też, tak jak Bartek powiedział, no są gotowymi artystami do bycia na scenie, a po to jest konkurs, po to chcemy tutaj właśnie dać taką szansę, żeby później wzięli tego Wieniawskiego do plecaka i po prostu objeździli cały świat, wykonując między innymi jego muzykę, a nie dopiero wracali do szkoły i dalej się uczyli.
1: No to na koniec, jaki powinien być zwycięzca lub zwyciężczyni tegorocznej odsłony konkursu Wieniawskiego?
2: Ja szukam takiego diamentu, który już prawie jest oszlifowany, błyszczy, zachwyca. Tak naprawdę szukam osobowości.
0: A ja jeszcze nie wiem, bo dla mnie to jest debiut w pracach jury konkursu takiej rangi, więc może odpowiem na to pytanie po konkursie.
3: Agata Szymczewska i Bartłomiej Nizioł opowiadali Monice Zając i nam wszystkim o swoich oczekiwaniach, o tym, co już wiedzą o kandydatach po preselekcji, no i też o zmianach w regulaminie dotyczących no, między innymi repertuaru, o którym jeszcze słowo powiemy. No, bardzo to ciekawie się zapowiada. Z ich opowieści wynika, że mamy do czynienia już z creme de la creme młodej wiolinistyki.
4: No, muszę powiedzieć, że uderzyło mnie to, że Agata Szymczewska powiedziała o ekscytacji, bo i my mieliśmy dzisiaj nie tylko ekscytację z powodu rozpoczęcia konkursu, ale i myślę, że trochę z tego, że naprawdę ta siódemka artystów, których wysłuchaliśmy, grała właściwie znakomicie. Tam nie było złych skrzypków.
3: Tak, i to nie jest kwestia świeżych uszu na pierwszym dniu konkursu. Naprawdę było kilka takich momentów, które no zapominało się, że to konkurs.
4: Może źle się wyraziłem, bo złych skrzypków to tu raczej nie bywało, ale no, gorszych produkcji. Właściwie mogliśmy wybierać repertuar do dzisiejszej audycji, bo za chwilę już posłuchamy wreszcie muzyki. Mogliśmy wybierać no, bardzo swobodnie i mogliśmy właściwie ułożyć go zupełnie jeszcze inaczej. A właśnie, trzy słowa o programie. W programie pierwszego etapu był jeden kaprys Henryka Wieniawskiego do wyboru ze zbioru opus 10 lub 18, jeden z innych utworów Henryka Wieniawskiego, takich jak polonezy koncertowe, Capriccio Wals, wariacje na temat własny, Scherzo Tarantella, legenda itd., itd. No i w przypadku, gdy ten program Wieniawskiego nie przekroczy 25 minut, można do tego dodać dowolny utwór. Ale można też to tak zrobić, że zagrać dwa bardzo krótkie utwory Wieniawskiego i wtedy ma się czas na dłuższy utwór.
3: No i to też wiele mówi o kandydatach, o skrzypkach, bo kandydatach do głównych nagród. Stąd to słowo, bo muszę przyznać, że każde pokazanie też kolejności, ale przede wszystkim wyboru tego repertuaru mówi nam co nieco, a może nawet dużo o nich. Jest to bardzo zróżnicowany wybór, przyznajmy.
4: Tak, rzeczywiście już mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawymi zestawieniami repertuarowymi. Może zanim posłuchamy rozmowy krótkiej z dzisiejszym pierwszym uczestnikiem, Wojciechem Niedziułką, który wraca na konkurs Wieniawskiego.
3: Był 4 lata temu Polakiem, który najdalej dotarł w tych przesłuchaniach do półfinału i rzeczywiście bardzo mu wszyscy kibicowali.
4: No a dzisiaj, cóż, poloneza, czas zacząć.

0: Gratulacje. Pan powraca na konkurs po 4 latach. Jest już w zupełnie innym miejscu artystycznej kariery. Jak przez ten czas się zmieniło pana podejście do konkursów i tego konkretnego wydarzenia?
1: Zmieniło się dość bardzo. Ostatnio przyjeżdżałem tutaj jako właściwie uczeń szkoły licealnej muzycznej. I to, co dał mi ten konkurs ostatnio, to dał mi dużo możliwości scenicznych, które starałem się wykorzystywać w bardzo różny sposób. Starałem się wykorzystywać do odkrywania muzyki, odkrywania repertuaru swojej tożsamości muzycznej także. No i to mi chyba najbardziej pokazało, że porównywanie się za pomocą arytmetyki jest trochę pozbawione sensu. I dzisiaj moje podejście do konkursów jest dużo bardziej negatywne ogólnie. Uważam, że wnoszą dużo, na pewno motywacji, ale wnoszą dużo zagrożeń w ogóle do środowiska. Wnoszą trochę taką presję ciągłego porównywania się do innych i takie trochę wyjście na oczy opinii publicznej bardzo często, co powoduje, że artyści trochę mogą zaprzestać szukania. W dużym skrócie, bo moglibyśmy pewnie ten temat bardzo, bardzo zgłębiać, ale no jestem tutaj z jakiegoś powodu drugi raz. Jestem tutaj z takiego powodu, że ten konkretny konkurs uważam, że daje możliwość prezentowania muzyki, co nie jest takie oczywiste w przypadku konkursów. Daje możliwość dowolnego dobrania repertuaru, wygłoszenia jakiegoś swojego poglądu, statementu muzycznego i skomponowanie recitalu, wyjście tutaj i potraktowanie tego jako koncert. W tym roku nie musimy zagrać 2 części Bacha, kaprysu i utworu wirtuozowskiego, co na recitalach się nie zdarza, a możemy dobrać repertuar naprawdę spośród różnych kompozycji. No ja postawiłem na Wieniawskiego o dużej części.
0: No, myślałam, że pan powie, że przyjechał tutaj dla przyjemności, bo widać było, że pan się na estradzie bardzo dobrze bawi.
1: Znaczy ja tu na pewno nie przyjechałem dla wyniku. To mogę niektórych rozczarować może, ale musimy głośno mówić o tym, że takie rzeczy jak wyniki to są rzeczy absolutnie, na które nie mamy wpływu jako uczestnicy, żadnego. I ja tu przyjechałem się cieszyć. Dzisiaj Wieniawskim, na końcu uczniem Wieniawskiego. No i jeżeli będę miał okazję po raz kolejny na tę scenę wyjść, no to mamy kolejne ciekawe pomysły.
0: Ja przyznam, że słuchając Obertasa i Kujawiaka zrozumiałam, dlaczego pan się tak zachwycił muzyką Fryderyka Chopina w dzieciństwie. To coś widzę kilka wspólnych punktów.
1: Jest bardzo dużo wspólnych punktów. To są też mazurki. Wieniawski w sumie chyba 6 tych mazurków napisał. I to, gdzie popełniony jest moim zdaniem błąd, którego nie popełniają pianiści, to te utwory są często krakowane bardzo dydaktycznie. One są trochę dawane bardzo młodym uczniom, przez to jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo takich no, dziecięcych wykonań, które też są na swój sposób piękne, ale które myślę, że nie miał w głowie Wieniawski tak, takich wykonań. To jest piękna muzyka salonowa, to są XIX-wieczne mazurki. Chciałem też trochę między wierszami nawiązać do polskiej tradycji, która gdzieś tam po drodze zatraciła swoją ciągłość. No bo tak też nawet Oskar Kolberg opisuje, że w XIX wieku na Kujawach dokładnie tak wyglądało, że imprezy rozpoczynane były chodzonym, który przychodził w Kujawek, a następnie w Obertasa. Więc starałem się jakoś do tych tradycji też nawiązać i pokazać, że no, utwór, który na konkurs wydaje się niebezpiecznym wyborem, nie ma sensu grać tego utworu bezpiecznie. No, chciałem zaprezentować po prostu muzykę, chciałem zaprezentować esencję Wieniawskiego.
0: Porozmawiajmy też o programie, który wybrał pan do kolejnych etapów. Czy w pewnym sensie te kolejne etapy pana wyboru tworzą jakąś spójną

0: całość, albo jaki był w ogóle pomysł na te, a nie inne utwory?
1: W drugim etapie postawiłem na Sylwestrowa sonatę, która nosi tytuł Postscriptum. Nawiązuje trochę do klasycyzmu, do codzienności klasycznej i też romantycznej poniekąd. I tak stawia pytanie, co z tej samej codzienności możemy zaobserwować dzisiaj w XX, XXI wieku. Więc w dużej mierze polega na zanikaniu, na ciszy. Następnie z tej ciszy chcę przejść w taki ładunek emocjonalny, który mam nadzieję uda mi się osiągnąć w kadencji Pendereckiego. I jeśli przyjdzie mi zagrać drugi etap, to zakończę go właściwie głównym powodem, dla którego tutaj przyjechałem, jednym z głównych powodów. Bo moim zawsze marzeniem było zagranie Fantazji C-dur Franza Schuberta. Jest to moim zdaniem utwór niemal doskonały, utwór, którego nie da się ocenić za pomocą arytmetyki. A moim zadaniem będzie w tę muzykę jak najgłębiej wejść, żeby spróbować zaprezentować publiczności właśnie Schuberta, a nie mnie w tamtym momencie.
2: Wojciech Niedziółka, 23-letni skrzypek, no słychać było dziś i też w jego opowieści, no, ale przede wszystkim w tej prezentacji, że ten drugi konkurs po 4 latach to już zupełnie inny artysta, także w tej psychologicznej, a to jest bardzo ważne, postawie wobec udziału w konkursie. Nie przyjechałem tu dla wyniku, a ten konkretny konkurs, jak powiedział, daje możliwość wyboru i pokazania się, tak jak podczas koncertu, od tej strony artystycznej. No kim jestem? To też jest wybór repertuaru. I ten wybór to oczywiście słuchany we fragmencie Polonez Adur, Wieniawskiego wspominane Kujawiak, Amo Lobertas op. 19 numer 1. Kaprys, tak, S-dur op. 18 i Eugène Isaïe Sonata na skrzypce solo G-dur op. 27 numer 5.
3: Trzy różne tańce Wieniawskiego. Tańce oczywiście w formie improwizacyjno, takiej artystycznie przetworzonej, wirtuozowskiej. No i właśnie, ja mam wrażenie, że Wojciech Niedziółka wspaniale pojął ten improwizacyjny charakter muzyki Wieniawskiego, tej muzyki wirtuozowskiej XIX-wiecznej, kiedy była melodia, był jakiś temat, no ale dalej, no to już artysta po prostu improwizował.
2: No to, co między nutami jest zawsze najciekawsze i tak jest już od przecież właściwie późnego renesansu i baroku, gdy rodzi się muzyka instrumentalna. No pokaż nam, kim jesteś, ja ci naszkicuję melodię, a ty dodaj to od siebie. Słynne chopinowskie rubato, my go też tutaj szukamy i tropimy. Dodajmy jeszcze, że stworzyli świetny duet przy fortepianie. Marco Scilironi, to też jest bardzo istotne w takiej konkursowej prezentacji, z kim się współtworzy tę muzykę.
3: To prawda. Zatem Wieniawski ze swobodą, wyobraźnią, a jednocześnie bardzo precyzyjnym trzymaniem formy. Ja w ogóle miałem wrażenie, że Wojciech Niedziółka gra całym ciałem. To było fascynujące patrzenie na niego. Chociaż niektórym to może przeszkadzać, to jest inna sprawa, ale wygląda to niezwykle sugestywnie. No i potem wspaniała sonata na skrzypce solo G-dur, piąta Eugène Isaïe, która zaczyna się wschodem słońca. I on naprawdę zaczynał tę muzykę z niebytu, z niczego. No, znakomity moim zdaniem występ, mam nadzieję, i trzymam kciuki ogromne za Wojciecha Niedziółkę.
2: Dopowiedzmy, że później jest znów taki taniec wiejski, więc tak, ten motyw powrócił, tyle że w zupełnie innej estetyce, innej stylistyce.
3: Dance Rustic, czyli druga część sonaty Isaïe. Po Wojciechu Niedziółce wystąpiła Herim O., 27-letnia skrzypaczka i w jej biogramie czytamy ceniona za pełną pasji ekspresję. I szukaliśmy tej pasji i ja przyznam, że ja tej pasji nie zauważyłem, chociaż zauważyłem, że jest to świetna skrzypaczka. Miałem wrażenie, że była po prostu sparaliżowana nerwami.
2: Ja miałam też wrażenie, może po prostu jakoś emocjonalnie zamrożona, bo pierwsze jej dźwięki były niezwykle obiecujące. Jej instrument, rodzaj pełnego takiego brzmienia, słodyczy, no tego, czego chce się słuchać. To sprawiło, że no, otwierałam szeroko uszy. O, będzie. Tymczasem rzeczywiście ta strona ekspresji wyrazowa, no, cały czas myślałam, że za chwilę, już. Mm. Ale takim punktem, który potwierdza to, co mówisz, Adamie, był fakt, że w utworze, którym kończyła swój recital, Żena Izai, poem Elegiak

0: opus 12. Należy przestroić skrzypce, to jest utwór ze skordaturą, strunę najniższą G obniżyć o cały ton do dźwięku F i ona nie zrobiła tego precyzyjnie, a to jest bardzo ważny element, ponieważ ta struna jest struną pustą, wielokrotnie tam wykorzystywaną w środkowym...
1: Brzmiała za wysoko cały czas.
0: Brzmiała za wysoko, a ma sprawić komfort i poczucie, że nagle to jest rejestr altówki, że jakby skrzypce poszerzają swoje możliwości, jak w skordaturze. A dało to pewien dyskomfort, co na pewno wynikało ze stresu i jakby nie poświęcenia należnej uwagi temu, co powinna zrobić.
1: Na ten stres moim zdaniem też wskazuje to, że czasami artystka się zapominała jakby, to znaczy kiedy grała dłuższe utwory, takie jak wariacje na temat własny Wieniawskiego albo poem Elegiak, to ona się tak jakby rozkręcała w trakcie.
0: Zapominała się stresować.
1: Zapominała tak, się stresować, a na początku grała zupełnie nie do publiczności, jakby nie występowała przed publicznością, grała do siebie. Posłuchajmy fragmentu wariacji na temat własny opus 15 Henryka Wieniawskiego w tym momencie, kiedy ona już troszeczkę wyszła do nas.

0: Kerim O, druga skrzypaczka dzisiaj występująca przed publicznością w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym fragmencie wariacji na temat własny opus 15 Henryka Wieniawskiego. Ja myślę, że to jest taka artystka, która może lepiej wypadać w nagraniach niż na estradzie.
1: Możliwe, no to jest pewnie wiele czynników się tu składa na nasz odbiór i na tę dzisiejszą prezentację. Michał Francuz towarzyszył jej przy fortepianie. To jest reprezentantka Korei Południowej, choć w tym roku nie są to wyszczególnione.
0: Może nie używajmy słowa reprezentantka.
1: Tak, ale urodziła się w Korei Południowej. Niewątpliwie to są jej korzenie. Ma 27 lat. No tak, zobaczymy. Trzymamy kciuki w ogóle za nią, bo konkurs to konkurs, a życie skrzypaczki może się toczyć równolegle i ciekawie.
0: Bardzo ciekawym również skrzypkiem był kolejny artysta, Sanja Ok, 28-letni, dużo śmielszy, dużo bardziej wychodzący do publiczności, bawiący się graniem. I to była zabawa wynikająca przede wszystkim z ogromnej swobody technicznej. Miałem jednak pewne wątpliwości, że na przykład kiedy grał Caprice La Cadenza, znakomicie grał drobne wartości. Tam było, po prostu nie było czego się przyczepić, ale właśnie to było grane.

0: tak jakoś wsobnie trochę do siebie, po czym następujące akordy forte w ogóle nie miały sensu.
1: Miałam to, teraz sięgam do notatek, to samo poczucie, że za mało oparcia i takiego zanurzenia, za mało mięsistego dźwięku w tych dolnych nutach, w temacie, od których można potem się łatwiej odbić do tych drobnych, precyzyjnych, wspaniałych i wiadomo, tam w środkowej części wykazują się skrzypkowie tym panowaniem nad smyczkiem. Niewiarygodna ilość nut w pasażach musi się zmieścić właśnie i mieliśmy całkowitą swobodę. Wiedzieliśmy, że wszystko. Zresztą właściwie w każdej prezentacji.
0: Poczucie bezpieczeństwa
1: mamy ten komfort, tak. To są świetni muzycy.
0: Ale to jest w ogóle taki artysta, przy którym moje serduszko powinno mocniej zabić, ponieważ ja bardzo lubię smyczkowych, zwłaszcza muzyków, którzy stawiają na barwę. A on umie grać barwą i to jest jego ogromny atut. On bez zamaszystych żadnych gestów osiąga bardzo wyraziste efekty brzmieniowe. To jest dzięki temu też, że jest świetny technicznie i pewny, w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, był po prostu w swoim żywiole.
1: To prawda, to ma znaczenie, jaka jest ta interakcja, prawda, z nami na sali. Inaczej by to brzmiało, gdyby słuchali państwo tylko oczywiście transmisji samego dźwięku, nie bez obrazu. No ale my mamy ten przywilej, że również patrzymy na całość, na ten całokształt, a do tego należy również uśmiech na przykład, który się pojawił u niego i to było dla mnie też bardzo miłe w Capriccio Wals, opus 7 Henryka Wieniawskiego, gdzie no po prostu no czuło się i widziało przyjemność.
0: Że on to lubi grać. To co cenne, bo czasami mieliśmy wrażenie, że miewaliśmy wrażenie, słuchając konkursu Wieniawskiego w poprzednim latach, że muzycy trochę musieli grać tego Wieniawskiego bardziej niż chcieli, a tutaj było słychać, że on się po prostu odnajduje świetnie w tej muzyce. Natomiast zagubił się trochę niestety w rondzie ha-moll Franciszka Schuberta.
1: Mówisz o różnicowaniu tych formy samej, czy budowaniu tej formy, która właściwie wydaje się, że jest no, wdzięczna, bo konstrukcja ronda pozwala no, jakby i słuchaczom docenić pomysły na te powracające tematy. No ale tutaj intensywność dźwięku, może słodycz, parę takich aspektów można by pewnie no, chcieć więcej, ale generalnie sam wybór tej kompozycji też mnie poruszył. Utwór sprzed równo 200 lat i dający możliwości rzeczywiście opowiadania też pewnej historii.
0: Ale jak to u Schuberta jest to równocześnie wymaga on takiego szybkiej zmiany rejestru z pogodnego w ponury.
1: To prawda, beztroska znika nagle w roku mgnieniu, to też jest ważne. To pozwala pokazać, jak się tym nastrojem operuje.
0: Jest to również rondo poprzedzone bardzo trudną formalnie introdukcją, bo tam się pojawia bardzo dużo myśli muzycznych i no, trzeba to jakoś zebrać w jakąś narrację. I tutaj niestety, no ja nie wiedziałem, o co mu chodzi. Dopiero kiedy zaczęło się rondo, słyszeliśmy refren, no to pomyślałem sobie, no jesteśmy w domu. Może posłuchajmy fragmentu przy fortepianie Zuzanna Basińska.

0: No i taki przykład doskonale pokazujący też jego sceniczną przyjemność pokazywania tych nagłych zmian, zaskakiwania forte, fortissimo po momentach jakiejś zadumy. To wszystko rzeczywiście daje możliwość takiej właśnie narracji, pokazania tych zmienności nastrojów rondo, hamol w katalogu Franciszka Schuberta, pozycja 895, tylko fragment tej konkursowej prezentacji skrzypka Sundze Ok.
1: Mam nadzieję, że będzie ok.
0: Tak, ok.
1: Po pierwszym etapie.
0: 1998 rocznik, więc no dziś to jeden z tych starszych.
1: Kolejny za to miał 20 lat. Jonathan Okseniuk, student Curtis Institute of Music.
0: To najmłodszy z tej dzisiejszej stawki konkursowej. Myślę o całym dniu, o tej kolejnej sesji też. No i zaraz posłuchamy jego gry, a wcześniej tego, co miał do powiedzenia zaraz po zejściu ze estrady. Monika Zając z nim oczywiście rozmawiała, ale no nie mogę się powstrzymać, by nie powiedzieć, że te życiorysy, które już od wielu lat nas fascynują, gdy czytamy, że debiut, tam nie wiem, 5-7 lat, a właściwie wszyscy zaczynali naukę, gdy mieli 4 lata, to już jest standard, no to tu mamy informację, że takim przełomowym momentem było dla niego pierwsze zetknięcie się z orkiestrą na żywo, gdy miał zaledwie 1,5 roku. I ja wierzę, że to może być prawda, tylko w ten sposób granica.
1: Zapisał to w pamiętniczku.
0: Rodzice, ja zapisywałam jako matka różne zdarzenia, ale no, to po prostu był ten moment przełomowy w jego artystycznym rozwoju.
1: I to jest woda, w której pływa znakomicie. Rzeczywiście jest to skrzypek o niezwykłej takiej swadzie estradowej, prawda? Dużej pewności, dużej
0: sprawności. Tak.
1: Też muzyk myślący brzmieniem. I to jest właśnie ciekawe, bo powinienem go uwielbiać jako muzyka myślącego brzmieniem, ale miałem wrażenie, że czegoś było za dużo.
0: A ja nie miałam takiego wrażenia. Od razu mnie złapał i trzymał moje skupienie, ale zaraz Państwo sami będą mogli się przekonać, czy i tak działa nagrany recital, fragment, którego posłuchamy. No ale wcześniej on sam w rozmowie z Moniką Zając.
2: Jestem bardzo podekscytowany. Kiedy wychodzisz na scenę, masz wrażenie, że w powietrzu unosi się jakaś magia. To uczucie znajduje odzwierciedlenie w twojej grze. A jeśli towarzyszy ci tak wspaniały partner muzyczny jak Łukasz, współpraca staje się prawdziwą przyjemnością. Wybór utworu Fryderyka Chopina był chyba ukłonem w stronę polskiej publiczności.
3: Tak,
2: właśnie taki był mój zamysł. Wiem, jak bardzo kochacie Chopina. Jesteś nie tylko skrzypkiem, ale także dyrygujesz. I to już od bardzo młodego wieku. W jaki sposób dyrygowanie wpływa na twoją grę na skrzypcach? Bardzo pomaga w interpretacji, a także w wyczuciu czasu i rytmu oraz we współpracy z pianistą. To niezwykle przydatne również w muzyce kameralnej. Kiedy gram koncerty skrzypcowe z orkiestrą, dyrygowanie pomaga mi lepiej rozumieć partię orkiestrową i odnaleźć w niej swoje miejsce. Cieszę się, że mam takie doświadczenie. Swoją muzyczną drogę rozpocząłeś bardzo wcześnie. Zastanawiam się, jak silna jest twoja więź z muzyką. Czy czujesz, że

Stanowi ona część Twojej osobowości? I czy potrafisz sobie wyobrazić, że mógłbyś robić coś zupełnie innego? Muzyka towarzyszy mi od najmłodszych lat. Była obecna w moim życiu na różne sposoby. Słyszałem ją w telewizji, sam coś śpiewałem. Udawałem, że gram na wyimaginowanych skrzypcach, a czasem dyrygowałem. Trudno mi wyobrazić sobie, co robiłbym, gdyby muzyka nie istniała. So I'm very grateful for that.

0: Cóż to była za prezentacja poloneza? A przecież, Adamie, ten jego występ, Jonathan Okseniuk, 20-latek, rozpoczął swój występ od kompozycji Maurycego Ravela Cygan. To też ta cała introdukcja była absolutnie już zjawiskowym dla mnie wejściem.
1: Postanowił zacząć od trzęsienia ziemi,
0: tak
1: a
0: jest.
1: Potem napięcie rośnie.
0: Tak jest. Ten Chopin w opracowaniu Shinichiro Yokoyamy też miał, jak powiedział, zdradził no oczywiście swoje znaczenie i na koniec też wciągający a la Saltarella op. 10 Henryka Wieniawskiego. Tak zakończył występ, no pokazując, czego to ja nie potrafię. Potrafi wiele.
1: Ale ponieważ ja muszę mieć ostatnie słowo,
0: to
1: muszę dodać, że Łukasz Chrzęszczyk grał z nim fenomenalnie.
0: Fenomenalny duet.
1: To był duet, to była rzeczywiście kameralistyka pierwszej próby. No a potem na estradę wyszła wyczekiwana, gorąco przyjęta przez połowę sali, publiczności, która potem niestety wyszła, co może nie było zbyt eleganckie, ale przyszła specjalnie wysłuchać Zofii Anny Olesik, 21-letniej studentki Poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie Marcina Baranowskiego, stypendystki Fundacji Anny Sofii Mutter. Świetna skrzypaczka.
0: Znakomita i rzeczywiście, Adamie, nie powiedzieliśmy, że właściwie, oczywiście, Zofii Anny Olesik przyszło wysłuchać tu bardzo wiele młodych osób, ale w ogóle atmosfera jest taka od pierwszego dnia konkursu, że mam wrażenie, że połowa poznańskich szkół przyszła, by tutaj ten czas spędzić, kibicować, słuchać. Jest bardzo wiele młodzieży.
1: Bywało tak, że bywała tutaj pusta sala na pierwszym etapie, a dzisiaj nie, absolutnie.

0: Tak, no i to też dodajmy jeszcze, że z tych 50 osób wyłonionych w preselekcjach, właściwie 49 zostało w ten sposób wyłonionych, bo Zofia Anna Olesik była zwyciężczynią konkursu Jankego, zakwalifikowana bez takiej preselekcji, więc miała taką otwartą już drogę na ten konkurs i świetnie wykorzystała tę możliwość.
1: Posłuchajmy, co opowiedziała Monice Zając.
2: Gratulacje. Jest pani u siebie i publiczność dała pani to odczuć.
3: To prawda. No, wśród publiczności byli oczywiście moi niesamowici znajomi, przyjaciele, rodzina, profesor. Także no wiadomo, u siebie granie łączy się z no, wieloma emocjami, ale no, było to niesamowite przeżycie.
2: Zresztą dobrze pani zna tę salę, a do konkursu zakwalifikowała się pani dzięki zwycięstwu w konkursie imienia Zdzisława Jankego. To była chyba najlepsza możliwa rozgrzewka przed Wieniawskim, prawda?
3: Tak, przyznam szczerze, że no właśnie konkurs Jankego dał nam uczestnikom również przygotowanie dość podobnego programu, wiadomo, troszkę ograniczonego ze względu na rangę konkursu, ale mimo wszystko wiele elementów było bardzo podobnych, jak i również no oczywiście finał w naszej ukochanej sali z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej.
2: Proszę powiedzieć, jak pani przemyślała skonstruowanie tego programu i też które elementy wszystkich etapów są pani najbliższe?
3: Tak, przyznam, że dowolność w tym konkursie była dość duża i mnie to niezmiernie cieszy, ponieważ mogłam wśród pierwszego i drugiego etapu wyróżnić takie utwory bliskie mojemu sercu. Oczywiście do wykonania były w pierwszym etapie dwa utwory Wieniawskiego, Kaprys i jeden utwór dowolny. Ja wybrałam Polonez Dedur i Kaprys La Cadenza i dopełniłam cały program utworem Ojżana Isai, który bardzo ściśle w sumie łączy się z Henrykiem Wieniawskim, ponieważ był to jego uczeń. No i utwór poem Elegiak, poemat elegijny. No jest to na pewno wyjątkowy utwór w literaturze skrzypcowej. Dość szczególny też ze względu na technikę wykonawczą ze skordaturą, prawda, przestrajamy struny z G na F. Tworzy to niesamowicie mroczny klimat i wyjątkową barwę instrumentu i właśnie chciałam wśród utworów Henryka Wieniawskiego, które są takie brillant, wirtuozowskie, bardzo charyzmatyczne, chciałam przerwać czymś może bardziej takim nostalgicznym, może takim lirycznym.
2: Ma pani jakieś sposoby, jak radzić sobie ze stresem w kontekście konkursów i w ogóle, czy może ma pani jakąś specyficzną filozofię, jak podchodzić do tego rodzaju wyzwań?
3: No tak, emocji jest wiele i każdy musi sobie z tym radzić na swój własny sposób. Ja też no, już tych konkursów parę przeżyłam, także co chwilę odnajduję jakieś nowe rzeczy, które pomagają. No zarówno oczywiście trzeba dużo ćwiczyć, ale trzeba bardzo odnosić się do siebie z dużym szacunkiem, też weryfikować te myśli. No wiele myśli przychodzi do głowy w takich intensywnych momentach, ale no przede wszystkim ten szacunek do samego siebie.

Zofia Anna Olesik, reprezentantka Poznania, rzeczywiście bardzo gorąco przyjęta tutaj w kaprysie La Cadenza op. 10, numer 7 Henryka Wieniawskiego.

0: melodii głównej i ornamentyki. To wszystko było tak cudownie wykonane, naprawdę, no, wzorowe.
1: I jeszcze sama wytłumaczyła, że właśnie ten mrok kompozycji Izaja miał przedzielać później w końcu też jakże jasny Wieniawski. Na koniec Polonez D-dur, to znaczy to miał być pomiędzy promiennymi i stylem Brion Wieniawskiego, tak? Przede wszystkim. Też na tym jej zależało i no, zagrała też fantastycznie tę kompozycję.
0: No i cóż, proszę Państwa.
1: Przy fortepianie jeszcze dodajmy, Joanna Zatej Wójcińska towarzyszyła jej, tak.
0: No i cóż, proszę Państwa, mamy jeszcze do omówienia dwójkę wykonawców, czego pewnie dzisiaj nie zdążymy zrobić. Wystąpił po Zofii Annie Olesik również świetny muzyk Daniel Raffi-Majeri, który wybrał Bartoka na występ w pierwszym etapie. Na pewno do niego wrócimy w podsumowaniu pierwszego etapu. A na koniec Aoi Saito i no, skrzypaczka całkowicie ukształtowana moim zdaniem.
1: Absolutnie i to jest 29-letnia skrzypaczka urodzona w Tokio i właściwie ja miałam wrażenie, że ona stanęła, grała, przyjechała ze swoją pianistką Mana Oguchi przy fortepianie i po prostu to był koncert. Wspaniały koncert. Wybrała Le Chant du Bivouac, którym się będziemy z Państwem żegnać, opus 10, numer 8. I ósmy, także Igora Strawińskiego duo Concerto. To jest też no, wielka literatura skrzypcowa i to uzasadniony był wybór. No, a na koniec Polonez A-dur, opus 21. Każdy utwór z jej recitalu właściwie jest powodem, by tylko ją chwalić.
0: To na koniec od nas Le Chant du Bivouac, opus 10, numer 8 Henryka Wieniawskiego. Słyszymy się jutro o 15:00.
1: Magdalena Łoś
0: i Adam Suprynowicz. Wydawczynią programu była Monika Zając. Zrealizował Janusz Graczyk. I cóż, słuchamy.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Posłuchajmy wiersza o tak bardzo wyczekiwanym końcu wojny. Przekład Anety Kamińskiej czyta Angelika Kurowska.
2: Svitlana Bohdan. Wojna. Koral. Wojno, wojno, jesteś krwawym oceanem. Stań się z krwawego oceanu krwawym morzem. Stań się z krwawego morza krwawym jeziorem. Stań się z krwawego jeziora krwawym stawem. Stań się z krwawego stawu krwawą studnią. Stań się z krwawej studni krwawym źródłem. Stań się z krwawego źródła krwawą kałużą. Stań się z krwawej kałuży krwawą plamą. Stań się z krwawej plamy krwawą kroplą. Stań się z krwawej kropli malutkim, czerwonym, okrągłym koralem. Niech ten koral na słońcu wyblaknie, wybieli się, zblednie, wyschnie, rozsypie się na drobne ziarenka. Niech każde ziarenko zwinie się, zeschnie, szczeźnie, zniknie, pójdzie do ziemi i nie będzie go. Niech będzie tylko pamięć, jak czerwony paciorek w koralach na szyi Ukrainki. 29 marca 2022.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, już 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, jak na sobel.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na wiadomości kulturalne. 90 lat temu urodziła się Agnieszka Osiecka, autorka tekstów do takich piosenek jak Małgośka, Niech żyje bal, Okularnicy czy Zielono mi. Napisała ponad 2000 utworów, które weszły do kanonu polskiej kultury, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
2: Agnieszka Osiecka napisała takie teksty, którymi my myślimy i którymi mówimy, które również śpiewamy. Agnieszka Osiecka była poetką, która przez wiele lat była uważana za autorkę tylko tekstów piosenek. Dzisiaj rozpatrujemy ją już w perspektywie pełnej literackiej. Agnieszka Osiecka, jak Wojciech Młynarski, należą do tej grupy poetów, którzy zaistnieli w świadomości powszechnej. Nie jako prymitywna rozrywka, tylko bardzo wyrafinowany tekst.
0: Agnieszka Osiecka pisała nie tylko poezję i piosenki, ale także pozostawiła po sobie bogaty dorobek prozatorski, w tym wielotomowe dzienniki oraz zbiory opowiadań, felietonów i wspomnień. Tworzyła skecze i utwory sceniczne, debiutowała w Studenckim Teatrze Satyryków, współpracowała z Polskim Radiem, Teatrem Atelier i największymi artystami. Zmarła w 1997 roku w Warszawie, pozostawiając trwałe dziedzictwo kulturalne. Tymczasem Andrzej Wajda jest bohaterem wystawy zatytułowanej Dyrygent 10 Muzy z Radomia. Ekspozycję, która zostanie otwarta o 17, przygotowało Radomskie Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Okazją są dwie rocznice, setna urodzin i dziesiąta śmierci artysty. Wicedyrektorka muzeum Ilona Pulnar-Duszyk zdradza, że na wystawie zgromadzono wiele cennych eksponatów, rodzinne pamiątki, obrazy i plakaty. Wiele z nich dokumentuje radomskie życie Andrzeja Wajdy.
3: Wystawa jest o tyle niezwykła, że pokazuje Andrzeja Wajdę w tym troszeczkę wcześniejszym okresie, zanim został reżyserem, dyrygentem polskiego kina. Na wystawie pokazany jest również ten czas, wcześniejszy czas, w którym zamieszkiwał w Radomiu, kiedy stawiał tutaj pierwsze kroki artystyczne i kiedy jeszcze chciał być malarzem.
0: Uzupełnieniem pokazu jest film, którego bohaterem jest Andrzej Wajda, dodaje kurator Marcin Kępa.
4: Jesteśmy w posiadaniu unikatowego materiału filmowego, który pan Krzysztof Tchórzewski nakręcił z Andrzejem Wajdą kilkanaście lat przed jego śmiercią. W tym 15-minutowym fragmencie Andrzej Wajda opowiada tylko i wyłącznie o Radomiu, o jego związkach z Radomiem, o tym, jak do tego Radomia wracał i dlaczego ten Radom go cały czas inspirował.
0: Wystawa, której patronuje żona artysty, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, będzie czynna do 30 grudnia w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Z kolei w Słupsku rozpoczął się 32. Komeda Jazz Festival. To wydarzenie to nie tylko koncerty, ale muzyka komedy ma tu szczególne znaczenie, podkreśla pomysłodawca i organizator festiwalu, profesor Leszek Kułakowski.
5: Reinterpretacje, aranżacje muzyki, komedy, odczytywanie na nowo. Też panele komedowskie, które są organizowane przez wybitnego dziennikarza Andrzeja Winiszewskiego w bibliotece. Też mamy filmy z muzyką komedy, jam session, także wydarzenie wokół kultury, wokół komedy, wokół jazzu polskiego.
0: Wystąpi wielu instrumentalistów z Polski i Włoch. Będą też premierowe wydarzenia, jak jutrzejsze imprezje kaszubskie, zapowiada profesor Leszek Kułakowski.
5: To jest projekt specjalny, czyli jednorazowy, który nie powtórzy się w innych okolicznościach. To będzie mój kwartet jazzowy z Adamem Wentem, z Piotrem Kułakowskim, z Tomkiem Sowińskim i z fenomenalnym, genialnym zespołem wokalnym Art & Voices. To są wybitni śpiewacy i specjalnie dla nich napisałem aranżację muzyki kaszubskiej, gdzie my będziemy to interpretować w sposób jazzowy.
0: Komeda Jazz Festival w Słupsku zakończy się 5 listopada koncertem amerykańskiej wokalistki Liz Wright. W Izraelu powstał film, który jest bliźniaczo podobny do nagrodzonego w Wenecji dokumentu NASA, opowiadającego o wojskowej polityce zabijania cywilów w strefie Gazy. Władze przyznały mu certyfikat uznania za wkład w izraelską dyplomację publiczną. Producenci nagrodzonego dokumentu oskarżają go z kolei o bezczelność.

0: bezczelną próbę wprowadzenia publiczności w błąd i odwrócenia uwagi od pilnych kwestii, które poruszają w filmie.
1: Po tym jak film NASA dostał na festiwalu w Wenecji nagrodę specjalną i 25-minutową owację, jego reżyserzy doświadczają w rodzinnym Izraelu ogromnej fali hejtu, a minister kultury walczy nawet o odebranie im obywatelstwa. Żeby przykryć echo, jakim odbił się ten film na całym świecie, powstał drugi. Stylem i w opisie bliźniaczo do niego podobny. NASA The Real Story, czyli NASA Prawdziwa Historia, również zapowiadany jest jako seria wywiadów zrobionych nocami na dachach Tel Awiwu. A promująca go strona internetowa, dostępna w blisko 40 językach, udaje stronę promocyjną prawdziwego filmu NASA. Do pewnego momentu były nawet na niej nazwiska obojga reżyserów i nazwy festiwali, na których pokazywany był film. Wciąż natomiast widnieje na niej licznik sugerujący ponad 42 miliony wyświetleń filmu, choć w rzeczywistości obejrzano go dotąd kilkadziesiąt tysięcy razy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Aleppo.
0: Ta korespondencja zamyka wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Reklama.
2: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
4: Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z Europejskim Kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
5: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
2: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Seria Zatrzymaj nastolatków za internetowe groźby, pozamykane szkoły. Bezpieczeństwo w sieci, polityczny spór o ustawę cyfrową. Nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Prawie cały Sejm za.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
0: Reklama.
9: 10 minut po godzinie 16.

0: Piątek, 9 dzień października, to jest 282 dzień roku. Słońce w znaku Wagi zajdzie o 17.56, a imieniny obchodzą Arnold, Bogdan, Dionizy, Jan, Sybilla i Wincenty. Witają Państwa serdecznie Katarzyna Filc-Wojtkowska, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Zapraszamy do godziny 18, a zajrzymy dziś m.in. do teatru. Opowiemy o perypetiach pewnego doktora, tyle że bez doktora.
1: Zwykle każdy pokaz odbywa się z doktorem Dolittle i to doktor Dolittle właśnie głównie opowiada o naszych przygodach, o nas, o zwierzętach, a teraz okazuje się, że doktora coś chyba zatrzymało i zwierzęta muszą same przejąć inicjatywę i zacząć o sobie mówić.
0: O tym spektaklu powiemy więcej już za kilka minut. Potem skupimy się na płycie Kom. To płyta, na której znalazły się kantaty Jana Sebastiana Bacha, pierwsza z planowanej serii płyt z kantatami Bacha z partią fletu podłużnego. Ta płyta została zarejestrowana przez artystów pod wodzą Andrzeja Kosandiaka. Partneruje mu m.in. Giovanni Antonini, który wykonuje partie fletowe i przy okazji stwierdza, że te partie w kantatach Bacha to coś więcej niż ornament, to znacznie więcej niż ozdoba. O pierwszej i planowanych płytach porozmawiamy z Andrzejem Kosandiakiem dziś po godzinie 16.30. Ale zaprosimy Państwa też na wystawę Dzwonił do mnie Różewicz, żebym przyszedł z aparatem.
2: A niech pan przyjdzie, niech pan weźmie aparat, tak niejako przy okazji, albo już ostatni listek tam w tym ogrodzie jest do sfotografowania.
0: Więcej o tej frapującej wystawie powiemy przed godziną 17. Po godzinie 17 wątki literackie. Dziś porozmawiamy o książce Patrol na Zachodzie. To książka Szandora Marojego. O szczegóły tej pozycji będzie pytał Wacław Cholewiński. A na koniec połączymy się z Gracem, gdzie trwa festiwal Muzik Protokol. Cóż to za wydarzenie, czego się spodziewać? To już się wydarzyło. O tym wszystkim porozmawiamy dziś przed godziną 18.

0: Dziś rozpoczynamy w D-dur. To była trzecia część koncertu na flet i orkiestrę Wolfganga Amadeusza Mozarta. Prawie 18 minut po godzinie 16. W jakim języku mówić, żeby się porozumiewać i w jakim języku słuchać, żeby usłyszeć to, co ktoś ma nam naprawdę do powiedzenia. Do zadawania poważnych pytań, ale i do zabawy. Zapraszają twórcy premiery w Teatrze Lalka. Podstawą scenariusza jest opowieść o niewielkim doktorze, którego znają niemal wszyscy ludzie. Mali, duzi, no i oczywiście zwierzęta.
1: Bo wszyscy lubią opowieść o doktorze Dolicki. Ja też. Naprawdę bardzo. Ale jest w nim jeden malutki kawałek, który zwykle opowiada się trochę za szybko.
2: Będzie poprawianie historii?
1: Nie, nie, nie. Tylko drobne uzgodnienie, bardzo drobne, mniej więcej papuziej wielkości. Dopowiem tylko kilka szczegółów, bo papuga bez szczegółów to właściwie gołąb.
3: Nie obrażaj gołębi,
1: nie, nigdy. Ale świetnie roznoszą wiadomości.
2: No i porobi.
4: Zwykle każdy pokaz odbywa się z doktorem Dolittle i doktor Dolittle właśnie głównie opowiada o naszych przygodach, o nas, o zwierzętach, a teraz okazuje się, że doktora coś chyba zatrzymało i zwierzęta muszą same przejąć inicjatywę i zacząć o sobie mówić, no i dzieją się rzeczy przeróżne i nieoczekiwane, również dla tych zwierząt. Starałyśmy się z Dorotą Kowalkowską, autorką scenariusza, żeby ta opowieść była nie o guru, nie o kimś, kto tutaj będzie rządził i jest takim mistrzem, tylko właśnie o grupie, gdzie jeden na drugiego pracuje i każdy jest tak samo potrzebny i ważny. Nawet taka postać, która się najmniej odzywa, jest cichutka i tam tylko biega, niby biega z tyłu, a nagle się okazuje, że bez niej też ten statek jakby nie popłynie. Magdalena Miklasz-Turna, reżyserka.
5: Ewa Woźniak, scenografka i kostiumografka. Cały spektakl jest w ten sposób skonstruowany, że postaci bawią się w opowiadanie ważnych dla nich opowieści, korzystając z tych rzeczy, które znajdują się na scenie. To jest też ten dziecięcy

0: element, czyli jak tu opowiedzieć o świecie, o jakąś historię, mając do dyspozycji piasek, poduszkę, więc postaci zwierzęta mają dostępne poduszki, różnej wielkości poduchy, to jako miejsca do siedzenia. Ale ich otwarta wyobraźnia powoduje, że stają się te poduchy i górą, i statkiem, i morzem, i gniazdem, więc budowanie baz.
1: Ludzki słownik to dziwna pułapka.

0: Ja się naoglądałam bardzo wielu papug. Polecam oglądanie papug. Bardzo poprawia humor, więc jak się jest smutnym, to polecam bardzo serdecznie. Mam tak nóżki do środka, zawsze stópki krzyżuję sobie, no i tak tuptam, przechylając się na prawo i lewo, dynamicznie. Chyba tak chodzę. Nikola Czerniecka, moja rola to papuga Polinezja. Wyglądam jak piękny ptak kolorowy, mam dziób, ale mam też takie pumpiaste, welurowe ogrodniczki. Pumpiaste mam na myśli to, że one mają takie nogi szerokie, podobne właśnie jak papugi mają, przy łapkach takie więcej puchatych piórek. I mam zielony golf pod tymi żółtymi ogrodniczkami, wiadomo, zamiast rąk skrzydła. Nawet czasami specjalnie sobie te piórka tak bliżej mojego mikroportu, mikrofonu przykładam, żeby były różne efekty dzięki tym piórom, na przykład deszcz albo w sumie chyba głównie woda.
1: Tutaj korzystam z takiej techniki pracy z silikonami, więc na bazie odlewów twarzy aktorów była rzeźbiona część tej maski zwierzęcej. W związku z tym mamy takie naprawdę poczucie realności tego zwierzęcia, tej hybrydy ludzko-zwierzęcej. A poza tym, no to się inspirowałam też modą i zwierzęcymi charakterami, że to nie są takie kostiumy jakby realistycznie zwierzęce. Stąd jest to poczucie tego dialogu między człowiekiem a zwierzęciem, że to jest po prostu moda.
2: Tak naprawdę te nasze postaci to są pełnokrwiste postaci, tak naprawdę ludzkie. I opowiadamy o tych ludzkich różnorodnościach, charakterach, właściwie o różnych osobach. Dlatego bardzo chciałyśmy mieć taką mieszaną też obsadę wiekowo i temperamenty różne. Bardzo, żeby to pracowało na opowiedzenie historii o wspólnocie, która jest tak różnorodna.
0: Każde z tych zwierząt ma jakieś swoje ograniczenia wynikające na przykład z ich fizjonomii, z tego, że właśnie papuga no nie może czegoś po prostu podnieść rękami, tylko musi to zrobić w jakiś swój inny papuzi sposób, więc też poszukiwania tych rozwiązań były bardzo ciekawe dla nas też jako aktorów w ogóle, żeby sobie wyobrazić, dobra, to jak to teraz jest, kiedy nie mogę sobie po prostu dwiema rękami czegoś podnieść.
2: To też jest dla mnie bardzo ważny temat takich ograniczeń. Po prostu my mamy te ograniczenia i musimy się razem z nimi jakoś porozumieć. Mam nadzieję, że to właśnie będzie pracowało jedno na drugie, żeby jeszcze bardziej wzmocnić ten temat wspólnotowości i próby komunikacji w tak różnorodnym gronie.
3: Premiera spektaklu Dr. Dolittle, opowieści zwierząt, jutro w warszawskim Teatrze Lalka, do którego zaglądaliśmy razem z Dorotą Kołodziejczyk.

0: pieśń Sunset Federica Deliusa w opracowaniu na wiolonczele i fortepian Julian Lloyd Webber i John Linehan. 26 minut po godzinie 16, dziś 9 dzień października, dziś Agnieszka Osiecka świętowałaby 90. urodziny. A my na moment wracamy jeszcze do książki Chłasko Osiecka, byle nie o miłości. To nowa książka autorstwa Karoliny Felberg i Radosława Młynarczyka. To jest w pewnym sensie, w dużej części zapis rozmowy pary literaturoznawców, którzy opowiadają o kontekstach społecznych, o kontekstach literackich, ale przede wszystkim także o bardzo szczególnej relacji Agnieszki Osieckiej i Marka Chłaski.
1: Marek zaproponował, żeby oni się kiedyś nawzajem opisali. Oczywiście Marek Chłasko był, pewnie tak być Radego nie powiedział, zbyt leniwy na takie rzeczy, to po pierwsze, a po drugie, no, na emigracji miał trudności z pisaniem, miewał, więc pewnie nie w głowie mu było trzymanie zobowiązań zaciągniętych, nie wiem, dekadę wcześniej, ale Agnieszka Osiecka zrobiła to. To znaczy po śmierci Marka Chłaski pojechała na wakacje na Ibizę ze swoją ciotką arystokratką i jak zawsze na wakacjach, zwłaszcza z tą ciotką arystokratką, przy której się troszeczkę nudziła, pisała. Dużo, dużo pisała. Pisała wspomnienia, dzienniki. Codziennie pisała. I gros tych zapisków z 70 roku dotyczą właśnie Marka. Postanowiła jakby zrealizować to, o co on ją poprosił. I to jest taki gest, który my odkryliśmy. No, ta ich rozmowa o tym, że mieliby siebie opisać, ona jest tak napomknięta gdzieś tam w jakiejś notateczce Agnieszki Osieckiej, że trzeba było rzeczywiście na nią wpaść i jakby w ogóle zwrócić na nią uwagę. No to jest taki, prawda, to jest też takie konwencjonalne, kiedy sobie nawzajem siebie opiszemy. I jakoś tak chcieliśmy dokończyć to, co sobie obiecali. Skoro nie mogli w dwie strony się opowiedzieć, tylko Agnieszka opowiedziała, a troszeczkę Marka, to chcieliśmy dać taką książeczkę, w której jakoś my ich sobie nawzajem dopowiadamy, no nie wiedzą za wiele o nich, no wiedzą tyle, ile nam zostawili, ale jednak raczej o tym myśleliśmy, nie tyle o tym, żeby wyjaśnić wszystkie tajemnice, tylko żeby dokończyć tę robotę, którą sobie kiedyś zadali, ale na to jak zwykle w życiu zabrakło czasu.
0: Czy Chłasko rzeczywiście był zbyt leniwy?
2: Był leniwy, ale wydaje mi się, że nieopisanie Agnieszki było pewnego rodzaju albo szacunku, albo przyznaniem się do porażki, bo łatwiej było opisywać kobiety w jego życiu, które nie były intelektualnym wyzwaniem, więc łatwo było je sprowadzić do roli, szczególnie w pisaniu emigracyjnym, do roli postaci towarzyszących mężczyznom, niż stworzyć postać, która by oddawała to, kim była i jak rozumiał Agnieszkę Osiecką Chłasko, bo to jest zadanie piekielnie trudne, nawet dla nas współczesnych. Mamy tutaj biografkę Agnieszki Osieckiej, która się w jednej książce nie zamknęła z biografią, próbując zrozumieć naturę Agnieszki, a co dopiero facet, który był zaangażowany emocjonalnie i nie miał takiego dystansu do, teoretycznie do bohaterki, którą miałby opisać. Więc tak, był leniwy, ale wydaje mi się, że opisanie Agnieszki było dla niego zbyt trudne.
0: Mówili Radosław Młynarczyk i Karolina Felberg, literaturoznawcy, autorzy książki Chłasko Osiecka, byle nie o miłości. Jeśli Państwa ten temat interesuje, gdyby chcieli Państwo do tej książki sięgnąć, proszę do nas napisać. Wybieram dwójkę, @polskiradio.pl. W treści listu proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym.

0: To chór z kantaty Komm, du süße Todesstunde Jana Sebastiana Bacha. Nagranie z płyty, która dziś ma swoją premierę. Nagranie z płyty, o której dziś będziemy rozmawiać.
1: Gość dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia we Wrocławiu jest Andrzej Kosendiak, dyrygent, dyrektor artystyczny festiwalu Wrocławia Cantans. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
0: A ta płyta, której fragmentu słuchaliśmy przed momentem, to Komm, płyta, na której znalazły się kantaty Jana Sebastiana Bacha z partią fletu podłużnego. Ta pierwsza płyta otwiera w pana życiorysie artystyczno-fonograficznym nowy etap, etap bachowski.
2: No, z muzyką Bacha jakby związany jestem od bardzo dawna i towarzyszyła mi przez całe moje artystyczne życie jeszcze od lat szkolnych, ale...
0: Ale nie nagrywał pan.
2: Tak się złożyło rzeczywiście. Jeszcze do tej pory nie nagrałem żadnej płyty z muzyką tego mistrza. Tak myślałem sobie, że może jeszcze nie czas, że jeszcze potrzeba... żebym nabył więcej doświadczenia, dowiedział się więcej o muzyce. No, przyszła 70 i znów pomyślałem sobie, no jak nie teraz, to kiedy, tak? I taki był impuls, żeby tę płytę zrealizować. Szczęśliwie się złożyło, że rozmawiałem na ten temat z Giovanni Antoninim, z którym no, współpracuję od wielu lat i się przyjaźnię. I pytał, tak, co chcesz nagrać, więc zacząłem, no, 106 kantata, od tego zacząłem, o, świetnie. Wiesz co, to ja zagram z tobą partię fletu. I tak to się zaczęło. Zaczęła się przygoda, która zaowocowała nagraniem trzech kantat z udziałem fletu podłużnego, właśnie z udziałem Giovanniego Antoniniego i jeszcze uzupełniona chorałem Komm Todd. Wydawnictwo Alpha Classic zainteresowało się tym materiałem i jesteśmy umówieni na nagranie wszystkich kantat Bacha z udziałem fletu, 20 kilka utworów, więc no rzeczywiście rozpoczyna się bardzo, bardzo ciekawa przygoda.
0: I mają państwo przed sobą całe mnóstwo pracy. O tym jeszcze powiemy, ale skupmy się na partii fletu podłużnego. Jakie ona miała znaczenie w bachowskich kantatach?
2: No, rozmawiałem na temat Giovanni. Oczywiście znam wiele kantat

0: gdzie Bach stosował ten instrument. Giovanni twierdzi, że to jest szczyt literatury, że to jest najpiękniejsze partie, jakie kiedykolwiek napisano na ten instrument. I rzeczywiście ja podzielam tą opinię. 20 kilka utworów, flauto dolce, flet podłużny, solo, bądź w podwójnej obsadzie, a nawet w potrójnej. I to w różnych odmianach, altowy, sopranowy, sopranino też będziemy mieli już drugą płytę, bo nagraliśmy już kolejną płytę, ona nie jest jeszcze wydana i też Bach używa tam fletu podłużnego, piccolo. Więc bardzo, bardzo to jest ciekawe. I też myślę, że jakby barwa tego instrumentu, szczególnie właśnie we wczesnych kantatach Bacha, stosowana była bardzo z jakby przemyślany sposób. No, płytę otwiera kantata 106 Gottes Zeit, Actus Tragicus, jedna z najwcześniejszych kantat Bacha, jakie znamy. Bardzo oszczędny instrumentarium, dwie viole da gamba, dwa flety i grupa continuo. I muszę powiedzieć, że tak niewielki skład, który zresztą brzmi niesłychanie prosto i bym powiedział, no to jest takie purystyczne brzmienie, no ma niezwykłą siłę rażenia w kontekście no, tekstu, jaki został w tej kantacie użyty, więc takie bardzo proste środki powodują, że bardzo głęboko wchodzimy w tekst, w przesłanie dzieł. No, w końcu, które komentują nie tylko Pismo Święte, ale też jakby kondycję człowieka w ogóle.
1: No tak, i dotykają kwestii eschatologicznych. Za chwilę o tym powiemy więcej, ale mówił pan o składzie. On jest nieduży, bardzo kameralny. Podobnie zresztą jak chór. To też jest właściwie grono kilkorga śpiewaków. W jaki sposób pan te kwestie rozwiązał? Kwestie głosów? No,
0: kantaty raczej dla mnie, zresztą tak myślę, że tak to było, są dziełami kameralnymi. I ponieważ bardzo chcieliśmy, żeby głos soprona śpiewali chłopcy, Bach miał do dyspozycji chłopców, którzy śpiewali przecież wtedy w kościele, więc rzeczywiście dobraliśmy pozostałych śpiewaków, by z tymi głosami chłopięcymi tworzyły no, jednolitą całość brzmieniową, więc nie ma tutaj jakichś w tych nagraniach fajerwerków kunsztu wokalnego, raczej znów bardzo proste środki, takie, które powodowałyby, że całość brzmieniowa jest bardzo spójna.
1: Wspomniał pan, że fajerwerków nie ma. Dodajmy, że najmłodsi artyści, najmłodsi wokaliści to członkowie chóru chłopięcego Narodowego Forum Muzyki. Nie zgodziłbym się, że nie ma fajerwerków, bo brzmi to znakomicie, to po pierwsze. A po drugie, nawet jeśli to chyba nie o fajerwerki chodzi w tym przekazie, prawda?
0: Tak. Tak, nie, no oczywiście, że nie. Wspomnieliśmy o tym, że to są no, szczytowe osiągnięcia, to naprawdę arcydzieła muzyczne. Oprócz takiego poczucia spełnienia, no, że spełnię marzenia artystyczne i właśnie w ten sposób mogę je realizować, nagrywając tę płytę, wciąż mam jakieś takie przeświadczenie, takie bardzo mocne, no powiem wprost, takiego mistycznego przeżycia, zetknięcie z dziełami Bacha, właśnie z tymi konkretnie kantatami, więc myślę, że takie właśnie przesłanie jest tutaj najważniejsze, tak? Staraliśmy się, by myśli i wszystko to, co Bach zawarł, zarówno w warstwie słownej, jak i muzycznej, przekazać w możliwie jak najprostszy sposób.

0: prosto, prosto do serca.
1: Te utwory spaja tematyka eschatologiczna. W protestanckiej teologii, w protestanckiej myśli teologicznej to jest jednak zupełnie inny nastrój niż w katolicyzmie. Raczej moment przejścia i radość z przyszłego spotkania z Panem niż dies ira, dies illa. To się czuje w tych utworach?
0: No oczywiście, że tak. To jest śmierć pokazana jako no, konieczność, tak?
1: Ale i moment przejścia
0: Gottes
1: po prostu.
0: Zeit, es ist der Altibum Menschtum Sterben. To odwieczne prawo, człowiek umrze. Tak, ale u progu śmierci czeka na nas Zbawiciel i to jest nadzieja, która jakby z tych wszystkich dzieł przebija, tak? Czyli śmierć jako przejście, jako sen wieczny, ale tam gdzieś po drugiej stronie zaraz bardzo, bardzo blisko jest spotkanie ze Zbawicielem. Więc tak, ma pan rację, to nie jest sąd ostateczny, to raczej ktoś, kto nas kocha, czeka by nas przejąć do swojego świata.
1: Dziś ukazuje się pierwsza płyta nowej serii. Wspomniał pan, że druga już została zarejestrowana. Ile w sumie krążków się ukaże?
0: No ja myślę, że to będzie, no bo jest 20 kilka kantat, więc być może to będzie około 5-6 płyt. W zależności jeszcze od tego, jak one będą poukładane, bo ja... Każda płyta będzie miała swój tytuł. Mogę zdradzić, kolejna będzie się zatytułowała Herr Jezu. I one jakoś, te kantaty będą ideowo zbliżone do siebie, więc chciałbym, żeby kolejne krążki też były związane z jakąś jedną myślą. Może nie tylko jedną, ale chciałbym, żeby one były ze sobą powiązane, te kantaty właśnie. No, jest o czym myśleć. Planujemy teraz takie bardzo, bym powiedział, organizacyjne, logistyczne łamigłówki próbujemy rozwiązać, ale też, tak jak mówię, no, przygotowujemy od strony tej koncepcji i wykonania, doboru muzyków do poszczególnych wykonań, układu całości. Bardzo, bardzo to jest frapujące, ciekawe i niezwykle cieszę się, że w tym uczestniczę.
1: Ta płyta została zarejestrowana w Narodowym Forum Muzyki. Nie korciło pana, żeby poszukać jakiejś przestrzeni, być może sakralnej, która też oddawałaby czasy bachowskie?
0: Prawdopodobnie, gdybyśmy obraz też nagrywali, no z pewnością byłoby to nagranie w innym miejscu. Sala główna Narodowego Forum Muzyki no, jest fantastyczna akustycznie, więc myślę, że to jest dobre miejsce dla tego nagrania i dla całej serii. Chyba zostaniemy już przy tej sali. Jeśli chodzi o same nagrania, muszę powiedzieć też, no bardzo, bardzo przeżywaliśmy je i montaż później, no bo to jest ostatnia płyta, w której współpracowałem z Andrzejem Sasinem przy nagraniu, właśnie później przy montażu, masteringu. No później już pod koniec życia, po śmierci Andrzeja, Ola pracowała, Ola na górko nad, nie wiem, szczegółami jeszcze. No bardzo to przejmujące, no bo te kantaty właśnie, to są kantaty żałobne i to się jakoś tak zbiegło ze śmiercią Andrzeja Sasina. No taka pożegnalna płyta, więc z tego powodu też mi jest jakoś tam bardzo, bardzo bliska.
1: Kom, pierwsza płyta z serii Bachowski, ukazuje się dziś. Czekamy na kolejne, a o tej płycie i o całym cyklu Mówił Andrzej Kosendiek, dyrygent i dyrektor artystyczny festiwalu Bratislavia Cantans. Dziękuję.

0: Dziękuję serdecznie.
1: Zachęcam do słuchania. Nie potrafię być tutaj obiektywnym. Ona mi się szalenie podoba i tyle, co mogę powiedzieć, to chyba jedna z najważniejszych płyt w moim dorobku, a na pewno bardzo bliska mojemu sercu.
0: Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Kłaniam się państwu.
0: Program drugi, 16:45.

0: Muzyka Józefa Haydna, sonata fortepianowa D-dur przy fortepianie Alfred Brendel. 16.48. Czy będziemy mieli dla Państwa bachowskie płyty, o których przed momentem opowiadał Andrzej Kosendiak? Owszem, tak. Proszę nie tracić czujności w najbliższych dniach. Dziś, przypomnę, mamy dla Państwa książkę Chłaska Osiecka, byle nie o miłości. Wybieram dwójkę, @polskieradio.pl. A tymczasem zapraszamy na wystawę. Dzwonił do mnie Różewicz, żebym przyszedł z aparatem. To jesienna propozycja Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Autorem zdjęć jest Janusz Stankiewicz. Choć początki znajomości Janusza Stankiewicza z Tadeuszem Różewiczem sięgają wczesnych lat 90. XX wieku, a twórczość poety zawsze była dla fotografa bardzo ważna, to ich znajomość zacieśniła się dopiero wtedy, gdy Różewicz zaczął bywać u Eugeniusza Geta Stankiewicza, brata Janusza. Potem Janusz Stankiewicz zaczął bywać w domu Różewicza z aparatem. Wystawę odwiedził Piotr Osowicz.
1: Dzwonił do mnie Różewicz, żebym przyszedł z aparatem. No ale ta komunikacja była w jedną stronę, bo tylko Różewicz dzwonił do Stankiewicza, a Stankiewicz nie mógł chyba dzwonić do Różewicza. Właśnie dlaczego?
2: Mógł, czasem rzeczywiście dzwonił, ale jednak rzeczywiście ta relacja była taka, że częściej Różewicz nawiązywał kontakt, częściej Różewicz się odzywał.
1: Ewelina Wypchło, kuratorka i producentka wystawy.
2: I zapraszał Stankiewicza na kawę, na zdjęcia, ale nie umawiali się nigdy na takie konkretne, zaplanowane jakieś bardzo sesje. To było bardziej takie zachęcenie, a niech pan przyjdzie, niech pan weźmie aparat. Tak niejako przy okazji, albo już ostatni listek tam w tym ogrodzie jest do sfotografowania. Także zawsze była jakaś...

0: taka przynęta.
1: No i plon tych wypraw Stankiewicza do Różewicza jest na wystawie. Wystawa zaczyna się tu. Od razu mamy pana Stankiewicza. Pokazuje na głowę.
0: Pokazuje na głowę, opowiada historię swojej znajomości, która trwała w zasadzie już od lat 90. aż do samego końca, czyli do momentu, w którym Tadeusz Różewicz odszedł w 2014 roku. Nigdy tego nie nazywali przyjaźnią, do końca byli ze sobą na pan, więc była to troszkę taka oficjalna mimo wszystko relacja. Bardziej tutaj określamy takiego słowa znajomość.
1: Albo relacja.
0: Tak, relacja właśnie taka i ta wystawa jest też takim zapisem ich spotkań, tak Stankiewicz o tym mówi.
1: Panie dyrektorze, tutaj zaczynamy od zdjęć prawie że współczesnych, bo mamy i Geta Stankiewicza, i jego brata Janusza, no i Tadeusza Różewicza.
2: Tak, tak istotne postaci dla całego Wrocławia.
1: Mariusz Garbera, dyrektor Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.
2: Tutaj te zdjęcia przenoszą nas no właśnie do pracowni, do miejsca, w którym coś się dzieje, możemy przenieść się w czasie.
1: To domek Miedziorytnika chyba.
2: Zdecydowanie tak. Możemy się przenieść w czasie do biurka, przy którym siedzi Iget i przy którym siedzi Tadeusz Różewicz, ale też do biurka, przy którym siedzi Janusz Stankiewicz, tylko to jest ta osoba, której tu nie zobaczymy, bo jest za aparatem.
1: Tutaj mamy te rzeczy, które z Parku Południowego albo gdzieś tam na Biskupinie przynosił Różewicz do domku Miedziorytnika.
0: Przynosił różne skarby w foliowych torebkach, szyszki, kasztany, piórka sujek. Teraz nawet kupił plastikową żabę w ogrodzie botanicznym. I rzeczywiście mamy dwóch dorosłych panów już takich na emeryturze niemalże, którzy z taką powagą i zaciekawieniem i z pełnym procesem twórczym tworzą tutaj sobie po prostu jakieś swoje światy i swoje wystawy. Te zdjęcia miały być właśnie nie artystyczne, one nie miały służyć później wystawianiu gdzieś, tylko to była dokumentacja.
2: Nie tylko same zdjęcia tutaj w Muzeum Pana Tadeusza Państwo spotkają, ale też owoce prac tego, co jest zobrazowane na tych zdjęciach, bo te szyszki pomalowane, te żołędzie, które później stworzą jakieś zwierzątko, jakie to Państwo już odkryjecie u nas na wystawie.
1: To teraz przejdźmy jeszcze tutaj do kilku fotografii, do kilku zdjęć. O, to takie charakterystyczne, Tadeusz Różewicz chowający się za drzewem.
0: On w ogrodzie rzeczywiście stawał się dzieckiem, to była taka jego enklawa, taki jego ulubiony świat, miał swoje ulubione drzewo, miał też czereśnię, w której zawsze mówił, że o, ja i to drzewo jesteśmy w tym ogrodzie najstarsi. I tutaj klatka po klatce właśnie tak sobie oglądamy te kadry, ale one są z różnych lat.
1: Ostatnie zdjęcie.
0: To jest o tyle też ciekawa historia, że przez ostatnie 2 lata Różewicz już się nie pozwalał raczej fotografować. Mówił, że niech pan fotografuje już ogród, mnie już nie potrzeba. Więc mamy tutaj co prawda Różewicza na tym ostatnim spotkaniu, ale to jest taki Różewicz malutki, taki stający się niemalże już częścią tego ogrodu. Gdzieś pojawia się w tle mała postać z laską. Widzimy też jego żonę, która zajmowała się pracami w ogrodzie.
1: Już trochę o tym mówiliśmy, ale co nam mówi ta wystawa o relacji, o tych spotkaniach obu panów?
2: Przede wszystkim, jak istotna była ta relacja, ja tu jednak chyba postawię na słowo przyjaźń, bo mimo że panowie nie przeszli ze sobą może na ty, to jednak Stankiewicz był wpuszczony do najbardziej intymnej sfery życia, a to właśnie wyróżnia przyjaciół.
0: Tak, widzieli się zaledwie miesiąc przed śmiercią Różewicza. Już Stankiewicz miał przygotowane odbitki, które miał mu przekazać. Rozmawiali zresztą też przez telefon kilka dni wcześniej. Nie zdążyli się spotkać, Różewicz już tych odbitek nie zdążył zobaczyć, ale rzeczywiście jest to jedna z nielicznych już osób, które miały taki dostęp do Różewicza.
1: No to zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, łatwo trafić.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie.
3: A Janusz Stankiewicz niedawno powiedział, że dla niego to nie tyle wystawa, co raczej opowieść o spotkaniach. Nigdy nie wiedziałem, czy będą kolejne. Każde mogło być ostatnie, dlatego starałem się uchwycić jak najwięcej. Wystawa Dzwonił do mnie Różewicz, żebym przyszedł z aparatem, będzie czynna do 28 marca przyszłego roku.

0: Autopromocja.
1: W opowieści o Mieczysławie Karłowiczu przekroczyliśmy już półmetek. Czwarta audycja cyklu poświęcona będzie nareszcie poematom symfonicznym, a więc wkraczamy w tę sferę jego twórczości, w której Karłowicz jawi się jako kompozytor wyemancypowany. Powracające fale i odwieczne pieśni to temat audycji, na którą zapraszam Państwa w najbliższą niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek.

0: Od wiolonczeli do violi da gamba, od Bacha i muzyki dawnej po twórczość kompozytorów XXI wieku, także Leszka Możdżera. O tym wszystkim rozmawiać będziemy w najbliższej audycji Café Muza, w której zagości wyjątkowo wszechstronna artystka, wiolonczelistka i gambistka, a także organizatorka życia muzycznego, która lubi odkrywać dotychczas nieodkryte sale koncertowe. Justyna Rekść-Raubo już w niedzielę po 10:00 czekać będzie także na pytania od Państwa. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Święty Franciszek z Asyżu, Oliwiera Messiana, dzieło przeznaczone na głosy solowe, chór i orkiestrę, wystawiano w tym roku na festiwalu w Salzburgu. I w sobotni wieczór zapraszamy Państwa na retransmisję tego dzieła z 4 sierpnia wraz z nami, sceną franciszkańskim. W 3 aktach Messiana przysłuchiwać się będzie dyrygentka Liliana Krych. Gorąco zapraszam od 19:00. Ewa Szczecińska.
2: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Dziś tytuły prasowe z Azji i Tomasz Sajewicz.
5: Na pierwszy rzut oka pudełko w kształcie brzoskwini, inkrustowane koralem. Wygląda tak, jakby zostało wyrzeźbione w czerwonej lace. W rzeczywistości jednak ten przedmiot stworzony specjalnie z okazji urodzin cesarza Yongzhenga, żyjącego w latach 1678-1735. Ma korpus ze złota, jego powierzchnię pokryto czerwonym koralem. Każdy fragment tego wyrazistego kamienia został przycięty i osadzony z taką precyzją, że miejsca łączeń są niemal niewidoczne.

płatne, tworząc mieniącą się centkowaną powierzchnię o szkarłatnej barwie. Dzieło to wykonano w całości z jednego materiału i, co nietypowe dla zamówień cesarskich, pozostawiono całkowicie pozbawione dodatkowych ozdób. Nie ma tu emali, złoceń ani rzeźbionych dekoracji. Liczą się jedynie czyste, napięte linie naczynia, prosty uchwyt i chłodny, szary połysk polerowanego metalu. O czym mowa? Ten obiekt jest jednym ze 157 skarbów narodowych prezentowanych w Hong Kong Palace Museum na wystawie Wzornictwo zakazanego miasta. Cesarskie warsztaty dworu Qing. Pisze o tym hongkoński dziennik South China Morning Post. Do innych eksponatów, które koniecznie trzeba zobaczyć, należą piękne wyroby z jadeitu, takie jak pudełko noszące nazwę Niezliczone Cykle z wizerunkami 12 zwierząt zodiaku. Kolekcja, wypożyczona z Muzeum Pałacowego w Pekinie, opowiada historię rozbudowanej sieci produkcyjnej, która zaopatrywała dwór we wszystko, od przedmiotów codziennego użytku po arcydzieła sztuki zdobniczej. Ekspozycja ukazuje nie tylko najwybitniejszych rzemieślników tamtej epoki, ale także gust ich niezwykle ważnego klienta, cesarza. W części z tych przedmiotów można dostrzec nawet osobowości ich twórców, mówi dr Yi Liho, kuratorka Hong Kong Palace Museum. Cesarskie warsztaty, znane jako Zhao Ban Chu, urząd do spraw produkcji, funkcjonowały niczym ekskluzywne pracownie realizujące indywidualne zamówienia. Przez kolejne 200 lat dwór dynastii Qing zarządzał czymś na kształt własnego, zintegrowanego imperium wytwórczego. W szczytowym okresie obejmowało ono ponad 40 wyspecjalizowanych pracowni, wytwarzających wszystko, od cesarskich szat i wyrobów z jadeitu, po broń palną i mapy astronomiczne. Instytucja zarządzała także ogólnokrajową siecią produkcyjną, przekazując projekty i modele do wyspecjalizowanych zakładów w Suzhou, Hangzhou i Kantonie, zajmujących się konkretnymi rodzajami rzemiosła. O tym hongkoński dziennik South China Morning Post. Pozostajemy w Hongkongu, gdzie na jednej z małych wysepek, tak zwanych nowych terytoriów, w przyszłym tygodniu odbędzie się festiwal Dajiao, czyli takie wyspiarskie dożynki po chińsku. Na co dzień Kato, spokojna wyspa położona w północno-wschodnich wodach nowych terytoriów, będąca częścią Światowego Geoparku UNESCO w Hongkongu, przyjmuje niewielu odwiedzających. Większość z nich przebywa tu na malowniczą wędrówkę szlakami kulturowego dziedzictwa. Jednak w dniach od 11 do 15 października odbędzie się tu festiwal Dajiao, a po raz ostatni odbył się on tu dekadę temu. Odwiedzający mogą liczyć na występy opery kantońskiej w tymczasowym bambusowym teatrze, barwne parady, rytuały religijne, a także spróbować tradycyjnego wegetariańskiego ciastka Dajiao. Dajiao to głównie jednak tradycyjny taoistyczny rytuał ofiarny, którego korzenie sięgają czasów dynastii Qing. Początkowo praktykowany przez dwór cesarski i urzędników państwowych, z czasem przekształcił się w ludową tradycję wspólnotową, kultywowaną na wsiach i w społecznościach rybackich. Odbywa się on, by podziękować bóstwom, najczęściej Tinghao, bogini morza, za minione zbiory i prosić o dalszą pomyślność. Społeczność wyspy tworzą przedstawiciele ludu Hakka oraz rodziny żeglarzy mieszkające na łodziach. W przeciwieństwie do obchodów znanych w innych miejscach jako rytuał zapewniający spokój, święto na Kato nosi nazwę rytuał poskromienia smoka, a mieszkańcy wierzą, że dokładnie co 10 lat w miejscu ich zamieszkania powstaje smocza żyła. Wayang Kulit to tradycyjny indonezyjski teatr cieni pochodzący z Jawy i Bali, którego historia sięga ponad 1000 lat. Słowo wayang oznacza po jawajsku cień lub widmo, a kulit oznacza skórę. O pasji 10-letniego Malezyjczyka właśnie do sztuki teatru cieni pisze w tym tygodniu dziennik Malay Mail. Podczas gdy jego rówieśnicy spędzają wolny czas na grach wideo, 10-letni Nick Imanuddin pasjonuje się lalkami teatru cieni, ćwicząc różne głosy dla każdej postaci niczym doświadczony lalkarz. Nic z tego nie zostało mu narzucone. Wszystko zaczęło się od zainteresowania, jakie wzbudziło w nim szkolne zadanie domowe sprzed 2 lat. Chce zostać lekarzem, ale chce też zajmować się sztuką lalek do końca życia, powiedział chłopiec agencji Bernama w swoim domu w Kampung Kubang Sipot. Talent chłopca do tworzenia postaci z teatru cieni odkryto zupełnie przypadkiem w 2 klasie szkoły podstawowej. Nauczyciel przyrody poprosił wówczas uczniów o przygotowanie przedmiotu, który rzucałby cień. Chłopiec wybrał lalkę teatru cieni. Proces tworzenia lalek rozbudził w nim ciekawość. Po oddaniu zadania wróciłem do domu i poprosiłem mamę, by przygotowała kolejne, powiedział Nick, który najbardziej lubi postać Paka Dogola z eposu Hikayat Serirama.
Uważa go za najbardziej imponującego bohatera. Potrafi walczyć z dżinami i innymi potężnymi stworzeniami.

0: tworzeniami, stwierdził, dodając, że coraz lepiej radzi sobie z animowaniem tej kukiełki za białym ekranem, jednocześnie zmieniając głos i intonację tak, by pasowały do przebiegu akcji. O tym malezyjski Malay Mail.
1: A prasę z Azji, jak co piątek, przeglądał dla Państwa Tomasz Sajewicz. Bardzo dziękuję. 6 minut po 17:00.

0: Jean-Free Rebel i jego Les Allemands. To była Akademia Muzyki Dawnej z Berlina. Jest prawie 10 minut po godzinie 17. Teraz wracamy do wątków literackich. Czeka już na Państwa Wacław Holewiński.
1: Gość dwójki.
2: Od roku 2004, gdy w Polsce ukazał się Wybór z dziennika Sándora Márai'ego, stał się on w naszym kraju, nie waham się powiedzieć, pisarzem kultowym. Ten podziw dla twórczości znakomitego Węgra wymagałby oddzielnej audycji, bo naprawdę niewielu pisarzy z poważnej literatury może poszczycić się aż taką popularnością. Przekład każdej z jego książek był wyczekiwany. Tak też było z Patrolem na Zachód, wczesną książką Márai'ego. I właśnie o Patrolu na Zachodzie porozmawiam dziś z autorką przekładu tej książki, Ireną Makarewicz. Dzień dobry, Ireno.
3: Dzień dobry, Wacku. Dzień dobry Państwu.
2: Tym razem to nie powieść, to relacja z podróży na tytułowy Zachód. Zacznijmy od daty. Kiedy miała miejsce ta podróż?
3: Podróż miała miejsce w 1935 roku. Odbyła się pod koniec wakacji, czyli w ostatnich dniach sierpnia i trwała do początku października. Można powiedzieć, że to było 6 tygodni, jesiennych już tygodni.

0: Kiedy czytałem tę książkę, trochę się uśmiechałem, nie będę ukrywał, bo obraz upadku Zachodu i jego zmierzchu jest dokładnie taki jak dzisiaj. Pisze Maroy, jadę więc obejrzeć ostatnie dni zachodnioeuropejskiej cywilizacji. Myślę, prawdziwe ostatnie dni w spenglerowskim sensie mogą oznaczać jeszcze nawet wiek czy dwa. Wiek prawie minął. Radośnie dodać jeszcze należy, że jeszcze jeden przed nami.
1: Tak, no Maroy jest znany z tego, że jest wizjonerem i jak czytamy jego teksty, które są sprzed dobrych kilkudziesięciu lat, prawie już sprzed 100 lat, to zastanawiamy się, jak to jest, że on był w stanie tak dokładnie to wszystko przewidzieć. Na przykład w tym dzienniku podróży jest mowa o wybuchu kolejnej wojny i on to sytuuje na 1 września. Więc dla nas Polaków taki mały element, taki drobiazg jest chwytający za serce, ale jednocześnie też bardzo bolesny, no bo oczywiście sprawdziło się.
0: Maroy wraz ze swoją partnerką, to jest zadziwiające, że chyba nigdzie nie pisze, że to jego żona.
1: Nie, to jest ukrywane. Nawet czasami mamy takie wrażenie, że on tam jest sam, aż nagle pojawia się to, że partnerka poszła się kąpać i stąd wiemy, że jednak nie przyjechał sam.
0: No więc wyjechali z Węgier, jak powiedziałaś, na 6 tygodni i była to podróż, która w zamyśle była chyba jakąś próbą weryfikacji po latach. On jechał do Francji i Anglii, przecież znał oba te kraje, w obu miał znajomych, ulubione miejsca, więc jechał obejrzeć jeszcze raz, skonfrontować swoją pamięć.
1: Tak, to jest bardzo dobry trop i wskazuje na to już sam początek książki, kiedy on się tak wzdraga i opisuje wszelkie możliwe przeszkody, które sam sobie zresztą trochę stwarza. Trochę wyśmiewa się z tego, że nie może znaleźć opieki dla psa, że nie ma waluty, a w ogóle to on chciał do Gdy pojechać, a nie gdzieś tam do Londynu. Więc widać, że wybiera się w tę podróż z pewnym wahaniem, dlatego że oprócz tego, że podróż jest na zachód, to tak naprawdę podróż jest do krain młodości. Czyli on się chce skonfrontować z tym, co się zadziało przez te 10 lat, jak te krainy młodości się zmieniły, ale w sumie możemy podejrzewać, że chce też sprawdzić, jak on sam się zmienił. Jakie zmiany zaszły w nim jako w człowieku, twórcy, pisarzu, publicyście. Pamiętajmy, że to jest bardzo trudny moment i dla niego osobiście, zaraz do tego nawiążę, ale też dla Europy, bo rok 35 to już jest moment, kiedy te totalitaryzmy, z jednej strony komunizm, z drugiej strony faszyzm już opanowują Europę i właściwie można powiedzieć, że świat demokratyczny no, będzie się musiał poddać, zostanie zniszczony. Osobiście jest to dla niego trudny moment, dlatego że na Węgrzech też polityka skręca bardzo w prawo. Pojawiają się zresztą wcześniej niż w innych krajach w Europie te ustawy antyżydowskie. On ma żonę Żydówkę i już wiemy, że w 1936 roku nie tylko żona się ochrzci i weźmie ślub kościelny z naszym autorem, ale też Maroy zmieni redakcję. Przejdzie do zdecydowanie bardziej prawicowej gazety, co będzie odbierane jako zwrot polityczny. No to nie jest takie proste w przypadku tego pisarza, ale rzeczywiście 35 rok jest przełomowy, więc ta podróż, on mówi, że to jest pożegnanie. I tak, to jest pożegnanie, ale nie z Zachodem, w którego przeżycie on wierzy, tylko raczej pożegnanie z młodością. Obserwuję też, jak się zmienia to otoczenie, które jest jakby normalne, ale właśnie z naciskiem na jakby, bo kiedy opowiada o mijaniu granic i o tych kontrolach i o tym, że na dworcach już stoją żołnierze, strażnicy z magnetami, to widzimy, że to już jest troszeczkę inne podróżowanie. Więc zaletą prozy Maroyego jest to, że on z takich codziennych, zwykłych jakby wręcz prawie niezauważalnych drobiazgów potrafi złożyć opinię czy swoje stanowisko na temat kondycji Europy i świata.
0: Bo on wyciąga wnioski po prostu.
1: Tak, tak. To jest proza, która wyciąga wnioski, ale nie narzuca czytelnikowi, tylko pokazuje, że ja jechałem, widziałem to, to i to, ja to tak odbieram. I jest jakby zaproszenie do rozmowy. Teraz już bez jakby, bo naprawdę zaproszenie do rozmowy.
0: Wspomniałaś, podróż, kontrole graniczne, ludzie z

0: bagnetami na karabinach. Gdzieś w tle zaczynająca się wojna, i to nie jest jeszcze oczywiście wojna prowadzona przez Niemcy, to Włosi w Abisynii, Maroj pisze o Erytrei. Ale jest ta atmosfera, prawda, jakiegoś poruszenia, że coś się w tej Europie zaczyna dziać niedobrego.
1: Jest taki fragment w Rozwodzie w Budzie, kiedy Maroj pisze o tym, że wojna nie zaczyna się wtedy, kiedy zaczynają strzelać armaty, tylko ona zaczyna się wtedy, kiedy pojawia się w umysłach ludzi i ludzie zaczynają o tej wojnie rozmawiać. A tutaj w tym dzienniku podróży jest jakby dodane, że ona się zaczyna wtedy, kiedy pojawiają się takie oznaki, które może jeszcze nie są wojenne, ale już można uznać, że one się zmierzają w kierunku.
0: Że zapowiadają
1: ten konflikt, wybuch wojny. Tak, że jest, że na przykład ci młodzi Włosi opisani na kartach tej książki, którzy tak się buńczucznie chwalą, że już zwyciężyliśmy, a jeszcze bardziej zwyciężymy. To jest oczywiście nawiązanie do tego, że już wiele lat dominuje Mussolini we Włoszech i wiadomo, w którym kierunku to pójdzie. Pamiętajmy, w 1933 roku doszedł Hitler do władzy. Mamy straszną sytuację w Hiszpanii, prawda? Więc widać, że zostaje tylko Francja i Wielka Brytania, które mogą stanowić tę siłę przywódczą w obronie wartości Zachodu. A jak to się później okaże, no te państwa zachowały się tak, jak się zachowały.
0: Jedzie Maroj do Francji i Anglii, ale pierwszy przystanek jest w Wiedniu. To miasto ulubione pisarza. Jedyne obce miasto na świecie, pisze, gdzie rozumiem uśmiech i smutek. I ciągłe wtręty o lunatykowaniu umysłu, o poznaniu obłąkania, o tragedii starzenia się. To zresztą dosyć niebywałe, bo pisarz twierdzi, że zdał sobie z tego sprawę w wieku lat 15.
1: On miał taki barometr, gdzie się czuje obca, a gdzie się czuje swojsko. Polegało to na tym, że jeśli ktoś opowiadał żart i Maroj się potrafił uśmiechnąć we właściwym momencie, to uznawał, że tam się czuje dobrze. To jest takie miejsce, gdzie właśnie jest jakby w domu. Natomiast jak później pisze o Francji, że nie nadąża, że oni się uśmiechają, ale on właściwie nie wie, czy powinien się uśmiechnąć, czy to jest ten dobry moment, albo na przykład kiedy o Japończykach pisze, którzy też jadą tym samym pociągiem na zachód, że oni się śmieją i on się zastanawia, z czego oni się śmieją. Więc ten śmiech, którym wybuchamy we właściwym momencie, ułatwia nam komunikowanie się, socjalizowanie się. Jeśli nie nadążamy za żartami, no to znaczy, że jesteśmy obcymi.
0: Drugi przystanek to Szwajcaria. Znów gorliwość celnika i obserwacja. Purytańska Szwajcaria. Kobiety nie mogą mazać rzęs, co we Francji jest już regułą.
1: Tak, to jest jeden z przykładów takiej ironii, nawet sarkazmu Marojego i bardzo się cieszę, że w tej książce jest niejedno miejsce, w którym przenika jeszcze ten taki młodzieńczy Maroj, nie smutny starszy pan, tylko właśnie ktoś, kto ironizuje. Mamy później taką scenę, kiedy on obserwuje Anglików ubranych w odpowiedni sposób i właśnie jegomość ma szary cylinder i Maroj kwituje to takim stwierdzeniem, no, że no, u nas to jest niemożliwe, że on też nie znajdzie się nigdy w takiej sytuacji i nigdy nie będzie miał szarego cylindra.
0: Dla prasy francuskiej ważniejsza jest inauguracja sezonu polowań niż wyprawa Mussoliniego. Francuzi nie wyobrażają sobie, że mogliby pójść na wojnę z Włochami. To jakoś tam prorocze, oni na żadną wojnę nie byli gotowi.
1: Tak, Maroj słusznie zauważa, że Francuzi są zainteresowani takim zwyczajnym życiem, przy czym ta zwyczajność to jest życie takiego petit bourgeois, czyli że musi być odpowiednia ilość pieniędzy w skarpecie, że musi być dobry obiad, dobre wino, aczkolwiek zauważa już pewne zmiany, na przykład amerykanizację, pośpiech, to, że posiłków się nie celebruje, czy to, co opowiadałam o jego przyjaciołach, że oni się czują bardzo, bardzo niepewnie. W ogóle ten Paryż to jest kolejny opis Marojego negatywny. Jak wchodzi do kamienicy, w której kiedyś mieszkał i pyta o możliwość wynajęcia swojego dawnego mieszkania, przez chwilę rozmawia z tym nowym dozorcą i też porównuje, jaki był stary dozorca, jaki to był w pewnym sensie pan, jak to po węgiersku się mówi, Uri Ember, pan. Natomiast teraz

0: no to już jest taki trochę szpicel, taki jakby zmieniły się kompletnie stosunki, relacje. Wchodzimy w okres podejrzliwości, kontrolowania. Maruj się nie czuje w Paryżu dobrze i kiedy przyjeżdża do Anglii, to najpierw ma takie wrażenie, że no wreszcie tutaj jest spokojnie, cicho.
1: Z Paryża do Londynu małe mieszkanie i poranny ryk lwów.
0: No właśnie, tak Maroj już w Śladami Bogów pisał bardzo sarkastycznie o ogrodach zoologicznych, o tym, że się trzyma tam zwierzęta i oczywiście nigdy ogrodów zoologicznych nie lubił, ale tutaj ogród zoologiczny służy mu bardziej do pokazania tego, że Anglicy mają wszystko inne, angielskie, że nie mają, nie wiem, kurka na dachu, który pokazuje kierunek wiatru, tylko coś tam innego, że lwy nie mogą być normalnymi lwami, tylko muszą być angielskimi lwami. I też przechodzi później na przykład do opisu zabawek, co jest fantastycznym też zwróceniem uwagi na to, czym się bawią dzieci i co z tego później wynika dla wychowania narodu, dla kształtowania takiego typowego, powiedzmy, Anglika i typowego Węgra. Węgierskie dzieci bawią się kamykami w kurzu, a angielskie dzieci bawią się na małych łódkach, na jakiejś wodzie, jeziorku, prawda, pod nadzorem dorosłego, ale już zyskują te wszystkie cechy niezbędne narodowi morza, dlatego że morze jest najważniejsze dla Anglików. Ale też jest od razu taka bardzo bardzo dobre spostrzeżenie, kiedy on pisze, że Anglicy nie chcą zbawić świata. Oni chcą światem zawładnąć, więc szykują się od małego do tego, żeby rozszerzać panowanie Wielkiej Brytanii po całym świecie.
1: Szuka Maroj podobieństw między Anglią i Węgrami i znajduje je w krajobrazie i w pisarzach.
0: Tak, on wspomina, że Dickens i Moriokoi są bliscy sobie, że ich pisarstwo jest zbieżne, że pokazują w ten sam, powiedzmy, sposób ludzi, dla których piszą i o których piszą, ale mnie się wydaje, to pozwolę sobie na złośliwą uwagę, mnie się wydaje, że to jest bardziej pod kątem tego, że Maroj jednak miał nadzieję, że być może ten dziennik podróży zostanie przetłumaczony na angielski i wydany, no i w związku z tym też wrzuca takie bardzo pozytywne elementy.
1: Mamy sporo bardzo wnikliwych obserwacji. Towary masowo sprowadzane z kolonii, nic nie jest własne. Krajowa ziemia jakby była przeznaczona tylko do spacerowania, przyglądania się, hodowania kwiatów i gry w krykieta. Jedzą dużo i źle.
0: Tak, właśnie to, że mogą u siebie zajmować się kwiatami, murawą, pielęgnować ziemię i czuć się stale jak na jakimś takim wyjeździe do natury. To wynika również z tego, i to jest bardzo współczesne, że to, co złe, produkcja przemysłowa, rolnictwo, gdzie trzeba szybko i dużo produkować, to jest odsunięte. Tego w Anglii nie mamy, to jest gdzieś tam w koloniach, no i z kolonii się sprowadza, a my możemy się rozkoszować tymi pięknymi widokami słynnej angielskiej murawy. Więc ja też, ja uważam, że to też jest bardzo wnikliwą obserwacją Marojego, że oczywiście krajobraz angielski może nam się podobać, ale musimy pamiętać, skąd się to bierze. Ktoś za to płaci. Nie płacą Anglicy, tylko płacą te kraje, które Anglicy, które zostały podbite przez Anglików.
1: Maroj w odniesieniu do komunikacji pozostaje w sposób beznadziejny reakcjonistą. Nie znosi metra, kolejki podziemnej, jak pisze, i wciąż jest na etapie dorożki.
0: No tak, to od razu nam się rymuje z jego uwielbieniem dla Krudiego, z tymi dawnymi czasami, celebracją posiłków w węgierskiej restauracji, z pewną powolnością, z przebywaniem w kawiarniach w Budapeszcie. No po prostu, co tu dużo mu mówić, Maroj jest konserwatystą, on tego nie ukrywa. To, że akurat ma 35 lat, nie znaczy, że musi być jakiś bardzo liberalny i nowoczesny. Po prostu taką ma, myślę, kompleksję psychiczną, że skłania się bardziej ku temu, co było dawniej.
1: Piękny fragment tej książki to są odwiedziny Marojego w National Gallery. Turner, Reynolds, Gainsborough, no i przede wszystkim ojciec malarza, mały obraz Dürera, jedno z ukochanych płócien pisarza.
0: Ja myślę, że

0: To jest takie nawiązanie do tego, co już mu chodzi po głowie, bo oczywiście on napisał Wyznania Patrycjusza, już one się ukazały, ale jemu chodzi po głowie napisanie, powiedzmy to tak pięknie i górnolotnie, apologii ojca miasta, mieszczańskości, tradycji. I wydaje mi się, że to jest takie wskazanie, taki, jak to Anglicy mówią, hint, że ma pewien temat w głowie, którym się będzie zajmował.
1: No. Zwraca uwagę Maroy na kastowość społeczeństwa. Pieniądze decydują, z kim się spotykasz, a kogo unikasz.
0: Właśnie, to też jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo ktoś, kto nie zna Anglii, zwraca uwagę na uprzejmość Anglików i wydaje mu się, że tam jest, że ludzie są równi. No nie są równi, dlatego że właśnie uprzejmość Anglików nie oznacza, że Anglicy są inkluzywni. I to nie dotyczy tylko cudzoziemców. We Francji mamy raczej coś takiego, że są Francuzi i obcy. Natomiast w społeczeństwie angielskim ta kastowość jest zawsze obecna. On tam podaje taki przykład, że ktoś, kto ma 10 tysięcy funtów dochodu, spotyka się z człowiekiem, który ma 10 tysięcy funtów dochodu. Jak ktoś ma 50, to już się spotyka z inną grupą, bo w tej innej grupie inni też mają 50 tysięcy funtów. I to, że Anglik jest dla nas uprzejmy, absolutnie nie może oznaczać, że nas zaakceptował. Później trzeba wrócić do domu. Maroy zawsze uważa, że wyjechać trzeba, zdobyć doświadczenia trzeba, ale również trzeba wrócić do domu, bo tylko w domu można żyć i tylko w domu, u siebie, w kraju można umrzeć. To u siebie, w domu, to jest takie węgierskie słowo, o którym mówię często w wywiadach, otthon, dlatego że ono może znaczyć w domu, u siebie, w kraju, w zależności od tego, jak akurat ten kontekst sobie przetłumaczymy, jak odbierzemy słowa pisarza. No to jest bardzo pouczający wyjazd na zachód i też bardzo pouczająca książka Sándora Maroyego, jak uważam, każda inna.
1: Dziennik to specyficzny rodzaj literatury. Opis, uogólnienie, szczegół, miejsce. Wszystko ma znaczenie. To jednak, co najistotniejsze, to zmysł obserwacji, a tego Maroyemu nie sposób odmówić. O patrolu na zachodzie Sándora Maroyego rozmawiałem dziś z autorką przekładu książki, Ireną Makarewicz. Bardzo ci, Ireno, dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja już też się z państwem żegnam. Wacław Cholewiński. Do usłyszenia.

0: Philip Lawson i sonet 104 To Me, Fair Friend w wykonaniu zespołu Promodern ze znakomitej szekspirowskiej płyty tego zespołu. Artyści są już najpewniej w Gracu, bo jutro wystąpią na festiwalu Muzik Protokol. Na miejscu jest też Joanna Grodkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Kubo, dzień dobry Państwu.
0: Za chwilę powiemy o szczegółach tego wydarzenia, ale wytłumaczmy tytułem wstępu, czym Muzik Protokol jest.
1: Muzik Protokol jest festiwalem w festiwalu. Tym większym jest Styryjska Jesień, Steirische Herbst, a w niej ta właśnie muzyczna platforma Muzik Protokol, które to obie od momentu powstania 59 lat temu stanowią szczególne miejsce dla nowych produkcji, prowokując i kształtując debaty publiczne w różnych formach, w różnych dyscyplinach sztuki, bo to festiwale intermedialne, prowokują i, tak jak powiedziałam, integrują sztuki wizualne, muzykę, sztukę w przestrzeni publicznej, teatr, performance, nowe media, literaturę i wszystko, co pomiędzy. Zawsze na nowo definiując warunki dyskusji o tym, co kultura może oznaczać w zmieniającej się współczesności.

0: Festiwal powstał w przełomowym roku 1968. W przyszłym roku jubileusz 60-lecia, podobnie jak w warszawskiej jesieni 70-lecia. I to nawiązanie do warszawskiej jesieni jest tu na rzeczy, bo przecież to także jesień styryjska. Powstał w szczególnym momencie w opozycji do odradzania się nacjonalistycznych inicjatyw kulturalnych, które wówczas zyskiwały na popularności, a więc opierał się na czymś przeciwnym, na tradycji międzynarodowego modernizmu w muzyce, teatrze, sztukach wizualnych, który naziści określili mianem zdegenerowanego 3 dekady wcześniej. No i w przekonaniu, że może on wciąż stanowić bastion przeciwko głęboko zakorzenionym pozostałościom totalitarnej mentalności na świecie. Ten festiwal jest więc zaangażowany lokalnie oczywiście w Styrii, w mieście Graz, ale jednocześnie obserwujący cały kontekst regionu środkowej i wschodniej Europy. Początkowo tworzyły ten kontekst Jugosławia, Włochy, Węgry, Czechosłowacja, także Polska, wrócę do tego, a dziś ten kontekst jest już inny. Ale gdy nierówności i nacjonalizm szerzą się zarówno w Europie Wschodniej, jak i Zachodniej, kluczowe wydaje się poszukiwanie tych punktów stycznych i solidarność. Ten kontekst, trzeba powiedzieć, poszerzył się z wiadomych względów o Ukrainę i Białoruś. No i właśnie zarówno Steirischer Herbst, jak i Musik Protokoll realizują w ten sposób program krytyczny, wspierają praktyki zaangażowane i angażujące, co roku przekształcając całe miasto w scenę, na której ujawnia się ten wyjątkowy potencjał wyobraźni sztuki.
1: Ten festiwal trwa już od kilku dni, potrwa jeszcze do niedzieli. Podsumujmy w paru zdaniach co wydarzyło się do tej pory?
0: Mnóstwo wydarzeń z bardzo różnych dziedzin. Są tu instalacje, performanse, oczywiście koncerty, jest muzyka elektroniczna, system ambisoniczny. Wczoraj był wykorzystywany w wielkiej górskiej jaskini powstałej jako schron w czasie II wojny, a dziś służącej jako miejsce różnych kulturalnych wydarzeń. Są spacery dźwiękowe, no i nocne spotkania w legendarnym lokalu Café Wolf. To miejsce spotkań muzyków, bywalcem jest tam Bernhard Lang. No a przed nami dziś wieczorem i jutro kulminacja, dwa wielkie wydarzenia, wielkie takie wieloelementowe koncerty. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna Radia Austriackiego w Wiedniu, ale także wiedeński zespół FACE, Promodern Ensemble. No i mamy Polonika, prawykonanie utworu Anny Sowy, to właśnie Promodern, i również prawykonanie zamówionego przez festiwal u Rafała Ryterskiego utworu Maserholz. To utwór, w którym artysta zgłębia problem tego, co pozostawiają w ciele traumy. Tu przykładem jest właśnie ten czeczot, ten szczególny rodzaj drewna, który przeszedł jakąś traumę i układ jego słojów zostaje zmieniony. Trzeba powiedzieć, że festiwal działa w bardzo ścisłej współpracy w tym roku z sferą nauki, a głównie fizyki. Niektórzy artyści, w tym Rafał Ryterski, zostali zaproszeni do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych, CERN, tam gdzie znajduje się wielki zderzacz hadronów. No i tam we współpracy z fizykami rozważali różne kwestie. To też słyszeliśmy, efekt tej współpracy słyszeliśmy wczoraj. Fizycy opowiadali, jak ważne są dla nich kontakty z artystami, bo mogą zobaczyć, w jaki sposób artyści zadają te najistotniejsze egzystencjalne pytania. No a całość tego festiwalu rozpoczęło wielkie święto, maraton twórczości Steve'a Reicha.

0: trwający 24 godziny, który pochłonął cały Graz, odbył się w dniu 90. urodzin kompozytora 3 października. No i zaangażowane były tutaj wszystkie muzyczne siły. To tak w skrócie.
1: Festiwal Muzyk Protokół potrwa jeszcze do niedzieli, a na miejscu w Gracu jest Joanna Grodkowska. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Ja dodam, że wszystkie koncerty są rejestrowane i z pewnością je dla Państwa na naszej antenie przekażemy.
1: Program drugi, 17:41.

pierwsza część piątej symfonii Franciszka Schuberta. Jest 17:48. Pan Andrzej Spuław stwierdza, że według jego koncepcji słowa Małgośki były inspirowane wydarzeniami osiecka Chłasko-Ciman w poniedziałek wielkanocny 1957 roku w Kazimierzu Dolnym. Panie Andrzeju, do Puław wysyłamy jeden egzemplarz książki Chłasko-Osiecka, byle nie o miłości. Będzie pan mógł przekonać się, czy pańska koncepcja pokrywa się z tym, o czym piszą i mówią Karolina Felberg i Radosław Młynarczyk. Z kolei pan Piotr z Wrocławia domyśla się, że to jest opowieść o przedwcześnie zmarłych bohaterach, ale też i o całym tle kulturowym, które im towarzyszyło. Owszem, tak właśnie jest. Będzie pan się mógł o tym przekonać osobiście. Drugi egzemplarz wysyłamy do Wrocławia. Gratuluję panom bardzo serdecznie.

0: Andrzej Ciepliński, klarnet, Tymoteusz Bies, fortepian. Słuchaliśmy trzeciej części sonaty na klarnet i fortepian Francisa Poulenca. 17:53.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: 19 października 1956 roku, w dniu planowanego rozpoczęcia 8 plenum partii, na warszawskim Okęciu wylądowała sowiecka delegacja z Chruszczowem na czele. Przylecieli z Moskwy niezapowiedzeni, bez zaproszenia. Prowadzili przez cały dzień rozmowy z polskim biurem politycznym i Gomułką. Chruszczow skarżył się, że o sytuacji w Polsce dowiaduje się z Głosu Ameryki. Wspomina Philip Ben, wtedy korespondent francuskiego Le Monde i izraelskiej gazety Maariv.
2: Dzień 19 października 1956 roku zdawał się nie kończyć. Wypadki toczyły się z niebywałą szybkością i to nie tylko w Belwederze. Co chwila kto inny wpadał do mego hotelowego pokoju, ciągnął mnie w kąt i szeptał nowe wiadomości. Tak dowiedziałem się, że sowieckie czołgi stojące w Legnicy na Śląsku od rana ciągną na Warszawę, że sygnalizowane są koncentracje innych oddziałów sowieckich nad Bugiem i że przez szosę wolską przeciągnęły polskie oddziały KBW mające za zadanie przeciwstawić się temu najazdowi. Mówiono również o ruchach różnych oddziałów wojsk dowodzonych przez Rokossowskiego i innych sowieckich generałów noszących polskie mundury. Pod wieczór 19 października zjawił się u mnie ktoś, który oświadczył: Polska w tej chwili jest krajem okupowanym. Podaj pan to w świat. Może to nam pomoże. Cała Polska wiedziała, że losy jej decydują się w Belwederze, gdzie z jednej strony byli władcy Kremla w osobie Chruszczowa, Mołotowa, Kaganowicza i Mikojana wraz z dobrym tuzinem marszałków i generałów, a z drugiej zaś Gomułka, niedawny więzień, nie mający jeszcze żadnego oficjalnego tytułu, w otoczeniu innych komunistycznych przywódców polskich, którzy w przeszłości wielką niezależnością w stosunku do Moskwy się nie odznaczali. Ale czego Polska cała jeszcze nie wiedziała, to była atmosfera, w jakiej zaczęły się te rozmowy. Od jednego z bezpośrednich świadków jeszcze tego samego dnia dowiedziałem się, w jakich warunkach Chruszczow i Gomułka przedstawili się sobie

na lotnisku. Ledwo premier sowiecki zdążył zejść ze schodków samolotu, a już na czekających polskich towarzyszy posypał się grad obelg. Myśmy tę ziemię wyzwolili krwią naszych żołnierzy, a wy ją teraz chcecie zaprzedać amerykańskim milionerom i sionistom.

0: pokazując go palcem. Gomułka nie zawahał się z odpowiedzią. Jestem Gomułka, którego kazaliście aresztować i którego chcieliście sądzić, rzekł spokojnym głosem. Było dla mnie jasne, że w tych warunkach w Belwederze może w każdej chwili dojść do krótkiego spięcia.
1: Filip Ben przyznał, że pozyskiwał swoją zakulisową wiedzę od tajnego informatora w kręgach władzy komunistycznej. 20 lat później, na krótko przed śmiercią, nagabywany przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, odmówił ujawnienia jego nazwiska.
2: I tym sposobem dopłynęliśmy do weekendu. Za chwilę zajrzymy do jazzowego klubu, a tymczasem bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone dwie piątkowe godziny. Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Karol Furtak, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Będzie niepodobna do niczego, co świat kiedykolwiek słyszał, pisał Gustav Mahler o swojej trzeciej symfonii d-moll. I miał rację. Jedno z najbardziej monumentalnych dzieł austriackiego kompozytora zabrzmi na koncercie inaugurującym nowy sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Chóry Filharmonii Krakowskiej, Kamerata Silesia, Chór Polskiego Radia Lusławice oraz Rinat Szacham, alt i Marin Olsop przy pulpicie dyrygenckim. Transmisja z Katowic już dziś o 19:30. Piotr Matwiejczuk, zapraszam.
0: Autopromocja.

Minęła 18. Jazzowy klub dwójki live.

Roch Siciński, witam Państwa w ramach naszego cotygodniowego koncertowego wydania jazzowego klubu. Jesień w pełni, ale wrócimy dziś do ciepłych i długich lipcowych dni, bo jeszcze nie zdążyliśmy podzielić się wszystkimi dźwiękami zarejestrowanymi podczas największego festiwalu odbywającego się w wakacje w stolicy. To oczywiście Warsaw Summer Jazz Days. Do godziny 19 na naszej antenie koncert szczególny, jeśli spojrzy się na tegoroczny program festiwalu, bo posłuchamy kwartetu Antoniego Gralaka. Szczególny choćby dlatego, że był to jedyny polski zespół, jaki wystąpił w klubie Stodoła podczas ostatniej edycji. I to jest widoczny od kilku lat trend, że organizator Warsaw Summer Jazz Days stara się zróżnicować dwa prowadzone przez siebie festiwale w Warszawie. Ten drugi to Jazz Jamboree, który stał się festiwalem.

festiwalem zdominowanym przez Polaków. A zatem lipcowe emocje dostarczają przede wszystkim muzycy zagraniczni, głównie Amerykanie. Antoni Źut-Gralak to rodzynek, ale pochodzenie czy paszport nie mają tu większego znaczenia, bo decyduje muzyka. Ta zaserwowana przez Kwartet Polskiego Trębacza spotkała się ze świetną reakcją publiczności podczas trzeciego dnia imprezy, a teraz przypomnimy zapis tego wydarzenia na naszej antenie, na antenie dwójki. Skład kwartetu to Tomek Leś, gitara, Adam Stodolski, kontrabas i Przemysław Borowiecki, perkusja. Antoni Gralak Quartet. Zaczynamy.

Najpierw utwór Adlib, jak ad libitum, potem kompozycja 40 Years After, a na koniec oklaskiwani. Tomek Leś, Adam Stodolski, Przemysław Borowiecki i Antoni Ziut-Gralak. Liderem ten ostatni, jeden z najbardziej charakterystycznych, no by nie powiedzieć charakternych trębaczy w historii polskiego jazzu, na współczesnej scenie utrzymuje tę swoją odrębną pozycję. Brzmieniowe połączenia są tu bardzo trafione, przyznają państwo, i nie mam na myśli tylko tej charakterystycznej trąbki kieszonkowej w rękach lidera. Wciąż zresztą gra Antoniego Gralaka budzi mocne skojarzenia davisowskie. Ale mam też na myśli rolę gitary, zarówno kiedy gra unisono z trąbką, jak i kiedy tworzy całe tło lub buduje przestrzeń, mebluje ją brzmieniami. Efekty też nie są tu bez znaczenia zarówno trąbki, jak i gitary. Gdyby zmienić instrument harmoniczny na fortepian, to cały ten kolor i zresztą cała koncepcja diametralnie by się zmieniły. Z jednej strony to oczywista oczywistość, ale z drugiej warto wsłuchać się w ten podział ról, który panuje w kwartecie Gralaka. Słuchamy koncertu zarejestrowanego 4 lipca w klubie Stodoła w ramach festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Przed nami najdłuższy segment muzyczny, czyli dwa utwory Beat Hotel oraz Świerczek.

Antoni Dziut-Gralak i jego kwartet na antenie dwójki. Koncertem zarejestrowanym na początku lipca zaczynamy weekend na naszej antenie bez efekciarstwa, bez pośpiechu, a raczej w skupieniu, często transowym. Tak prezentował się polski zespół na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Na starcie naszego spotkania mówiłem, że szef tego wydarzenia, Mariusz Adamiak, prowadzi w Warszawie dwa duże festiwale i stara się je różnicować. Ten najbardziej widoczny podział to, jak ustaliliśmy, międzynarodowe składy na letniej imprezie i niemal wyłącznie polskie wydanie Jazz Jamboree jesienią. Tak się składa, że kolejna odsłona Jazz Jamboree coraz bliżej, za dwa tygodnie. Może to nie miejsce na przytaczanie programu, ale korzystając z okazji zaproszę Państwa na audycję, w której o festiwalu na pewno powiemy sporo. Już w kolejny weekend, 18 października, spędzimy całą godzinę rozmawiając z Mariuszem Adamiakiem. To w ramach audycji Cafe Muza. Pewnie nie tylko o Jamborce, bo wątków do poruszenia z Mariuszem Adamiakiem jest wiele. To historia ostatnich prawie 40 lat polskiego jazzu. Jeszcze będziemy Państwu o tym spotkaniu przypominać, a tymczasem powróćmy do klubu Stodoła. Przed nami ostatnia porcja muzyki w koncertowym wydaniu jazzowego klubu dwójki.

Formalności przypomnę skład: Tomek Leś gitara, Adam Stodolski kontrabas i Przemysław Borowiecki perkusja, a na froncie oczywiście Antoni Gralak z trąbką. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. To była retransmisja koncertu z festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Roch Sieciński życzę dobrego weekendu. Do usłyszenia.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 19.
1: Pogłosy.
0: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się na antenie Dwójki. Dziś mija 10. rocznica śmierci Andrzeja Wajdy. Multimedialna wystawa w kinie EC1 w Łodzi przypomina mniej znaną stronę twórczości reżysera, a mianowicie jego pasję do malarstwa i fascynację Władysławem Strzemińskim. O wystawie opowiadał w poranku Dwójki jej kurator Karol Szafraniec.
2: Andrzej Wajda zrobił swój ostatni film fabularny o Władysławie Strzemińskim i wtedy, kiedy ten film zaczął już powstawać, to bardzo wiele zastanawiano się nad tym, dlaczego taki temat. I mam wrażenie, że też dlatego niektórzy się od tego filmu troszkę odbili, że nie rozumieli, skąd on się wziął, dlaczego ta postać Strzemiński jako ważna postać awangardy, ale jednak jest cały czas tak może niewystarczająco szeroko znany. I chcieliśmy trochę ten film pokazać, no bo to jest 10. rocznica śmierci i 10. rocznica premiery filmu, bo to było ostatnie dzieło Andrzeja Wajdy. Zaraz po pokazie w Gdyni Andrzej Wajda odszedł niestety. Ale żeby spojrzeć na ten film trochę inaczej, spojrzeć na ten film jako na końcowy etap jakiejś drogi, która trwała właściwie całe życie. Że kiedy zobaczymy, jak Andrzej Wajda zaczynał swoją karierę artystyczną, bo nie zaczynał jako filmowiec, ale jako ktoś, kto chce zostać malarzem, jak prześledzimy, w jaki sposób malarskie wątki przewijały się przez całą jego twórczość w odwołaniach, które są w filmach fabularnych, w filmach dokumentalnych, często trochę mało znanych, rzadko pokazywanych, które w całości są poświęcone artystom wizualnym, to nagle okazuje się, że to nie mogło być inaczej, że Andrzej Wajda musiał w pewnym momencie, właśnie wydaje mi się na tym późnym etapie, zostawić nam taki testament w postaci właśnie filmu artyście. I że to jest film o artyście, który jest uwikłany w pewne kwestie estetyczne, ale przede wszystkim też staje się ofiarą ideologizacji sztuki, ideologizacji kultury, czyli jest kimś, kto walczy o jakiś rodzaj sztuki, o jakiś rodzaj społeczeństwa też poprzez tą sztukę, ale jest też w jakiejś kontrze do tego, jak sztuka potrafi być zawłaszczana. To jest coś, co też było bardzo bliskie na różne sposoby Andrzejowi Wajdzie przez całe życie. Więc to jest jakby bardzo konsekwentny wybór i też fakt, że Andrzej Wajda studiował w Łodzi, kiedy studiował w filmówce. To było miasto jego artystycznej młodości. Ten czas, kiedy on zaczynał tutaj swoją drogę filmową, to był dokładnie ten sam okres, kiedy Strzemiński

0: i przeżywał te wszystkie dramatyczne rzeczy, więc jest tutaj rodzaj takiej pętli.
1: Uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Andrzejowi Wajdzie Powidoki już jutro o 17 w kinie EC1 w Łodzi. Jutro także na antenie dwójki o 18 premiera słuchowiska Jesteśmy sami na świecie, opartego na niezrealizowanym scenariuszu Andrzeja Wajdy. Z kolei dziś premiera albumu Kombach Cantata Suite Recorder, pierwszej płyty z planowanej serii poświęconej kantatom Jana Sebastiana Bacha z partią fletu podłużnego. O swoim pierwszym bachowskim albumie opowiadał dziś dyrygent Andrzej Kosendiak.
2: Tak się złożyło, rzeczywiście jeszcze do tej pory nie nagrałem żadnej płyty z muzyką tego mistrza. Tak myślałem sobie, że może jeszcze nie czas, że jeszcze potrzeba, żebym nabył więcej doświadczenia, dowiedział się więcej o muzyce. No, przyszła 70 i znów pomyślałem sobie, no jak nie teraz, to kiedy? I taki był impuls, żeby tę płytę zrealizować. Szczęśliwie się złożyło, że rozmawiałem na ten temat z Giovanni Antoninim, z którym no, współpracuję od wielu lat i się przyjaźnie. I pytał, tak, co chcesz nagrać, więc zacząłem, no, 106 kantata, od tego bym zaczął, o, świetnie. Wiesz co, to ja zagram z tobą partię fletu. I tak to się zaczęło. Zaczęła się przygoda, która zaowocowała nagraniem 3 kantat z udziałem fletu podłużnego, właśnie z udziałem Giovanni Antoniniego i jeszcze uzupełniona chorałem Compositeur Todd. Wydawnictwo Alpha Classics zainteresowało się tym materiałem i jesteśmy umówieni na nagranie wszystkich kantat Bacha z udziałem fletu, 20 kilka utworów, więc no rzeczywiście rozpoczyna się bardzo ciekawa przygoda.
1: A na razie premiera pierwszej płyty z serii bachowskiej nagranej przez Wrocław Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. W zapiskach ze współczesności słuchaliśmy w tym tygodniu opowieści Piotra Bielickiego, twórcy animacji. Dziś opowieść o filmie Strażnicy Snów, którego premiera planowana jest w styczniu.
3: Wyobrażam sobie, że Strażnicy Snów to jest, z tego co rozumiem, to jest pierwszy pełnometrażowy film polski 3D. Ale żeby zrobić 3D, to trzeba zrobić dużo projektów i rysunków 2D. I to tak zawsze jest. I jak byłem u Disneya, to zawsze ludzie mnie wciągali, żebym robił 3D i tak zaczynałem się uczyć, ale zawsze mnie z powrotem ściągali, żebym robił projekty dla 3D. Bo to jest dużo ludzi, którzy robią 3D, nie wszyscy, ale większość ich są tacy więcej w umyśle technicznym i to trzeba, zawsze potrzeba artystów. To kolega Marek Komza, on mi przedstawił do Maxa Naporowskiego, który był reżyserem filmów, animatorem, bardzo wszechstronne portfolio filmów i spotkaliśmy się w Toronto, jak on był gościem w Sheridan. I tak od czasu do czasu byliśmy w kontakcie i mnie poprosił, żebym kilka ujęć zrobił takich projektów statków kosmicznych dla tego projektu. Tak zrobiłem i mu się spodobało i potem poprosił o troszeczkę więcej, ja troszeczkę więcej zrobiłem. Bardzo się dobrze nam pracowało i film fajnie wyglądał. Treść była interesująca, to zacząłem pracować z Maxem i z Danielem i z Poliną i rozwijać ten film. Dlatego, że ta załoga mieli bardzo duże doświadczenie w fabularnych filmach, potężne doświadczenie w specjalnych efekcjach, ale troszeczkę mniej mieli w filmach animowanych. I to jest troszeczkę inny proces. I ja myślę, że moje doświadczenie to pomogło. I oni się bardzo szybko dostosowali do tego i ten film coraz więcej i coraz lepiej zaczął wyglądać. Teraz film jest już gotowy i po prostu ten film jest taki, że ma budżet polski, ale wygląda drogo.
1: Wszystkie 5 opowieści Piotra Bielickiego z tego tygodnia można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Zapiski ze współczesności. Dzwonił do mnie Różewicz, żebym przyszedł z aparatem. Taki tytuł nosi otwarta dziś wystawa w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, prezentująca fotografię Janusza Stankiewicza. Ich znajomość z Różewiczem zacieśniła się, gdy poeta zaczął bywać u Eugeniusza Goethe Stankiewicza, brata fotografa. Z czasem Janusz Stankiewicz odwiedzał także dom poety, uwieczniając go na zdjęciach. Mówił dziś w dwójce Mariusz Garbera, dyrektor Muzeum Pana Tadeusza.
4: Tutaj te zdjęcia przenoszą nas, no właśnie, do pracowni, do miejsca, w którym coś się dzieje. Możemy przenieść się w czasie do biurka.

0: przy którym siedzi Iget i przy którym siedzi Tadeusz Różewicz, ale też do biurka, przy którym siedzi Janusz Stankiewicz, tylko to jest ta osoba, której tu nie zobaczymy, bo jest za aparatem. Nie tylko same zdjęcia tutaj w Muzeum Pana Tadeusza Państwo spotkają, ale też owoce prac tego, co jest zobrazowane na tych zdjęciach, bo te szyszki pomalowane, te żołędzie, które później stworzą jakieś zwierzątko, jakie to Państwo już odkryjecie u nas na wystawie. Jak istotna była ta relacja, ja tu jednak chyba postawię na słowo przyjaźń, bo mimo, że panowie nie przeszli ze sobą może na ty, to jednak Stankiewicz był wpuszczony do najbardziej intymnej sfery życia, a to właśnie wyróżnia przyjaciół.
1: Wystawę fotografii Janusza Stankiewicza w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu można będzie oglądać do 28 marca. A w dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na portalu dwójka.polskieradio.pl. Marcin Pesta, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Od wiolonczeli do Violi da Gamba, od Bacha i muzyki dawnej po twórczość kompozytorów XXI wieku, także Leszka Możdżera. O tym wszystkim rozmawiać będziemy w najbliższej audycji Café Muza, w której zagości wyjątkowo wszechstronna artystka, wiolonczelistka i gambistka, a także organizatorka życia muzycznego, która lubi odkrywać dotychczas nieodkryte sale koncertowe. Justyna Rekść-Raubo już w niedzielę po 10:00 czekać będzie także na pytania od Państwa. Do usłyszenia, Karol Furtak.
3: Premiera w Wieczorze ze Słuchowiskiem. Jesteśmy sami na świecie na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy i Moniki Kotowskiej w reżyserii Michała Zdunika.
4: Ja już nigdy nie wrócę do domu. Nie mam już domu.
3: W produkcji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i Programu Drugiego usłyszymy m.in. Marię Kłusek, Kiryła Pietruczuka, Piotra Cyrwusa i Wiktorię Gorodecką.
5: Zawsze chciałam mieć swój własny dom i żeby on wchodził i pytał, jak ci się spało, kochanie? Czy się niepokoiłaś?
3: Zapraszamy w sobotę o 18:00.
2: Autopromocja. 17 podróży Mozarta.
6: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski. Dalej podróżujemy z Mozartami. Jesteśmy w piątej podróży, pierwszej do Italii.
7: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Wenecja, 6 marca 1771. Ten list zawdzięczasz panu Widerowi, który po obiedzie zauważył, że mam trochę czasu i zmusił, bym list napisał, bo zaraz odjedzie poczta. A wczoraj była akademia i napisać nie mogłem. Jesteśmy tak oblegani i tylu jest chętnych, że nie wiem, kto wygra i komu uda się nas zaprosić. Wyjedziemy najwcześniej w poniedziałek, tak planujemy, ale się nie martw. Na Wielkanoc na pewno będziemy w domu, bo jak się gdzieś zatrzymamy dłużej, to gdzie indziej krócej lub wcale. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi. Poznaliśmy całą noblesse, która na przyjęciach i przy innych okazjach przyjmuje nas z honorami i nie ogranicza się do wysyłania do nas sekretarzy, którzy zawożą nas gondolami i potem odwożą do domu. Często sami przychodzą, nawet z bardzo arystokratycznych rodów, jak Cornaro, Grimani, Mocenigo, Dolfin, Valier i innych.
6: Cornaro, arystokratyczna rodzina z Wenecji. Grimani, też słynna rodzina wenecka, która wydała 3 dożów. Mocenigo to wielki ród wenecki. W czasie pobytu Mozartów dożą był Alvise Mocenigo IV, który sprawował swój urząd przez 15 lat.
7: Czy wiesz, kogo wczoraj spotkałem? Męża tej śpiewaczki o nie najlepszej renomie, która miała w Salzburgu koncert w knajpie, a potem kazała się zanieść w lektyce do miejskich kupców i tam żebrała. Był w czerwonym płaszczu, siedział przed akademią i patrzył, jak wchodzi noblesse.

0: Jak go zobaczyłem, udałem, że nie widzę. Ale on mnie poznał i bardzo się ucieszył. Powiedział, że jego żona bierze lekcję u maestra Boroniego i byłaby zachwycona, gdyby nas mogła odwiedzić. Musiałem powiedzieć, gdzie mieszkam. Ale jak wróciłem, dałem służbie o to, że jak przyjdzie samotny mężczyzna lub kobieta i będą nas chcieli zobaczyć, to nas nie ma.
1: Nic nie wiadomo o tej śpiewaczce ani o jej mężu.
0: Po kilku pogodnych dniach zaczęło znów padać. Mam nadzieję, że zaraz przestanie, bo jak wciąż będzie tak padać, to nasza podróż do Vicenzy będzie okropna. Basta. Ważne, żebyśmy byli zdrowi, a brzydka pogoda wcale mnie nie przeraża i nie przyprawia o bezsenność. Jak dostaniesz ten list, z trudem będziesz mogła odpisać, chyba żebyś wysłała do Innsbrucku i list odbiorę na poczcie. Trudno opisać uprzejmości i nadzwyczajną dobroć pana Widera, bo jak nie jesteśmy gdzieś zaproszeni, mamy u nich stół i wszystko, co trzeba. On i cała rodzina was pozdrawiają, Hagenauerów też. Wszystkiego dobrego. Całujemy 10 000 razy. Twój stary Mozart. Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Vicenza, 14 marca 1771. W poniedziałek? Nie w poniedziałek, ale we wtorek 12. Choć mówiliśmy, że wyjedziemy w poniedziałek, żeby mieć dzień na spakowanie. Ale się okazało, że przed wyjazdem musieliśmy pójść na obiad do jej ekscelencji Kateriny Cornaro, która dała nam piękną tabakierkę i 2 komplety koronkowych mankietów. Wynajęliśmy Borcello i popłynęliśmy do Padwy.
1: Borcello lub Burkio to barka, statek rzeczny, pływający na weneckiej lagunie i bręcie, poruszany siłą wioseł i koni. Z Wenecji popłynęli Brentą. To rzeka magiczna, między Wenecją a Padwą, nasycona historią i legendą. Jest pełna zabytków i cudów natury, opływana przez pisarzy i poetów. Galileusz, Casanova, Goethe, malarzy, Tiepolo, Canaletto. Odwiedzana przez monarchów i możnych świata. Od wieków jest turystyczną atrakcją. W dużej biegu jest wiele wspaniałych pałaców i dzieł sztuki. Villa Fossari, Malacontenta, Villa Gradenigo, Villa Widman, Villa Pisani, Noventa Padovana, Villa Giovanelli, etc. W wielu miejscach są śluzy. Najsławniejszą jest śluza Dolo, którą opisywali poeci. Malowali malarze.
0: Był z nami pan Wider, jego żona i 2 córki, Katerina i Rosa. Był też signor Abate.
1: Signor Abate to Giovanni Maria Ortes, świecki ksiądz. Meloman, miłośnik opery, kompozytor, matematyk i pisarz polityczny.
0: Zabrali jedzenie, picie i wszystko, co trzeba, żebyśmy mogli jeść na barce. 13 byliśmy w Padwie i tam mieszkaliśmy w Palazzo Gentiluomo Pesaro.
1: Tego gospodarza nie udało się zidentyfikować, ale na pewno był członkiem arystokratycznej i licznej rodziny Pesaro, właścicieli pięknego Palazzo Wenecji, tak zwanego Ca Pesaro przy Canale Grande. Mozartowie poznali rodzinę Pesaro i w ich weneckim palazzo Mozart najpewniej koncertował. Jeden z Pesarów był dożą.
0: 14 oni wrócili do Wenecji, a my pojechaliśmy do Vicenzy. W Padwie widzieliśmy wszystko, co można zobaczyć jednego dnia, choć nie był to dzień odpoczynku. Wolfgang grał w 2 miejscach i dostał zamówienie na oratorium, które napisze, jak będzie miał czas.
1: Zamówienie na oratorium? To będzie Azione Sacra La Betulia Liberata do libretta Metastasia. Operę

0: Wolfgang napisze w Salzburgu, ale za jego życia nie była wystawiona. Powstała dla Padwy, ale po raz pierwszy została wystawiona w Salzburgu dopiero w 1987 roku.
1: Byliśmy w Santo, poznaliśmy maestra ojca Vallottiego i maestra Ferrandiniego. A w Santa Giustina Wolfgang grał na organach.
0: Mozart grał na organach w bazylice świętego Antoniego, zwanej Il Santo, i w kościele Santa Giustina, gdzie były dobre organy, ale już nie istnieją. W 1927 roku spłonęły w pożarze.
1: 15 będziemy w Vicenzy, a jak Pan Bóg pozwoli, 16 pojedziemy do Werony. Zostaniemy 3 dni i wyjedziemy przed 20, by 20 wieczorem być w Rovereto, a potem tak szybko jak się da pojedziemy dalej. W Wielki Piątek chcemy być w Reichenhall i zobaczyć Święty Grób, a w Wielką Sobotę przez Myln wjechać do Salzburga i zaśpiewać Alleluja.
0: Wielki Piątek był 29 marca. Grób Pański w Reichenhall, wystawiany w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, był jednym z najbardziej interesujących w Bawarii, ale Mozartowi go nie zobaczą. Do Reichenhall nie pojadą.
1: Jak nas nic nie zatrzyma, wrócimy w czwartek, ale jeszcze cię powiadomię, jak będziemy bliżej. Przyszedł list z wielką pieczęcią. Co to może być? 1000 myśli chodziło mi po głowie. Myślałem, że to list wartościowy.
0: Chodzi o zamówienie cesarzowej Marii Teresy, która za pośrednictwem właściwego urzędu zwróciła się do Mozarta z propozycją skomponowania opery dla uczczenia zaślubin jej syna, arcyksięcia Ferdynanda, z księżniczką Modeny, Marią Beatrice Ricciardą d'Este. Będzie to serenata teatrale Ascanio in Alba.
1: No nic, bądźcie zdrowe. Całujemy 100 000 razy. Zawsze twój stary Mozart.
0: I teraz znowu opinia bardzo ważnego człowieka, słynnego kompozytora, na temat Leopolda. Opinia negatywna.
2: Johann Adolf Hasse do Giovanniego Marii Ortesa w Wenecji. Wiedeń, 23 marca 1771 roku. Młody Mozart, jak na swój wiek, niewątpliwie jest fenomenem i bardzo go kocham. Ale ojciec jest wiecznie niezadowolony. Widzieliśmy jego scenę lamentacji. On syna uwielbia i robi wszystko, aby go zepsuć. Mam jednak nadzieję, że syn ma dość zdrowego rozsądku i mimo kadzideł ojca nie da się zepsuć i będzie wartościowym człowiekiem.
0: Ten list był przez lata koronnym dowodem przeciwko Leopoldowi. Obecnie osąd ojca Wolfganga jest zdecydowanie bardziej powściągliwy i wyrozumiały.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Innsbruck, poniedziałek, 25 marca 1771. Dziś, w poniedziałek 25 wieczorem, mimo śnieżycy i mrozu, przyjechaliśmy do Innsbrucku. I jak Pan Bóg pozwoli, jutro pojedziemy dalej. Dostałem twój miły list napisany przez pana Johannesa. Do Salzburga najpewniej przyjedziemy w czwartek po południu. Addio. Bądźcie zdrowe. Bardzo się śpieszę, bo poczta ucieknie. Twój stary MZT. PS. Rękawiczki kupiłem.
0: To ostatni list z piątej podróży. Przypomnijmy, była to pierwsza i najdłuższa podróż Mozarta do Italii. A było ich 3. Trwała niemal 1,5 roku, od 13 grudnia 1769 do 28 marca 1771. 470 dni. To jedna z najpiękniejszych podróży Mozarta, choć wszystkie były ciekawe i piękne. Tym razem tylko ojca i syna, panie, zostały w domu. Była nieprzerwanym pasmem sukcesów, honorów, triumfów, których apogeum była wielka opera, seria Mitridates król Pontu.

0: wystawiona w Teatro Reggio w Mediolanie. To dzieło największe, najbardziej znaczące, ale nie jedyne, bo Vitali skomponował też wiele mniejszych utworów. Został kawalerem papieskiego orderu Złotej Ostrogi, członkiem prestiżowych akademii filharmonicznych w Bolonii i w Weronie. Cudowna podróż życia, której bilans poznawczy i artystyczny trudno przecenić. Bilans artystyczny, kompozytorski, poza wielką operą, też jest ważny. Napisał ponad 20 mniejszych utworów, w tym wiele symfonii. Zachowały się 4. W marcu 1770 roku w Lodi powstał pierwszy kwartet smyczkowy u Kechla numer 80, skomponowany w ciągu kilku godzin. Napisał wiele arii koncertowych, między innymi dla zaprzyjaźnionych kastratów, jego rówieśników. Wiele drobnych tańców, menuetów, kontredansa. Nie wiadomo, dla kogo, na czyje zamówienie napisał symfonię, bo w zasadzie nie komponował do szuflady, a seria skomponowanych symfonii będzie kontynuowana po powrocie do Salzburga. Była dłuższa. Pisał je z całą pewnością z myślą o ich prezentacji w czasie drugiej podróży do Italii. Ale ich geneza i sponsorzy pozostają nieznani, tajemniczy. O tych utworach tylko wspominam, nie wdając się w szczegółowe opisanie. Ale nie jest to miejsce na muzykologiczne analizy. To miejsce na opisanie podróży, na opisanie życia i życiowych perypetii. Skończyła się podróż 5. Pierwsza do Italii, najpiękniejsza ze wszystkich. Mozartowie byli tam, zwiedzali, odwiedzili wiele miast, Rzym, Neapol, Bolonię, Mediolan, Wenecję, kilkadziesiąt mniejszych miejscowości, oberży i gasthofów. Niemal wszędzie są tablice pamiątkowe. Spotkali setki osób, z którymi nawiązali kontakty, niekoniecznie muzyczne. Do Salzburga wrócili 28 marca 1771 roku.
1: Leopold Mozart do hrabiego Giovanniego Luki Pallavicino w Bolonii. Salzburg, 19 lipca 1771. Ekscelencjo, jeszcze nigdy nie czułem takiego ciężaru, bo pozostawiając jego ekscelencję bez wiadomości, zachowałem się niegodnie i zasłużyłem na miano niewdzięcznika. Napisanie listu odkładałem na później, między innymi z powodu braku biegłości we włoskim. Z drugiej strony wiedziałem, że dotarły do jego ekscelencji echa mediolańskich sukcesów mojego syna, a ponieważ nie pochodziły ode mnie, znając stare porzekadło propria laus sordet etc., może były nawet cenniejsze, bo bezstronne. Dzięki Bogu cali i zdrowi wróciliśmy do domu i pozwalam sobie powiadomić jego ekscelencję, że od impresaria teatru w Mediolanie dostałem list, w którym wyraził życzenie, żeby na karnawał 1773 mój syn napisał operę, a potem kolejny list, żeby na początku września tego roku przyjechał do Mediolanu i napisał serenadę, czyli kantatę teatralną na ślub jego wysokości arcyksięcia Ferdynanda.
2: Nowy kontrakt na operę dla Mediolanu. Mediolan, 4 marca 1771 roku. Zostało uzgodnione, że signor Amadeo Mozart napisze muzykę do pierwszej dramy, która będzie wystawiona w mediolańskim Reggio Ducal Teatro w karnawale w 1773 roku.
0: Oryginał jest po włosku. Ta nowa opera, która miała otworzyć sezon operowy, to Lucio Silla. Będzie wystawiona w Teatro Reggio 26 grudnia 1772 roku.
2: Za swój mistrzowski trud dostanie 130 giliati.
0: 130 giliati to 130 dukatów. Za pierwszą operę dla Mediolanu

0: Date Re di Ponto, Mozart dostał 100 dukatów.
1: I umeblowaną kwaterę pod warunkiem, że recytatywy dostarczy do października 1772 roku. Przyjedzie do Mediolanu na początku listopada, żeby napisać arię i będzie na próbach, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie pojawią się przeszkody i okoliczności niemożliwe do przewidzenia i nie zmienią się decyzje księcia, niech go Bóg ma w opiece. Mediolan, 4 marca 1771 roku. W imieniu udziałowców Reggio Teatro, Federico Castiglione.
0: Federico Castiglione był impresariem Reggio Ducal Teatro w Mediolanie.
2: To wielki zaszczyt. Tym bardziej, że na tę samą okazję ma operę napisać maestro najstarszy. Signor Adolf Hasse, zwany Il Sassone, a serenadę maestro najmłodszy. Jak dowiaduje się z Wiednia nad librettem, Ascanio in Alba pracuje Abbate Parini i ma być gotowe w połowie przyszłego miesiąca. Tymczasem mój syn pracuje nad oratorium dla Padwy według Metastasia, które zamówił don Giuseppe Jimenez de Principi d'Aragona. W drodze do Mediolanu zatrzymamy się w Weronie, partyturę wyślemy do Padwy. Pojedziemy tam po Mediolanie, ażeby być na próbach.
0: Do Mediolanu Mozartowie przyjadą 4 listopada 1771 roku. Ale jeszcze 14 nie było śpiewaków i Mozart nie mógł napisać arii.
2: Polecam się jego ekscelencji i wraz z synem dziękuję za wszystko. Polecamy się pani hrabinie i jaśnie paniczowi i prosimy, by jego ekscelencja zechciał dalej zaszczycać nas swą przychylnością. Wierny i bardzo oddany sługa Leopoldo Mozart. Salzburg, 19 lipca 1771.
0: 5-miesięczny pobyt w Salzburgu był epizodem, przerwą przed kolejną podróżą. Zapraszam na spotkanie w kolejnym odcinku. Ireneusz Dębowski.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Julie Meritum.
4: Minęła 19.30, przy mikrofonie Monika Kopcik. Dobry wieczór. Łączymy się z siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, gdzie czeka na Państwa Piotr Matwiejczuk.

Dobry wieczór Państwu. Tak, tutaj w Katowicach przy placu Kilara 1 dzisiaj Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Dominantą najbliższych koncertowych miesięcy w NOSPR będzie muzyka Ludwika van Beethovena, oczywiście dla uczczenia 200. rocznicy śmierci wielkiego klasyka, która przypada w przyszłym roku. Ale dziś Beethovena nie będzie, dziś zabrzmi muzyka Gustawa Mahlera i jedno z jego największych pod względem obsady i czasu trwania dzieł, czyli trzecia symfonia D-moll. Wiadomo, na początek i na koniec sezonu zwykle wykonuje się właśnie tego rodzaju monumentalne utwory, a warto też dodać, że dyrektorka artystyczna NOSPR Marin Alsop do symfoniki austriackiego kompozytora ma wielką słabość i już od dłuższego czasu włącza symfonię Mahlera do programów koncertów, które prowadzi w Katowicach. W partii solowej usłyszymy Rinat Shaham, jedną z najwybitniejszych współczesnych interpretatorek partii Carmen w operze Bizeta. Ona debiutowała właśnie jako Carmen w Glyndebourne w 2004 roku. Od tego czasu śpiewała tę partię w ponad 45 inscenizacjach na całym świecie. Ale nie tylko Bizet, oczywiście również kreowała partię Flory w Traviacie, w Bregencji, partię Judyty w Zamku Sinobrodego Bartoka w Teatro Colón czy w Wiener Concert House. Można było ją podziwiać jako Małgorzatę w Woceku i w tej roli powróci jeszcze w tym sezonie w operze La Monnaie. Będzie występować z Simonem Rattlem i Berlińczykami w trójgraniastym kapeluszu. Występowała też już z Marin Alsop w pieśni o ziemi Gustawa Mahlera, no ale też wykonywała muzykę barokową pod dyrekcją Williama Christiego. Bardzo

bezstronna śpiewaczka, którą dziś usłyszymy właśnie w trzeciej symfonii Gustawa Mahlera. Moja symfonia będzie niepodobna do niczego, co świat kiedykolwiek słyszał. Cała natura w niej przemawia, zdradzając głębokie sekrety, które można odnaleźć tylko we śnie, zapowiadał kompozytor. Gustawa Mahlera trudno podejrzewać o fałszywą skromność, ale w przypadku tej symfonii trudno też uznać te słowa za przesadę, bo to przecież dzieło, które trwa około 1,5 godziny, przeznaczone jest na gigantyczną orkiestrę, alt solo, chór, chóry żeńskie i chłopięcy. Jest oddalone od tradycyjnego schematu symfonii bardziej niż jakikolwiek inny utwór Mahlera. Kompozytor chciał w nim, zgodnie z własną definicją gatunku, zbudować świat wszelkimi dostępnymi środkami. I rzeczywiście, salon sąsiaduje tu z chłopską chatą, karczma z prowincjonalnymi koszarami, tradycja akademicka z popularną, filozofia niczego z naiwną pieśnią religijną, wysublimowane piękno z banałem. Mahler pisał symfonię, rozpoczął pisanie latem 1895 roku, ukończył rok później. Po 6 latach odbyło się prawykonanie w Krefeld, które umożliwił Ryszard Strauss. 6 części trzeciej symfonii ujętych zostało w 2 nierówne człony. Pierwszy, Erste Abteilung, obejmuje wyłącznie trwające blisko 40 minut ogniwo początkowe. Drugi, pozostałych 5 części. No a to zachwianie proporcji wynika z tego, że pierwsza część to niejako powstanie świata, część kosmogoniczna, a 5 pozostałych opowiada o rozmaitych bytach i porządkuje je hierarchicznie. Początek symfonii to potężne zawołanie 8 rogów, przebudzenie bożka Pana i zarazem narodziny świata. Natura budzi się, nadciąga w rytmie trywialnego marsza wojskowego, mistrzowsko zinstrumentowanego. Oczywiście w przetworzeniu główne idee ścierają się ze sobą. Tutaj są tematy określone przez kompozytora jako bitwa i burza na południu, ale całość kończy się wygaszeniem konfliktów i triumfalnym D-dur. Po tym monumentalnym początku następuje menuet, któremu pierwotnie Mahler nadał tytuł Co opowiadają mi kwiaty na łące. Później skerco, co opowiadają mi zwierzęta w lesie, z wykorzystaną melodią pieśni Mahlera, to autocytat, Ablösung im Sommer, pieśni o śmierci kukułki. Następna część to co opowiada mi człowiek. Człowiek przemawia słowami pieśni północnej z tako rzeczy Zaratustra Fryderyka Niczego i tu przed tą częścią wejdzie solistka i chór dziecięcy, na pewno będą oklaski. Zaraz po człowieku odzywają się aniołowie. W tej części śpiewają chóry żeńskie i chłopięcy. No, a na szczycie drabiny bytów znajduje się miłość, o której opowiada finałowe adagio, pierwsze tak rozległe w twórczości Mahlera i pierwsze zamykające jego symfonię. Miłość Mahler pojmował jako najwyższą prawdę, źródło wszelkiego istnienia. Adagio nie usuwa cierpienia, skoro w środkowym odcinku powraca myśl z pieśni Niczego. Jednak całość wieńczy świetlista apoteoza. Chór Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, chór chłopięcy i dziewczęcy Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, zespół śpiewaków miasta Katowice, Kamerata Silesia, chór Polskiego Radia Lusławice. Tutaj oczywiście w przypadku chórów to części żeńskie. No i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, która właśnie się nastroiła w partii solowej Rinat Shaham, a przy pulpicie dyrygenckim już za chwilkę Marin Olsop, szefowa artystyczna Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zaczynamy pierwszy w tym sezonie koncert NOSP w siedzibie orkiestry w Katowicach i na antenie programu Drugiego Polskiego Radia.

trzecią symfonię d-moll Gustawa Malera wieńczy Adagio. Pierwsze tak rozległe w twórczości tego kompozytora i pierwsze zamykające jego symfonię. Adagio, które opiewa miłość znajdującą się na szczycie drabiny bytów, ale nie miłość, która jest uczuciem doczesnym, lecz siłę wprawiającą świat w ruch. Caritas, miłość współczującą, antidotum na ból istnienia. Trzecia symfonia d-moll Gustawa Malera na koncercie inaugurującym sezon artystyczny 2026-2027 Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zespół grał pod batutą swojej dyrektorki artystycznej Marin Alsop. Wystąpiły także chór Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, chór chłopięcy i dziewczęcy tejże Filharmonii, zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia, chór Polskiego Radia Lusławice. Tu oczywiście mówię o żeńskiej części.

każdego z tych chórów. Partię solową, altową wykonała Rina Trzahan. No a teraz Marin Olsop podnosi poszczególnych muzyków orkiestry, zwłaszcza tych z sekcji dętej, którzy wykonywali szczególnie eksponowane, szczególnie trudne, długie partie solowe. Jak Państwo słyszeli, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w ten nowy sezon artystyczny wkracza w świetnej formie. Teraz cała sekcja waltorni, których no jest aż 9. No i też znakomita Rina Trzahan, która najczęściej występuje na deskach teatrów operowych, ale jednak ma w bogaty repertuar oratoryjno-kantatowy również i w tym także dzieła Gustawa Mahlera, a pieśń o ziemi Mahlera nie tak dawno wykonywała też z Marin Olsop. Ogromny kosz czerwonych róż w tej chwili pojawił się na estradzie przy Marin Olsop. Publiczność oklaskuje artystów na stojąco. No, muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w tak dużym składzie, bo też partytura malerowska, akurat partytura trzeciej symfonii, rzeczywiście domaga się takiego gigantycznego składu. No i jeszcze raz dyrygentka, dyrektorka artystyczna NOSPR i solistka.

Na estradzie kłaniają się publiczności. W ten oto sposób rozpoczął się ten nowy sezon artystyczny przy placu Wojciecha Kilara 1 w Katowicach. My w programie drugim Polskiego Radia oczywiście bardzo często będziemy nasłuchiwać tego, co tu się dzieje. Będziemy Państwu przekazywać to, co tutaj się dzieje, zarówno w ramach czwartkowych i piątkowych koncertów wieczornych, jak i w ramach serii niedzielnych poranków. I będą to w tym sezonie artystycznym nie tylko koncerty NOSP, lecz także zespołów gościnnych. Nie wymieniłem jeszcze nazwisk chórmistrzów, którzy przygotowali poszczególne zespoły. Chór Filharmonii Krakowskiej to Janusz Wierzgacz, chór chłopięcej i dziewczęcej Filharmonii Krakowskiej to Lidia Matynian, chór Polskiego Radia Lusławice to Stanisław Rzepiela i zespół śpiewaków miasta Katowice Kamerata Silesia to oczywiście Anna Szostak. Teraz już padły wszystkie nazwiska, które paść powinny. Proszę Państwa, tych koncertów, jak powiedziałem, mnóstwo. Już jutro kolejny, i to jaki, wystąpi BBC Symphony Orchestra, którą poprowadzi Sakari Oramo. Będzie też pianista Francesco Piemontesi w programie drugi koncert fortepianowy B-dur op. 83 Johannesa Brahmsa i druga symfonia londyńska Ralpha Vaughana Williamsa. Nagranie tego koncertu już niedługo odtworzymy na naszej antenie. Dwa bardzo ważne nazwiska dzisiejszego wieczoru to nazwiska reżyserek dźwięku, dzięki którym mogliśmy przekazać tak fantastyczny dźwięk. Beata Jankowska-Burzyńska i Justyna Popiel-Rębisz. Bardzo Państwu dziękujemy.

0: Piotr Matwiejczuk przekazuje głos do Studia Dwójki w Warszawie.
1: Dziękujemy Piotrowi Matwiejczukowi. Przed mikrofonem Monika Kopcik. Ponownie mówię dobry wieczór. Program W Studiu w Warszawie realizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska i w tym duecie będziemy z Państwem do godziny 21.30. Przepraszam. A wypełni ten czas muzyka Arnolda Schönberga. Sięgam po nowość fonograficzną. Pierre Laurent Aimard, znakomity francuski pianista, jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki XX wieku, zarejestrował w ubiegłym roku w studiu Teldexu w Berlinie komplet wydanych kompozycji na fortepian solo Arnolda Schönberga. I zaledwie tydzień temu, dokładnie 2 października, te nagrania ukazały się na zapowiadanej i oczekiwanej już od dawna płycie. Z tego albumu wybieram utwór, który Pierre Laurent Aimard poznał bardzo wcześnie na swojej artystycznej drodze, bo zaledwie jako kilkuletni początkujący pianista. To wówczas, jak wspominał sam Aimard, nauczyciel postawił przed nim na pulpicie nuty 6 miniatur na fortepian op. 19 Arnolda Schönberga.

0: 6 miniatur na fortepian opus 19 Arnolda Schönberga grał Pierre-Laurent Aimard. Słuchają Państwo Dwójki, a ja kłaniam się i życzę dobrego wieczoru. Monika Kopcik, do usłyszenia.
1: Rozmowy po zmroku. Dobry wieczór, Aleksandra Łapkiewicz. 16 października 1726 roku w Gdańsku urodził się Daniel Chodowiecki. Muzeum Narodowe w Gdańsku w wyjątkowy sposób obchodzi tę rocznicę. To jeden z najwybitniejszych grafików epoki oświecenia. Z Gdańskiem związany był rodzinnie, spędził tam pierwsze 17 lat życia. I co ważne w kontekście jubileuszu, w Gdańsku znajduje się wyjątkowa kolekcja prac Chodowieckiego. Są dziś z nami kuratorki cyklu wystaw, który w Gdańskim Muzeum jest realizowany pod hasłem 8,5 tygodnia Daniel Chodowiecki. Maja Mociewicz, witam panią.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz Alicja Andrzejewska-Zając. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: W oddziale sztuki dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku można teraz oglądać ostatnią już wystawę tego cyklu. Daniel Chodowiecki, nauka, edukacja, reformy. I kiedy umawiałyśmy się na to spotkanie, to powiedziały panie, że być może to jest najbardziej hermetyczna odsłona tego spotkania z twórczością Chodowieckiego. Pewnie mają panie rację, ale ja powiem, że dla mnie ona jest fascynująca, bo pozwala tak naprawdę głęboko wejść w tę ideę i poznać, przypomnieć sobie ważnych dla oświecenia myślicieli, publicystów, tematy i sposób ich publicznej prezentacji. Jak określiłyby panie miejsce Chodowieckiego w tym właśnie świecie?
2: Chodowiecki był osobą taką ogromnie rzutką intelektualnie, dlatego że to widać przede wszystkim w jego twórczości, korespondencji, ale też wśród osób w towarzystwie, w którym się obracał. Jest on autorem ilustracji do naprawdę wielu przełomowych, epokowych wręcz dzieł naukowych, których takie koncepcje tak naprawdę aktualne są do dnia dzisiejszego, można powiedzieć, albo gdzieś tam wracają. Także no, oczywiście jest to miejsce bardzo ważne. Chodowiecki dzięki swoim zdolnościom był bardzo zdolnym grafikiem tak naprawdę. Umiał te trudne, skomplikowane teorie naukowe przełożyć na taki ludzki język, można powiedzieć, dzięki swoim ilustracjom. Także tutaj jego rola jest absolutnie niepowetowana, jeśli chodzi o wydawnictwa naukowe tamtego czasu.

0: mówimy o tym, że ilustrował, ilustrował podręczniki, ilustrował publikacje. Czy on również dyskutował z tymi autorami? Czy można go też nazwać myślicielem?
1: Tak. Daniel Chodowiecki ilustrował między innymi słynne dzieło Franza Ziegenhagena, który opublikował Traktat Społeczny, w którym przedstawił wizję nowego społeczeństwa opartego na harmonii człowieka z naturą, z innymi ludźmi, i była to niezwykle przełomowa i jak na tamte czasy bardzo kontrowersyjna teoria. I zachowały się ilustracje, trzy Daniela Chodowieckiego, które nie zostały przez autora włączone do tej publikacji, właśnie dlatego, że Daniel Chodowiecki podjął w tych ilustracjach jakby dyskusję z Ziegenhagenem, pokazując jakby, że ta jego idea jakby nie do końca jest możliwa w świecie, niedoskonałym świecie i z niedoskonałym człowiekiem, który poprzez to, że ma właśnie tą niedoskonałą naturę, nie jest w stanie zrealizować tej bardzo takiej utopijnej wizji idealnego społeczeństwa, gdzie stworzona by została idealna kolonia rolnicza z zakładem wychowawczym, w której właśnie nauka, praca, rzemiosło, sztuka miały służyć powszechnemu szczęściu. I Daniel Chodowiecki jakby, pomimo tego, że sam był idealistą z pewnością, tutaj zauważył pewne problemy. No i rzeczywiście sam Ziegenhagen, który poświęcił cały majątek na stworzenie tej wizji, ponieważ on wykupił ziemię, chciał rzeczywiście tą kolonię stworzyć, nie tylko na papierze, no sam niestety odniósł ogromną porażkę, ponieważ nie był w stanie zarazić tą ideą większej grupy osób. Pomimo nawet tego, że do tej książki skomponował utwór sam Mozart, z którym Ziegenhagen miał bliskie relacje, zapewne z Danielem Chodowieckim również.
0: Teraz podczas tej odsłony można też zobaczyć część z ilustracji do elementarza Basedowa, prawda? Ja bym chciała poprosić panie, żeby opowiedziały o tym wydawnictwie, bo to jest no, coś zupełnie wyjątkowego.
2: Tak, i jest on na tyle wyjątkowo, że tak naprawdę pojawia się w jakiejś formie w każdej odsłonie naszego cyklu, ponieważ było to dzieło przełomowe, dzieło edukacyjne, no i tam jest bardzo dużo treści, które pasowały nam w zasadzie do tematu każdej z tych odsłon. Najbardziej na tym elementarzu skupiałyśmy się na pierwszej odsłonie cyklu, która dotyczyła rodziny i wychowania dzieci, ponieważ to jest podręcznik dla dzieci, tak, do nauki. Natomiast tutaj też pokazujemy go w zestawieniu z takim elementarzem do nauki języka łacińskiego, czyli takim rozkwitem nauki poprzez ilustrację. I w tej odsłonie cyklu też prezentujemy projekty rysunkowe do tego elementarza, też o takim wymiarze moralistycznym troszeczkę. Co jest ciekawe, jeden z tych rysunków, tutaj też wtrącę, że on pochodzi akurat nie z naszej kolekcji, tylko z kolekcji prywatnej, którą wypożyczyliśmy, to jest rysunek, który w ostatecznym wydaniu się nie znalazł, ale to obrazuje pracę Chodowieckiego nad ilustrowaniem tego wydawnictwa. On mianowicie stworzył bardzo dużo projektów i one istnieją, ale nie wszystkie ostatecznie przeszły tą weryfikację do wydawnictwa.
1: Tak, przepraszam, jak właśnie u Ziegenhagena, prawda? Też nie zostały.
2: No a sam Basedow to był wyznawca filantropizmu, czyli takiego humanistycznego podejścia, można powiedzieć, do dziecka, które przestało być w epoce oświecenia postrzegany jako taki miniaturowy dorosły. No i oczywiście na kanwie tych wcześniejszych idei wywodzących się z Francji, rusoizmu, dziecko zaczęło być postrzegane jako osoba na pewnym etapie rozwoju, do której należy się dostosować, do jego możliwości emocjonalnych, rozwojowych, i przede wszystkim Basedow postulował taką naukę przez empiryzm, obserwację świata, przez spędzanie czasu na świeżym powietrzu, zabawę, doświadczenia właśnie takie empiryczne. I no cóż, to było zupełnie rewolucyjne podejście do dziecka w tamtych czasach. Dzisiaj to nam się wydaje takie oczywiste. No to pod tym względem elementarz Basedowa ilustrowany, który zdobył ogromną popularność i tak naprawdę przyczynił się do rozkwitu tej sławy

0: Radowieckiego był dziełem w swojej epoce absolutnie przełomowym.
1: No i chyba też był takim dziełem, które sprawiło, że trochę przez Chodowieckiego patrzymy na ten czas, prawda? Przez jego ilustrację.
2: Z pewnością, zarówno jeśli chodzi o życie codzienne XVIII-wiecznej epoki, jak i o to, co tych ludzi wówczas interesowało, czym żyli, jakimi problemami, także jakimi wydarzeniami społecznymi, ponieważ Daniel Chodowiecki ilustrował także wydarzenia, które dzisiaj już przez historyków zapomniane, były bardzo ważnym tematem właśnie życia społecznego w Berlinie. I Daniel Chodowiecki tą codziennością interesował odbiorców także, ponieważ każdy, kto oglądał jego ryciny, czuł się troszeczkę ich bohaterem dzięki temu.
1: Zaczęłyśmy troszkę od środka tę naszą rozmowę, ale no chciałam też wrócić do Gdańska, do początków życia artysty. Tak naprawdę jego droga do twórczości nie była łatwa, prawda? On miał podgórkę, jak to się mówi.
2: Tak, miał podgórkę i tak naprawdę nigdy nie uzyskał artystycznego wykształcenia profesjonalnego. To był samouk. On urodził się w Gdańsku i tutaj tak naprawdę jego życiowa droga prowadziła ku kupiectwu i jakby przeznaczony był właśnie do tego zawodu. Z racji tego, że szybko zmarł jego ojciec i musiał pomagać matce utrzymywać dość dużą rodzinę. I tak naprawdę właśnie przez te problemy finansowe zdecydował się wraz z bratem wyjechać do Berlina, gdzie dzięki pomocy swojego wuja mógł dalej kształcić się właśnie w kierunku kupiectwa. Tam pomagał jemu w sklepie w Berlinie, jednak cały czas równolegle interesował się sztuką, kształcił swoje umiejętności w rysunku i zajmował się także tworzeniem wówczas bardzo modnych, takich niewielkich, miniaturowych portretów, tabakierek. W XVIII wieku były to bardzo takie powszechne elementy dekoracyjne, elementy codziennego użytku i Daniel Chodowiecki odnajdywał się w tym świetnie. Jednak w pewnym momencie stwierdził, że no trzeba jakby podjąć decyzję, w którą stronę iść, tak? Czy zostać tym kupcem i pracować razem z wujem i z swoim bratem, czy też właśnie podążyć tą drogą sztuki, która zresztą była jemu bliska poprzez to, że jego ojciec sam amatorsko zajmował się rysunkiem.
1: Chyba też ciotka, prawda? Tam się pojawia.
2: I ciotka, tak. Ciotka, która jako jedyna była rzeczywiście wykształconą artystką w Paryżu i ona zaszczepiła na pewno też w Danielu Chodowieckim właśnie tą miłość do sztuki.
1: Ja jeszcze na moment przy tej rodzinie chciałam zostać, bo nie powiedziałyśmy o tym, z jakiej on rodziny pochodzi, prawda? Bo to nazwisko jest polskiego pochodzenia, tak?
0: Chodowiecki był synem szlachcica z Wielkopolski, tak, który przyjechał do Gdańska i poślubił hugenotkę, tak, czyli osobę pochodzącą z Francji. My unikamy takich narodowościowych rozstrzygnięć, dlatego że w epoce oświecenia one nie miały takiego przełożenia jak teraz w czasach współczesnych, to znaczy ludzie nie identyfikowali się z jakimś konkretnym narodem, bardziej z jakąś taką mniejszą, zamkniętą grupą społeczną, tam gdzie żyli, gdzie pracowali i u Chodowieckiego zdecydowanie to była ta społeczność hugenocka, to jest bardzo ważne, tak? Taka zwarta grupa wyznaniowa wypędzonych z Francji protestantów, którzy mieli bardzo silną, taką zamkniętą, elitarną wręcz kolonię w Berlinie, nie? Także to był jakby rdzeń jego tożsamości.
2: Tak, i on po przyjeździe do Berlina także bardzo szybko nawiązał kontakty właśnie z tą społecznością hugenocką i tak naprawdę dzięki właśnie tym znajomościom, koneksjom zdobywał coraz więcej zleceń, był coraz bardziej znany, bo pierwsze jego zlecenie właśnie było wykonane dla wspólnoty hugenockiej w Berlinie, więc to jest bardzo ważny element jego rozwoju zawodowego, życiowego, także bo żonę również miał właśnie hugenotkę i to w bardzo dużym stopniu identyfikowało jego pracę, jego stosunek do pracy także.
1: Ale tutaj mówi pani o tej grafice, o tym też obrazie, Pożegnanie Kalasa, czy
2: to też, ale to pierwsze zlecenie to przedstawiało króla Dawida. To była taka niewielka rycinka, jedna z wcześniejszych. Natomiast rzeczywiście Śmierć Kalasa to jest pierwsze dzieło, które no, otwiera tą zawodową

0: drogę Chodowieckiemu i on wówczas jakby podejmuje decyzję, że zostanie grafikiem. Ponieważ rzeczywiście ta rycina zdobyła ogromną popularność w całej Europie, właśnie poprzez takie bardzo emocjonalne podejście do tego tematu i ukazanie tego wydarzenia w taki bardzo właśnie poruszający i wzruszający sposób, właśnie prawdopodobnie dlatego, że sam Daniel Chodowiecki no, czuł tą tragedię, ponieważ rzeczywiście ta śmierć, Kalasa, niesprawiedliwy wyrok, to wszystko było rzeczywiście na podłożu religijnym i związane z hugenotami.
1: To może w dwóch słowach przypomnijmy, o co chodziło. To ojciec skazany za...
0: Tak. Ojciec został skazany za śmierć swojego syna, oskarżony o to, że zamordował go dlatego, że syn chciał przejść na katolicyzm, a był protestantem, ojciec. Natomiast syn popełnił samobójstwo po prostu. I w związku z tym, że rodzina, chcąc jakby uniknąć rozgłosu, próbowała ukryć fakt, że syn popełnił samobójstwo i w związku z tym oskarżono ojca o to, że on go po prostu zamordował. I ojciec został skazany na śmierć. Rzeczywiście ten wyrok został wykonany i po śmierci tego nieszczęśnika sam Wolter włączył się w całą tą sprawę i nagłośnił właśnie tą niesprawiedliwą sprawę sądową, która była tak naprawdę wynikiem
2: nagonki.
0: Takiej, tak, i tak, nagonki i przede wszystkim właśnie wynikiem dyskryminacji religijnej.
1: Kariera tej ryciny pokazuje też właśnie miejsce obrazów tamtej kulturze, prawda?
0: Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy aspekt w ogóle tamtych czasów, że wzbudzały tego typu przedstawienia tak ogromne emocje. A poza tym właśnie, tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że Daniel Chodowiecki też na własnej skórze jakby zorientował się, jaką moc ma grafika. Mhm. Prawda? Bo jak namalował obraz o tym temacie, to obraz był jednostkowym dziełem sztuki, który pewnie za chwileczkę trafi do jakiejś kolekcji prywatnej. Natomiast grafika powiela tą samą kompozycję w setkach, tysiącach egzemplarzy, dociera do najdalszych zakątków Europy. Z jednej strony opowiada historię właśnie tej niesprawiedliwej historii, która się wydarzyła, a z drugiej strony także rozpowszechnia nazwisko samego artysty.
1: Tak, i Chodowiecki był autorem pojedynczych grafik, cykli grafik, ale również, tak jak wspomnieliśmy, ilustracji do książek. I ten rynek wydawniczy to też jest klucz do tego, żeby zrozumieć fenomen jego twórczości, prawda? Rozwój rynku wydawniczego w tym czasie.
2: Tak, to prawda. Tu też dużą rolę w rozpowszechnianiu jego nazwiska miały te wszystkie wydawnictwa kieszonkowe, czyli kalendarze. To były wydawnictwa produkowane w bardzo dużym nakładzie, tanie, docierające naprawdę do wielu, wielu osób. No, dzięki specyfice tej techniki graficznej, tak jak mówię, można było kolportować i pozyskiwać tych egzemplarzy naprawdę bardzo, bardzo wiele. One się też ukazywały periodycznie, tak? Czyli nie jako takie jednostkowe dzieła, ale cyklicznie, co kwartał, co pół roku i były narzędziem informacji wszelakiej, można powiedzieć, w dobie oświecenia, bo tam się znajdowały jakieś nowinki techniczne, rolnicze, odkrycia geograficzne, terminy najbliższych jarmarków, tak? Czyli taki zupełny miszmasz, który porządkował życie ówczesnych ludzi, tak? XVIII wieku. Z drugiej strony były tam też części takie moralizatorskie, moralizujące, obrazujące właśnie pozytywne postawy, negatywne, walkę z jakimś takim zabobonem też, który się utrzymywał, bo też pamiętajmy o tym, że epoka oświecenia to jest epoka walki właśnie z zabobonem i dzielenia się z całym społeczeństwem tak naprawdę nowinkami naukowymi, technicznymi. Więc oczywiście one w ogromnym stopniu przyczyniły się do rozpowszechnienia nazwiska Chodowieckiego jako autora tych bardzo ciekawych ilustracji, czasem takich też kuriozalnych. No,
0: tak, takich, ale także ilustracji, które właśnie były takim zwierciadłem trochę tego społeczeństwa, w którym Chodowiecki żył, tak? Także one były dzięki temu bardzo bliskie odbiorcom, ponieważ on był wspaniałym obserwatorem, dostrzegał najdrobniejsze szczegóły, potrafił z jednej strony śmiać się z pewnych przywar,

0: ale robił to w sposób bardzo taki wrażliwy i no nie można powiedzieć, że był na pewno niemieckim Hogartem, ponieważ miał znacznie więcej wrażliwości i takiego...
1: Empatii.
0: I empatii, tak. I tak troszeczkę z takim przymrużeniem oka patrzył na tych, na tych swoich bohaterów.
2: On się jawi jako taka postać, która nie rozstaje się z notatnikiem. Panie przywołały na jednej z wystaw takie jego słowa. Szkicowałem na boku. Jeśli byłem w towarzystwie, ustawiałem się tak, aby móc objąć wzrokiem grupę czy pojedynczą postać i szkicowałem tak szybko i starannie, jak na to pozwalał czas i aktywność ludzi. Nigdy nie prosiłem o pozwolenie, lecz starałem się robić to tak dyskretnie, jak to możliwe. Tak, on rzeczywiście, ten notatnik, jakieś piórko czy ołówek miał ciągle ze sobą?
0: Tak o sobie mówił i rzeczywiście jak na przykład ogląda się jego rysunki z podróży do Gdańska w 1773 roku, to wszędzie tam, gdzie pokazuje siebie, to zawsze jest właśnie sportretowany ze szkicownikiem i trzyma go zawsze gdzieś w pobliżu. Także rzeczywiście wydaje się, że towarzyszyły zawsze jemu te elementy związane z jego codzienną pracą. I on był człowiekiem, który pracował cały czas, ponieważ no, wykonał taką liczbę rycin, rysunków, kompozycji, że niemożliwością jest, żeby miał jeszcze czas na coś innego w czasach, kiedy nie mógł sobie pomagać komputerem na przykład, prawda? Tylko wszystko wykonywał ręcznie i to, no mówię, tak, w takiej ogromnej liczbie.
2: A na jakiej zasadzie odtwarzamy tę jego biografię? Oczywiście możemy ją czytać z tych zleceń licznych, prawda, które realizował, ale też pozostawił notatki właśnie jakieś, jakąś biografię, tak, autobiografię?
0: Tak, zostawił notatki, zostawił autobiografię, zostawił listy, przede wszystkim bardzo dużo listów do ludzi, którzy zlecali jemu pracę. I to też pokazuje jego jako z jednej strony artystę, ale z drugiej strony też jako biznesmena. I widać po prostu ten jego kupiecki taki dryg, tak, który zdobył jeszcze jako młodzieniec.
2: On też handlował sztuką, prawda?
0: Oczywiście, on był oprócz tego może nie tyle kolekcjonerem, co kolekcjonerem na pewno też był, ponieważ to dzieła, które gromadził, służyły jemu z pewnością do jego własnej pracy, posiłkował się tak jak to artyści kiedyś czynili, ale rzeczywiście zarabiał na tym. Z pewnością był człowiekiem, który został wynajmowany do wyceniania majątków na przykład, do wyceniania kolekcji. Więc był z pewnością znawcą i świadczy o tym także jego refleksja na temat sztuki, jaką zastał tutaj w Gdańsku, kiedy przyjechał odwiedzić swoją matkę i miał możliwość zobaczenia kolekcji, które znajdowały się w gdańskich, patrycjuszowskich, bogatych domach i jego opinie jakby na temat tego, co tam się znajdowało, jego opisy świadczą właśnie o tym, że on był rzeczywiście, no, był specjalistą.
2: Pani w jednym z wywiadów, zwracam się do pani Alicji Andrzejewskiej, powiedziała takie słowa, sama zaznaczając, że są one być może kontrowersyjne, nie był wybitnym artystą, ale potem były trzy kropeczki i jednak no, był wybitną postacią, prawda?
0: Jak... Tak, był z pewnością wybitną postacią i to jest taki artyst, ja nie chciałabym znowu zabrzmieć kontrowersyjnie, ale on był według mnie, tak, to jest moje zdanie, że to był człowiek swoich czasów. On się doskonale wpisał jakby w epokę i w oczekiwania zleceniodawców. I on jakby wypełniał tę potrzebę, która się pojawiła wówczas na rynku wydawniczym. Natomiast to nie był artysta takiej miary, na przykład jak Rembrandt, który no, zmienił oblicze sztuki XVII wieku. On nie zmienił oblicza sztuki XVIII wieku. On się doskonale wpisał w potrzeby XVIII-wiecznych zleceniodawców. Nie wiem, czy się jasno wyraziłam.
2: Tak, tak.
1: Chciałabym,
2: tak, oczywiście.
1: Może dodajmy, że on sam przecież porzucił naukę malarstwa historycznego, tak? Bo w pewnym momencie kształcił się na malarza historycznego, no ale no, tutaj jednak skala talentu...
0: No właśnie.
1: Była taka, że...
0: Wiedział, że nie ma szans po prostu, a rynek oferował mu coś znacznie lepszego. Właśnie wykonywanie ilustracji i rycin. I dlatego on w pewnym momencie zdecydował, że poświęci się właśnie tej pracy. Zresztą zachował się taki fragment w jednym z jego listów do matki, gdzie on pisze o tym, że on chciał zostać malarzem, ale oczekiwano od niego zupełnie czegoś innego. I został po prostu rytownikiem.

0: No myślę, że na szczęście.
1: No myślę, że tak, bo jakby został malarzem, to chyba byśmy o nim teraz nie mówili.
0: Ale czy to jest tak, że on tylko, też tylko tu cudzysłów, że on tylko odpowiadał na zamówienia? Czy też właśnie powstawały prace z jego własnej inicjatywy?
2: Myślę, że całkiem sporo jego rysunków niepowiązanych z żadną twórczością graficzną to są takie wprawki artystyczne. Wśród nich się znajdują też takie szkice naprawdę o dużym stopniu dopracowania, o dużym stopniu tego artyzmu, gdzie widać jego umiejętności, widać tego Chodowieckiego jako bardzo błyskotliwego obserwatora epoki. Także on ten dryg artystyczny miał w sobie, to nie był tylko taki tam rzemieślnik, który odpowiada na konkretne zlecenie. I w jego szkicownikach, rysunkach widać ten twórczy pęd, tak? Widać tą obserwację świata, to takie zatrzymywanie chwili wręcz. Także tutaj tu bym się dopatrywała tej swobody twórczej.
1: Myślę, że właśnie ta wczesna jego twórczość to jest właśnie taka sztuka dla sztuki trochę na początku. To znaczy on uczy się nowej techniki, uczy się właśnie tej obserwacji i dzięki temu powstają takie niezwykle wrażeniowe i bardzo takie dla nas dzisiaj ciekawe dzieła, które świadczą właśnie o tym jego talencie, który on potem trochę został jakby stępiony przez tą taką właśnie codzienną, ciężką pracę rytownika na zlecenie.
2: Tak, tę pracę pokazywałyśmy głównie na pierwszej odsłonie naszego cyklu 8,5, wtedy, gdzie widać było te szkice czy ryciny obrazujące jego rodzinę, dzieci, żonę, koleżanki żony, rozlicznych znajomych. Też niektóre o zacięciu takim satyrycznym, jak tak. Ta wyprawa do Lasku Francuskiego.
0: No właśnie, bo to mnie urzekło. To mnie urzekło zupełnie. To miejsce rysunków w jego życiu prywatnym też, prawda? Nie możemy jechać na wyprawę, więc robię rysunek.
1: Tak, dokładnie.
0: No i też na przykład rysunek wysłany do matki, prawda? Zamiast, to jeszcze czas przed fotografią, więc wysyłam matce obraz, w jaki sposób żyjemy.
1: Tak.
2: Tak, taka wręcz wizytówka, dowód tego, że jego życie jest dobre, że mu się dobrze powodzi. Widzimy tam artystę skupionego na pracy, tytana pracy, tak, który się po prostu nie odrywa od kartki papieru, otoczonego kochającą żoną, gromadką ślicznych, swobodnie zachowujących się, szczęśliwych, grzecznych dzieci w pięknym, mieszczańskim domu. Domu,
0: może jak,
2: z kolekcją jak dzieł sztuki.
0: Może jak wychowuje się dzieci właśnie taką metodą, jaką postulowali oświeceniowi myśliciele, to te dzieci takie są.
1: Pewnie tak.
2: Oczywiście.
1: Ale ja troszeczkę tutaj dodam łyżki dziegciu do tego, co powiedziała Maja, ponieważ z jednej strony rzeczywiście mamy obraz wspaniałej rodziny, mamy wspaniałe wnętrza mieszczańskie, ale musimy pamiętać, że Daniel Chodowiecki wykonał tą rycinę 2 lata przed swoim przyjazdem do Gdańska. Wysłał ją matce po to, żeby matka pokazywała tą rycinę wszystkim, z którymi się spotka i mówiła o tym, słuchajcie, mój syn jest wybitnym rytownikiem. On tutaj wkrótce przyjedzie i będzie można u niego zamawiać portrety i będzie można zamawiać u niego dzieła sztuki. I Daniel Chodowiecki wydaje mi się, że był właśnie takim człowiekiem, że z jednej strony my go widzimy właśnie jako artystę XVIII-wiecznego czułego obserwatora, ale z drugiej strony te dzieła, które wykonywał i te zadania, które na niego spływały, one wszystkie były po to, żeby utrzymać ogromną rodzinę, którą miał. Także miał matkę w Gdańsku, której musiał pomagać. Z 2 siostrami niezamężnymi miał niepełnosprawnego brata, którego również musiał finansowo, może nawet nie tyle wspierać, co po prostu utrzymywać przez całe jego życie. Więc także to jest...
2: Niech nam nie umyka ta sfera merkantylna
1: tak,
2: jego życia.
1: Tak
2: przy okazji tych refleksji.
0: A proszę jeszcze zdradzić, bo ten niezwykły sposób świętowania jubileuszu, czyli ten cały cykl roczny wystaw, jest możliwy dzięki temu, że państwo posiadają niezwykłą kolekcję prac Chodowieckiego. Skąd ona się w Gdańsku wzięła?
1: W naszej kolekcji znajduje się ponad 2000 prac Daniela Chodowieckiego. To jest największy zespół jednego artysty w naszym muzeum. I większość tych dzieł pochodzi z kolekcji gdańskiego

kupca Jakoba Kabruna. Ta kolekcja po śmierci kolekcjonera została przekazana na użytek publiczny. I Daniel Chodowiecki był jednym właśnie z takich artystów tutaj w Gdańsku, który pomimo tego, że z Gdańskiem nie za dużo miał wspólnego, to cieszył się ogromnym szacunkiem i no, był uwielbiony w Gdańsku. W związku z tym no, nie mogło zabraknąć w kolekcji gdańskiego kupca dzieł Daniela Chodowieckiego i dlatego ten zespół jest taki duży. Potem, jak już ta kolekcja znalazła się w muzeum, kiedy w latach 70. powstało muzeum w Gdańsku XIX wieku, w latach

0: tego artysty i w związku z tym no, powstał bardzo taki kompletny i dobry zespół prac Daniela Chodowieckiego tutaj w Gdańsku.
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie z wyjątkowym artystą Danielem Chodowieckim. Zapraszamy Państwa do Muzeum Narodowego w Gdańsku na ostatnią wystawę z cyklu 8,5 tygodnia Daniel Chodowiecki. A dziś w naszym studiu gościły kuratorki cyklu Maja Mociewicz oraz Alicja Andrzejewska-Zając. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.
2: Reklama. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
3: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl. Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Szeku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt, Sonoromanca to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Freszar, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklasis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia.
4: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
5: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
2: Reklama.
6: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
7: Witam Państwa przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dziś mam dla Państwa dwa utwory rekomendowane przez Trybunę Kompozytorów do odtworzeń w radiofoniach Europejskiej Unii Nadawców oraz jeden, który znalazł się tuż pod kreską w kategorii ogólnej i od niego zacznę. To Trickster Rasmusa Pura, urodzonego w 1991 roku estońskiego kompozytora, dyrygenta i aranżera.

Rogera. Dyrygenturę studiował u samego Tonu Kaliustę. Jego muzykę cechuje wyraziste poczucie dramaturgii, energetyczna motoryka, rytmika, ale często też subtelna wrażliwość na tekst. Znaczną część jego dorobku stanowi muzyka churalna czy wielkie formy wokalno-instrumentalne, opery, kantaty. Szerokie uznanie przyniosła mu opera Pil Vede Vervit, Kolory chmur, nagrodzona w konkursie zorganizowanym z okazji stulecia Republiki Estonii. Od 2021 pełni funkcję doradcy prezydenta Estonii do spraw kultury. Postać Trickstera jest obecna w różnych wcieleniach, w mitologiach i kulturach całego świata. W mitologii estońskiej znany jest jako Krat lub Vanapagan. Kryje się w nim coś niezwykle pociągającego, urzeka, skupia na sobie naszą uwagę, potrafi wnieść w nasze życie powiew świeżości, ekscytację, iskrę witalności, jest jednak również istotą zmiennokształtną, nieprzewidywalną, płynną i zdolną do nieustannych przeobrażeń. Nagina lub łamie reguły, a czyniąc to, może tworzyć nowe światy. W pewnym momencie ten psotnik może stać się niezwykle niebezpieczny i zwrócić się przeciwko nam. Trickster nie zniknął. Jego obecność dostrzegamy i dziś. To słowa komentarza kompozytora Rasmusa Pura. Słuchamy jego krótkiej kompozycji. Trickster gra Orkiestra Symfoniczna Vanhemuinen, a dyryguje Risto Joos.

Orkiestra symfoniczna Vanhemuine pod dyrekcją Risto Jousa wykonała kompozycję Rasmusa Pura Trickster. Teraz brytyjski młody kompozytor Jasper Domet, rocznik 1997, również utwór zgłoszony na Trybunę Kompozytorów przez radio BBC i rekomendowany w kategorii młodych twórców. Muzyka Dometa zgłębia narracje queerowe, wzmacnia głosy osób marginalizowanych, łączy emocjonalną głębię z poszukiwaniami, z eksperymentami, często czerpie z historycznych i współczesnych doświadczeń społeczności LGBTQIA. Kompozytor pisał dla Riot Ensemble w hołdzie dla queerowej kultury ballroomu ery disco, a jego Zip Zap Boogie dla London Philharmonic z partiami tanecznymi czerpie inspirację z elektryzującej energii queerowych klubów nocnych. Te właśnie tematy, unikalne, często niedostatecznie reprezentowane historie, są też przedmiotem jego badań doktoranckich w Royal College of Music. Swój komentarz do utworu zaczyna cytatem ze Steve'a Jobsa. Raz na jakiś czas pojawia się rewolucyjny produkt, który zmienia wszystko. To tak, jakby mieć całe swoje życie w kieszeni. To urządzenie doskonałe. Słowa Jobsa z 2007 roku są mottem do kompozycji Jaspera Dometa. Utwór rozpoczyna się mechanicznym rytmem, symbolem postępu technologii. Muzyka staje się coraz bardziej intensywna, naśladuje nieustanną

lawinę powiadomień, dzwonków. Wreszcie ta energia staje się przytłaczająca, zacierając granice między tym, co ludzkie, a tym, co technologiczne. Nieustanna łączność, którą w 2007 celebrowano jako wyzwolenie, w 2026 staje się czymś duszącym, prowadząc do wypalenia społeczeństwa spętanego niekończącymi się wymogami ery cyfrowej. Tytuł utworu King Torque's Hollow Acetate, ekscentryczny i nonsensowny, wzięty z wygenerowanej przez sztuczną inteligencję transkrypcji mowy na tekst, podrzuciła kompozytorowi siostra. Pozbawiony sensu, w jakiś sposób idealnie pasował do sytuacji. Oto Jasper Domet, lat 29, i jego King Torque's Hollow Acetate. Gra BBC National Orchestra of Wales, dyryguje Jack Van Steen.

BBC National Orchestra of Wales pod dyrekcją Jacka van Steena wykonała kompozycję Jaspera Dometa King Torque's Hollow Acetate, wyróżnioną rekomendacją Trybuny Kompozytorów w kategorii młodych twórców. Teraz Alvin Wickman, młody szwedzki pianista, kompozytor mieszkający w Sztokholmie, który mimo bardzo młodego wieku, urodził się w 2001 roku, współpracował już między innymi z orkiestrą symfoniczną i chórem Radia Szwedzkiego. Jego utwór na chór a cappella, zgłoszony na tegoroczną trybunę, ma w sobie szczególne piękno, ale i dramatyczne brzmienia. Jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst, wszystko staje się jasne. W wykorzystanym tu wierszu North Sea japoński poeta Nakahara Chuya ukazuje burzliwą relację między morzem a niebem. To niekończąca się bezcelowa wojna. Wiersz powstały w okresie między I a II wojną światową, odzwierciedla mrok i poczucie beznadziei tamtych czasów. Uczucia, które wciąż są aktualne, jak mówi kompozytor. Oto Alvin Wickman i jego kompozycja North Sea śpiewa chór Radia Szwedzkiego, dyryguje Krista Audere.

Chór Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Kristy Audere wykonał utwór Alvina Wickmana North Sea, który zdobył rekomendację Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów w tym roku. A przed nami teraz Promodern, zespół, który w tych dniach występuje na festiwalu Musik Protokol w Gracu, a ja mam dla Państwa jego interpretację opracowań sonetów Szekspira. Najpierw Macieja Zielińskiego, potem Tomasza Opałki, a następnie sonety w opracowaniu Andrzeja Bożyma juniora. Słuchamy zespołu Promodern.

0: Mourn for me when I'm dead. Nie opłakuj mnie, kiedy umrę. To był ostatni z sonetów Szekspira, ten w opracowaniu Andrzeja Bożyma juniora, a wcześniej zabrzmiały inne sonety w opracowaniach Tomasza Opałki i Macieja Zielińskiego. Śpiewał sekstet wokalny Promodern, a ja dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: Ten pociąg, ten ciąg na starość, żeby malować. Ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji, malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami. Czy dobrze malować?
3: Józef Czapski żył 97 lat. Pragnienie malowania pod koniec życia z powodu utraty wzroku i sił stawało się niemożliwe. O ślepnącym malarzu opowie profesor Maria Poprzęcka. W niedzielę o 18.30. Dorota Gacek, zapraszam.
4: Premiera w Wieczorze ze słuchowiskiem. Jesteśmy sami na świecie. Na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy i Moniki Kotowskiej w reżyserii Michała Zdunika.
5: Ja już nigdy nie wrócę do domu. Nie mam już domu.
4: W produkcji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i Programu Drugiego usłyszymy m.in. Marię Kłusek, Kiryła Pietruczuka, Piotra Cyrwusa i Wiktorię Gorodecką.
6: Zawsze chciałam mieć swój własny dom. I żeby on wchodził i pytał, jak ci się spało, kochanie? Czy się niepokoiłaś?
4: Zapraszamy w sobotę o 18.00.
7: XVII. Międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.
1: Autopromocja.
8: Program drugi, minęła 23.

0: Dobry wieczór, witamy Państwa. Katarzyna First-Wojtkowska, która nasz program realizuje. I przed mikrofonem Przemek Psikuta. Jam Session w dwójce, do godziny pierwszej jesteśmy z Państwem na żywo. Dziś spotkanie dosyć szczególne, już mówimy dlaczego. Jednocześnie namawiając Państwa jak zawsze, jak w każdej audycji, do udziału, do wspólnego słuchania. Dziś na pewno przyda się adres do korespondencji przemysław.psikuta@polskieradio.pl, ponieważ nie jestem dziś w studiu sam, właśnie wbiegł do naszego emisyjnego studia Adam Domagała. Dobry wieczór, Adamie.
1: Przykuśtykał Adam Domagała. Tak, dobry wieczór.
0: Oj tam, przykuśtykał. Adam Domagała z płytami dla Państwa, z prezentami dla słuchaczy dwójkowego Jam Session. Spotykamy się dziś tutaj, bo jest o czym mówić, jest czego słuchać. Jest czego słuchać, Adamie, od miesięcy, ale stawiasz kropkę nad i, jeśli mówimy o Mieczysławie Koszu. Ty się zdążyłeś jakoś już doktoryzować chyba z tego kosza na przestrzeni tych wszystkich płyt, tych wszystkich sesji, które wynajdujesz dla nas. Buszujesz po archiwum Polskiego Radia, słuchasz, wydobywasz na światło dzienne nagrania, o których prawie nikt nie wiedział. No i co najważniejsze, redagujesz bardzo konkretne płyty, które słuchacze tej audycji doskonale znają. Cała seria płyt Mieczysława Kosza za tydzień, tak? Dokładnie ukazuje się...
1: Za dwa tygodnie od dzisiaj.
0: Za dwa tygodnie od dzisiaj ukazuje się płyta piąta z piękną pomarańczową okładką, dopełniająca

0: cykl, płyta zatytułowana Zanim zaśniesz, przynosząca nam sesję z 1968 roku, a my już dziś posłuchamy tych nagrań i już dziś mamy tutaj w studiu dwójkowym taki kofret, takie pudełko, do którego można całość zapakować i wstawić sobie w kolekcji, postawić na półce.
1: No, dużo wątków poruszyłeś z tym doktoratem. Kto wie, kto wie. Rzeczywiście koszem zajmuję się w radiu od 2 lat, bo tyle tu pracuję, ale fascynuje mnie ta postać dużo, dużo, dużo dłużej, bo od lat bez mała 30, kiedy się dowiedziałem o istnieniu tego artysty i o tym, jak bardzo cenny jest dorobek jego opublikowany za jego życia, potem bardzo szczątkowo publikowany przez kolejne dekady, no i który chyba czekał na takiego szczęściarza jak ja, żeby móc jakby domknąć te sytuacje. Natomiast co do tego boksu, o którym wspomniałeś, trzeba bardzo doprecyzować. Otóż ten boks, to pudełko, zawiera właśnie ten piątą księgę. Mhm. I tak jest sprzedawany właśnie ta pomarańczowa z różą płyta w środku tego pudełka. Ale to dlatego, żeby ci, którzy wcześniejsze kupili sobie części, po prostu mogli do tego pudełka te rzeczy wcześniej kupione włożyć i mieć taką piękną kolekcję już wreszcie w jednym miejscu nierozproszoną. A jestem szczególnie dumny z tego, jak to wygląda, bo projekty poszczególnych okładek przygotował Dawid Ryski, wybitny plakacista, ilustrator. Box też jest jego wizją. No, jestem bardzo dumny z tego, że to tak ładnie w sensie dosłownym wyszło, więc ci z Państwa, którzy już mają jakieś części, nie mówię, że wszystkie, bo jak ktoś kupi to piątą z tym pudełkiem, a ma na przykład 2 albo 3...
0: No to już będzie zbierał jak znaczki.
1: To będzie mu trochę...
0: Jak tak, serię znaczków.
1: Będzie mu klekotało w tym przypustawym pudełku i będzie musiał kupić brakującą, więc zachęcam. Ale też jak ktoś nie kupował nic do tej pory i dopiero się obudził, to też można kupić komplet.
0: No właśnie, proszę Państwa, Państwo doskonale wiedzą, o czym mówimy, to znaczy to pudełko jest nowością. Mamy dzisiaj dla Państwa 3 takie zestawy. Nowa płyta pomarańczowa, Zanim zaśniesz, plus opakowanie, plus ten boks, do którego można włożyć, załadować cały komplet. Bardzo elegancko i przede wszystkim bardzo profesjonalnie wydana ta seria z twoimi, Adamie, komentarzami pogłębionymi. Będziemy dziś o tym wszystkim mówić. Zachęcamy Państwa do udziału. No i zaczynamy. Ja myślałem, że zaczniemy właśnie tymi nagraniami, które jeszcze nie chodziły, jeśli mogę tak powiedzieć, w tej audycji. Ale ponieważ wbiegłeś w ostatniej chwili, to z Kasią przygotowaliśmy na otwarcie coś innego. Posłuchajmy.

Mieczysław Kosz. Solo z płyty czwartej, która nosi tytuł symboliczny Ikar. Solo na Jazz Jamboree. Ta płyta właśnie w ten sposób się kończy. Jesienne liście i kołysanka z filmu Dziecko Rosemary. Ale te nagrania pochodzą z różnych koncertów i układ tej płyty, redakcja tej płyty, to jest ręka Adama

0: Domagały, który jest dziś z nami. Adamie, wykonałeś ciekawego zabiegu. Złożyłeś nagrania Mieczysława Kosza, wyjąłeś solowe jego nagrania z festiwalu Jazz Jamboree, zarejestrowane w bardzo różnych miejscach, prawda? Bo to jest i sala kongresowa, i sala kameralna Filharmonii Narodowej.
1: I koncertowa sala duża.
0: I sala koncertowa wielka. I różne lata powstania. A słucha się tej płyty, która trwa 40 minut, czyli no najlepszy czas trwania płyty, bo już milion razy o tym mówiliśmy, że nasz umysł jest trochę nasz mózg jest tak...
1: pod winyl skrojony.
0: Pod winyl skrojony. To jest długość winyla. No właśnie, Mieczysław Kosz i finał tej płyty. Tak to ułożyłeś. Powiedz kilka słów o tej koncepcji, bo nagrania z festiwalu Jazz Jamboree, tym się karmi trochę ta seria, prawda?
1: Tak, tych występów z Jamborki jest sporo rzeczywiście. Mieczysław Kosz był bardzo chyba niechętny graniu dłuższych recitali solowych. Znaczy bez wątpienia jeden czy dwa zagrał. Z tego co wiem w Krakowie, Radio Kraków w 1967-68 roku zarejestrowało 20-parominutowy recital Kosza solowy właśnie. Mhm. Ale jeśli chodzi o warszawskie występy, czyli te, do których ja mam dostęp, no to on zwykle w występy ze swoim triem albo jako artysta akompaniujący na przykład Mariannie Wróblewskiej wplatał takie fragmenty solowe i one nigdy nie złożyły się podczas tych występów na Jazz Jamboree w dłuższy set solowy. A bardzo chciałem go zaprezentować jako solistę improwizującego. Co prawda były już wydawane także przez Polskie Radio takie składanki, gdzie było całkiem sporo tego jego solowego grania, ale to były nagrania studyjne, prawie bez wyjątku, które były przygotowywane na zamówienie redaktorów radia. I to przeważnie była muzyka lekka, łatwa, przyjemna. Jakieś parafrazy piosenek popularnych albo co bardziej znanych tematów muzyki klasycznej. No mało autorskie to były rzeczy. I szczerze mówiąc, muzycznie, poza tym, że wykonywał je Mieczysław Kosz, niczym się specjalnym nie wyróżniały. Natomiast jeśli chodzi o te rzeczy, które on grał na estradach, no tam już było życie, tam był wspaniały jazz. No problem był taki, że nie było recitalu, który można by w całości zaprezentować, więc pomyślałem sobie troszeczkę bezczelnie, a co by było, gdybym z tych różnych koncertów, Kosz wystąpił podczas 5 kolejnych jamborek, 2 solowe fragmenty znalazły się na pierwszej płycie, więc one tutaj w przypadku tego 4. albumu, już nie chciałem tego powtarzać, ale miałem do dyspozycji 4 koncerty Kosza w różnych konfiguracjach i z tych 4 koncertów wybrałem tych 10 utworów solowych. Rozsypałem je sobie na stole, tak po prostu jakbym
0: klocki
1: i składałem sobie do kupy to wszystko. I jakby to było, gdyby Koś się zdecydował zagrać taki właśnie dłuższy recital. I to w sposób naturalny mi się na takie dwie części, no można powiedzieć dwie strony płyty winylowej ułożyło, czyli część czysto autorską, gdzie Kosz wykonuje swoje bardzo mroczne, bardzo posępne wręcz kompozycje.
0: Wtrącę, że posłuchamy jej dzisiaj w drugiej godzinie na pewno, tych pierwszych 4 utworów, bo to się układa w niesamowity,
1: prawda?
0: W taką suitę.
1: I potem, kiedy już ludzie byli urobieni, nie wiem, w jakiś trans wciągnięci, to znaczy, pamiętajmy, mówimy o pewnej grze wyobraźni, bo ten koncert się nie wydarzył. Wyobraziłem sobie, że po tych 20 minutach Kosz daje trochę oddechu, czyli zaczyna grać ten lżejszy repertuar, te pożyczone od innych standardy. Ale kończy z kolei ten występ tym, czym do dzisiaj jazzmeni bardzo często kończą swoje występy albo bisują, czyli właśnie tą legendarną kołysanką komedy, która tutaj jest to prawda w dosyć szybkim tempie zagrana, ale też jest takim mrokiem przeniknięta i takim niepokojem.
0: Jest zagrana świetnie. Nawet pan Krzysztof napisał przed chwilą: porażające to wykonanie tematu komedy. No i

0: Słychać, że to kosz, jest ten sound, jest ten vibe. Bardzo mi się podoba.
1: I jeśli chodzi o ten sound, no bo ułożyć to wszystko w jakąś historię, no powiedzmy jakąś taką musical fiction, to jedno. I to była zabawa, to były próby, błędy, bo ja chodziłem z tą muzyką po parku. To zresztą mój stały sposób na układanie utworów na płytach, które tutaj wydaję w Polskim Radiu. No, chodziłem na wiele długich spacerów.
0: Po liściach teraz.
1: Tak, żeby sobie tą kolejność utworów modyfikować, prawda? I to naprawdę wiele spacerów odbyłem, zanim uznałem, że ta kolejność jest okej. No i jak już tę kolejność miałem, no to do pracy przystąpił nieoceniony Jacek Gawłowski, nasz nagrodą Grammy, realizator dźwięku, przy którym było kolosalne zadanie, bo on teraz musiał z tych czterech koncertów, zagranych w trzech różnych salach, na czterech różnych instrumentach, zarejestrowanych przez różny sprzęt i o różnej wrażliwości, przez różnej wrażliwości realizatorów, z których każdy słyszał troszkę inaczej ten fortepian. Jacek musiał ułożyć z tego taki właśnie bardzo spójny spektakl. Pamiętam, siedzieliśmy u Jacka w studiu i trochę się bawiliśmy, mówiąc: tutaj dołóż trochę oklasków, tak żeby w naturalny sposób wybrzmiał ten utwór, zanim... I potem jeszcze w rytm spróbujemy wejść z drugim utworem. I tak żeśmy wydłużali, skracali. No a jak już mieliśmy ten taki timing opracowany, no to Jacek przystąpił do najważniejszej części zadania, mianowicie rekonstruował dźwięk, w dużej mierze niestety dosyć słabo nagrany albo zachowany na taśmach, posługując się, nie ma co ukrywać, dosyć intensywnie współczesną technologią rekonstrukcyjną, po to, żeby te 10 fragmentów zabrzmiało jednolicie. Bardzo uważne ucho zauważy tu pewne różnice, bo one są nie do przeskoczenia. Tak? Niektóre artefakty, na przykład zbyt intensywnie skrzypiący stołek przy fortepianie, którego każdy jakiś dźwięk rejestrował blisko osadzony mikrofon. Takie rzeczy, to Jacek ręcznie takie rzeczy czasem wydłubywał z tej masy dźwięków.
0: Takie szczególiki, detale.
1: Niektóre rzeczy się dało, niektórych się nie dało, ale sztucznie tworzył ambient. Na przykład zastanawialiśmy się, jakie płyty, a słuchaliśmy bardzo wielu płyt fortepianowych, z recitali właśnie w dużych salach, bo chcieliśmy, żeby ten koncert brzmiał, jakby to był galowy koncert w wielkiej sali, więc różne dżarety wjeżdżały na warsztat i w końcu udało nam się wymyślić ten ambient, prawda, to jakby ta sala mogła brzmieć. Żadna sala w Warszawie prawdopodobnie tak nie brzmi jak na tej płycie, ale skoro żeśmy zaczęli w ogóle dłubać w temacie, no tośmy sobie jakby o wierności historycznej pewne takie kryteria odłożyli na bok, bo to nie miało sensu. Jak się bawić, to po całości. No i po kilku tygodniach bardzo intensywnej pracy Jacek mi przysłał, pamiętam, wtedy byłem daleko od Wrocławia, byłem w trasie samochodowej. Sytuacja była dosyć dramatyczna, bo wiozłem żonę ze szpitala, więc cały czas mi trochę jęczała, trochę prosiła, żeby jej coś jakoś załagodzić ten ból. I ja jej wtedy puszczałem tego kosza świeżo przez Jacka dostarczonego. No muszę powiedzieć, że terapeutyczną moc ta muzyka miała wielką. No i tak, i potem jeszcze drobne poprawki. W końcu był test już taki zderzeniowy z melomanem, który kompletnie nie był w temacie. Ja go nie uprzedziłem, jak to zostało wyprodukowane. No był zszokowany, że taki kosz się odbył, on o tym nie wiedział, bo uchodził za znawcę kosza. Potem oczywiście napisałem o tym jakby w buklecie, w materiałach prasowych, bo nie wydawało mi się sensowne trzymać to w tajemnicy. Ale jestem przekonany, że gdybym nikomu nie ujawnił, jaką żeśmy tutaj robotę przy tym wykonali, to mało kto by się zorientował, że...
0: I wielu słuchaczy, którzy znają temat, przedmiot naszego dzisiejszego spotkania, miałoby niezłą zagwostkę. Mówimy, proszę państwa, o płycie czwartej, o płycie Ikar, do której, jak wspomniałem, jeszcze dziś powrócimy. Płyta wyjątkowa i moim skromnym zdaniem, gdybym miał jedną płytę pokazać z tego pięcioczęściowego boksu, taką

0: może najbardziej moją, to właśnie byłyby te nagrania koncertowe. Te dwa utwory, które pokazaliśmy na początku, które płyty zamykają, one nigdy wcześniej były niepublikowane. I Kołysanka zagrana na Jazz Jamboree w 1971 roku. Wtedy Kosz zagrał po raz ostatni. Przyniosłem dziś do studia kultową dla nas wszystkich książkę Romana Kowala. Trzy biografie zamknięte, Komeda, Kosz, Zajfert. Roman Kowal zwraca uwagę. Jazz Jamboree 71. Najwspanialsze w dotychczasowej historii. Duke Ellington ze swoją orkiestrą. Dizzy Gillespie. Thelonious Monk. Art Blakey, Sonny Stitt, Kai Winding, kwartet Ornetta Colemana i jeszcze na okrasę Gary Barton. I na tym Jamboree zagrał Mieczysław Kosz po raz ostatni. Niesamowite, tak, prawda?
1: To jest niesamowite. Zresztą Kosz ten swój cykl występów na Jamboree miał ogromne szczęście, bo w tych edycjach od 67 roku, 68, 69, 70, 70, do Warszawy przyjeżdżali najwięksi z największych.
0: Naprawdę, najwięksi z największych.
1: Jak się czyta afisze tych festiwali,
0: tak.
1: Oczywiście dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy najwięksi z największych są na wyciągnięcie ręki, są po 3-4 razy, prawda, w ciągu roku w różnych miastach, dużych, małych.
0: Ale wtedy w promieniu ilu kilometrów nie było takiego.
1: Ale wtedy, jak przyjeżdżał taki Charles Lloyd na Jamborkę z Keithem Jarrettem młodziutkim, tak jak przyjeżdżał Ornette Coleman, zresztą przyjechała 3 razy w sumie na...
0: Tak.
1: Jak przyjeżdżał Sonny Rollins, Duke Ellington, Monk, no święci... Wszyscy święci jazzu, to... Co się musiało dziać w głowach fanów, prawda, którzy tego słuchali. No Kosz był jednym z tych fanów i bardzo, bardzo przeżywał te koncerty, w których brał udział jako słuchacz.
0: Tak, tak, to prawda. Państwo piszą, a my słuchamy. Adamie, mam taki pomysł, abyśmy... Bo nie chcę, żeby jak najwięcej też muzyki dziś zabrzmiało. Mamy taką koncepcję, aby zestawić Kosza z jego
1: idolami.
0: Ale posłuchajmy teraz płyty, która oficjalnie ukazuje się za 2 tygodnie. To będzie też taka mini suita złożona tym razem z 3 klocków.

0: Autumn Leaves, jak bumerang wraca ten temat. Wracał w twórczości Mieczysława Kosza.
1: No kochał go, kochał tę piosenkę jak, no,
0: jak
1: mało
0: nie kochać. Tak. Ale w takiej wersji, Adamie, chyba nikt z nas nie słyszał Kosza w takiej roli, jak przed chwilą w tych trzech utworach po kolei. Coraz więcej ptaków i przez planty. To są tematy podpisane nazwiskiem Jana Ptaszyna Wróblewskiego. No i przed chwilą jesienne liście. To są premierowe utwory dziś w Jam Session z tej ostatniej płyty Zanim zaśniesz. Jesteśmy w roku 1968. Swój esej do tej płyty rozpoczynasz kwestią muzyka uwieczniona tu, to świadectwo paradoksu epoki, w której powstała. Polska wiosna 68 rozbrzmiewała wulgarnymi krzykami władzy, protestami studentów, życiowymi katastrofami ludzi niewygodnych dla systemu. Przemoc, niepokój, koniec małej stabilizacji. Tymczasem artyści, większość z nich, po prostu uprawiali sztukę, jakby brutalny i szary świat za oknem nie istniał. No i tutaj przenosimy się do studia nagraniowego Polskiego Radia, gdzie jakoś pod kloszem działano, a Mieczysław Kosz, jak wiemy, posiadał swoje stałe okienka w programach Polskiego Radia i no, obowiązywało go też to do nagrywania. Mniej więcej 15 minut muzyki miesięcznie, tak?
1: No to było bardzo powszechne wtedy, bo artyści w ten sposób sobie w miarę stabilne jakieś tam dochody zapewniali. Mhm. Jednocześnie go

0: Zgodząc się na ten kompromis, artystycznie bardzo chyba jednak niewygodny, bo grali na zamówienie, grali to, co redaktorzy audycji mniej lub bardziej popularnych, ale przeważnie popularnych, bo radio było przecież ukochanym medium Polaków, zamawiali. A zamawiali najczęściej to, co ludzie znają, lubią, więc parafrazy ładnych piosenek. I rzeczywiście, znaczy to się dwie rzeczy zbiegły. Pierwsze to, że rzeczywiście radio produkowało ogromną ilość pięknej muzyki, bo no choćby po to, żeby dać ludziom tą taką rozrywkę, taką chwilę zapomnienia, żeby odciągnąć uwagę ludzi od tego syfu za oknem, na ulicach i tak dalej.
1: I Kosz świetnie sprawdzał się jako muzyk, który był muzykiem sesyjnym, tak jak w tym przypadku, który czuł to, prawda? Znakomicie.
0: Czuł, jak można ludziom sprawić przyjemność. Mhm. A z drugiej strony to był chyba najlepszy tak w ogóle czas Kosza i artysty, i człowieka, bo przecież świeżo było po tym sukcesie legendarnym na Jazz Jamboree w 1967 roku. I te pierwsze dwa lata po tym występie pierwszym warszawskim, to był dla Kosza nieustanny lot. On był wszędzie.
1: Dokładnie.
0: Był wszędzie, był zapraszany, był kochany, był podziwiany, był nagradzany. Więc ktoś, kto jeszcze chwilę wcześniej był po prostu biedę klepiącym, zresztą biedę klepał na dobrą sprawę do końca swojego życia, ale on naprawdę był bardzo, bardzo ubogi.
1: Ale był rozrywany wtedy.
0: I nagle był rozrywany. Nagle z nikogo stał się kimś.
1: Tak.
0: I ta radość, takie uniesienie jest bardzo, bardzo dobrze słyszalna w tych nagraniach, które są pogodne, są piękne. A jeszcze śmieszna rzecz, bo te dwa pierwsze utwory, czyli Przez Planty i przypomnij mi pierwszy tytuł, bo
1: tak, już coraz więcej ptaków.
0: I coraz więcej ptaków, tak, czyli mm-hmm. Nasz opener, to są rzeczy napisane, uwaga, przez Ptaszyna nie dla Kosza, tylko dla Nachornego.
1: No właśnie.
0: I szczerze mówiąc, zobaczyłem w archiwum opis, że solistą jest Mieczysław Kosz, ale na partyturach, które znalazłem w archiwum Nut, stało czarno na białym Włodzimierz Nachorny. I szczerze mówiąc, nie czułem się na tyle silny, żeby dokonać muzykologicznej analizy stylu Nachornego i Kosza. Notabene wtedy Nachorny akurat mało grywał na fortepianie, bo bardziej grywał na saksofonie. I nagrań Nachornego pianisty z tego czasu jest bardzo niewiele, żeby w ogóle coś porównać. No więc nie miałem wyjścia, musiałem do pana Włodzimierza pojechać z tymi nagraniami i z tymi nutami.
1: No, i stwierdził, że to nie ja.
0: I zadałeś mu pytanie, panie Władku, no czy to pan? No to pan Włodzimierz się zadumał i powiedział, to jest niemożliwe, żebym to ja tak nie grałem.
1: On wtedy był trochę w innym świecie,
0: ja tak,
1: prawda?
0: Nie grałem, ja takich ozdobniczków to nie grałem.
1: Tak.
0: No i tym sposobem upewniłem się, że chociaż na kwitach jest nazwisko Nachornego jako docelowego wykonawcy, to tak naprawdę te nuty trafiły do Kosza, chociaż no, on ich przeczytać nie mógł, to wiemy, więc pewnie Ptaszyn mu zagrał te tematy, a Kosz wyimprowizował swoje partie solowe. I chyba się Ptaszynowi spodobały, bo już trzeci utwór w tym zestawie, czyli Zanim zaśniesz, nasz tytułowy utwór, już został napisany specjalnie dla Kosza. Tutaj nie było żadnych wątpliwości, kto miał być wykonawcą tego utworu.
1: Tak naprawdę po utworze Zanim zaśniesz powinniśmy cofnąć się do płyty kwartetowej Ptaszyna z Koszem. To już jest ta regularna ich, jeśli można tak powiedzieć,
0: krótka, ale regularna
1: współpraca.
0: Tak. I cóż, może ma jeszcze wyjaśnienie, że tutaj puściliśmy trzy pierwsze utwory ciągiem. Mhm. Haczyk jest taki, że po tej pierwszej bardzo rzewnej i bardzo sentymentalnej balladzie następuje troszeczkę szybszy utwór, który kończy się solówką wykonaną na flecie przez Remigiusza Filipowicza. I kiedy tylko wybrzmiewają ostatnie nuty tej solówki fletowej, no to wchodzi temat Jesiennych liści, grany już w całości na flecie właśnie. Tak pomyślałem sobie, że ten aspekt sceniczny tutaj jakoś wydobędę. I to chyba działa. To działa.
1: Remigiusz Filipowicz.
0: Tak, to jest postać bardzo, bardzo no, zapomniana dzisiaj, chociaż w swoim czasie obiecująca. Polsko-litewski saksofonista, flecista także, który przyjechał

0: do Warszawy z Wilna na studia. Skończył te studia. Chwilkę się tu pokręcił i wyjechał do Niemiec. Mhm. I tam już spędził całe swoje życie. Do Polski wpadał. Kontakty do końca życia utrzymywał z polską sceną, ale to były bardzo sporadyczne. Myślę, że mało kto kojarzy to nazwisko. I cóż, no... W czasie swojej króciuteńkiej, że tak powiem, obecności w Warszawie, karierą tego nie nazwę, ale miał swój zespół, który w dużej mierze się pokrywał jakby z zespołem Kosza. Perkusiści się czasem zmieniali. Raz to był Sergiusz Perkowski, innym razem Czesław Bartkowski, który notabene był wszędzie i zawsze. Mam wrażenie, że nie ma nagrań jazzowych bez Czesława
1: Bartkowskiego. Jak on Bartkowski. To robił, to też jest oddzielny temat.
0: Tak, osobny temat.
1: Osobny temat.
0: W każdym razie Kosz był też przez krótki czas członkiem kwartetu Filipowicza. Dokonali całkiem sporej liczby nagrań, które są w archiwach, z których to postanowiłem opublikować trzy ballady. I tylko trzy, jako dopełnienie repertuaru tej ostatniej płytki, tego mini-albumu, podjąłem być może kontrowersyjną decyzję, żeby nie pokazywać całości tych sesji z Filipowiczem. Uznałem, że one stylistycznie, także wykonawczo nie zawsze się bronią. Myślę, że stylistycznie to już na pewno, bo to były takie próby nadążania za big beatem, za takimi bardzo popularnymi gatunkami, na jazzowo.
1: Swego rodzaju kalki.
0: Takie kalki. I one się w żaden sposób nie układały w jakąś taką balladową, bardzo liryczną całość, w jaką układaje się tych sześć utworów. Trzy orkiestrowe i trzy ballady w combo. Myślę, że to jest ten przypadek, kiedy mniej znaczy lepiej.
1: Tak, to jest świetna reguła. Jest z nami Ari, nasz stały słuchacz. Pisze tak... Od wielu miesięcy, jeśli nie lat, przysłuchuję się na antenie dwójki nagraniom Mieczysława Kosza. Zaintrygowany zarówno fenomenem jego gry, jak też samym, niestety, krótkim życiorysem. Nieustająco odkrywam jego dorobek, jego postać. Jednocześnie mam ciągłe poczucie niedostatku poznawania jego muzyki. W jakiś sposób cieszę się, że jest mi dane przeżywać ów proces odkrywania właśnie teraz, gdy muzycznie jest to postać wyjątkowa, potrafiąca zauroczyć, zafascynować. Będąc, pochodząc z firmamentu tych wielkich i najważniejszych, jednocześnie dla mnie brzmi świeżo, po prostu pięknie. Muszę przyznać, że nie posiadam żadnych nagrań Kosza. Chciałbym włączyć jakieś do swojej płytoteki, by mieć szansę zagłębić się bardziej w styl i w fenomen jego gry. Niezwykle cenne jest słuchać tej muzyki dziś w aurze, koło północy. Tak pisze Ari. Zachęcamy Państwa, przemysław.psikuta@polskieradio.pl i przenosimy się teraz do Montreux, jeden z najsłynniejszych europejskich festiwali.
0: Bardzo ważne miejsce dla Kosza.
1: Dla Kosza i jest rok ten sam, 1968, dokładnie 15 czerwca.

Takie słynne tematy dzisiaj gramy w dwójkowym Jam Session. Someday my prince will come. Czyli cała historia tego tematu, włącznie oczywiście z płytą Milesa Davisa. A przed chwilą u nas trio Jack DeJohnette, perkusja, Eddie Gomez, kontrabas i Bill Evans przy fortepianie. Tak grali na festiwalu w Montreux w 1968 roku. Jedna z tych najsłynniejszych płyt Evansa koncertowych już po śmierci Scotta LaFaro. No i temat nieprzypadkowo wybieramy właśnie ten, ponieważ pojawiał się on pod palcami Mieczysława Kosza wielokrotnie. No a Evans

0: To był jeden z tych najważniejszych pianistów dla kosza.
1: No tak, tak się zwykło właśnie łączyć te nazwiska, bo znaczy kosz nigdy nie krył swojej ogromnej fascynacji Billem Evansem i tego, jak bardzo, bardzo mu imponował jako wirtuoz, jako kompozytor, jako myśliciel jazzu Bill Evans. Nawet spotkali się właśnie w Montreux.
0: Tak.
1: Z tego spotkania dosyć niefortunnego tak naprawdę nic nie wynikło. Poza pewną legendą, ale rzeczywiście Bill Evans był do pewnego stopnia, bo to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że kosz kochał Evansa, słuchał go, uczył się na nim, ale go nie naśladował. Tymczasem przylgnęła do niego taka właśnie troszkę łatka takiego imitatora Billa Evansa. I sam nie ukrywam, też się trochę do tego przyczyniłem w pewnym sensie, ale bez zamiaru takiego, bo kiedy zaczynałem ten cykl koszowy, siłą rzeczy pierwszym utworem na pierwszej płycie cyklu był utwór Izrael. Także z repertuaru Billa Evansa, który ktoś mógłby faktycznie uznać, że to jest utwór wykonywany przez Billa Evansa, bo no kosz się tutaj na pewnego rodzaju pastisz nawet, można powiedzieć, tutaj porwał. Ale to jest tak naprawdę wyjątek.
0: Zadajemy sobie to pytanie od lat. Oczywiście nigdy nie poznamy na nie odpowiedzi, w którą stronę poszedłby Mieczysław Kosz, prawda?
1: No będziemy o tym dywagować, bo proszę Państwa, za chwilkę takie konteksty pokażemy, że głowa mała, ale zacznijmy może od tego właśnie najbardziej takiego utartego, choćby po to, żeby sobie skonfrontować nasze wyobrażenie z rzeczywistością.
0: Tak. Jeśli pozwolisz, Roman Kowal w swojej książce bardzo mocno podkreśla, aby nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków, jeśli idzie o zależność kosza od, i tu wymienia Tatuma, Oscara Petersona, Evansa, Hancocka, Jarretta. Roman Kowal dodaje: kosz uwielbiał tych pianistów, ich wpływy były dostrzegalne, ale jedynie w najprostszej, powierzchownej warstwie, bo w istocie była to od początku do końca mietkowa koncepcja kompozycji i opartej na niej improwizacji, swoiście rozumianej kompozycji i swoiście rozumianej improwizacji. Stąd tak wiele nieporozumień, gdy idzie o wartościowanie muzyki kosza.
1: Święte słowa, nic dodać nie
0: cenne, prawda? Tak. Cenne słowa. A pan Tomasz jeszcze napisał do nas z Warszawy: ponieważ jestem słuchaczem i jazz fanem dosyć wiekowym, pamiętam przełom lat 60. i 70. Zawsze zastanawiam się, jak to było możliwe, że w czasach komunistycznych, kiedy płyt jazzowych było bardzo mało, powstało bardzo wiele wspaniałej muzyki, i to nie tylko jazzowej. Wielu świetnych muzyków jazzowych rozpoczynało swoją karierę, a w polskim radiu chyba było więcej jazzu niż obecnie. Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie gloryfikuję tamtych czasów, które oczywiście nie były dobre. Jednak czasami zastanawiam się, jak to było możliwe, że tak trudny czas zaowocował tak ciekawym jazzem. Pisze pan Tomasz, którego pozdrawiamy. No właśnie, Adamie, też dotykasz tego, stawiasz to pytanie w eseju, w tej ostatniej płycie.
1: No myślę, że ludzie zawsze w naturalny sposób zwracali się albo ku religii, albo ku sztuce, po to, żeby było lżej, żeby było trochę piękniej. Nasi jazzmeni uprawiali eskapizm, często bardzo radykalny eskapizm, chyba nawet częściej niż pewną taką jazzową, nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć, publicystykę. Znaczy jazz nigdy, ale generalnie nie służył do komentowania rzeczywistości, a w Polsce raczej rzadko służył do tego, żeby sprzeciwiać się rzeczywistości. O ile w Stanach Zjednoczonych na przykład jazz był szalenie istotnym głosem sprzeciwu, walki, tożsamości.
0: Był zaangażowany społecznie bardzo mocno.
1: To u nas jednak był pewnego rodzaju, no po prostu stylem życia, tak by to ująć. No, zresztą tych klasowych jazzowców nie było znowu tak wielu, więc oni byli elitą i towarzyską, i artystyczną.
0: Tego rodzaju na pewno. Tak,
1: I myślę, że z tym, że byli doceniani, także dobrze nagradzani, co tu dużo kryć, wiązało się pewna taka niechęć do działań radykalnych.

radykalnych, wbrew. Ale to nie miało nic wspólnego z polityką. To nie było tak, że oni chcieli lub nie chcieli politykować. Niektórzy chcieli i nawet to robili. Ale było ich niewielu. Natomiast chyba nie tego oczekiwała publiczność. Mhm. Znaczy, nie po to publiczność

0: wynikające z tego, że jesteśmy tu i teraz, a na scenie Duke Ellington mówił, no, to jest jak spotkanie Pana Boga, no to się już nie zdarza.
1: Pan Zbigniew napisał: panowie, słucham waszej rozmowy z wypiekami na twarzy. Macie najpiękniejszą pracę, jaka może być. Ukłony z Bielska Białej. Kłaniamy się, panie Zbigniewie, i przenosimy się do sali kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jest 13 października 1967 roku, a na estradzie Sergiusz Perkowski za perkusją, Janusz Kozłowski grający na kontrabasie, a przy fortepianie oczywiście Mieczysław Kosz.

0: Ten występ z sekcją Perkowski-Kozłowski nie udał się. Brakowało charakterystycznej dla tego rodzaju muzyki współpracy motywicznej całego tria. Efekty instrumentów towarzyszących były z zasady opóźnione, niecelowe, a nawet nieczyste intonacyjnie. Gra kosza mimo pozornej stagnacji stopniowo wyzwalała się spod sugestii ewansowskiej, subtelna, nie narzucająca się, wymaga od słuchacza znacznie głębszego skupienia na toku jej rozwoju, na przebiegu poszczególnych fraz, które nierzadko wyłamują się z rygorów czysto formalnej budowy utworu. Czesław Gładkowski w czasopiśmie Jazz tak pisał w roku 1968. Takie kwiatki znajdujemy w książeczce do płyty Debiut, do płyty, która otwiera cykl Mieczysława Kosza i zawiera nagrania z dwóch Jamboree, 67 i 68. Izrael, temat ewansowski, tak już przylgnęło do tego tematu. Tak. Od tego utworu rozpoczynasz, Adamie.
1: No, koncert się rozpoczął tym utworem.
0: Aha, to był pierwszy utwór.
1: Tak, ale tutaj nic nie kombinowałem, bo miałem dwa krótkie recitale i je po prostu włożyłem na płytę. Przy czym jeden z granych już na bis utworów na płycie się nie zmieścił, ale potem wrócił na tej płycie, o której mówiliśmy wcześniej, Ikar, Satin Doll. Natomiast... Oczywiście słychać tutaj te wpływy ewansowskie i oczywiście słychać tutaj może nie na śladownictwo, ale zapatrzenie w pewną poetykę. No moim zdaniem ten występ się bardzo udał, zresztą nie tylko moim zdaniem, bo ten koncert w 67 roku otworzył tak naprawdę wielkie drzwi przed koszem i rok później wystąpił już nie w sali kameralnej w ramach przeglądu młodych talentów, tylko w głównej sali już jako główna atrakcja wieczoru. Więc bardzo ten 67 rok był szczęśliwy i 68 też dla kosza.
0: Tak, to były przełomowe lata, prawda? Marcin Wasilewski w komentarzu do tej płyty podkreśla, kosz wiedział, że na dłuższą metę nie można być nawet najwybitniejszym naśladowcą kogokolwiek. Przeobrażał się, bo nie da się grać jak ktoś. No jak wiemy, los nie dał mu tej szansy, aby rozwinąć własne koncepcje, ale własny styl.
1: Ja myślę, że akurat książeczka, którą przeglądasz i cytujesz tutaj różne rzeczy, jest bardzo pomocnym narzędziem w rozmawianiu o koszu. Akurat to była pierwsza część cyklu, więc ta książeczka jest dosyć obszerna i zebrałem tutaj wiele różnych głosów. I wśród tych głosów jest także głos samego kosza, który tutaj opowiada o swoich różnych fascynacjach, o swoich zamierzeniach i tym, jakim chciałby być muzykiem. I tutaj w tym autokomentarzu kosza pada nazwisko Keitha Jarretta. I teraz chyba dochodzimy do części naszego programu, która dla mnie wydaje się najbardziej fascynująca, chociaż jeszcze jej nie znamy, co się wydarzy. Otóż, mówiąc o Keithie Jarrecie, Kosz był pod wielkim wrażeniem koncertu kwartetu Charlesa Lloyda, który miał miejsce w 67 roku, czyli właśnie wtedy, kiedy Kosz zadebiutował na Jamborce. Kosz chodził oczywiście jako artysta afiliowany przy festiwalu na koncerty gwiazd i koncert kwartetu Lloyda zrobił na nim piorunujące wrażenie, zresztą nie tylko na nim.
0: Nie tylko w Polsce,
1: bo to był moment, kiedy ten kwartet Charlesa Lloyda rozjeżdżał walcem w zasadzie cały świat. Od Ameryki po Związek Radziecki, zresztą jest słynna płyta na żywo w Związku Radzieckim, nagrana tak naprawdę, no, w Związku Radzieckim wtedy, ale tak naprawdę w Tallinie.
0: Masz rację, w ogóle to turnę tego kwartetu jest niesamowicie udokumentowane.
1: Tak, tak, tak.

0: flagowo, piracko, a nawet też na oficjalnych płytach.
1: To jest mnóstwo płyt tego kwartetu i to był taki czas, kiedy naprawdę Jarrett był najważniejszym artystą na świecie jazzowym. W sposób niewyobrażalnie popularnym. I w tym zespole rozkwitł tak naprawdę talent młodziutkiego Keitha Jarretta, który dostawał bardzo długie partie do grania. W zasadzie był takim współliderem tego zespołu, chociaż oczywiście nie nominalnym. I już wtedy Jarrett stosował te wszystkie swoje przedziwne z punktu widzenia konserwatystów techniki, preparacje, te bardzo egzotyczne wtedy jeszcze dla wielu modalne segmenty.
0: Zabiegi, tak.
1: Nie mówiąc o tych różnych idiosynkrazjach pod tytułem piszczenie, skakanie, śpiewanie, prawda? To był jakiś wariat przy fortepianie.
0: I wiesz, co jest niesamowite, że zapominamy o tym często, że przecież w kwartecie Lloyda grał wtedy, kto grał na bębnach?
1: No, Jack DeJohnette, tak.
0: Z którym później, no nie było drugiej takiej chemii, fortepian, bębny, były tylko inne, ale tak pogłębione, jaką mieli DeJohnette i Jarrett w triu.
1: DeJohnette był także świetnym pianistą, więc jak mało kto rozumiał pianistów. No i wyobraźmy sobie tego naszego młodziutkiego kosza, który siedzi z rozdziawioną buzią na sali i słucha tych przecudów w wykonaniu Amerykanów, a potem opowiada o tym zachwycie i o tym, jak bardzo mu imponuje i muzyka, same dźwięki, ale też samo podejście do tworzenia tej muzyki, takie wyzwolenie się ze wszystkich konwencji. A przecież Kosz, to też musimy pamiętać, był człowiekiem uwiązanym przez konwencje jak mało kto. Wychował się w bardzo ubogim domu, gdzie w zasadzie nie było żadnej tradycji muzycznej. Trafił do szkoły prowadzonej przez zakonnicę, gdzie był tresowany do grania bardzo szkolnego na fortepianie.
0: Nie miał takich chociażby perkusistów jak DeJohnette wokół siebie.
1: Był z każdej strony do pewnego oczywiście momentu otoczony przez szkolne nawyki.
0: Tak.
1: Trafił do Warszawy, co już było dużym przeskokiem. Tutaj się spotkał z tymi wszystkimi niebieskimi ptakami, a potem usłyszał kolegę po fachu, pianistę, który po prostu rozwalał system. Robił wszystko to, czego jemu zabraniano, czego pianiście nie wolno było robić. No więc myślę, że wtedy to nie po raz pierwszy, ale na pewno z wielkim hukiem otworzyła się jakaś brama wyobraźni Kosza. I to z jednej strony. Z drugiej strony na jednej z tych płyt w naszym boksie Kosz gra kompozycję Thelonious'a Monka. Czyli jeszcze innego ekscentryka, jeszcze z zupełnie innej jakby galaktyki pianistycznej artysty. I to też udowadnia nam, że on nie był zasłuchany tylko w tych ładnych piosenusiach, w tych kompozycjach bardzo zwartych, bardzo swingowych. On był zakochany także w tych...
0: A jeszcze mocniej, kiedy wymieniał nazwisko tego pana.
1: A tak, bo przecież Cecil Taylor.
0: Może w nocy, już jest noc, ale może na sam koniec uda nam się zamknąć audycję tym Taylorem, bo wydobyłem recital z 71 roku, czyli dokładnie z lat Kosza. Na razie...
1: Tak, Kosz chodził na te koncerty, on słuchał tych artystów.
0: Wracamy na Jazz Jamboree, rok 67, ale zanim to jeszcze słowo od pani Marii z Poznania, bardzo ważne. Pani Maria pisze tak. Występ Mieczysława Kosza w poznańskim klubie w latach 60. był moją pierwszą stycznością z jazzem na żywo. Dlatego mam szczególny sentyment do jego grania. Potem miałam długą przerwę i dopiero po wielu latach, zobaczyłam film Ikar, legenda Mieczysława Kosza. To był dla mnie powrót do pięknej przeszłości. Myślę, że Kosz mógłby rywalizować z najlepszymi. Byłby zapewne bardziej innowacyjny niż Trzaskowski czy zapomniany już Moszu Mański. Szkoda, że kariera Kosza tak nagle została przerwana. No ale cieszy fakt, że zostały po nim te wszystkie nagrania. Chętnie bym posłuchała boksu, o którym panowie rozmawiacie. Pisze pani Maria z Poznania. Adamie, chyba ciebie poproszę o wybór osób, które dostaną to pudełko. Słuchamy.

0: 90-tysięcznych latach.
1: Jam Session w dwójce. Rozmawiamy o koncertach. Jak tu nie rozmawiać o festiwalu Jazz Jamboree? Właśnie rozmawialiśmy o koncertach Tria Keitha Jarretta, które mogliśmy już podziwiać na żywo, bo w 67 roku nie było nas, Adamie, na świecie.
2: I Tria Jarretta też jeszcze. Chociaż nie, takie pierwsze trio, właśnie tutaj mamy odłożoną płytę, debiut Keitha Jarretta z Paulem Motionem i z Charliem Haydenem, ale tego najsłynniejszego tria jeszcze nie było, ale Jarrett już był i grał w kwartecie Charlesa Lloyda.
1: Tak wspaniale, jak przed chwilą.
2: I tego koncertu słuchał...
1: Na tym koncercie był Mieczysław Kosz.
2: Tak, i był zachwycony i opowiadał o tym koncercie. Zresztą podobno spotkali się potem na Jam Session i się przez chwilę wymieniali przy klawiaturze, grając jakiś standard. No, fajna historia, może nawet prawdziwa.
1: Jestem pod wrażeniem bogactwa środków ekspresji w muzyce Keitha Jarretta, mówi Kosz. Kiedy gra ballady, osiąga niewiarygodną barwę dźwięku. Muszę przyznać, że pod niektórymi względami przypomina mi Billa Evansa. Trochę podobny liryzm, płynność, frazowanie. No tak, to były te dwa nazwiska bardzo gorące wtedy i jak można było grać na fortepianie, na przykład w formule tria i nie mieć gdzieś ich z tyłu głowy?
2: No można było, ale i wielu tak robiło i robi do dzisiaj, szczerze mówiąc, ale akurat...
1: Ale wiesz, wtedy, kiedy słyszało się Jarretta, Lloyda, Ron McClurey grał wtedy na kontrabasie i Jack DeJohnetta w takim
2: fortecie. Myślę, że ktokolwiek wtedy słyszał tych artystów, był pianistą i słyszał Jarretta, nie mógł nie pomyśleć, że chciałby się urodzić jeszcze
1: no
2: raz.
1: Nie mógł.
2: I być Keithem Jarrettem. To jest chyba niemożliwe. No i Kosz bardzo, nie wiem, czy chciał być Keithem Jarrettem, ale na pewno chciał po jakimś czasie, kiedy już zadebiutował i ugruntował swoją pozycję, uwolnić się od tych etykiet, od tego bycia porównywanym z innymi artystami. Myślę, że był taki moment w jego życiu, myślę tylko sobie, wyobrażam, bo przecież nie ma nawet mówionych dokumentów, że on bardzo chciał być artystą.

0: nieporównywanym z kimkolwiek. Mhm. Chciał być po prostu pianistą na swoich własnych zasadach i podjął takie próby. Myślę, że podjął próby, komponował. Nie tak znowu dużo, ale w zasadzie ten jego kompozytorski dorobek jest bardzo ciekawy. W sumie to się dziwię, że chyba z wyjątkiem RGG zespołu w Polsce żaden, powiedzmy, podmiot artystyczny nie podjął trudu reinterpretacji kompozycji Kosza. Że one się w jakiś sposób nie stały standardami, chociaż mają taki potencjał. Niektóre przynajmniej. Natomiast to, co Kosz grał, bo on przeważnie grał standardy, to jest akurat statystycznie łatwe do udowodnienia.
1: No tak.
0: Ale próbował parokrotnie przekonać publiczność do swojej własnej muzyki. Do tej takiej muzyki, która się rodziła najgłębiej w sercu. I te były próby chyba nieudane. Mam na myśli odbiór. Bo Kosz prawie zawsze po tym, jak zagrał jakieś jeden czy dwa swoje utwory, natychmiast przechodził do grania standardów. Tak jakby się bał pociągnąć ten temat.
1: Tak jakby się bał, właśnie to, co mówisz. Nie miał trochę wiary w siebie. Ta sytuacja mogłaby się zmienić. Z kolei odbiór, no, publiczność znała go i czekała na te standardy.
0: Na jesiennym liście, prawda, grane w nieskończoność.
1: Dokładnie.
0: I dlatego
1: tak.
0: Na płycie Ikar ja stworzyłem taki blok czterech kompozycji Kosza, granych jakby jedna po drugiej, bez przerw. Ten brak przerw jest sztucznym tworem, bo to są utwory zagrane podczas różnych koncertów w różnych miejscach i tak długiego zestawu własnych kompozycji granych na fortepianie solo Kosz nigdy nie zagrał. Więc skoro minęło prawie 60 lat, a mam nadzieję, że razem zachwycamy się tymi wykonaniami połączonymi w taki blok, one nabierają z czasem wartości, głębi jeszcze.
1: Co innego znaczą w tym układzie.
0: Tak, ale zapomnijmy, że to gra Kosz. Zapomnijmy, że to jakiś nasz ulubieniec, jakaś taka postać legendy takiej romantycznej. Mhm. I posłuchajmy tej muzyki autonomicznie.
1: Tak. Dobrze, że wspomniałeś trio RGG Łukasz Ojdana. Bardzo niedawno w tym miejscu, w tym studiu właśnie też mówił o Koszu, wspominał tamto. Tamto ich podejście, byli pionierami, prawda? Wciąż czekamy na jakieś kolejne odkrycia Kosza przez młodych, nowych pianistów. A teraz sięgamy po dwa standardy i po taśmy z Archiwum Polskiego Radia 2 lutego 1968 roku. Te utwory, których posłuchamy teraz, pojawiły się po raz pierwszy na płycie Sygnały w tym cyklu.
0: Tak, to był drugi album. To jest ciekawa płyta, dlatego że to są pierwsze studyjne nagrania tria Kosza.
1: No właśnie.
0: Czy ja wiem, czy one są tak dobre, jak to te nagrania koncertowe? Chyba nie są tak dobre. Myślę, że ta atmosfera sali koncertowej bardzo, bardzo poniosła Kosza, ale historyczna wartość jest tutaj bezwzględna. Poza tym pojawia się tutaj jeden z moich ulubieńców ever, Jacek Ostaszewski. Artysta totalny, muzyk totalnie wszechstronny, ale tutaj grający na kontrabasie, bo był taki w jego życiu czas, kiedy był jednym z najbardziej rozchwytywanych kontrabasistów jazzowych w Polsce. To trudno sobie z perspektywy jego późniejszych poczynań artystycznych wyobrazić, ale tak właśnie było.
1: Szalenie ciekawie opisał, wspomina ten czas tutaj w tym eseju dołączonym do...
0: Tak, tak. I Jacek mi opowiedział kilka takich wspomnień związanych z Koszem, bo się kolegowali, bo jak podróżowali po Europie, to przeważnie lądowali w jednym pokoju, bo spędzali ze sobą mnóstwo czasu. I to, co jest najbardziej uderzające we wspomnieniach Jacka Ostaszewskiego o Koszu, to jest wieczna niepewność Kosza. Mhm. Wieczne powątpiewanie w to, że jest zdolny. Że inni artyści są po prostu lepsi od niego. I to był w zasadzie taka obsesja. Nie było dnia, wspominał Ostaszewski, żeby Kosz nie zapytał, słuchaj, ale ty naprawdę lubisz ze mną grać, ale naprawdę jestem dobry, ale pewnie Makowicz lepszy i z nim wolisz, prawda? Takie ustawiczne umniejszanie własnej roli, własnej wartości. I to, no kurczę, ja myślę, że to naprawdę głęboko w nim się działo i to był ten czynnik, który w ostateczności nie pozwolił mu rozwinąć tych skrzydeł i

0: doprowadził do uwiądu tej kariery pod koniec jej trwania. Takie zwątpienie, że on potrafi, a my po latach wiemy, że naprawdę potrafił i nie ma tutaj co psychologizować i takie kokieteryjne może powątpiewanie we własnej zdolności brzmi dzisiaj jakoś tak dziwnie, skoro wiemy, do jakich wzlotów był zdolny ten artysta.
1: No nie, wiemy także, że miał te okresy, kiedy wycofywał się, prawda? Sam mówi, że czasami nie nagrywałem przez cały rok. Decyduję dopiero wtedy, kiedy czuję, że zrobiłem coś nowego, kiedy posuwam się o stopień wyżej, kiedy chcę się pokazać. No właśnie. Dwa ważne tematy, studyjnie zarejestrowane, jak już powiedzieliśmy, w lutym 68 roku z Jackiem Ostaszewskim na kontrabasie i Sergiuszem Perkowskim za bębnami, jego tak, takim etatowym bębniarzem wtedy.
0: Najczęściej chyba.
1: Najczęściej, prawda?
0: No bo już o tym wspomniałem, ale to był taki czas, że naprawdę my dzisiaj żyjemy w pewnym takim poczuciu, że ten przełom lat 60-tych, 70-tych to była tak niespotykana eksplozja jazzu w Polsce, że w zasadzie wszyscy grali jazz. I wszyscy grali go fenomenalnie. Też Polish jazz, który się wtedy ukształtował, to był taki... Prawda była zgoła inna. Mianowicie, owszem, Polish jazz ukształtował się jako nut, ale muzyków grających na takim naprawdę europejskim poziomie...
1: Ławka była krótka.
0: Tak, ławka była krótka i tak naprawdę oni się wymieniali w tych zespołach, no bo po prostu nie było kogo innego zatrudnić. A to Perkowski, a to Bartkowski. Z kolei z pianistów a to Kosz, a to Makowicz. No bo z basistów no Suchanek z Ostaszewskim. Tak? I oni byli wszędzie, wszędzie, prawda?
1: To prawda.
0: Bo to nie było w kim wybierać. Liderów było trochę więcej niż takich solidnych sidemenów tak naprawdę. Ale jednak tych wybitnych jazzmenów aż tak wielu nie było. Ale o ich wybitności świadczy fakt, że jak długo ich muzyka trwa.
1: Natomiast, i że o niej cały czas mówimy, prawda? To jest ważne.
0: Ja myślę, że te dwa standardziki, które za chwileczkę usłyszymy, tak trochę rozkurczowo, bo za chwilę przejdziemy do naprawdę poważnej muzyki. One pokazują takie bardziej optymistyczne oblicze Kosza. Kosz był człowiekiem o wybitnie depresyjnych skłonnościach. I jeżeli grał wesoły standard, no to było święto lasu. To się często nie zdarzało. Ale jak już grał, to naprawdę to było dobre. To było swingujące, to było potoczyste, to było takie serdeczne. I szczerze mówiąc, kiedy słucham tych nagrań w trio, to nie mam poczucia, które miewam, kiedy słucham niektórych jego nagrań studyjnych, solowych, takich właśnie robionych na zamówienie redaktorów Polskiego Radia. To teraz Mieciu zagra jakąś ładną piosenkę. On to robił, bo był pracowity.
1: Ale
0: się nie cieszył, jak mówił klasyk. Natomiast kiedy grał z kolegami, swoimi ulubionymi kolegami, ze swoim przyjacielem serdecznym Ostaszewskim standardy, to miał z tego frajdę.
1: A jeszcze w dodatku, jak grał swojego ulubionego Teleniusa Monka, to już w ogóle. Bolivar Blues, Monka, a potem Cole Portera, What's This Thing Called Love.

0: Mieczysław Kosz i jego autorskie trio. Polskie Radio Warszawa, 2 lutego 1968 roku. Sergiusz Perkowski, perkusja, Jacek Ostaszewski, kontrabas. What's This Thing Called Love, a wcześniej Bolivar Blues, Teleniusa Monka. Przynieśliśmy oczywiście do studia płyty Teleniusa Monka, Cecila Taylora, ale to inny odcinek kiedyś, obiecam Państwu, Kosz plus Oni, a dziś chcielibyśmy bardzo, tak jak mówiliśmy na samym początku, posłuchać Kosza solo w tym układzie Adama Domagały, który jest z nami do godziny 1 w nocy, a ty, Adamie, lubisz chodzić wcześniej spać.
1: Tym ale bardziej, dzisiaj jestem ożywiony, bo
0: tym bardziej doceniamy.
1: Proszę Państwa, ludzie w moim wieku kładą się wcześniej spać, ale jak mają taką fajną okazję posłuchania w tak pięknym towarzystwie i z tak słuchaczami, którzy no tutaj mi Przemek cytuje poza mikrofonem te listy od Państwa, no to fajnie, że nie poszedłem spać. Znaczy straciłbym wiele.
0: Pakiety, to znaczy piękne pudełko i płyta numer 5, płyta Zanim zaśniesz, z sesjami z roku 1968. Wysyłamy te pakiety do pani Marii z Poznania, do pana Krzysztofa z Warszawy i do Ariego, który myślałem, że zna te nagrania Kosza, ale nasz stały słuchacz Ari będzie miał impuls do tego, aby te poprzednie części sobie dokupić.
1: To nie będzie trudne, bo dzięki staraniom Polskiego Radia te płyty są łatwo dostępne od numeru 1 do 5. Piąty też już można kupować, chociaż jeszcze nie przyjedzie pocztą, bo dopiero za 2 tygodnie premiera. Ale też chciałbym podkreślić, że jak już będziecie mieli Państwo ten box, który jest pięknym przedmiotem, już pomijam to, że tam jest piękna muzyka, to żebyśmy pamiętali o tym, że tak naprawdę to jest dopełnienie, uzupełnienie pewnego arcydzieła, mam nadzieję, zakorzenionego już w naszej tradycji melomańskiej, płyty Reminiscence, czyli jedynego autorskiego albumu Kosza, nagranego i wydanego za jego życia, który jest niedościgłym arcydziełem. Jest płytą spełnioną, jest płytą piękną, jest płytą fundamentalną dla historii jazzu i dzisiaj słuchaną z takim samym zachwytem, jak to czynili nasi tatusiowie, mamy, może dziadkowie nawet dla niektórych.
0: Tak, dokładnie tak. Fajnie, że wspomniałeś tę płytę, bo ona przecież cały czas jest z nami, ale kiedy zastanowimy się, to jest jedna z najjaśniej świecących pozycji w całej historii naszego jazzu.
1: Dokładnie. Ja myślę, że mając płytę Reminiscence, która jest też łatwo dostępna dzięki
0: reedycjom,
1: i tę płytę, tych 5 płyt zebranych w tych pudełku, lub tylko jedną, bo ktoś może nie chcieć całości, czemu nie, no to myślę, że naprawdę można sobie wtedy powiedzieć, że zna się Kosza, tak? Zna się Kosza. Oczywiście nagrań Kosza radiowych jest troszkę więcej. Nie wszystko od samego początku tak naprawdę nie wszystko chciałem wydawać, bo wiele rzeczy, myślę, że Kosz nie byłby zadowolony. Myślę, domniemywam, że nie byłby zadowolony. To są nagrania z wokalistkami, czasem z innymi instrumentalistami. To są nagrania solowe oczywiście. Te nagrania tam będą, bo przecież zawsze dziennikarze, radia, badacze, nie wiem, muzykolodzy,

0: a nawet co bardziej zdeterminowani fani będą mogli do tych nagrań, których na płytach nie ma i myślę, że nie będzie, sięgnąć. Ale kanon chyba zamknęliśmy.
1: Stawiamy kropkę. Pan Sebastian napisał, oj, chciałbym mieć możliwość pójścia na jego koncert. Oczywiście tę możliwość mi dawno odebrano. Wszyscy byśmy chcieli, ale dzięki takiej płycie jak Ikar możemy być na koncercie, którego nigdy nie było. Pytanie dla ciebie i może jeszcze fragment tematu Mieczysława Kosza Odejście zmieści nam się dziś do godziny pierwszej. Adam, pięknie dziękuję za dziś. No i ciąg dalszy nastąpi.
0: No już nie z Koszem, ale, z Koszem, ale tak. Na pewno nastąpi, bo w agencji pracujemy nad kilkoma, myślę, że szokująco pięknymi projektami. Mogę to zdradzić, kilka najbliższych pozycji, przy których miałem przyjemność pracować, to nie będą jazzowe wydawnictwa. One gdzieś tam o jazz jakoś się ocierają, ale na pewno w nieodległej przyszłości trafią do Państwa nieznane, sensacyjne nagrania Tomasza Stańko. Naprawdę sensacyjne i naprawdę przepięknie przygotowane. Trochę muszę popracować jeszcze nad edycją tych nagrań i nad ich oprawą. Bo jeśli pamiętacie Państwo Box, który się ukazał rok temu już prawie.
1: Jak możemy nie pamiętać.
0: No to wiecie, że tanio skóry nie oddajemy i że to, co wychodzi z logotypem Polskiego Radia, to są wydawnictwa nie tylko pięknie brzmiące, ale także świetnie wyglądające. No więc, ale nad tym trzeba popracować.
1: Cierpliwie czekamy, słuchając Kosza i także ciesząc się bardzo z płyty WW 1986. Przyjdzie pora, że sięgniemy po ten materiał. Pamiętamy o głosach dotyczących naszych spotkań niedzielnych, ale to jest inny temat. Adam Domagała, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To był dla mnie zaszczyt i przyjemność. Dobranoc.
1: Cała przyjemność po naszej stronie. Katarzyna First-Wojtkowska, Przemek Psikuta. Kłaniamy się. Dobrej nocy.

Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam na sobotnie wydanie Fantazji Polskiej, które jak zwykle potrwa do godziny 7. A zaczniemy od spotkania z muzyką Piotra Kurka, kompozytora, którego nie tak dawno mieliśmy okazję słuchać na festiwalu Unsound w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Piotr Kurek zaprezentował wówczas swoją nową kompozycję, Warszawę. Utwór inspirowany inną Warszawą, czyli kompozycją Davida Bowiego z płyty

Low. Obok Piotra Kurka wystąpili także instrumentaliści i zespół Śląsk, który to z kolei zainspirował Davida Bowiego do stworzenia swojej słynnej kompozycji. Kiedy David Bowie miał okazję odwiedzić Warszawę,

tajemniczy ogród. Krótkie motywy melodyczne zapętlają się, rozrastają i splatają w coraz bardziej złożone struktury. Słychać tu inspirację muzyką dawną, barokiem, ale też eksperymentalnym jazzem czy współczesną elektroniką. Granica między brzmieniami akustycznymi a syntetycznymi właściwie się zaciera. W nagraniu uczestniczyli Anna Pasić na harfie, Tomasz Duda na klarnetach, saksofonie i flecie oraz Wojciech Traszyk na kontrabasie i gitarze basowej. Sam Piotr Kurek zagrał na instrumentach klawiszowych, gitarze elektrycznej i elektronicznym kontrolerze instrumentów dętych. 7 muzycznych miniatur tworzących osobliwy świat, czyli Smartwoods Piotra Kurka.

Wysłuchaliśmy albumu Smartwoods Piotra Kurka, czyli 7 muzycznych miniatur tworzących osobliwy świat, w którym trudno już odróżnić to, co organiczne od tego, co elektroniczne. A w nagraniu wzięli udział Anna Pasić na harfie, Tomasz Duda, klarnet, saksofon i flet, Wojciech Traszyk, kontrabas i gitara basowa, a także kompozytor Piotr Kurek, grający na instrumentach klawiszowych, gitarze elektrycznej, a także na elektronicznym kontrolerze instrumentów dętych. Instrumenty dęte dojdą do głosu ponownie, choć tym razem towarzyszyć im będzie jak najbardziej organiczne brzmienie. Brzmienie wywiedzione z tradycji dworskiej indonezyjskiego gamelanu. W Fantazji Polskiej posłuchamy albumu Bidadari, nagranego prawie 10 lat temu przez Pawła Szamburskiego, Michała Górczyńskiego, grających na klarnetach, a także warszawską grupę gamelanową. Muzykom towarzyszył indonezyjski poeta Sachnil Arif Farobiąsach, który w utworach recytuje fragmenty swojej poezji. Przenieśmy się do tego fantastycznego, bajkowego, onirycznego świata, w którym improwizacja na klarnetach zderza się z muzyką dworską z wyspy Jawa.